Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Kawę z Kidy.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powie,

Radio SK.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: SK Beskid News.
5: Katarzyna Graboń, Radio SK. Teraz w naszym magazynie zorganizowane przez żywieckich miłośników architektury Żywieckie Dni Otwartych Drzwi i spotkanie z Jakubem Jastrzębskim, który na secesji zna się jak mało kto.
6: To jest naszym prelegentem, czyli Jakub Jastrzębski. Przywitajcie go gorącymi brawami. Jest z nami również druga połowa Igraszek z czasem, czyli Małgorzata Korpalska. Również poproszę o chciałem Państwu powiedzieć, że tak naprawdę również bez naszych gości podejrzewam, że nie byłoby naszej strony Detal Żywiecki, ponieważ wydaje mi się, że w podobnym okresie i robicie to dalej, natomiast bez tej iskry, którą uruchomiliście, to znaczy bez Detalu Krakowskiego, czyli Waszej grupy, myślę, że nie wpadłbym na pomysł, że można coś takiego zrobić również w Żywcu. Myślę, że to jest niesamowicie ważne. Okazało się, że również tutaj się to sprawdza i że już od kilku lat działamy wspólnie. Natomiast tak, największą inspiracją na pewno Igraszki z czasem tutaj dla mnie przynajmniej były. I bardzo się cieszę, że w końcu Igraszki z czasem goszczą u nas w Żywcu. Nie wiem, czy chcę jeszcze coś w tym momencie mówić, bo tylko bym tutaj Wam przeszkadzał, a najważniejsze informacje przekaże Wam dzisiaj Jakub Jastrzębski. Więc witam Was wszystkich, którzy jesteście tutaj. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego dnia. Także oddaję już głos Kubie. Zapraszam serdecznie na kolejne spotkanie Żywieckich Dni Otwartych Drzwi, które dzisiaj się nazywa Igraszki na Żywca, nie bez powodu, czyli o secesji w architekturze Żywca na tle Galicji. Powodzenia!
7: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. No już nie muszę się przedstawiać, bo macie kto zrobił. To spotkanie pokazuje nam bardzo mocno, że to, co zaczęliśmy robić nieco ponad 6 lat temu, ma sens. Bo jeżeli inspirujemy kolejne miasta do tego, żeby zajmowały się swoim detalem, to znaczy, że pojawiliśmy się w dobrym miejscu i w dobrym czasie. Natomiast tutaj od razu muszę powiedzieć, że ja owszem będę opowiadał o secesji, ale nie mógłbym opowiedzieć o secesji żywieckiej bez Maćka, od którego dostałem masę materiałów, bo nie mogę powiedzieć, że jestem pierwszy raz w Żywcu, ponieważ na noc wyjechaliśmy z Żywca, więc jesteśmy w nim drugi raz dzisiaj. Ale jest to miasto, które my sami dopiero zaczniemy odkrywać. Natomiast jak uda mi się pokazać, są tu pewne rzeczy, które... To nie chodzi o to, że one nie są wyjątkowe dla Żywca, ale będziemy mogli bardzo podobne tendencje zobaczyć także w innych miastach dawnej Galicji i o tym będę się starał opowiedzieć. Ale, siostro, pierwszy slajd. Przede wszystkim jest nam szalenie miło mówić o secesji w tak pięknym, secesyjnym wnętrzu, które ze względu

belgijskiego. Możemy mieć secesję francuską, to jest taka najbardziej znana brama zaprojektowana przez Hectora Guimarda. To jest ten sam człowiek, który projektuje wejścia do paryskiego metra. Francuska secesja jest inna, ona jest dużo bardziej mięsista w stosunku do tej belgijskiej i ona jest bardzo mocno oparta o elementy francuskiego rokoka. To nie jest do końca tak, że secesja całkiem zrywa z historyzmem, ona sobie z niego wybiera te elementy, które jej pasują i przekuwa je w coś zupełnie nowego. Ale możemy mieć też coś zupełnie innego. Tutaj przyznaję, że niestety nie wiem, kto jest projektantem tego budynku, to jest Monachium. Możemy mieć secesję niemiecką, czyli tak naprawdę Jugendstil, styl młodości. I on będzie jeszcze inny niż to, co mamy na zachodzie Europy, tym jeszcze dalszym zachodzie Europy. Też tutaj czasem będą wychodziły jakieś rzeczy pochodzące jeszcze z niemieckiego baroku, ale też będą takie bardzo, bardzo szczegóły. Natomiast ten styl niemiecki jest inny, ale warto o nim wspomnieć przed spacerem z powodu jednej kamienicy, którą będziemy mijać. I możemy mieć secesję wiedeńską. Secesja wiedeńska nazywa się secesją, dlatego że kilku artystów stwierdziło, że oni się już nie chcą bawić z akademikami i z tym tradycyjnym malarstwem i oni dokonają secesji od akademii i od tego czynu powstała nazwa ruchu artystycznego. Ruch artystyczny buduje sobie galerię, czyli budynek secesji wiedeńskiej projektu Józefa Marii Olbrichta i to jest jeszcze inny styl. Secesja wiedeńska będzie silnie zgeometryzowana. Tutaj, o ile tu mamy horror vacui, o tyle tu będziemy mieć amor vacui. Francuskie i belgijskie budynki będą po prostu zachlastane detalem w każdym możliwym miejscu, a w secesji wiedeńskiej to będzie dużo bardziej oszczędne. One bardzo często, te detale będą zamknięte w ramy geometryczne i owszem, rośliny się będą pojawiały, ale pozamykane w kwadratach, prostokątach lub kołach. To są tak naprawdę cztery różne style architektoniczne, ale my je wrzucamy do jednego wielkiego worka pod tytułem secesja. To też będzie oczywiście powodowało całą masę komplikacji, o które przynajmniej częściowo będę się starał Wam jakoś wyjaśnić. Zlecimy z następnym slajdem. Tutaj też o jednej rzeczy sobie musimy bardzo ważnej powiedzieć. Secesja jako sztuka jest sztuką dekoracyjną przede wszystkim. Co oznacza, że kiedy secesja nam się pojawi w architekturze i pojawi się w architekturze żywca również, nie będzie do końca oznaczało, że będziemy mieć architekturę secesyjną. I tu możesz od razu puścić następny slajd. I jeszcze jeden, bo to jest takie bardzo ważne pytanie, czy mówimy o architekturze secesyjnej, czy o secesji w architekturze. Architektura secesyjna jest jakby przez historyków sztuki już zostało ściśle określone, jakie warunki muszą być spełnione, żebyśmy mogli budynek tak określić. Jednym z nich jest asymetria. I na przykład kamieniczka, w której teraz jesteśmy, jest asymetryczna, ale bardzo dużo budynków, które zobaczymy na spacerze, będzie symetryczna. I teraz, czy to jest budynek secesyjny w związku z tym, ponieważ mamy tutaj lekką asymetrię, bo mamy oś odsuniętą? No, jak się przekonamy, w ciągu dzisiejszego dnia to ta asymetryczność bierze się z czegoś zupełnie innego niż styl dekoracji tego budynku. I o czym musimy pamiętać, to fakt, że tak naprawdę cały czas mamy do czynienia z architekturą XIX-wieczną, z architekturą doby historyzmu pod względem tego, jak te budynki są zaprojektowane w środku i im się tylko zmieniła, to jak się pięknie określa, sukienka architektoniczna. Po prostu w miejsce detalu historyzującego pojawił się detal secesyjny. Natomiast to jest tylko warstwa dekoracyjna. W związku z czym w większości wypadków będziemy mieć do czynienia z secesją w architekturze, a nie z architekturą secesyjną. Co jest śmieszne, no pokazywałem Wam przed momentem gmach secesji wiedeńskiej, on bardziej symetryczny nie może być, a jednocześnie jest to jak najbardziej jedna z ikon secesji. Sporo zresztą tej architektury wiedeńskiej, kamienic na przykład projektowanych przez Otto Wagnera, one są symetryczne i nie przeszkadza to jednak w tym, żeby dostrzec secesję w tej architekturze. Swoją drogą szczerze polecam książkę Stefana Cudni-Madsena, Art Nouveau, wydana przez Arkady w 1980.

1986 roku. To jest książeczka tej wielkości, ale warto ją sobie zakupić za te 5,25 na Tezeuszu albo coś tego typu, bo to, mimo że jest to dosyć stara książka, bo ona jest opracowana w latach 50. XX wieku, to jest jedną z lepszych książek na temat secesji, jakie możemy znaleźć, takich ujęć syntetycznych. I tam też właśnie Madsen bardzo ładnie tłumaczy, dlaczego mówimy, raczej powinniśmy mówić o secesji w architekturze niż o architekturze secesyjnej. A skoro o książkach mowa, to co my tak naprawdę wiemy na temat architektury secesyjnej w Galicji czy w poszczególnych miastach Galicji? Tutaj sprawa jest trochę biedna tak naprawdę. Oczywiście będziemy mieć książki takie ogólne, które gdzieś poruszają również mówiące o secesji w Polsce, w których będzie trochę mowy o architekturze i gdzieś tam miasta galicyjskie się pojawią. Różne nowe książki wychodzą, natomiast secesji Walisa z 1978 roku nic na razie nie przebija merytorycznie. Także jeżeli lubicie, żeby były kolorowe, ładne obrazki, to tak można sięgnąć po coś nowszego, natomiast jeżeli ktoś chce się jednak merytorycznie i trochę bardziej wgryźć w ten styl, to Walis, znowu kwoty śmieszne, jeżeli chodzi, bo ta książka jest cały czas dostępna w drugim obiegu, w związku z czym nie ma problemu. Mamy jedną książkę, która jest o architekturze secesyjnej w Galicji, Macieja i Bartłomieja Gutowskich. Książka z jednej strony dobrze, że jest, z drugiej strony ja mam z nią bardzo duży problem. Myślę, że jak się przejdziemy tym spacerem, to też będziemy mieć z nią tak już grupowo problem, bo ta książka mówi, że w Żywcu jest tylko 9 secesyjnych obiektów. A już z tego, co mi Maciek wysłał, wychodzi, że jest więcej. Wczoraj trochę po Żywcu pochodziliśmy, to już znaleźliśmy ich trochę, w związku z czym, no, nie przyłożyli się panowie chyba trochę do przygotowania tej książki. Ja, zajmując się przede wszystkim Krakowem, no też mam pewne wątpliwości co do tego, jak jest tam opisany Kraków. Jest po prostu zdanie, że w Żywcu znajduje się tylko 9 obiektów secesyjnych i potem na końcu jest tabelka, gdzie są wymienione, jakie to są obiekty. No jest, znaczy o Żywcu to tam może są w trzech zdaniach tak naprawdę jest tam niestety tylko wspomniane, ale z drugiej strony o Bielsku Białej, w której tych obiektów jest wyraźnie więcej, to też nie napisali dużo więcej. To też trzeba przyznać. Jest książka o secesji w architekturze Przemyśla Bartłomieja Gutowskiego, to jest w sumie jego magisterka. To już jest na lepszym poziomie opracowanie. Mamy dwie książki dotyczące Lwowa, starszą Jurija Bryliowa i troszeczkę nowszą Żany Komar i Joanny Bohdanowskiej. I jest jeszcze taki dziwny twór, to nie jest książka, to jest broszurka Secesja w architekturze Podgórza. To jest tak naprawdę wydrukowana wystawa planszowa, którą popełniłem bodajże 3 lata temu dla Centrum Kultury Podgórza. Podgórze jest dzisiaj dzielnicą Krakowa, natomiast do 1915 roku było to osobne miasto ze swoim trochę osobnym środowiskiem budowlanym. Więc to jest to, jeżeli ktoś chciałby tak pójść do biblioteki, żeby się czegoś dowiedzieć albo sobie kupić jakąś książeczkę, no to taki ma wybór, jeżeli chodzi o secesję galicyjską. Idziemy dalej. Natomiast gdzie w ogóle jesteśmy z secesją galicyjską? No nie da się ukryć, że jesteśmy w miejscu bardzo specyficznym, no jako że Polska została podzielona przez naszych przemiłych sąsiadów na 3 zabory. My trafiliśmy akurat do austriackiego, co siłą rzeczy powoduje, że bardzo silnym punktem odniesienia dla Galicji będzie Wiedeń. W Wiedniu będzie się uczyła część projektantów działających na terenie Galicji. Nie wszyscy, bo część wyjeżdża, na przykład mamy w Krakowie dużą grupę tak zwanych Berlińczyków, którzy się uczyli w Technische Hochschule w Berlinie. Natomiast Wiedeń będzie najsilniej oddziaływał na miasta galicyjskie. On będzie inaczej oddziaływał na Kraków, inaczej będzie oddziaływał na Lwów. Będzie też oczywiście pewna taka wymiana wewnętrzna, to znaczy Lwów i Kraków jako takie najsilniejsze ośrodki architektoniczne będą oddziaływały na mniejsze miasta galicyjskie jak Tarnów, Przemyśl i tak dalej, i tak dalej. Natomiast sytuacja Żywca jest akurat bardzo specyficzna, bo Żywiec, chociaż się znajduje w Galicji, to najsilniejszy ośrodek budowlany ma za granicą wewnętrzną. Ponieważ tym najsilniejszym ośrodkiem budowlanym w okolicy jest Bielic, które znajduje się już na terenie Śląska Austriackiego. W związku z czym, co jest też śmieszne w pewnym sensie, autonomia galicyjska ma swoje

prawa. Natomiast jeżeli już pojedziemy i jest na przykład ustawa budowlana dla Galicji, natomiast jak już pojedziemy do Bielic, to tam będzie inna ustawa budowlana, która dotyczy tamtego regionu. To też czasem dochodzi do takich problemów. Bardzo często mówi się o popieraniu przemysłu krajowego. Przemysł krajowy jest rozumiany jako przemysł galicyjski, natomiast chociażby w Żywcu są przykłady realizacji wykonywanych przez firmę Korna, która jest z Bielic, jest z innej części kraju i już nie należy do przemysłu krajowego. W Krakowie mieliśmy dokładnie ten sam pomysł, ten sam problem, bo Korn też u nas chciał budować rzeczy i potem się ludzie sądzili, że właśnie została wynajęta firma, która nie jest galicyjską, bo oni są już za granicą. Jakby miał firmę założoną w Białej, to by było wszystko fajnie po drugiej stronie rzeki, bo to już jest Galicja. W związku z czym sytuacja Żywca będzie tutaj troszeczkę inna na tle Galicji, ze względu na to, że te najbliższe ośrodki, a będę opowiadał o pewnych ewidentnych podobieństwach, sytuacja Żywca będzie troszeczkę inna ze względu na to, że znajduje się na takim wewnętrznym pograniczu. No i teraz, bardzo poważne pytanie, jak secesja dociera do Galicji? Dociera dwoma głównymi sposobami. Sposób pierwszy to są wyroby gotowe, które nie są wykonywane na terenie prowincji, w związku z czym trzeba je kupić za granicą i sprowadzić. Świetnym tego przykładem są płytki. Tudzież, skoro jesteśmy w Galicji, to flizy, bo to akurat jest na ścianie. Oczywiście flizy od niemieckiego flizem, jak żeby inaczej. To nie są rzeczy, które były robione na terenie Galicji. Mogliśmy mieć do czynienia z importem wewnętrznym, bo tego typu rzeczy są robione w Czechach. Chociażby istniejąca do dzisiaj firma Rako w Rakowniku produkuje płytki secesyjne na początku wieku. Chyba nawet jakiś Rako dzisiaj będziemy oglądali na żywo, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast no, to nie są rzeczy robione tutaj lokalnie, w związku z czym to trzeba gdzieś kupić. I będą to albo płytki właśnie czeskie, niemieckie, z Boisenburga, z Miśni, z Leśnicy pod Wrocławiem. Będą się w pojedynczych przypadkach pojawiały też płytki produkowane na przykład we Francji, ale to już takie bardzo pojedyncze zamówienie. Drugą rzeczą jest część elementów metalowych, bo to co jest kute, no to kowal mógł wykonać na miejscu, czy to Żywiec, czy to Kraków, nie ma problemu. Natomiast dekoracje, które były robione od sztancy, takie jak ten piękny, wąsaty pan, one były robione w jakiejś dużej fabryce. Pod Kolonią była taka największa sztancownia w całej Europie, która robiła masę tego typu dekoracji. A to będzie powodowało, że te dwa typy obiektów będziemy mogli znaleźć wszędzie. I w wypadku tego wąsatego pana znajdziemy go w Krakowie w kilku miejscach. To jest akurat ulica Wielopole 30. Znajdziemy go na bocznej bramie pałacu Izraela Poznańskiego, tego pałacu, który pokazywałem. Tam jeszcze na ulicy Abramowicza będą. Będą w Żyrardowie na jednej z kamienic, ale będą na zachód, takie z miejsce, gdzie wiem, gdzie są, to w Szwajcarii w jednym z miast. Występuje dokładnie taki sam element. A natomiast najbardziej na wschód, gdzie dostaliśmy informację, że dokładnie ten element występuje, to jest Tbilisi. I to były po prostu rzeczy, które kupowało się katalog i potem się wybierało z katalogu kolejne pozycje i kupowało się, nie wiem, listy domykowe do drzwi się kupowało na metry. Takie piękne gęby kupowało się po prostu na sztuki i to są elementy, które przyjeżdżały z zewnątrz i były wprawiane w elementy, które były robione tutaj przez kowali ślusarzy. No ale oczywiście w momencie, kiedy te elementy do nas przyjeżdżają, no to już zaczynamy je oglądać i miejscowi mogą na ich podstawie zacząć robić jakieś swoje iteracje. Niekoniecznie w tych materiałach, ale już w innych, jak już na przykład ktoś może próbować to przeryć do drewna na przykład. Natomiast druga rzecz, która nam jest, może nam się pojawić, to są wzorniki architektoniczne. To jest akurat jeden przykład, to jest Das Detail in der Moderner Architektur. Natomiast ja cały czas odkrywam nowe gazety, nowe wzorniki, w których te rzeczy się pojawiają. To jest kilkadziesiąt tytułów, tylko niemieckojęzycznych, bo były też innojęzyczne. I tutaj będziemy mieć albo dokładne rysunki detali, na przykład najważniejszych budynków,

0: budowanych akurat w Austrii, na przykład kolej zaprojektowana przez Otto Wagnera, elementy takiej, tej kolei cesarskiej z dworcem, z płotkami, z mostami, wszystkie te rzeczy są dokładnie rozrysowane i opublikowane. Oczywiście z ciekawszych kamienic różne elementy się nam będą pojawiały i wówczas nie ma jeszcze czegoś takiego jak prawo autorskie. To jest publikowane po to, żeby w ośrodkach mniejszych mogli to kopiować. To jest robione specjalnie. W związku z czym, jeżeli gdzieś w mieście, jeżeli w Żywcu gdzieś znajdziemy na przykład kopię czegoś, co jest gdzieś indziej, w jakimś dużym mieście, nie jest to, że ukradli w Żywcu pomysł, tylko oni dostali tą możliwość, żeby z tego skorzystać. I to będzie przybierało naprawdę bardzo, bardzo różny obraz. Następny slajd poprosimy. Tutaj w ogóle, jeżeli ktoś by się chciał bardzo mocno wgryźć, to na YouTubie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa jest mój wykład, który nazywa się Déjà Vu, gdzie ja znajduję konkretnie rzeczy, które właśnie są w takich wzornikach i są realizacje w Krakowie. Z dokładnie tymi samymi motywami, jak tu właśnie mamy jeden z mostów i element jego balustrady i troszeczkę uproszczony, powtórzony na kamienicy przy ulicy Miodowej 19 w Krakowie. Lecimy z następnym obrazkiem. To będzie w konsekwencji powodowało, że jeżeli będziemy oglądać secesję w różnych miastach danego regionu, to okaże się, że ona jest podobna do siebie. Że będziemy mieć do czynienia albo dokładnie z takimi samymi motywami, albo po prostu to ogólne uczucie, które będziemy mieć oglądając kamienicę, to będziemy się czuli jak w domu. Trochę na tej zasadzie. To jest Tarnów. To akurat dwa zdjęcia z Tarnowa. Następny slajd. A to jest Przemyśl. Jak mi w ogóle Maciek zaczął wysyłać zdjęcia secesji żywieckiej, to ja miałem taki bardzo vibe właśnie przemyski. Tam jest dużo rzeczy podobnych. Jeżeli chodzi o, i nawet nie chodzi o sam detal, choć pewne elementy oczywiście nam się będą powtarzały, ale na przykład o rytmikę rozmieszczenia tych elementów na elewacji, na sposób odcinania, na wprowadzanie właśnie takich gzymsów dekoracyjnych i tego typu rzeczy. No i to też będzie powodowało, że będziemy znajdowali elementy bardzo podobne w różnych miastach, ale różnie ujęte. I tak, tu jest Jagiellońska 18 zaraz obok, a tu...
1: Świętokrzyska 25.
0: Dziękuję. Bo to chyba było w pierwszym tym folderze, gdzie mi wysłałeś i potem nie mogłem znaleźć, gdzie było to zdjęcie. Potem jak już wkleiłem je w prezentację. Mamy motyw, który jest motywem przejętym z historyzmu, ale wprowadzanym bardzo chętnie do secesji, zwłaszcza secesji późnej, czyli po prostu wieniec. Wieniec, z którego zazwyczaj będą jakieś wstążki wyjeżdżały albo w dół, albo na boki. Tutaj bardzo słabo to widać, ale tutaj były trzy takie pionowe listwy wychodzące z tego wieńca. Trzy pionowe listwy to jest bardzo popularny motyw secesji. Ona często jest wręcz sprowadzona tylko do tych trzech listw w niektórych detalach, co spowodowało, że Jan Sas Zubrzycki nazywał ją stylem drucianym. Aczkolwiek tak to nie jest najpiękniejsze określenie na secesję, bo to bardziej to dotyczące secesji tej belgijsko-francuskiej, styl podrażnionej dżdżownicy. Dobrze, natomiast to mamy żywiec w tej wersji. I następny slajd. A tu mamy bardzo podobny motyw, ale z Krakowa. To jest akurat z ulicy Sobieskiego 1, ale to jest taki wzór, który u nas się pojawia na kilku kamienicach. Też mamy wieniec z jakimiś wstążkami. Tutaj akurat nie są trzy listwy pionowe, tylko mamy trzy wstążki, które w formie takiej girlandy nam się będą powtarzały na elewacji. Girlanda też rzecz przejęta ze stylów wcześniejszych, ale obecna w architekturze późno-secesyjnej bardzo często. Zresztą girlandki na witrażu tutaj na klatce schodowej też są. Dalej, no, czy będziemy mieć taki motyw, zapożyczony z Wiednia. Kółko, kwiatek, kółko, kwiatek, kółko, kwiatek. To jest w ogóle przerobienie motywu meandra, tak naprawdę, czyli motywu, który się pojawia w architekturze historyzmu. Więc tu mamy Kościuszki 18, następny slajd. Tu mamy, nie pamiętam niestety ulicy, tu mamy taki sam motyw, czyli kółko, kwiatek, kółko, kwiatek, kółko, kwiatek w Przemyślu. Nomen omen, cała ta kamienica jest zrobiona z jakiegoś wzornika, bo w Krakowie mamy prawie dokładnie to samo. I to z dokładnie takim samym umieszczeniem detali. A więc lecimy dalej. Taki na Kościuszki.

Będziemy oglądali taki piękny, piękną balustradę balkonu. A to jest Kraków pod górze Brodzińskiego 9. Wykonanie jest troszeczkę inne. Kształt balkonu jest oczywiście inny, ale mamy do czynienia z dokładnie taką samą kompozycją. Mamy tu tak obło ujęty środek z tą kiścią kwiatów. I natomiast wszystkie szczebelki, które potem mamy w balustradzie, mamy taką esownicę i na dole jest liść. Mamy esownicę i na dole jest liść. Znowu, to są rzeczy, które gdzieś, tak jak ten medalion, który pokazywałem na początku, on się gdzieś musiał pojawić w jakimś wzorniku, gdzieś w prasie architektonicznej i po prostu jak umieli, tak zrobili kopię, tak zrobili w Żywcu, tak zrobili w Podgórzu. No albo będziemy mieć rzeczy, które są toczka w toczkę takie same. Świętokrzyska 39 i Kraków Różana 23. To są w ogóle drzwi ze wzornika. Wzorniki to się jeszcze zaraz pojawi. I to jest akurat idealnie 1:1. Troszeczkę się proporcjami tylko różnią, te drzwi żywieckie są troszeczkę szersze, ale to jest po prostu ściągnięty ten sam wzór dekoracji na płycinie drzwi. Znaczy całe drzwi są takie same, ale po prostu na tej płycinie to najlepiej widać. Lecimy dalej. No i właśnie to jest taki tego typu przykłady. To jest akurat reprint wzornika stolarki architektonicznej z 1908 roku. A to jest na Komorowski 76. No to jest dokładnie to samo. One się będą czasem różniły w proporcjach odrobinę, jeżeli chodzi o detal. Natomiast to jest kwestia tego, że no tu jest mniej więcej rozrysowane, jak to powinno wyglądać, a potem sobie już na miejscu dobierano, w zależności od tego, jaki będzie otwór drzwiowy, duży, projektowany, to do tego to dopasowywano. I oczywiście ja mam jeszcze jeden. To jest wzornik, który dostałem od Maćka. Thore und Thoren z 1905 roku. Mamy takie drzwi i realizacja w Krakowie przy ulicy Rękawka 9. W ogóle w Krakowie mamy 5 sztuk takich drzwi z tego samego wzornika wykonane. Z drobnymi różnicami, bo tutaj jeżeli chodzi o to, jak jest okienko w drzwiach, czyli prześwit, jak jest zrobione, tutaj się to troszeczkę różni, natomiast co do zasady, to jest ta sama kompozycja. To są rzeczy, które się udało złapać, że one są we wzornikach, natomiast też mamy takie sytuacje, że widzimy, że jakieś drzwi są, pojedziemy do innego miasta i tam są takie same. W Pradze chociażby możemy na Żateckiej, na Szerokiej możemy znaleźć takie same drzwi jak w Krakowie na Zybilkiewicza, Brzozowej i na Świętej Kingi. W związku z czym to tutaj ani ja, ani Maciek nie trafiliśmy na razie na wzornik, ale wzornik musiał istnieć, skoro w dwóch różnych miastach są identyczne elementy. Natomiast żeby nie było, bo te wzorniki, które na razie pokazywałem, to były albo wzorniki austriackie, albo niemieckie. I oczywiście to jest dominujący kierunek, z którego przychodzą do nas inspiracje, ale nie jest to kierunek jedyny. To jest Karmelicka 54 w Krakowie, a to jest Damhemon 17, kamienica zaprojektowana przez Sauvage'a i Sarrazina. I we francuskim Ferronnière Décorative zostało wydane zdjęcie klatki schodowej z tymi pięknymi schodami i jakoś to Ferronnière Décorative musiało trafić do Krakowa, skoro w Krakowie powstała bardzo dokładna kopia dokładnie tego motywu. Co też pokazuje rzeczami troszeczkę szerzej, patrzeć na secesję europejską, żeby pewne rzeczy z niej być w stanie później wyłapać, odnajdując tą secesję taką trochę prowincjonalną. I tu mówię o całej Galicji. Lwów jest najmniej prowincjonalnym miastem Galicji. Kraków jest bardzo prowincjonalny, więc nie, żebyście sobie nie pomyśleli, że ja źle myślę o Żywcu. Bo na razie mi się tutaj bardzo podoba. Lecimy dalej. Natomiast no, możemy mieć rzeczy, które są też takie będą kopiami nieoczywistymi. To jest przepiękny witraż wykonany przez krakowski zakład witrażów Stanisława Gabriela Żeleńskiego w 1911 roku przy długiej 34. I bardzo długo ludzie się zastanawiali, dlaczego tam jest widoczek holenderski. Co to ma wspólnego? Fakt faktem, właściciel kamienicy nie był z urodzenia Polakiem, ale był Niemcem z urodzenia.
Niemcem, który przez Czechy dopiero trafił do Krakowa, czy rodzina cała, bo już Marcin Petersen to jest kolejne pokolenie. No ale dlaczego to?

No i kiedyś sobie przeglądam kolejny wzornik Decorative Forbuilder i tam się pojawiła akwarela. I to jest akwarela, która ma być inspiracją nie dla witraży, ale dla malowideł, dla polichromii, które są we wnętrzach kamieni. Czyli tak jak wchodzimy tutaj w ramkach, są ujęte polichromie, na które tam jest jakiś jeden przynajmniej pejzaż. W związku z tym, żeby sobie wymalować coś takiego. Natomiast tutaj no, spodobał się projektantowi albo inwestorowi ten motyw i powiedział, ja chcę to tylko w witrażu. I powstało, no i mamy jakby, zostało to podzielone na dwie osobne kompozycje, ale jakby nie ma żadnych wątpliwości, że jest to wzorowane na akwareli Georga Szturma z 1908 roku. Ale możemy mieć też inny przykład. To jest kamienica z ulicy Rakowickiej 4 w Krakowie, z bardzo charakterystyczną, taką geometryczną dekoracją. Ja ją kiedyś opisywałem do artykułu, który był poświęcony jednemu z jej projektantów, Czechowi Antoniemu Dostalowi. I ja czułem w niej taki bardzo wiedeński vibe, że to musi być coś wiedeńskiego. Ja w tym widziałem, zwłaszcza w tych takich guzkach, które się tutaj pojawiają, takie elementy, które są na kasie oszczędności, pocztowej kasie oszczędności Otto Wagnera. I także, jak ten debil, napisałem tak w artykule, że to jest na tym wzorowane. I jakiś czas później znajduje to zdjęcie. Kamienica Otto Wytrlika z 1903 roku z Margaretem Strasse 184. No wypisz, wymaluj. Różnica jest taka, że tutaj jest odcięcie faliste pierwszego piętra. U nas akurat jest przyziemie i parter. I u nas jest proste odcięcie. Mamy balkony, których nie ma w Wiedniu. No i ta wiedeńska kamienica jest oczywiście trochę wyższa, ale cały zestaw dekoracji, które są tutaj zastosowane, to jest w całości skopiowana ta elewacja. Tu się nawet nikt nie obcinał z tym, że będziemy coś kopiować, po prostu skopiujemy praktycznie całą elewację. I tak jak mówiłem, nie było w tym wtedy nic dziwnego. I tak w Galicji było całkiem fajnie, bo można sobie było projektować, co się chciało. Na przykład w zaborze pruskim, jeżeli ktoś był majstrem murarskim, czy jakby takim najniżej wykształconą osobą, która mogła projektować budynki, to majster murarski mógł projektować kamienice, ale jeżeli chodzi o dekoracje, to mógł wykorzystywać tylko i wyłącznie takie dekoracje, jak są już we wzornikach. Nie mógł wymyślić nic własnego. Austro-Węgry były akurat pod tym względem dużo bardziej liberalne i wystarczyło, że umiał murować, a już co sobie wymyślił na budynku, to... Ale jeżeli chodzi o dekoracje, to mógł wykorzystywać tylko i wyłącznie takie dekoracje, jak są już we wzornikach. Nie mógł wymyślić nic własnego. Austro-Węgry były akurat pod tym względem dużo bardziej liberalne i wystarczyło, że umiał murować, a już co sobie wymyślił na budynku, to Węgry były akurat pod tym względem dużo bardziej liberalne i wystarczyło, że umiał murować, a już co sobie wymyślił na budynku, to...

Zadanie było różne. Natomiast tutaj zarówno ten panel, który jest nad wejściem, ta płycina, jak i te przedstawienia dziewczynek w wieku, w którym nie powinny się przedstawiać aż tak nieodziane, to są dokładnie takie same odlewy. I teraz, to nie jest, że rzeźbiarz siedział na kamienicy i odkuwał to z kamienia, to są odlewy sztukatorskie. Czyli rzeźbiarz robił w glinie formę, znaczy robił to, co tę formę dekoracji, która ma się pojawić. Później w piasku formierskim była robiona forma, która była zalewana masą sztukatorską, i to w zależności od regionu, to ta masa się będzie różniła tym, co akurat jest na podorędziu, ale zazwyczaj jakiś rodzaj zaprawy wapiennej jest tutaj bazą. I teraz, gdyby to były rzeczy robione na podstawie tego samego rysunku, ale przez dwie różne osoby, w dwóch różnych warsztatach sztukatorskich, to te przedstawienia by się odrobinę różniły. Natomiast ponieważ te przedstawienia są idealnie takie same i prawdopodobnie są tej samej wielkości, to wskazuje na to, że mamy do czynienia z pracą wykonaną w tym samym warsztacie. I teraz najważniejsze pytanie, gdzie był warsztat? Bo oczywiście mógł być w Żywcu, mógł być w Skoczowie, ale mógł być też w tym naszym nieszczęsnym Bielic, tudzież już po naszej stronie granicy, czyli mógł być w Białej. Te miasta są na tyle blisko siebie, że tutaj możemy mówić o transporcie takich elementów. Można to było przewieźć z miasta A do miasta B. Jakbyśmy to mieli wieźć z Krakowa, to by to trochę nie miało sensu, byłaby dużo większa szansa, że nam się to pokruszy jeszcze po drodze, nie daj Boże. W związku z czym tutaj też wchodzi nam ta kwestia, że będziemy mówić przy tych mniejszych ośrodkach, zwłaszcza tych, które są blisko siebie, niekoniecznie o stylu dla danego miasta, ale dla danego regionu. I taka powtarzalność będzie nam się regularnie pojawiała. Bo tu znowu mamy takie elementy, które jeden jest ze Skoczowa, drugi jest z Białej. To są takie same elementy kompozycyjne, ale będziemy je też za chwilę obserwować tutaj w Żywcu. I chyba właśnie na następnym slajdzie będę miał obiekt. Znaczy tak, tu już przejdę. Ja opowiem teraz o trzech kamienicach, jak one są dekorowane, co na nich się pojawia, dlaczego się na nich może pojawiać. A przeskok jest taki, ponieważ ten motyw, który przed chwilą pojawiałem, on się tutaj również w oprawach okiennych kamienicy przy ulicy Kościuszki 7 pojawia. Kamienice narożne są w ogóle bardzo fajne, ponieważ mają dwie elewacje i mają tą rzecz, która jest najtrudniejsza do ogarnięcia, czyli mają styk tych dwóch elewacji, który jakoś trzeba architektonicznie opracować. I tutaj projektanci mieli duże pole do popisu. W Krakowie na przykład będziemy mieć bardzo dużo budynków, które mają po prostu ścięty narożnik. To chodziło o ułatwienie komunikacji pieszej. Na budynku po prostu powiększamy tarczę skrzyżowania w ten sposób. Mamy trochę więcej miejsca na chodnik. Natomiast secesja, ze względu na to, że jednak ta obłość linii tam się zaczyna coraz częściej pojawiać, będzie też sobie pozwalała na to, żeby to zrobić tak po łuku, mniej lub bardziej gwałtownie. I jeżeli już mamy to spięcie dwóch elewacji, to dlaczego tam nie dać jakiegoś takiego kulminacyjnego elementu, który będzie przyciągał uwagę ludzi, którzy przechodzą koło tego budynku? W związku z czym pojawia nam się ten dynks tutaj, czyli profesjonalnie nazwiemy to szczytem. I dodatkowo mamy jeszcze podkreślenie poprzez balkon. No to te dziwne rzeczy, to tak wygląda na lata 60. 70. dodatek. Jest to prawdopodobnie mogła być oryginalnie jakaś witryna taka historyzująco-secesyjna. Natomiast co przede wszystkim obserwujemy? To nadal jest, tak jak mówiłem wcześniej w wypadku tego budynku, w którym jesteśmy, to jest budynek o układzie historycznym. Znaczy wynikającym z historyzmu. I tutaj mamy rytmikę okien zachowaną dla budynków XIX-wiecznych, typową. Różnicą jest właśnie to, że nam się będzie pojawiło to zaoblenie przejścia ścian fasad. Następny slajd, bo tu się pojawią jakieś detale. To jest też ciekawy budynek o tyle, że tutaj zarówno, zresztą tak jak też ten budynek, w którym jesteśmy, że zarówno elementy zewnętrza, jak i elementy wnętrza, w tym taka bardzo ładna balustrada, będą

Zresztą tak jak tutaj, gdzieś ta próba realizacji idei jedności sztuk, czyli Gesamtkunstwerk, jednak została podjęta. Przelecimy do detali tego budynku. Szalenie popularny motyw dla secesji, zwłaszcza tej galicyjskiej, słoneczny. Roślina, która tak jak maki, czy maki powiedzmy jeszcze w małej architekturze, w architekturze sepulkralnej, czyli tej cmentarnej, będą występowały, natomiast rzadko kiedy występują w architekturze tej mieszkalnej. Natomiast secesja, wykorzystując rośliny, bardzo często stara się wykorzystywać rośliny lokalne. Niekoniecznie gatunki, które tutaj są od prawieków, ale rośliny, które na przykład się tutaj dobrze przyjęły i są popularne. Zobaczymy to na fasadzie, gdzie mamy ten fryz z liśćmi kasztanowca. Z kasztanowiec, maki i właśnie słoneczniki to są trzy takie bardzo popularne rośliny w całej Galicji. Generalnie pojedziemy do jakiegoś miasteczka, gdzie jest architektura secesyjna, jest bardzo duża szansa, że na te trzy rośliny trafimy. Tutaj nad tym oknem, nad drzwiami balkonowymi mamy taki motyw. To jest motyw z gatunku wrzucimy tu wszystko, co się da. Bo mamy tutaj rogi obfitości, które są symbolem wykorzystywanym od starożytności. W związku z czym one nam przez większość epok historyzmu też będą występowały. Mamy maskę secesyjną, czyli przedstawienie twarzy, najczęściej twarzy kobiecej. O masce mówimy wtedy, kiedy mamy przedstawienie en face i ona jest tak obcięte w okolicy ucha. I problem jest taki, że to przedstawienie z tymi lekko rozpuszczonymi włosami, z tymi wszystkimi rzeczami, które tutaj dyndają, ono jest takie zdecydowanie na nóżkę secesyjną. Natomiast umieszczone jest na takim kartuszu, który jest kartuszem historyzującym, jak najbardziej. I to, jeszcze tutaj mamy dodaną oprawę okna, która jest z wolim okiem, czyli kolejnym motywem, który od starożytności, od starożytnej Grecji występuje w architekturze. I to jest absolutnie normalne. To znaczy, jeżeli zejdziemy już na poziom rozłożenia budynku na bardzo pojedyncze detale, to najczęściej się będzie okazywało, że mamy do czynienia z mieszanką. Że tu będą zarówno elementy, które były w architekturze od zawsze i dołożone do niego coś nowego. Nie jest to dziwne, bo bardzo duża część tych ludzi, którzy zaczęli projektować dodatki secesyjne, bo tu możemy o tym właśnie mówić jako o takich aplikacjach na fasadzie, to są ludzie, którzy jak się uczyli fachu, bo się go uczyli głównie na neorenesansie i czasem na neobaroku. W związku z czym oni bardzo często nie są się w stanie od tak wyzbyć wszystkich tych elementów, które im były wpajane przez cały proces edukacji. Dopiero jeżeli będziemy mieć do czynienia z architektami tego najmłodszego pokolenia, którzy w dobie secesji dopiero zaczynają projektować, to tutaj może być inaczej, choć też nie zawsze tak się dzieje. No i mamy w ogóle jakby motyw kobiety, zazwyczaj zwiewnie ubranej, takiej bardzo eterycznej, by nie powiedzieć erotycznej, w secesji będzie się pojawiał. Na wszystkim, tak generalnie rzecz biorąc. Gołych biustów na wyrobach secesyjnych jest nieproporcjonalnie dużo w stosunku do innej produkcji późno XIX-wiecznej. Natomiast no, mamy przedstawienie takie, ono mi się kojarzy najbardziej z niektórymi elementami, które się pojawiają w zupełnie innej części Polski, bo we Wrocławiu jest kamienica, na której jest takie, na jednej ścianie ślepej jest takie wielkie przedstawienie kobiece i bardzo różnią się oczywiście, ale klimatem są bardzo podobne. Zlecimy nas do następnego slajdu, bo ja już widzę, że jak ja zaczynam gadać, to już jest, to jest ciężko. Ulica Świętokrzyska. Tutaj mamy bardzo charakterystyczny element, taki szczyt. I on jest taki bardzo dziwny. Bo szczyt tak naprawdę to jest troszeczkę przerobiona taka duża ślimacznica, która bardzo często występuje w architekturze barokowej i później w neobarokowej. I ona została tak trochę zgnieciona w imadle. Wyszło nam takie coś troszeczkę bardziej płaskiego. Ale co jest bardzo charakterystyczne dla tej kamienicy, to jest to takie nerkowate opracowanie okna. Okno nerkowate, czyli to mające kształt nerki tudzież fasolki, jest bardzo charakterystyczne dla architektury secesyjnej. Tyle, że jego wykonanie jest drogie, bo nie dość, że musimy mieć wygiętą stolarkę, to jeszcze musimy mieć tak szybę dociętą. Nie każdy szklarz potrafi. W związku z czym patentem bardzo często stosowanym było to, że stawiamy normalne okno i po prostu w tynku robimy taką

totalną oprawę dookoła niego. Sprawiamy wrażenie tej nerkowatości, na której nam zależało, ale robimy to troszeczkę taniej. I teraz na następnym slajdzie powinny być detale z tej kamienicy. A nie, znaczy tak. Więc mamy znowu stolarkę i teraz proszę zauważyć, tutaj nad wejściem jest dokładnie ten sam motyw, który mieliśmy przed chwilą na kościuszki nad drzwiami balkonowymi. I znowu, to nie jest nic niezwykłego, bo jak już w warsztacie tym sztukatorskim zrobili tą formę, no to wiadomo, że z tej formy tłukli ile się dało i żeby chcieli tego sprzedać jak najwięcej. I to też nie jest rzeczą typową dla Żywca, tylko to jest normalną rzeczą w architekturze tamtego okresu. Niezależnie od tego, czy będziemy mówić o historyzmie, czy będziemy mówić o secesji, czy cokolwiek jest pomiędzy tym. I zresztą mamy tutaj, tak, bo tutaj mamy kolumienki, takie półkolumny dołożone, które mają jak najbardziej formę znowu historyzującą, ale w całości jeszcze w połączeniu ze stolarką oczywiście wzornikową, nadajemy temu znowu motyw taki bardziej secesyjny. I tu jeszcze jeden detal się powinien pojawić, tak mamy zbliżenie szczytu. Znowu nam się pojawia dokładnie ta sama dekoracja, którą najpierw pokazywałem z koczów bielsko-biała i potem mieliśmy ją na kościuszki i to też bardzo ładnie właśnie widać tą nerkowatą oprawę. No i oczywiście kolejna maska secesyjna, koło, które jest bardzo popularnym motywem w tamtym okresie. Tutaj mamy takie ni to lizena, ni to pilaster, ale też tutaj się maski nam pojawiają. Maski jeszcze tu takie jak tak, kilka kwiatków tak ze sobą, pod sobą zwisa, to się nazywa campanula. Od dzwonka oczywiście. I to znowu jest motyw, który pochodzi z historyzmu, ale regularnie jest wprowadzany jako detal secesyjny. Lecimy dalej. No i tak, jeszcze tutaj nam się pojawia znowu motyw kółko-kwiatek, ten, który pokazywałem wcześniej, zresztą na przykładzie właśnie tej kamienicy i kamienicy z Przemyśla. I kościuszki 36. I tutaj mamy sytuację, co do samego budynku, sytuację dokładnie taką samą jak tutaj. Znaczy, budynek jest asymetryczny, ale on nie jest asymetryczny dlatego, że jest secesyjny, tylko ta dekoracja secesyjna przyszła przy okazji asymetryczności budynku. A asymetria w tym wypadku polega na tym, że mamy, tak jak i w tej kamienicy, przesuniętą do skrajnej osi klatkę schodową. Tylko, że to nie wynika ze stylu, tylko to wynika z ilości mieszkań w budynku. Bo jeżeli mieliśmy wąską działkę i chcieliśmy albo mieściły nam się tam po prostu tylko po jednym mieszkaniu na piętrze w takiej kamienicy, to najłatwiej użytkowo było odsunąć do jednej skrajnej osi klatkę schodową, którą wprowadzamy ruch na pierwsze piętro w wypadku tych dwóch budynków i wtedy nam zostaje jak największe mieszkanie. I w Krakowie mamy dokładnie tego samego typu sytuację. Mamy takie kamieniczki i one będą i secesyjne, i historyzujące. Jeżeli klatkę schodową mamy gdzieś w środku budynku, to zazwyczaj dlatego, że dzielimy ten budynek na przynajmniej dwa osobne mieszkania, tutaj zwłaszcza w części frontowej, i po prostu potrzebujemy mieć wejście do nich dostępne tą samą klatką schodową do jednego i do drugiego mieszkania. Czasem będziemy mogli zaobserwować, że jeżeli jest fasada troszeczkę szersza, więcej tych okien jest, to na przykład wejście nie będzie idealnie na środku, tylko będzie troszeczkę odstawione na bok. W ten sposób możemy sobie różnicować wielkość mieszkań, że po jednej stronie będziemy mieć mieszkanie o jedno okno dłuższe, a po drugiej stronie o jedno okno krótsze. To będzie też czasem rzutowało na to, czy budynek ma jeszcze dobudowaną oficynę boczną, czy nie. Bo jeżeli mielibyśmy właśnie taką wąską działeczkę i chcemy mieć budynek na rzucie litery L, żeby była boczna oficyna, no to też gdzieś musimy odsunąć sobie troszeczkę klatkę schodową, żeby nam się potem jeszcze ta oficyna na tylnej elewacji, która siłą rzeczy jest węższa, zmieściła. Więc bardzo często kształt budynku, to gdzie jest do niego wejście, wynika nie ze stylu dekoracji, bo tu moglibyśmy przykleić dekorację historyzującą, tak samo. A wynika z tego, jak budynek jest zaprojektowany. I teraz wejdziemy w detale budynku. Potem można poznać taką późno secesyjną formę. Generalnie rzecz biorąc, wszystko to jest w Żywcu jest późno secesyjne, bo jako, że jest to mniejsze miasto, to oczywiście zanim oni wyprodukowali te wszystkie wzorniki, zanim to tu dotarło, to w dużych miastach już stwierdzili, że już jest niemodne, więc musimy mieć tego świadomość. Ale to jest dla większości miast na terenie całej

0: dzisiejszej Polski. Tak naprawdę dopiero po 1905 roku zaczyna się tej secesji pojawiać więcej. Wcześniej, między tam 1900 czy samą końcówką XIX wieku, a 1905 rokiem, tych budynków będzie naprawdę bardzo niewiele i czasem je można policzyć na ręce czynnego stolarza, bo są tam trzy na przykład. Natomiast no, po prostu musiał być czas na to, żeby pewne te wzornikowe rzeczy wyszły i one najczęściej, jak popatrzymy sobie na daty, to będzie taki 1905, 1908 rok. I to jeszcze musiało dotrzeć na prowincję, jeszcze ktoś to musiał zobaczyć i musiał się zdecydować, że ktoś chce wybudować. Stąd też będziemy mieć mnóstwo budynków, które powstają w roku 1910, 11, 12, 13, 14 też, ale tu już polityczna sytuacja się teraz zaczyna troszeczkę zmieniać. Trwa od 1912 roku kryzys bałkański. Wiadomo, że wybuchnie wojna. No i w niektórych miastach ruch budowlany w związku z tym już zamiera. Kraków jest zaraz przy granicy rosyjskiej, w związku z czym u nas w 1912 roku w zasadzie są ostatnie duże inwestycje, a potem przez te dwa lata nie bardzo ktokolwiek chce inwestować w dom, żeby coś budować. Niemniej, potem przy długim wstępie, same detale, girlanda, o której wspominałem, kampanule, o których też wspominałem, aczkolwiek to oczywiście wszystko jest znowu wciśnięte w ramy historyczne. Mamy tutaj taki gzyms odcinkowy, czy w zasadzie na czułek płaski nad drzwiami. Mamy tutaj konsolki i to są elementy z historyzmu wzięte. W związku z czym, gdybyśmy tu do tego dołożyli detal neorenesansowy, nikogo by to absolutnie nie zdziwiło. Natomiast już te ujęcia kampanii, przede wszystkim ten element tutaj, bardzo popularny w Jugendstilu, tym niemieckim, i stamtąd do nas bardzo chętnie przychodzi i dużo tego typu elementów w różnych formach, nie tylko w sztukaterii, ale też na przykład w metaloplastyce będziemy znajdować. I jeszcze jeden detal z tego budynku, akurat wycięty w drzwiach, no ta snycerka nie jest najwyższej jakości, powiedzmy sobie szczerze, ale takie rzeczy też się będą trafiały i u nas w Krakowie też mamy takie gorzej wykonane drzwi. To znowu, żeby nie było, że tu jakiś z wyższością na żywiec patrzę, no powiedzmy sobie szczerze, byli inwestorzy, którzy mieli więcej pieniędzy, byli inwestorzy, którzy pieniędzy mieli mniej. Był Józek, który umiał od razu wszystko pięknie wycinać, a był drugi Mareczek, który dopiero się uczył rezać te wszystkie kwiatki w drewnie, co miało też wpływ na cenę ostateczną produktu. Ale to też są rzeczy, które trzeba doceniać, no bo jednak ktoś tam siedział i to dłubał, żeby to zrobić. Dłubał najumiej, najlepiej jak potrafił, no a tyle się akurat nauczył. Idziemy dalej. Jest co odkrywać tutaj w Żywcu. W związku z czym będziecie mieli zadanie. To jest bardzo poważne zadanie. To jest zadanie pod tytułem wywieramy na Macieju presję, żeby nam secesję żywiecką opisał jakoś tak bardziej. Bo już z drzwiami sobie poradziłeś świetnie. W związku z czym ja Cię będę, tak jak Ci już kiedyś pisałem, będę Cię namawiał do tego, żebyś próbował to ująć szerzej. Dobrze by było, żeby ktoś tutaj stąd się tą architekturą zajął, a naprawdę tych budynków jest więcej niż 9, w związku z czym jest co opisywać. Więc na koniec już jeszcze jest tylko informacja, kto my są i gdzie nas tam w internetach znaleźć. Spacer już jest nieaktualny, ale będziemy robić następne oczywiście. Zapraszamy do tego, żeby nas śledzić, na to jak patrzymy na architekturę, bo o ile mówimy o Krakowie, my się staramy bardzo często tłumaczyć, dlaczego ta architektura wygląda tak, jak wygląda. Niektóre rzeczy da się przetłumaczyć również na język detalu żywieckiego. No i oczywiście po naszej wizycie w Żywcu jakieś nasze spojrzenie na Żywiec i jego architekturę też się pojawi. A ja tym samym bardzo serdecznie Wam dziękuję.
1: SK Beskidy.
2: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
1: SK Beskidy News.
3: Witam Państwa na kolejnym naszym spotkaniu. Temat dzisiejszego spotkania może dla niektórych z Państwa być trochę mylący. Kilka słów wyjaśnień, skąd ten tytuł i właściwie do czego chciałbym zmierzać w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Otóż mówimy o XIX wieku, bardzo często na wielu spotkaniach mówimy o tej historii prawie że najnowszej, bo dziejącej się w okresie międzywojennym i zahaczającej o początek XX wieku, a jeszcze nikt

nigdy w kontekście tych spotkań nie sięgnęliśmy do czasów dawnych, do początków tego miejsca, w którym przyszło nam dzisiaj się spotykać, do początków Zabłocia. A o tym właśnie chciałbym powiedzieć. Na podstawie map, które są dostępne albo w publikacjach, albo dostępne w zbiorach muzealnych na przykład, czy zbiorach zdigitalizowanych, dostępnych również dla Państwa, można na podstawie tych map wysnuć pewne wnioski i konkluzje, które mogą nam pomóc w zrozumieniu pewnych procesów, bo to właśnie dzisiaj chciałbym mówić bardziej o procesach związanych z powstawaniem tej miejscowości, niż o ludziach, którzy na tą miejscowość mieli wpływ. Także bardzo niewiele będzie architektury stricte urbanizacji, czyli tych budynków, o których Państwo chcielibyście tyle słyszeć, ale usprawiedliwię się, bo na każdym z naszych spotkań mówimy o tych ważniejszych budynkach, o ważniejszych zakładach. A tutaj chciałbym zwrócić uwagę na kilka takich faktów, które być może wiemy, podskórnie zdajemy sobie sprawę, że tak to działało, ale wyrażone werbalnie mogą nam przybliżyć i ułatwić odbiór i zrozumienie pewnych sytuacji dziejących się nieco później na przestrzeni wieku. I zanim zaczniemy naszą prezentację, chciałbym, abyście sobie Państwo wyobrazili bardzo małą mieścinę otoczoną w większości lasami, na peryferiach której znajdują się trzy miejscowości: za Rzecze, za Dziele i za Błocie. I tutaj pytanie moje brzmiało: co działo się, że to jedno za, to za Błocie właśnie, wygląda tak, a nie inaczej, a pozostałe miejscowości, o których wspominałem przed chwileczką, to za nie udało się albo przestały istnieć. I to jest właśnie clue naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście nie możemy zacząć naszego spotkania od źródeł informacji podstawowych na temat miejscowości, o której chcę powiedzieć. Więc mamy rok 1477 i to jest wykaz powinności dla diecezji krakowskiej, czyli dokładnie mówiąc spis Świętopietrza, gdzie Zabłocie jako miejscowość wymieniana jest po raz pierwszy. Można by sądzić, że skoro już funkcjonuje i skoro już przesyła datki na rzecz diecezji krakowskiej, ten początek osady można datować przesunąć nieco wcześniej i niektórzy badacze, niektórzy historycy sugerują, że jest on prawie że równoznaczny z początkiem funkcjonowania Żywca w tej lokacji starożywieckiej. I tutaj, drodzy Państwo, jest taka konkluzja moja, że właśnie mamy te trzy za: Zabłocie, za Dziele i za Rzecze. Wszystkie są za, bo tak nasi mieszkańcy miasta nazywali te fajnie, prawda? Coś jest zawsze za rzeką, za płotem, albo za błotem, albo za działem, tak to w tym przypadku wynika, więc można by wnioskować, że te nazwy, ten swój źródłosłów nie dźwiękowy, nie językowy, ale określeniowy, mają początek wśród mieszkańców miasta, bo to oni, będąc w centrum tego wszystkiego, być może nadawali nazw tym ościennym osadom, tym ościennym wsiom, czy niewielkim lokacjom. I tutaj jest pierwsza informacja o tym, która mówi, że albo pierwszy bodziec, który temu Zabłociu dał asumpt do rozwoju, dzieje się to według dokumentów, można by tak przypuszczać, między rokiem 1448 a 1477, kiedy Żywiec w dokumentach figuruje obok Starego Żywca, więc mamy tą datę rozdziału, wyraźną datę rozdziału na dwie miejscowości. To jest ten czas końcowy, ta data końcowa, graniczna na funkcjonowanie tak zwanej nowej lokacji. I to jest według historyków ten pierwszy moment, który dał asumpt miejscu, które tutaj znajduje się, w którym teraz jesteśmy, do rozwoju. Bo to dzięki temu, że ciężar lokacyjny przesunięto blisko 2 km w górę rzeki Soły na miejsce obecnie funkcjonujące rynkiem wytyczonymi na prawie magdeburskim, ulicami, porzędziami rynku i wszystkim tym, co wiąże się z tą nową strukturą miejską, a więc przesunięcie, przybliżenie się do granic niewielkiej wsi Zabłocie spowodowało, że ta osada została w jakiś sposób wyróżniona, zmobilizowana do działania. I tak też na pewno było, bo to miasto przesunęło się swoim ciężarem tutaj, to tutaj, bardzo blisko tego miejsca, tej rzeki Soły, bardzo ważnej dla ludzi tutaj mieszkającej, zaczął funkcjonować duży organizm handlowy, duży organizm, który dawał szansę do wymiany handlowej, do działalności gospodarczej, bo i do sprzedaży swoich płodów, jak nabycia nowych. No i oczywiście niebagatelną sprawą było również to, drodzy Państwo, że rzeka, którą mamy tutaj za murem, jeżeli byśmy wędrowali od południa, to jest najdogodniejsze miejsce do przekroczenia tego cieku wodnego. Zauważcie, że wcześniej, aby dojść na tamtą stronę, na stronę, tak byśmy nazwali, żywiecką, trzeba byłoby pokonać i Koszarawę, Wzgórza i Sołę. Więc ten zbieg dwóch rzek, licząc od południa, każdy piechur,

każdy handlarz, każdy kupiec z karawaną szedł tutaj w kierunku na północ, tylko w tym miejscu, napotykając zbieg dwóch rzek, mógł przejść przez wówczas funkcjonujący brud. To jest bardzo ważna rzecz dla każdej osady, drodzy Państwo. Miejsce, gdzie można w jakiś sposób umowny i fizyczny określić granice, bo ta rzeka była jednocześnie granicą i fizyczną dla administracji miejskiej, jak i granicą przyrodniczą, naturalną, a to miejsce, zbieg dwóch rzek, było pierwszym dogodnym do przejścia. To też oczywiście miało olbrzymi wpływ i nie było bez kozery, bo to dopiero tutaj można było ten szlak przeprowadzić przez rzekę. Tak jak mówię, dawniej brodem, a więc były wypłycenia, które ułatwiały czy przejście przez tą rzekę w pieszo, czy przejazd wozem, czy przejazd na koni. No i oczywiście potem postawienie w tym miejscu dla udogodnienia tego typu procesów mostu właściwego. Być może pierwsze niewielkie kładki, jak wiemy z dokumentów, porywanej systematycznie przez wezbrane rzeki Soły, a potem już solidniejszego mostu, ale to już mamy wiek XIX i ten most dosyć znaczny z izbicami, który ułatwiał dosyć dobrą komunikację i trzeba było naprawdę sporej powodzi, aby ten most zabrać. Oczywiście ta granica również jest jeszcze jednym bardzo ważnym elementem, bo ta granica często była też miejscem clenia, komory celnej, bo gdzieś te podatki miasto Żywiec uzyskiwało pewne przywileje nadane w czasie funkcjonowania administracji miejskiej, oczywiście tejże cechowej lat wcześniejszych, uzyskiwało przywileje królewskie, które pozwalały mieszczanom żywieckim na pobieranie opłat, tak zwanych ceł, od wina przywożonego z południa Europy, czy od soli wywożonej z żub solnych na południe Europy. To też dla mieszkańców Zabłocia nie było bez znaczenia, bo przed tym ocleniem gdzieś musieli się zatrzymać kupcy z tymi towarami, więc to Zabłocie było tym miejscem predestynowanym do tego, aby tutaj się zatrzymać, tutaj przygotować, tutaj przekroczyć tą granicę, gdzieś być może zaraz za rzeką zapłacić te cła. Tu być może była karczma, która przyjmowała ludzi podróżnych w tym miejscu, więc to wszystko wpływało na to, że to Zabłocie już miało taki pierwszy bodziec do rozwoju funkcjonalności samej osady. Tutaj też wymieniłem kilka takich dat związanych z funkcjonowaniem, które dają nam pojęcie o tym, jak ta osada była liczna, ile inwentarza, bo ta data 1537, mówimy o rejestrze poboru podatku rogowego, czyli od poroża krowiego. I tutaj mamy wyraźną informację zawartą w dziejopisie Komonieckiego, zresztą o tym, że tenże podatek rogowy w tym przypadku pobierany był przeznaczony na pierścień dla królowej Jadwigi, któraż to miała wyjść za Joachima II Hohenzollerna i właśnie tenże pierścień był tym pierścieniem ślubnym, a zgodnie z informacją i wyliczeniami w Zabłociu w tym czasie pobrano podatek od 70 krów. Tutaj daję też Państwu dodatkową informację o tym, że od jednej krowy pobierano 2 grosze, a 1 złoty w owym czasie liczył 30 groszy. Nie był to taki przelicznik jak dzisiaj 1 do 100, ale 1 do 30. No i tutaj mamy rok 1553. Bardzo ważna informacja, bardzo ciekawa informacja o tartaku, bo jeszcze o jednej ważnej sprawie związanej z wodą i generującej zyski nie wspomniałem, drodzy Państwo. Pierwsze szlaki handlowe, jakie możemy spotkać, nieważne czy w Europie, czy na świecie, powstawały w dorzeczach rzek. Bo to rzeki swoją siłą, swoją energią drążyły koryta górskie, drążyły kotliny, tworzyły na nabrzeżach dogodne szlaki komunikacyjne. Zanim Rzymianie w Cesarstwie Rzymskim nie rozbudowali systemu dróg, to oczywiście korzystali z tego, co natura dała, czyli wypłaszczeń śródrzecznych dolin, bo tak to działało. I u nas na północy Europy było podobnie. To wzdłuż rzek spodziewamy się funkcjonowania wszystkich szlaków handlowych. Te rzeki również były miejscem spławu drewna. I to też jest bardzo ważna sprawa, bo już od bardzo wczesnych lat, chociażby w dziejopisie Andrzeja Komońskiego, mamy wzmianki o tratwach spławianych i w Lisakach Zabłockich, i żywieckich tratwach spławianych wzdłuż rzeki Soły do Wisły i dalej w niektórych przypadkach aż do Gdańska. W różnych celach to drewno spławiano. Ale skoro drewno tutaj docierało, skoro było ono podstawowym materiałem budowlanym, budulcem, to oczywiście aż prosi się o to, aby założyć tartak. I pierwszy tartak na tym terenie wzmiankowany jest w roku 1553. Jest to jedna ze starszych informacji, jeżeli chodzi o funkcjonowanie czegoś, co ma już znamiona przemysłowej działalności prowadzonej na omawianym terenie. Kolejna informacja to rok 1554. Bardzo fajna, rozbudowana. Gdybyście Państwo sięgnąć, ja specjalnie nie rozwijam tego tematu, bo to by był temat poboczny, ale w roku 1554 roz

rozstrzyga się wieloletni, wcześniej toczony spór między mieszkańcami wsi Zabłocie a mieszczanami żywieckimi o grunty leżące po lewej stronie Soły, a więc po stronie, o której teraz cały czas opowiadamy, o której cały czas mówimy. Tutaj było wiele sytuacji spornych, bo po pierwsze znajdował się tutaj na tym terenie Las Kabat, tutaj niedaleko stąd opodal, gdzie mamy dzisiaj Centrum Ogrodnicze Szarotka i Centrum Handlowe, rejon energetyczny. Tenże las od wieków przypisany był jako włości miejskie. To z tego lasu mieszczanie pobierali drewno. Ale zdarzało się, że po to drewno sięgali też mieszkańcy Zabłocia, co generowało oczywiście spory. Co więcej, poniżej lasu Kabat, na wypłaszczeniu dziś zwanym Łączki, znajdowały się m.in. stawy. Stawy, dwa duże stawy rybne, pięć małych, zwanych gołubiowskimi. I te stawy, drodzy Państwo, zasilane były z sadzawek. Ciekawostka, nie z rzeki Soły, ale z rzeki Sienki. A więc tą wodę prowadzono od góry przez te stawy, sprowadzając je na dół. I aby te stawy były odpowiednio zasilane, wymagały oczywiście odpowiednich prac melioracyjnych w celu oczyszczania, odmulania kanałów zasilających i doprowadzających i odprowadzających. Robili to mieszczanie miasta Żywca, mieszkańcy Żywca, natomiast wymagało to ingerencji w strukturę pól mieszkańców Zabłocia. Ci z kolei oburzali się, bo bez względu na porę roku, być może na zbiory, być może na zasiewy, ale ktoś im tam po tych polach chodził, czynił szkody, to wywoływało wieloletnie spory i dopiero w roku 1554 Jan Komorowski, kasztelan połaniecki, właściciel tychże dóbr, rozstrzygnął jednoznacznie, sypiąc kopce na granicy Łączek, sypiąc kopce.

na Grójcu po drugiej stronie rzeki Soły. To miało ten spór zamknąć i chyba zamknęło, bo i sam Komoniecki w swojej kronice już nie nawiązuje do tego sporu, do jego sytuacji prawnej. Myślę, że to na tym zakończyło się. Rok 1667 to jest pierwsza wzmianka inwentarzowa. Ciekawa o tyle, że mamy już wymienione nazwiska. Ja je tutaj podaję w tych dwóch inwentarzach, które tutaj cytuję, i ten wcześniejszy, ten 715 roku. Dlaczego? Dlatego, że bardzo wiele razy mówimy o mieszkańcach Zawłocia, których już nie mamy tutaj, o przedstawicielach diaspory żydowskiej na przykład, czy wielkich przemysłowcach związanych z Zabłociem, których nie ma. Natomiast w tych inwentarzach pojawiają się nazwiska, które nam są bardzo dobrze znane do dnia dzisiejszego, bo to są być może ci protoplaści rodów funkcjonujących na terenie Zabłocia do dnia obecnego. Zobaczcie Państwo, mamy większość nazwisk, to są nazwiska, które do dziś występują. Herzykowie, Stokłosowie, Sanetrowie, przedstawiciele rodziny ceglarzy i wójtów tutejszej gminy przecież, Stawarzy, Mrowców, Hazuków, Biernatów, Kłusaków, no oczywiście Sopków, Bielów, Bujaków i tak dalej, i tak dalej. Ciekawostką jest to, że pod rokiem 1667 funkcjonuje pierwsza wzmianka o młynarzu, a więc drodzy Państwo, oprócz tartaku mamy młyn, więc już też bardzo ciekawa informacja o tym, że taka działalność była prowadzona. Dlaczego akcentuję te związki właśnie z tartakiem, właśnie z młynarzem? Bo chcę Państwu uświadomić, że drugim elementem wpływającym na rozwój Zabłocia, pierwszym była ta nowa, tak zwana druga lokacja miasta, drugim elementem niezwykle ważnym dla rozwoju tej miejscowości, choć później bagatelizowanym, jest woda. To właśnie rzeka jako miejsce transportowe, to właśnie rzeka i jej cieki specjalnie tutaj stworzone sztucznie odnogi, a niektóre nawet być może naturalne odnogi rzeki Soły wykorzystane później w procesach technologicznych były tym elementem, który pozwalał na rozwój działalności. Bo nie mamy wątpliwości, że i młyny, i tartaki działały w oparciu o wodę. Tak to w owym czasie wyglądało. Tutaj podsumowałem, że mniej więcej 20 rodzin kmiecych gospodarujących na 22 półrolkach. Tam wcześniej miałem informację w tej poprzedniej, bardzo też ciekawą, mowa o tym, że wieś założona była na trzech łanach. Możemy sobie próbować wyobrazić dokładnie, jak wielka to była wieś, jaki areał zajmowała. Jeszcze mamy jedną wątpliwość. W owym czasie funkcjonowały trzy rodzaje miary zwanej łanami. Łan frankoński, flamandzki i łan polski. Tutaj ten polski pojawia się w centralnej Polsce dosyć wcześnie, natomiast tu pytanie, skoro przyjmuje się, że skoro miejscowość Żywiec i miejscowości ościenne prawdopodobnie lokowane były na prawie magdeburskim, to z tym prawem magdeburskim najbliżej prawnie i lokacyjnie jest łan frankoński. Ja tutaj zamieściłem mniej więcej informację, że jeden łan to jest, przyjmuje się od 22 do 25 hektarów, więc gdybyśmy te trzy łany przeliczyli na hektary, bo to jest nam dzisiaj bliższe do przeliczenia, to mamy około od 66 do 75 hektarów. Jak to porównać? No, wyobraźmy sobie park, który ma 26 hektarów. Drodzy Państwo, i to są trzy powierzchnie dzisiejszego parku, to jest osada Zabłocie, o której w tej chwili wspominamy od średniowiecza. Ta osada, gdybyśmy chcieli powiedzieć, albo inaczej, gdybyśmy chcieli to jeszcze inaczej pojąć, to zapytacie Państwo, dlaczego nie była większa? Dlaczego na przykład nie miało czterech łanów? Dlatego, że te trzy łany w momencie założenia już były gotowe do zasiedlenia. To znaczy, musimy pamiętać o jednym, że w czasach, o których mówimy, nie było tu pustek. 90% Kotliny Żywieckiej to były lasy. Więc aby te trzy łany zasiedlić, ktoś je musiał kiedyś wypalić, wyrąbać, zrobić tak zwane cerkle, wypaleniska, przygotować do pracy rolnej. Być może część wykonała rzeka, być może część wykonali ludzie. Ale wszystko, co naokoło, w czasie, o którym mówimy, było lasem. I aby przysposobić sobie większą część gruntu, pozostałą część gruntu, wymagało to olbrzymiego nakładu pracy. Drodzy Państwo, ale wróćmy do tej strony. Mamy też kolejny inwentarz 715 roku, który wspomina 22 rolników. Znowu pojawiają się bardzo fajne nazwiska i tutaj pojawia się po raz pierwszy, szczególnie zwracam uwagę, Marcin Pawlus, przedstawiciel bardzo zasłużonej rodziny dla tego terenu, choć w owym czasie jeszcze z Zabłociem niewiele miał wspólnego, bo przy jego nazwisku w inwentarzach pojawia się dopisek privilegat, to jest określenie o zwolniony, uprzywilejowany. Z czym się wiąże tenże właśnie wniosek? Ano z tym, że jego dziad Urban Pawlus otrzymał
od Jana Kazimierza w zamian za odebrane mu wcześniej ziemię na terenie wsi leśnej.

Na stara albo leśna górna. Tamte ziemie przeznaczono na wówczas powstający folwark i Jan Kazimierz, a właściwie Marcin Piegłowski, administrujący Żywcem i Zamkiem Żywieckim w jego imieniu, dał mu te ziemie na za zabłociem leżące, bo tak to się w owym czasie mówiło, i z racji tego, że był pokrzywdzony na tej transakcji, bo dostał surowe na pniu, jakbyśmy to powiedzieli, ziemię, które częściowo musiał sam wykarczować, sam w jakiś sposób do tej trójpolówki przysposobić, bo taki był system uprawy ziemi rolnej w owym czasie. Więc skoro był pokrzywdzony, w tym samym dokumencie Jan Kazimierz dodaje mu taki właśnie tytuł privilegatus, czyli na wieki zwolniony z wszelkich danin należnych Zamkowi Żywieckiemu. I z tego tytułu rodzina Pawlusów korzystała aż do wieku XIX, bo tak to, drodzy Państwo, funkcjonowało i te prawa były przestrzegane. Tutaj też pojawia się, drodzy Państwo, po raz pierwszy karczmarz, a więc mamy człowieka, który prowadzi karczmę. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Wymienieni są też dwaj młynarze. I tutaj też ciekawa sprawa. Pojawia się Grzegorz Szafrański jako młynarz numer jeden. I drugi młyn prowadzony przez tegoż właśnie privilegatusa Marcina Pawlusa, przy którym jest informacja. Bo tutaj, w przypadku młyna, podatek opierał się na czymś innym. I tutaj już nie był zwolniony, ale płaci tylko młyńskiego 10 zł. Nie płaci żadnych danin na rzecz dóbr żywieckich, na rzecz dworu, ale płaci tylko te 10 zł jako podatek od działalności technologicznej, od działalności młyńskiej. Drodzy Państwo, i tutaj jest taka mapka, która jest też bardzo ciekawą mapką, ukazującą układ tychże łanów, o których Państwu mówię. Na terenie Zabłocia można zaobserwować nakładanie się dwóch średniowiecznych układów przestrzennych. Wcześniejszy to jest ten układ łanów i łany żywieckie, układ łanów, ich bieg, nawiązuje idealnie do układu łanów zabłockich. Można by sugerować, że obie struktury były wyznaczone w tym samym okresie historycznym, w tym samym okresie zaczęły funkcjonować. Natomiast ciekawostką jest to, na to nakłada się kolejna bardzo ciekawa forma osadnicza, zwana zarąbkami, a u nas na Zabłociu placami, bo tak też do dzisiaj się to nazywa. I te właśnie place, o których mówimy, to są późniejsze, dalsze, peryferyjne części Zabłocia, które z latami dorastają, przyrastają do tejże miejscowości, powiększając jej areał. Niewątpliwie najmłodszy z tych wszystkich, najpóźniej powstały, byłby ten zarąbek Pawlusów, o których Państwu mówiłem, Urbana, który otrzymał w roku 1655 i w owym czasie w dokumentach jest nazwa Nad Zabłociem, a więc widzicie Państwo, to jeszcze nie jest Pawlusie, o którym dzisiaj mówimy, bo o tym terenie cały czas wspominamy, ale Nad Zabłociem, dopiero potem wchłoniętym przez tą osadę. Co zmuszało ludzi do tego, aby z w miarę dobrze przygotowanej ziemi uprawy rolnej przenosić się na ugór leśny i wyprawiać tą ziemię, walczyć o tą ziemię, walczyć o ten areał od nowa? Otóż, drodzy Państwo, sytuacja była bardzo prosta. Szczególnie wiek XVII był wiekiem, kiedy w Polsce powstaje, rozwija się bardzo dynamicznie, chociaż to już działało nieco wcześniej, szczególnie w dobrach kościelnych, w dobrach zakonnych, ale w majątkach szlacheckich powstaje coś takiego jak gospodarka folwarczna. Powstają folwarki. Gdybyśmy chcieli porównać albo przybliżyć Państwu formę gospodarki folwarcznej, czym to się różni od dotychczasowej gospodarki, to jest ni mniej, ni więcej, ale gospodarstwo ekonomiczne nastawione na produkcję, w którym pracownicy nie są właścicielami terenu, nie są właścicielami gruntu, są li tylko pracownikami. Pracują i mieszkają, właściwie mieszkają za to, co wypracują. Dostają lokum, dostają domy, być może udział w części płodów rolnych, natomiast całość dochodu z folwarku jest dochodem właściciela gruntu. W tym przypadku możemy mówić o Mikołaju Komorowskim, który po 1608 roku zakłada na przykład folwark starożywiecki, folwark obszar Sporyszu. Z czym to się wiąże? Wyrugowuje ludzi z tamtych terenów, bierze dobrą, przygotowaną rolniczo ziemię, wyrzuca ludzi pracujących na tej ziemi i mieszkających, i ci ludzie mają dwie możliwości. Albo pozostają pracownikami folwarku, jeżeli są na tyle biednymi i bez możliwości pracy dalszej i w rębu lasu na przykład, a więc nie jest to rozbudowana rodzina wielopokoleniowa, która całą grupą osadniczą może się przenieść w nowe miejsce i pracować, aby tą ziemię na nowo pozyskać. Ci ludzie zostają pracownikami folwarków. Natomiast cała reszta musi się wynieść

szukając nowego miejsca osadniczego. To powoduje powstawanie tych właśnie zarąbków, tych właśnie placów. W prawie ówczesnym funkcjonowało to w ten sposób, że od 2 do 5, czasami jeżeli teren był szczególnie trudny i więcej lat, ludzie ci byli zwolnieni z wszelkich danin na rzecz dworu. Ale tak dobrze nie było, że oni do końca życia i swojej działalności byli zwolnieni. Nie. Po kilku latach przychodził do nich poborca podatkowy i mówi: dobra, skończył się wam ten okres przysposobienia, macie już dom, macie już pole, są dochody, gospodarka funkcjonuje, czas, abyście te podaniny na rzecz dworu świadczyli. I tak też było w tym przypadku. To właśnie powstawanie tych folwarków, szczególnie za Mikołaja Komorowskiego, który prowadząc taką, a nie inną gospodarkę na żywiecczyźnie, szukał wszelkich możliwych środków, aby dywersyfikować dochody majątkowe, i to też wiązało się z tego typu działaniem. To on po raz pierwszy zlikwidował dawną część osadniczą Starego Żywca, zmieniając jej formę administracyjną z osady na folwark, na wieś. Jeszcze jedno ciekawe spostrzeżenie, drodzy Państwo. Nie wiem, czy wiecie, kiedy zlikwidowano na naszym terenie folwarki. Co zlikwidowało folwarki na naszym terenie? Gospodarkę folwarczną w kraju takim jak Polska. 6 września 1944 uchwała o reformie rolnej, manifestu PKWN. Do tego czasu w wielu miejscach w kraju funkcjonowały ni mniej, ni więcej folwarki. Zauważcie Państwo, jak płynnie we współczesnych czasach dokonano przejścia z gospodarki folwarcznej, a więc częściowo niewolniczej, w gospodarstwa kolektywne, które były tak modne za komuny, prawda? Te PGR-y, SKR-y, to była kontynuacja tego samego systemu. To jest rzecz niesamowita, kuriozalna, ale tak to działało w naszym tutaj geopolitycznym położeniu, że dopiero XX wiek, a właściwie lata 80. zmienił tą strukturę. Część reformy rolnej poświęcono na kolektywizację tych majątków, więc podzielono je, rozdano prywatnym użytkownikom, prawda? Ale te dobrze prosperujące funkcjonowały dalej. Na Żywiecczyźnie mieliśmy przykład. Majątek w Lipowej, majątek niedalekim Wieprzu, w drugim Wieprzu, bo tam były dwa majątki rolne. To były majątki działające dalej w strukturach założone w czasach folwarcznych, a działające do XX wieku jako właśnie tego typu gospodarstwa. I drodzy Państwo, gdybyśmy chcieli teraz zastanowić się, czy mamy jakieś ślady po tym układzie średniowiecznym, które mogłyby nam jeszcze faktycznie wyjaśnić albo powiedzieć, no może facet ma rację, może to nie są jakieś prawdy objawione, ale gdzieś ślad funkcjonuje. Oczywiście, że tak, drodzy Państwo, może już nie takie stare, ale jednak, zobaczcie, spacerując po Zabłociu, można zobaczyć coś takiego. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to jest. To jest chyba najstarszy na Zabłociu ciek wodny związany z działalnością przemysłową tartaczno-młynarską, a w tym przypadku zaopatrzenie browaru w wodę. Ciekawostką jest to, że konserwator wojewódzki chyba w ogóle nie ma świadomości tego, że coś takiego w długości 0,5 kilometra funkcjonuje. Co więcej, w górnej części ujęcia po lewej stronie rzeki Leśnianka i w dolnej części zachowane są do dziś resztki, dobrze zachowane resztki działań hydrotechnicznych, a więc na górze mamy ujęcie z murem wysokości 2 metrów, sugerującym, że w tamtym miejscu mógł funkcjonować młyn, bo jest to mur, który pozwalał na zastosowanie koła nadsiębiernego albo śródsiębiernego, czyli tego biorącego wodę z połowy wysokości. Dalej w ścieżce, która biegnie dziko koło tego miejsca, widać resztki muru kamiennego, sugerującego, że tam jakiś budynek faktycznie funkcjonował. Na wysokości browaru, na wysokości bloków, które powstały za browarem dokładnie, kolonia 88, tak bodajże browarna 88 z tyłu tam, widać wyraźnie rozgałęzienie, tak zwany kanał ulgi, czyli miejsce, w którym w razie dużego stanu wody można było tą wodę za pomocą otwarcia wypuścić z powrotem do Leśnianki, aby nie niszczyła urządzeń hydrotechnicznych, a jeżeli był niski poziom wody, to ta woda mogła iść tym ciekiem dalej do browaru i do młyna. To jest pozostałość właśnie tego typu działalności. Być może ostatnia na Zabłociu, na 2 murkach, zarastająca, zasypywana systematycznie śmieciami i niszczona przez czas i sam browar, bo browar też dokonał ostatnio wielkich zniszczeń. Gdybyście Państwo też chcieli zobaczyć, jak wyglądało umocnienie hydrotechniczne tych dawnych cieków wodnych, kanałów, które biegły przez całe Zabłocie i nie tylko Zabłocie, to tu jest ślad na Leśniance w dolnym biegu, już na wysokości tak zwanej nowej plaży miejskiej, gdy jeżeli się przyjrzycie, to pod obecnym nasypem widać wyraźnie stary system umocnienia wałów przed erozją. Od razu podpowiadam Państwu, to jest już system z początku XIX wieku, z czasu, kiedy prostowali ten odcinek. Bo jeżeli przyjrzycie się temu odcinkowi biegnącemu od mostu przy browarze,
to ten odcinek ma prawie idealnie prowadzoną linię prostą. Ta linia prosta nie występuje w naturze, szczególnie w rzekach górskich, a jeżeli przespacerujecie się wzdłuż obecnej Welosoły na drugą stronę kładki, to tam w tej trawie widać wyraźnie stare koryto, już niefunkcjonujące stare koryto leśnianki, które pierwotnie niegdyś meandrowało i miało nieco inne ujście do rzeki Soły. Ale tutaj widać wyraźnie, jakie rozwiązania stosowano w celu umocnienia brzegu przed erozją. Właśnie paliki pionowe oplecione faszynami, a pod tym była faszyna układana w formie plecionki koszykowej w poziomie, która jeszcze powodowała, że ta erozja wału właściwie wchodzącego już na brzeg nie była tak ostra i tak sukcesywna, aby wpływać na zmianę koryta samej rzeki. To są szczególiki. Drodzy Państwo, gdybyśmy chcieli jeszcze sięgnąć do najstarszych zabytków Zabłocia, to mam pytanie, czy wiecie, do czego musielibyśmy sięgnąć? Do kapliczek, niestety, bo to są najstarsze przykłady tej małej architektury, ale jednak nic więcej, nic starszego niż kapliczka z 1718 wieku stojąca pod dębami, czy ta bliżej, nie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Wynikało to z tego, że miejsce, o którym wspominamy, że miejsce, o którym mówimy, przechodziło tak gwałtowne zmiany na przestrzeni ostatnich 150 lat, że te właściwie ślady możemy dojrzeć tylko w takich elementach, jak tutaj Państwu pokazywałem, bo wszystko, co później po prostu narosło na tą strukturę. I to jest właśnie to miejsce, o którym mówimy, tego dawnego brodu, a potem dawnego mostu, który ułatwiał przebycie rzeki Soły z jednej strony na drugą. A w plakacie, drodzy Państwo, posiłkowałem się mapą bardzo starą z roku 1778, gdzie mapa bardzo fajnie pokazuje nam to, w ujęciu administracyjnym, o czym Państwu wspomniałem. Zwróćcie uwagę. Rzeka Soła, Grojec, Koszarawa. Zobaczcie Państwo, tutaj też widać, ile odnóg te rzeki miały. Te rzeki nie były tak utrzymane, jak mamy je dzisiaj. One nie były tak hermetyczne, sterylne, proste. Tam przyroda robiła swoje i rzadko kiedy posuwano się do wielkich działań melioracyjnych, do wielkich działań regulacyjnych. W przypadku Żywca tym pierwszym wielkim budowniczym działań melioracyjnych był ksiądz Franciszek Augustyn, o którym wspominałem już wielokrotnie, bo to on jako pierwszy budował takie z prawdziwego zdarzenia wały umocnieniowe. Ale co jest ciekawe na tej mapie? Zobaczcie Państwo, mamy Żywiec i ta czerwona linia biegnąca z jednej strony na Bielsko, z drugiej strony na południe Europy, bo to jest druga bardzo ważna rzecz, właściwie trzecia już, drodzy Państwo, trzecia, bo mieliśmy lokację miasta, potem woda, która była rzeczą niezbędną do życia i do procesów technologicznych i ułatwiającą właśnie chociażby wymianę handlową w postaci tratw na przykład, a to jest trzecia rzecz, drodzy Państwo, wytyczenie cesarki. Nieco wcześniej, a więc w czasie, kiedy powstaje ta mapa, już istniał odcinek biegnący ze Lwowa przez Kraków na Wadowice. Istniała potrzeba skomunikowania, to jak Państwo domyślacie się, są czasy już panowania nieboszczki Austrii, istniała potrzeba skomunikowania południowej strony i ułatwienia komunikacji ze stolicą Wiedniem, więc tutaj bardzo szybko inżynierowie skupieni w odpowiednim zarządzie przystąpili do planowania i przeprowadzenia tejże drogi. Przeprowadzono ją, jak Państwo wiecie, przez Przełęcz Kocierską, co budziło wiele kontrowersji, bo niektórzy uważali, że można by ją było prowadzić prostą, łatwiejszą drogą dołem. Nie wiemy, co wpłynęło na to. Wybrano być może najkrótszy wariant, później nastręczający wiele problemów technicznych, chociażby pogodowych, atmosferycznych, ale trudno, nie o tym mówimy. My mówimy o tym odcinku, który pojawia się tutaj. A więc mamy ulicę Kościuszki, która też jest elementem tego ciągu komunikacyjnego, bo przez środek Żywca nam ten trakt podprowadzono, co bardzo dobrze robiło miastu. No i oczywiście mamy te szlaki. Zobaczcie, jak mechanicznie szlaki wcięto. Dla ówczesnych inżynierów nie były ważne rozwiązania komunikacyjne, to znaczy tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, no połączmy przysiłek A z przysiłkiem B, poprowadźmy tą drogę wzdłuż tych domów. Zobaczcie Państwo, bo na tej mapie mamy jeszcze ślad tego założenia średniowiecznego. Całe życie Zabłocia skupia się gdzie? Rzeka Soła, mnóstwo wysp, mnóstwo cieków wodnych, które płyną w lewo, w prawo, młynówek, tartaków i tak dalej, i tak dalej. I to tu, sądząc z tych plamek, skupia się całe życie ówczesnego Zabłocia. Gdybyśmy chcieli szukać śladów tego Zabłocia, to musielibyśmy się właśnie udać na teren dzisiejszej garbarni, zakładów tam funkcjonujących, a więc tartaku, dawnej rzeźni i przejść się ulicą Garbarską aż do Papiernika i dalej wzdłuż Młynówki mniej więcej mielibyśmy centrum ówczesnego Zabłocia. Skoro była to wieś, nie wypracowała żadnego placu, bo wsie też przechodziły pewne ewolucje, były wsie łańcuszkowe, były wsie tak zwane promieniste. Układ wsi zależny był od położenia
terenu, od terenu, w jakim wieś była założona. Więc jeżeli był miejsce wypłaszczone, ten rozmach mógł rozchodzić się na boki i ten impuls osadniczy sięgał wszędzie równo. Więc ta wieś często generowała jakieś takie umowne centrum. Być może był to kościół, koło którego skupiało się życie, a koło kościoła powstał plac, który był targowiskiem, a potem być może rynkiem. W przypadku Zabłocia tak nie było. Niestety nie mieliśmy tego właśnie głównego obiektu sakralnego, bo zawsze była to parafia podległa Żywcowi i na tym mieszkańcy Zabłocia skupiali się. Nie było tej inicjatywy, aby wybudować tutaj, ufundować odrębny kościół, a być może to by było tym asumptem do tego, aby zrodziło się coś takiego jak jądro osady, jak późniejszy rynek. Do dziś tego w Zabłociu nie ma. Wytyczono, zobaczcie Państwo, jak strzelił po linii prostej cesarkę. I zauważcie, to jest ta trzecia dominanta, która powoduje, że od momentu powstania, a zauważcie, ile lat budowano tą drogę. 4 lata budowy odcinka drogi od Wadowic przez Przełęcz Kocierską, Kocierz, w kierunku na dół, na Zadzielę, Żywiec, aż do granicy, drodzy Państwo, do Czadcy. 4 lata wybudowano odcinek drogi, bitej, solidnej, utwardzonej, zdatnej do przejazdu dla wszelkich pojazdów. Ale widać z tego, że drodzy Państwo, skoro mapa pochodzi z 1778 roku, to jeszcze przez długi czas to całe życie skupiało się wokół tych domów tutaj usytuowanych u początku tych łanów, bo łany te biegły w osi północ, wschód-zachód, to jest ta krawędź wschodnia. Jedynym ograniczeniem tej krawędzi wschodniej była rzeka Soła. Oczywiście te domy możemy domyślać się i tak chyba faktycznie było. Te domy były budowane w pobliżu Soły, ale na tyle daleko, żeby to było bezpieczne w razie wezbrań wiosennych czy jakichś tam śródrocznych powodzi. To wszystko wiązało się z bezpieczeństwem. Natomiast łany biegły w układzie wschód-zachód i biegły aż do wsi Leśna, wsi Lipowa. Drodzy Państwo, kolejna mapa, która daje nam nieco inny, bo to jest mapa bardziej plastyczna, z układem urbanistycznym, bardzo fajna i bardzo wiele wnosząca, ale kolejna mapa to jest kataster, zobaczcie Państwo, i tu jest to, o czym mówię. Tutaj widać na tym katastrze o rok 1885 ten układ łanów, o których mówimy, północ-południe, ale te plamy, które tutaj Państwo widzicie, osadnicze, takie większe skupiska, niestety mapę nie mam w lepszej jakości, te plamy osadnicze to jest przykład tego właśnie wtórnego zasadzania tych placów, tych zarąbków. To są miejsca, które pozyskano w drodze wyrębu, obróbki, osadzone przez często jedne rody i tak czasami też bywa do dnia dzisiejszego. Czasami zwane od tych rodzin do dnia dzisiejszego umownie w tej nomenklaturze zabłockiej, tak a nie inaczej, od nazwisk tam ludzi mieszkających. Drodzy Państwo, kolejna mapa, która też jest kolorową, choć nie dotyczącą Zabłocia, ale chcę Państwu coś właśnie pokazać, bo mapa jest 844. Ja tutaj napisałem, że nie jest to mapa Zabłocia, ale mapa gruntów sąsiadujących z Zabłociem, dających nam pojęcie o tym, jak te cieki były położone. I tu jest bardzo ważna jedna fajna informacja. Na początku mówiłem Państwu o tym, że to miejsce tutaj zaraz za mostem, to jest to pierwsze dogodne miejsce do przejścia jako brud, prawda? A to jest mapa, która stanowi dowód, dlaczego ten brud tutaj mógł powstać. Dlaczego nie powstał na wysokości Zadziela czy Pietrzykowic. Jeżeli byśmy popatrzyli na mapę fizyczną z ukształtowaniem terenu, to zauważylibyśmy, że rzeka Soła, płynąc w kierunku północnym, wcina się w przewyższenia, pewne wzniesienia na brzegu, lewym brzegu rzeki Soły, podbywając ten brzeg i czyniąc tamten brzeg bardzo stromym i bardzo głębokim w tamtym biegu koryta. To miejsce jest najpłytsze. Jeżeli do tego dodamy, zobaczcie Państwo, wyspy, które często w inwentarzach pojawiają się jako wyspy, a więc były, skoro pojawia się nam w inwentarzu na przykład z tego 715 przypadku Żywca wyspa objęta zbiorem podatków, uwzględniona jako pastwisko, to znaczy, że ta wyspa funkcjonowała przez dłuższy czas, na tyle długi, że mogła tam urosnąć trawa, nie były to lite żywe kamienie, ale już zasypana ziemią, już zarośnięta trawą, gotową do jakiejś prostej formy gospodarowania. Dlatego objęto ją podatkiem. I to te wyspy niewątpliwie były tym elementem ułatwiającym pokonanie. Nam by się wydawało, że pokonujemy dwie rzeki połączone w jedno, prawda? A więc powinno być głęboko. Ale ten układ wysp funkcjonujący aż do XIX wieku, drodzy Państwo,
był tym elementem, który właśnie ułatwiał przejście rzeki w tym, a nie w innym miejscu. Ktoś mógł już tutaj dokonać przejścia, bo pokonywał jeden odcinek z wyspą, drugi, a i ta wyspa na pewno była tym elementem, który znacznie ułatwiał budowę jakiegokolwiek mostu, prawda? Bo nie pracowaliśmy całej długości mostu w korycie rzeki, ale mieliśmy ten moment, gdzie mogliśmy ten most posadowić nieco solidniej właśnie na takim wypłaszczeniu. I tutaj jest fajna moja konkluzja, drodzy Państwo. Mówiliśmy o łączkach tych przez Jana Komorowskiego przekazanych mieszkańcom Zabłocia. To jest ten teren. To tu, zobaczcie, później zwany Zawodą albo Zawody, jak na tej mapie widać, bo jest to mapa austriacka. Widać wyraźnie, jakie to było wypłaszczenie. To był teren niegdyś użytkowany przez mieszkańców miasta jako Zabłocie. Zabłocie, Boże, jako pastwisko. Przepraszam Państwa za przejęzyczenie. Chcę myśleć szybciej niż mówię. Natomiast widać wyraźnie biegi koryt. Niewątpliwie to koryto tutaj rozdwajało się i w dwóch kierunkach Sienka i druga rzeczka, która też również tutaj płynęła, którą też wielokrotnie, o której wielokrotnie wspominaliśmy, mówiąc o chociażby futrzarni żywieckiej czy zakładach chemicznych, bo tam na tych mapach, które Państwu pokazywałem, a jedną z nich jeszcze chyba pokażę, ta rzeczka się pojawia. Ta właśnie ważny element, który jest rzeką. Gdybyśmy chcieli szukać miejsca, gdzie Jan Komorowski kazał usypać kopce, to idealnym miejscem byłaby ta granica, drodzy Państwo. I kto wie, czy gdybyśmy się nie udali w kierunku północnym, w kierunku Lesnej dzisiejszej i Siennej, nie znaleźlibyśmy w polach miejsca, które jeszcze być może wskazywałoby na funkcjonowanie tego typu znaków, bo kopce te nie mogły być małymi ziemiankami. To musiały być znaczne obiekty techniczne, które ułatwiały ten podział, jasno nam mówiły, tu dalej nie mamy prawa orać, tu dalej nie mamy prawa się kręcić, bo to jest już żywiec. Widać też wyraźnie, jak kabat jeszcze w tym czasie, w XIX wieku, teren po dawnym lesie był wycięty, wyłączony z gospodarowania. Widać wyraźnie dawne ujęcie linianki cegielnianej, cegielni, która już w średniowieczu na terenie Żywca funkcjonowała. No i oczywiście droga cesarska, ten odcinek w kierunku Bielska, o której przed chwileczką wspominaliśmy. Gdybyśmy mogli przelecieć samolotem, ja tutaj specjalnie pobrałem taką mapę z Google. Zobaczcie Państwo, widać wyraźnie, fajnie w tym układzie, ten układ dawny łanowy, który jeszcze funkcjonuje, ale zwróćcie uwagę, że on funkcjonuje tu na wysokości jeszcze ulicy Piaskowej, Żwirowej, Wczasowej, wyżej i powyżej współczesnej obwodnicy, a więc Lelewela, Słoneczna, tam wyżej. Natomiast tu, w okolicach tego trzeciego elementu wpływającego na rozwój, czyli dawnej cesarki, i czwartego, o której za chwileczkę powiem, następuje zaburzenie, bo tutaj bardzo wiele dzieje się, tutaj dzielą się te działki na inne, łączą się w całość, więc powstaje zupełnie inny układ kartograficzny, zupełnie inny układ katastralny tego terenu. Gdybyśmy chcieli sięgnąć do początków i tych najstarszych wzmianek o zabudowie, a więc tutaj, przepraszam, sięgnę do tej urbanistyki, o której wcześniej powiedziałem, to niewątpliwie najstarszą wzmianką o tym, że na Zabłociu powstaje budynek murowany. To jest pierwsza pisana wzmianka o budynku murowanym. Jest to wzmianka zawarta, jak do Państwa domyślacie, w kronikach żywieckich Łukasza Augustyna, która mówi, że w 1837 roku pan Karol Schreter, on to inaczej pisze niż później się to właściwie pisało, wybudował wspaniały dom na polach zabłockich w pobliżu mostu. I teraz pytanie brzmi, czy chodzi o to, co Państwu tutaj pokazałem, bo Karol Schreter jest jednym z pierwszych protoplastów działalności papierniczej na Zabłociu. I to, co Państwo widzicie, to jest stara litografia ukazująca tą najstarszą papiernię, jaka tutaj funkcjonowała. Wcześniej Karol Schreter miał folusz, czyli przedsiębiorstwo działające, wiecie Państwo, co to jest folusz? Folusz to jest przedsiębiorstwo, które z wełny produkuje filc. Za pomocą odpowiedniego nagrzewania, gotowania i zbijania powstaje bardzo mocna tkanina, bardzo mocny, bardzo odporny na zniszczenia materiał i to właśnie tym zajmował się Schreter. Schreter odkupił od księdza Augustyna wcześniej upadającą, działającą po drugiej stronie rzeki Soły na terenie Żywca papiernię, która z racji zamulenia i za zniszczenia kanałów w wyniku pewnej powodzi przestała działać. Ksiądz Franciszek Augustyn to kupił, licząc, że uruchomi tą działalność produkcyjną na terenie Żywca, przepraszam bardzo. Nie udało mu się to. Znalazł nabywcę, nabył to od niego właśnie Schreter, ale Schreter nabył to tylko po to, aby tą firmę zlikwidować, zamknąć i aby tą działalność przemysłową, którą nabył formalnie,
przenieść na Zabłocie i nie wiemy, czy na miejscu swego Folusza, bo Folusz też wykorzystuje do celów produkcyjnych, koło młyńskie, też tam są pewne młoty, które biją takie tłuczki, biją tą wełnę, ale na miejscu, gdzie dzisiaj funkcjonuje papiernia, powstaje ten stary zakład, zobaczcie, z bardzo ciekawym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o dach, były to tak zwane suszarnie, a tutaj zobaczcie Państwo, jest to jeszcze jeden element wodny, który powstaje nieco później, ale bardzo ważny dla dzisiejszego Zabłocia, a więc ten

Kanał zasilający niegdyś papiernie w tę wodę do produkcji, napędzający dawne koła, młyny do mielenia, bo to było bardzo ważne, młyny do mielenia drewna, substancji drewnej. Jeżeli pójdziecie Państwo rzeką Sołą w kierunku Jazów i na Jazie zatrzymacie się, zobaczycie w koryto, to leżą tam takie masywne, wielkie kamienie okrągłe. Ktoś pewnie by się zastanawiał, co to za megality tam są, ale to są właśnie dawne pozostałości tej właśnie produkcji papierniczej opartej na mieleniu nie tylko szmat, bo to weszło później, koła ścierne do ścierania szmat, a wcześniej z masy drzewnej. I to jest właśnie ten element, który był niezbędny, aby te koła ścierne napędzić, a więc kolejny element, o którym wcześniej mówiłem, woda. Mówimy tutaj o Szreterze raz, ale drugim budynkiem, który niewątpliwie należał do Szretera, jest ten budynek. I tutaj jest sporo wątpliwości, skoro ksiądz Augustyn pisze o tym, że wybudował w pobliżu mostu, no więc nie wiemy, czy chodziło o ten, chociaż stylistycznie ten budynek mógłby być troszkę młodszy niż informacja, o której wspominam, ale jednak też do tej rodziny należał. I jak widać, chociażby z tego, co tutaj jest nad samą bramą wejściową. Drugim zakładem, który był, tak jak i papiernia, niemalże wklejony w rzekę, który bez wody nie obyłby się, no oczywiście jest to, co działało tutaj za ścianą. Zobaczcie Państwo, też dosyć stara proweniencja, bo 846 winietę, którą na pewno znacie, prawda? A więc pierwsza parowa fabryka mydła Szymona Munka, na brzegu której, zobaczcie, na krawędzi której widzimy rzekę Sołę i być może relikt mostu, który tutaj wchodził w dzisiejszą ulicę Dworcową. No tutaj mamy pewne wątpliwości, czy to, co tutaj jest, nie było tutaj z tyłu bardziej. Co więcej, ta winieta, bo jest to winieta, papier firmowy, może być troszkę, można by przypuszczać, że jest troszkę z rozmachem przerysowana urbanistycznie, bo te budynki są bardzo duże, a mam w posiadaniu plany później chociażby budowy komina, rozbudowy kotłowni tutaj, która funkcjonowała na zapleczu tego budynku właśnie w kontekście fabryki mydła. I na tych planach widać nieco inny układ budynków i budynki mniejsze, nie tak rozbudowane, nie tak w masie usytuowane jak tutaj. Ale jest to ciekawy przykład tego, że rzeka, że woda jest tym elementem niezbędnym do działania, do rozwoju przemysłu. Pierwsze w formie handlowej, transportowej, komunikacyjnej. Czasy współczesne, bliższe nam to oczywiście forma jaka? No forma napędowa wszystkich technologii, które były niezbędne. A potem, kiedy wchodzi para, no oczywiście też, mimo że mamy silniki parowe, to ta woda jest niezbędna. Chociażby do produkcji tejże pary. Drodzy Państwo, no i oczywiście czwarta, niezwykle ważna część tego rozpędu dla Zabłocia, to oczywiście budowa kolei. Drodzy Państwo, bo to, co było bardzo ważne, bo droga spowodowała, że ciężar gatunkowy osadniczy z czasem przeniósł się wzdłuż tej drogi, bo to było dogodne miejsce do transportu, do załadowania wozów, do rozładowania tychże wozów, do powstania karczmy, zajazdów, lokali, bo wygodniej było iść drogą, szczególnie od Żywca, wytyczoną, piękną, prostą, ubitą. Choć jak mówią dokumenty i prasa, szczególnie z początku XX wieku, bardzo zaśmieconą, często tumany kurzu wznoszone przez wiatr przeszkadzały mieszkańcom Zabłocia, o co oczywiście w pewnym czasopiśmie wychodzącym tutaj na Zabłociu apelowano, aby ten porządek w jakiś sposób utrzymać. Drodzy Państwo, pierwszy wybudowano ten 20-kilometrowy odcinek z Bielska do Żywca i na Żywcu trasa kończyła się, potem powstaje tak zwana trasa kolej transwersalna i ta kolej jest już tym przedłużeniem odcinka na południe i na Czadce, i na Wiedeń, i na Suchą Beskidzką i od tego momentu Żywiec staje się jednym z ważniejszych węzłów komunikacyjnych. Oczywiście wiele razy już wspominaliśmy o to, jak ważny był to węzeł kolejowy, jaki wpływ na rozwój kulturalny, przemysłowy, osadniczy dla tego terenu generował. Natomiast no, należałoby tylko współczuć ówczesnemu miastu Zabłocie, że nie dopuściło do zbudowania tego typu węzła kolejowego. Ja Państwu zilustruję tylko w postaci zdjęć tę pierwszą fazę dworca, bo tak ten dworzec od frontu i od tyłu w owym czasie, w tej pierwszej fazie wygląda. Zobaczcie, nieco inaczej niż dzisiaj. Tu mamy tą fazę od ulicy Głównej, Dworcowej, a tu mamy fazę od zaplecza, czyli od strony dzisiejszych peronów kolejowych, bo mamy tu nie mniej, nie więcej, ale piękne dwie lokomotywy, które stoją jako dekoracja całego tego zbiegowiska. Być może jest to poświęcenie jakiegoś sztandaru kolejowego, austriackie, austro-węgierskie mundury, więc była to na pewno pewna gala. Niestety nie mam, mimo że zdjęcie jest w naszych zbiorach, nie mam informacji, z czym była związana. Jeszcze jeden ciekawy budynek, który tak mi się w kontekście narzucił, który funkcjonował w okolicach Zabłocia już w okresie międzywojennym.

Nie ma, którego też dzisiaj nie ma, to zobaczcie, taka duża strzelnica kolejowego przystosowania wojskowego funkcjonowała w tym miejscu, gdzie jest dzisiaj sklep nieczynny, nie, sklep meblowy i przejście nad torami. To przejście znajdowało się tutaj, a jeżeli przyjrzycie się w bruk, resztki bruku, które znajdują się tam koło tych pawilonów takich nieudanych i sklepików, to jeszcze na przykład podstawa tego masztu, czy fundamenty wylewek tych schodów do dzisiaj są widoczne tam w tym żwirowisku koło dworca kolejowego, przechodząc koło obecnie remontowanego budynku. I tutaj posiłkuję się jeszcze jedną mapą, to jest rok 906, drodzy Państwo, mapa, która już ukazuje nam te wszystkie formy połączone w jedno, wszystkie te aspekty, bo mamy i zobaczcie, wodę, ale mamy już cesarkę, która biegnie, która jest już, jakbyśmy to powiedzieli, ukonstytuowana w terenie, obrośnięta w zabudowania, już znalazła swoje miejsce w krajobrazie, już generuje pewne działania i pewne zachowania, no i oczywiście mamy stację kolejową. Gdybyśmy chcieli to, drodzy Państwo, jeszcze raz na mapie narysować, jak to wyglądało w tych procesach osadniczych, no to mielibyśmy tą pierwszą fazę aż do czasu budowy drogi, gdzie mieszkańcy Zabłocia skupiali się w tym pasie, zobaczcie, w tym pasie koryta rzeki Soły i właściwie prowadząc gospodarkę rolną, opierali się na tej działalności rolniczej. Natomiast to, co dzieje się później, to mamy oczywiście cesarkę w tym odcinku, no i oczywiście trasę kolejową pierwsze do Żywca, Bahnhof, tu mamy dworzec, a potem tą trasę kolejową biegnącą dalej na południe. I tutaj jest też jeszcze jedno spostrzeżenie, że skoro woda była tak ważna dla wielu co procesów produkcyjnych, nawet tych ostatnich 100-150 lat, to też widać to wyraźnie w położeniu wielu przedsiębiorstw, które funkcjonowały jeszcze w okresie międzywojennym na tym terenie, bo to jest taki prosty od cepa rysowany schemat, ale mamy rzekę Sołę i mamy ulicę Dworcową i zobaczcie Państwo, to co jest w pobliżu Soły, to co opierało się na sole i na ciekach wody, co wykorzystywało wodę w procesach produkcyjnych, jest elementem, które usadowiło się w pobliżu, w tej przestrzeni między drogą a rzeką. To są te przedsiębiorstwa, które zatarły nam ślady tego wczesnego osadnictwa. Być może funkcjonujące gdzieś jeszcze w terenie ślady funkcjonowania dawnej wsi, bo jakbyśmy wrócili do kilku map wstecz i zobaczyli, to tam w jednym miejscu na terenie dawnego Zabłocia funkcjonuje taki krzyżyk, co oznaczałoby kapliczkę. Być może to jest ślad na mapie katastralnej najstarszego obiektu sakralnego, który tutaj funkcjonował, którego dzisiaj nie znamy, ale nawet nie mamy dokładnie miejsca tego posadowienia. A po tej stronie, zobaczcie, mamy już arcyksiężęcy browar w Żywcu, ale też oparty o rzekę, bo tak mówiłem wcześniej, niewątpliwie i do dzisiaj, i w reklamach to wykorzystuje czystą górską wodę do swojej produkcji. Mamy fabrykę smarów w Pacała, mamy Zabłocie, zakłady chemiczne, przetwórnia owoców. Oczywiście nie wymieniam wszystkich, bo tych przedsiębiorstw ta inwencja przemysłowa mieszkańców Zabłocia była olbrzymia. Tutaj jest też taka mapa, którą kiedyś pokazywałem, właśnie dotycząca zakładów chemicznych. Widać wyraźnie ten plac, gdzie dzisiaj jest przychodnia, zakład medyczny, przychodnia medyczna Medicus, z tym ciekiem wodnym, który zasilał w tym czasie woda, również, jak widać z dokumentu, który kiedyś cytowałem Państwu tutaj, wykorzystywana była i niezbędna była do celów rytualnych diaspory żydowskiej, bo to właśnie na bazie tego potoczku niebieskiej linii, która płynie tam i tutaj mamy już gminę wyznaniową, te budynki. To są budynki, które opierały się o potoczek i tam wyraźnie Państwu to czytałem i przedstawiałem, że zaleceniem przy powstawaniu zakładów było to, aby w żaden sposób nie skazić, nie zabrudzić tego cieku wodnego, bo to był ciek wykorzystywany w mykwie rytualnej, a więc do celów, do ablucji rytualnych w religii żydowskiej niezbędny i musiał być w odpowiednim stanie, należytym stanie utrzymany. Drodzy Państwo, jeszcze jeden ciekawy aspekt dotyczący właśnie tej urbanizacji, to jeden z elementów systematyzujących życie, ułatwiających życie, poruszanie się, szczególnie osobom obcym po takim terenie jak wieś, jak miasto, jest oczywiście nazewnictwo. I tutaj Zabłocie jest o tyle ciekawe, że do lat II wojny światowej mieliśmy tylko dwie ulice określone w nazwie. Przy czym, drodzy Państwo, nie znalazłem ani jednego dokumentu gminnego zabłockiego, od razu to mówię, w którym nazwy te były sankcjonowane prawem. Czyli dokumentu, który mówi o tym, że tą ulicę na tym odcinku nazywamy tak. Bo można też domniemywać jedną rzecz, że część ulic nazwano potocznie i ta nazwa potoczna utrwaliła się na tyle tutaj we wspólnocie, wśród mieszkańców, że używana była w drukach ulotnych, w pocztówkach, czy też w tytulaturze niektórych przedsiębiorstw winie. Tak. Bo mamy, zobaczcie Państwo, jedną, ta główna cesarka od mostu do dworca, zwana przez pewien czas główną, przez pewien czas kolejową, bo pamiętacie Państwo te dokumenty z 30 lat dotyczące futrzarni, gdzie mowa jest o kolejowych, ale

adresie Kolejowa 35, ale też wiemy, że po 35 roku po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego część tej drogi nazwano ulicą Józefa Piłsudskiego. I prawdopodobnie był to odcinek od mostu do wiaduktu kolejowego na Suchą, bo taki podział też mógł funkcjonować, prawda? A dalej funkcjonowała ona jako kolejowa. I drugą drogą, która pojawia się w formie takiej już administracyjnej, w książce adresowej, chociażby telefonicznej, i to na przykład spotkałem przy okazji żony Teresy Glasner, która mieszkała na ulicy Seroga 2. Drugą drogą, której nazwę nadano, była prawdopodobnie ulica biegnąca od dworca do papierni, nazwana w latach 30., przynajmniej na końcu lat 30. ulicą Seroga. Pozostałe ulice były bezimienne i posługiwaliśmy się na pewno jako mieszkańcy Zabłocia bardziej nazwiskami, nazwami mieszkańców, placami czy jakimiś określeniami lokalnymi, na przykład przy młynie, przy mostku i tak dalej, niż konkretnym adresem. I kolejna rzecz, która pozwala systematyzować i w jakiś sposób ułatwiać życie, to jest oczywiście numeracja domów, na której bardzo często się posiłkujemy. To znaczy widzimy Zabłocie, czytając dokument z adresem, konkretnym numerem domu, widzimy Zabłocie oczami współczesnego człowieka. To znaczy dla nas to jest to łatwe, bo to musi być ten dom. Absolutnie nie, drodzy Państwo. I tutaj zaznaczam wyraźnie, dlaczego wprowadzono numerację. Nie dla tego, aby ułatwić życie mieszkańcom, ale dlatego, że podstawą wprowadzenia numeracji w zaborze cesarsko-królewskim, a o tym terenie, o zaborze mówimy austro-węgierskim i austriackim, a potem austro-węgierskim, były sprawy podatkowe, a więc ułatwiające ściąganie podatków, dokładnie tak, i druga sprawa poboru wojskowego. Bo to konkretne nazwisko. Pamiętacie, że w czasach, kiedy w placu mieszkało kilku Karolów, Pawlusów albo iluś tam innych, trzeba było znaleźć system, który pozwalał to w jakiś sposób ujednolicić i wiedzieć, kogo mamy szukać w celu ściągnięcia podatku czy zabrania do poboru. I ten system był bardzo skomplikowany, chaotyczny, ale to jest jedyny system, który znamy do lat II wojny światowej. Ciekawostką, drodzy Państwo, może być to, że po raz pierwszy nazewnictwo ulic na Zabłociu pojawiło się w latach okupacji, bo to dopiero okupant hitlerowski, włączając administracyjnie Zabłocie do Żywca, nadał poszczególnym ulicom nazwy, i wiązało się to zapewne z tym, że jako obcy musieli sobie tą systematykę w jakiś sposób opracować. Nie mogli szukać w ciemno, chodzić po ulicach i domyślać się, jaka to ulica, a tą nazwę. Nie. Musieli mieć konkretny adres, konkretny numer. Obcym łatwiej jest, prawda? To jest tak jak z nowym listonoszem wrzuconym na nowy rewir, który w jakiś sposób musi znaleźć tego adresata. Ułatwia mu w tym nazwa ulicy i pomaga mu w tym numer domu. I te procesy niewątpliwie spowodowały, że Niemcy tą systematykę zastosowali. Ona została po wojnie usankcjonowana i od czasów II wojny światowej, po zakończeniu II wojny światowej mamy już te nazwy, przepraszam, numeracje domów i nazwy ulic zachowane dosyć jednolicie. Tutaj pokazuję Państwu, jak te numery dawnego Zabłocia, to jest w moim posiadaniu numer, a to na domu jednym z zabłockich, już niestety ten numer zniknął. Nie wiem, czy właściciel go zabezpieczył, czy ktoś ukradł mu z rozpadającej się ściany, ale często tutaj daję taką sugestię, że często jak szukamy konkretnych osób, informacji, to warto posiłkować się czy to księgami metrykalnymi, czy też dokumentami przemysłowymi, bo te w jakiś sposób pozwolą nam namierzyć ten dokładnie numer domu, o który nam chodzi, choć i tak do końca nie jest to jednoznaczne. Żyjecie jeszcze? Możemy mówić dalej? Dobra. Drodzy Państwo, i teraz oczywiście ten element, który spowodował rozwój Zabłocia właśnie w wyniku rozwoju kolei, właśnie w wyniku rozwoju drogi, jest elementem, który do dzisiaj funkcjonuje na naszym terenie. To jest to, o czym tutaj napisałem, że jest to teren przemysłowy, przemysłowo-inwestycyjny, że okres od początku XX wieku do 39 jest okresem intensywnego rozwoju przemysłowego Zabłocia. Powstawały liczne inicjatywy prywatne nastawione na kreatywność lokalnej. Widocznie, drodzy Państwo, już od średniowiecza coś w mieszkańcach, coś w tym terenie tkwiło, że ten rozwój przemysłowy był szczególnie intensywny, dynamiczny i w jakiś sposób pomagał w rozwoju lokalnej społeczności. Dopiero po wojnie, drodzy Państwo, opracowano tak zwane pięciolatki, czyli te plany pięcioletnie, które nadal utrzymywały status Zabłocia jako dzielnicy przemysłowej. Wynikało to z dwóch rzeczy. Do rozwoju przemysłu oczywiście potrzebna jest infrastruktura, która już powinna istnieć na tym terenie, a tu istniała ta poprzemysłowa, pożydowska infrastruktura, więc
aż się prosiło, aby dalej ten element kontynuować, prawda? Drugim niezbędnym jest

Niezwykle ważnym elementem do rozwoju przemysłu była przestrzeń do budowy zakładu. No nie dało się tego robić w Żywcu, bo Żywiec jest miejscowością wciśniętą konkretnie w takie, a nie inne położenie. Mamy rzekę Sołę, rzekę Koszalawę, dalej już mamy wzgórza, górę Burgaowską i tak dalej. A pamiętajcie o tym, że to, co było dawniej starym Żywcem, już w owym czasie planowane było pod zalew, więc wyłączone z jakiegokolwiek planowania przemysłowego. Jedynym miejscem, gdzie można było sięgnąć i zakładać jakikolwiek rozwój, to oczywiście Zabłocie. I to z kolei odcisnęło piętno na tej dzielnicy, czyniąc z niej właśnie przez długie lata dzielnicę przemysłową, a po przemianach ustrojowych, kiedy już gminy zamiast tych pięciolatek narzucanych odgórnie musiały operować i operują do dzisiaj tymi planami zagospodarowania przestrzennego, nadal

długie lata dzielnicę przemysłową, a po przemianach ustrojowych, kiedy już gminy zamiast tych pięciolatek narzucanych odgórnie musiały operować i operują do dzisiaj tymi planami zagospodarowania przestrzennego, nadal

0: Na tej inicjatywy dziś świeci pustkami. I to jest też bardzo fajny element, drodzy Państwo, bo jest to przykład na to, jak ważny jest szlak komunikacyjny dla funkcjonowania miasta. Zauważcie, od kiedy zaczyna się upadek tej ulicy. Od utrudnienia szlaku handlowego, komunikacyjnego. Od jakichkolwiek zawirowań to spowodowało, że część ludzi nie była zainteresowana przejechaniem z tamtej strony rzeki na tą stronę dokonania zakupów. Ta dzielnica pozostawiona została sama sobie. Biorąc pod uwagę korki, które działy się na nowym, tak zwanym nowym moście, moście Widzyka, to wygenerowało prosty proces w upadku tego, co działało tutaj. To jest najlepszy przykład tego i najlepsze podsumowanie tego, jak ważny jest trakt handlowy, jaki ma wpływ na rozwój takiej wsi, a potem takiej części dzielnicy miasta jak Zabłódź.
1: SK Beskid News.
2: Agata Chmielowska, Radio Eska, witam serdecznie. Jesteśmy po spotkaniu w trakcie fajnego festiwalu górskiego Adrenaliną w kinie Żywieckim Janosik, a bohaterką tego spotkania, osobą, która o swoich wyczynach w górach opowiadała, to Dorota Szparaga. Dorotko, pierwsze, co mnie zaskoczyło jako kobietę w trakcie tego spotkania, to to, że wybrzmiało to dość wyraźnie ze sceny. Wiek to nie jest wytłumaczenie, że się już nic nie robi. Ty zmieniłaś swoje życie, mając, jak to się mówi przysłowiowo, 50 na karku. Co takiego się wydarzyło w twoim życiu? Co było takim motywem, a być może to już przemyślenie długotrwałe, że postanowiłaś ruszyć w wielki świat?
3: Powiedziałabym, że w wieku 50 lat to ja postawiłam kropkę na D, bo ten proces zmian zapoczątkowałam w 2021 roku, jak wróciłam ze szlaku długodystansowego w Alpach. Tam spędziłam 3 miesiące i to był taki moment, że sobie w ogóle przewartościowałam wszystko w swoim życiu. Ja już wcześniej wiedziałam, że ja nie pasuję do takiego schematu praca w korporacji, powrót do domu. Oczywiście miałam swoje zainteresowania po pracy, dużo tych zainteresowań miałam, ale to nadal nie był mój styl życia, w którym się dobrze czułam. A szlaki mi przystawiły w głowie, bo miałam taki moment, żeby na spokojnie się zastanowić, czego ja w tym życiu chcę, jaki jest mój system wartości. No i w sumie zaczęło się w 2021 roku od przeprowadzenia z Centrum Polskim u góry.
2: Potem... Jesteś obecnie mieszkanką Bielska-Białej, chociaż czasowo.
3: Powiem tak, formalnie jestem tutaj zameldowana, ale ja cały czas krążę. I potem jak wróciłam z tych Alp, jeszcze 2 lata wytrzymałam w korporacji, ale tam już zaczął powstawać plan, jak tą korporację rzucić, ale nie na zasadzie niebieskiego ptaka. Rzucam korporację i po tygodniu jest problem, z czego ja będę żyła. I ten plan zaczęłam realizować. W kwietniu 2023 roku złożyłam wypowiedzenie, w lipcu zakończyłam pracę, a 2 sierpnia już ruszyłam na szlak Transkaukazjem. I ten rok to już w ogóle totalne wariactwo, bo to, co się wydarzyło w tym roku, przeszło moje najśmielsze oczekiwania i wyobrażenia. Zrealizowałam też swoje kolejne marzenia. Tym razem nie były to marzenia podróżnicze, bo to było marzenie wydanie książki, spróbowanie pracy w schronisku, zamieszkanie w schronisku. Weszłam, wydaje mi się, tak już bardziej profesjonalnie w robienie prelekcji. Zrobiłam też własne szkolenie pod szlaki długodystansowe dla kobiet. No i teraz za miesiąc realizuję kolejną swoją wyprawę, którą sobie wymarzyłam 5 lat temu.
2: Dokąd się tym razem wybiera?
3: Tym razem będzie Ameryka Południowa. Szlak o nazwie Great Patagonian Trail o długości około 3000 km. No, wygospodarowałam sobie trochę czasu i tak sobie ustawiłam życie, żeby móc ten czas tam spędzić. Plan jest taki, żeby wrócić do Polski, ale też wiem, że w takiej długiej podróży mogą się wydarzyć różne fajne rzeczy, tym bardziej, że ja też czuję instynktownie, że Ameryka Południowa, Hiszpania to są takie miejsca dla mnie. Tym bardziej, że znam też język hiszpański, więc w ogóle nie będę miała problemu z komunikacją. No i zobaczymy, co będzie dalej.
2: Ale tu mówisz o takich już ekstremalnych wyprawach. Natomiast dzisiaj zwróciłaś też uwagę na to, że warto ruszyć z fotela, po prostu. Zacząć od tych pierwszych kroków. Z tego, co czytałam o tobie, to też wędrowałaś po Beskidach, czyli my te góry mamy na wyciągnięcie ręki. Być może warto zacząć odmaszerowania po tych naszych górach.
3: Tak, ja oczywiście zanim doszłam do tego, co robię teraz, to był proces. Ja akurat zaczynam od biegania. To najpierw były biegi alpejskie, czyli krótkie biegi pod górę, potem były te biegi ultra. W międzyczasie

Pojawiły się te szlaki długodystansowe, ale ten mój rozwój był stopniowy. Ja taki pierwszy szlak długodystansowy solo zrobiłam w 2016 roku. Przeszłam Pireneje, 850 km i to był taki pierwszy moment. Ja się rozwijałam stopniowo, ja się dokształcałam, bo

0: zabijemy i nie będzie jakichś konsekwencji naszego działania na innych ludzi, no to ja nie widzę tutaj żadnego problemu.
1: No właśnie, często nasz wewnętrzny taki strach i taki stoper mówi, nie, uważaj, lepiej nie, może, bo może ci to zaszkodzić, a może nie warto się wychylać, a to jest pierwszy problem, który powoduje, że no, nie realizujemy własnych marzeń, prawda?
0: Bo to miejsce, w którym ja teraz jestem, dość się tutaj zajęło mi naprawdę bardzo dużo czasu i to ja próbowałam różnych rzeczy, ja patrzyłam, co mi pasuje, co nie pasuje.
2: Też na zasadzie prób i błędów.
0: Prób i błędów. I jeśli chodzi o te moje hobby, czyli te szlaki długodystansowe, teraz już bardziej zamieniające się w ekstremalne szlaki długodystansowe, to była taka pierwsza rzecz, która da mi w życiu poczucie spełnienia, ale przez to, że tam się mierzę z jakimiś wyzwaniami i widzę, że to ma sens i że to działa i to się udaje, to przełożyłam to na moje życie prywatne, że skoro tam się udaje, a tam jestem kompletnie sama, naprawdę jest ciężko czasami i ja sobie z tym radzę, to może warto też w tym życiu takim codziennym spróbować coś zrobić, bo tutaj paradoksalnie mam więcej możliwości, choćby tak jak z pracą, z rzuceniem pracy na etacie. Ja postanowiłam, że spróbuję ten rok mierzyć na tym etacie, ale ja też wiem, że mam takie wykształcenie i takie możliwości, że ja w każdej chwili mogę wrócić na ten etat. To nie będzie łatwe, ale jest to możliwe, więc gdzieś tam z tyłu głowy miałam, ok, jak się nie uda, jak mi się to nie spodoba, jak jednak będę potrzebowała tej stabilności, to ja wrócę. Ale dopóki nie spróbuję, to ja nie będę wiedziała.
1: W trakcie dzisiejszej prelekcji, kiedy opowiadałaś nam o takiej mocno ekstremalnej wyprawie właśnie przez góry Kaukazu, pierwsze takie moje odczucie było: ta kobieta jest ekstremalnie odważna, ale ty sama mówiłaś, że przełamywałaś własne stereotypy, które powstały na bazie informacji, które gdzieś tam znalazłaś w internetach, tak zwana poczta pantoflowa. Potem się okazuje, że rzeczywistość to weryfikuje, często bardzo pozytywnie.
0: No właśnie, więc, ale to był ten element, ja wiedziałam, że idę w nieznane i był taki moment, że szczególnie na starcie mówię, Boże, co ja robię, w co ja się pakuję, ale potem po prostu nie myślę, znaczy skupiam się na działaniu i patrzę, co z tego wyjdzie. Jak faktycznie byłoby tak, że poczułabym, że coś mi się może stać, to ja bym się wycofała, bo to też nie o to chodzi, żeby kosztem swojego

0: działa, a tak to u mnie ten przyrost wiedzy jest ogromny. Ale przede wszystkim myślę, że to jest na poziomie intuicji. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ty się dobrze czujesz w tej sytuacji. No ja się czuję doskonale. Ja lubię poznawać ludzi na trasie, mi to sprawia ogromną przyjemność. Ale lubię potem sobie być sama, realizować to na własnych zasadach, nie uzależniać się od nikogo, ze wszystkimi tego konsekwencjami, bo prawdopodobnie jakbym podróżowała z kimś, byłabym w stanie zrobić więcej. Ale ja nie chcę. Ja chcę robić to, na co mnie stać w danym momencie.
1: Wspomniałaś o tym, że wybierasz się do Ameryki Południowej, że znasz hiszpański, a wcześniej rozmawialiśmy o tym, że Hiszpania to takie dobre miejsce dla ciebie. Dlaczego?
0: Nie mogę tego zrozumieć, ale odkąd tam pojechałam na bieg, zakochałam się w ogóle w takich krajach hiszpańskojęzycznych. Myślę, że mnie ogólnie fascynuje odmienność. Ja lubię poznawać inne kultury. Hiszpania jest dla mnie takim krajem bardzo różnorodnym. Ameryka Południowa też jest bardzo różnorodna, choćby w każdym z tych krajów mówią troszeczkę inaczej. To są zupełnie inne kultury. I myślę, że to mnie najbardziej fascynuje i też znowu to czuję na poziomie intuicji, że ja do tego kraju pasuję. Na przykład nie pasuję do Niemiec, nie pasuję do Austrii, Włochy raczej też nie, a ta Hiszpania, no czuję, że to jest takie miejsce, gdzie ja się będę czuła dobrze.
1: Ten temperament hiszpański, to ich kultura, to ich podejście do życia, to jest to, w czym tak się czujesz najlepiej?
0: Ja myślę, że jestem bardziej zorganizowana, ale... Ja chyba nawet nie umiem tego rozłożyć na części pierwsze. Myślę, że różnorodność to jest taki klucz do sukcesu. Nawet choćby sama Hiszpania ma takie autonomiczne prowincje i każda ta prowincja jest inna. Mają, choćby inaczej mówią, mają inny sposób obchodzenia różnych świąt, mają dużo tych świąt, tam jest wszystko kolorowe. No i przede wszystkim mają to, co ja kocham, ogromną ilość gór.
1: I jeszcze ta pogoda, która powoduje, że w te góry można się wybierać praktycznie cały rok.
0: Tak, no bo w Polsce, no ja kocham też Polskę, kocham polskie góry, lubię tutaj być, ale jednak ten czas, kiedy można tutaj fajne rzeczy robić, jest bardzo ograniczony. No i też one są stosunkowo niskie, a tam jest dużo więcej możliwości. Dlatego
1: góry. Hiszpania. Ale jeszcze dlatego też książki o górach. Jesteś autorką już pierwszej i podobno przygotowujesz się do kolejnej.
0: Tak. W pierwszej książce opisałam Armenię, armeńską część szlaku Transkaukazjan. Nie chciałam opisywać całego szlaku w jednej, no bo w mojej opinii wkładanie Armenii i Gruzji byłoby jakimś nieporozumieniem do jednego worka. Jednak są to odrębne kraje, odrębne kultury. I to Kaukaz, i to Kaukaz. I no bardzo się cieszę, bo to też miałam na liście marzeń. Po Alpach chciałam pisać książkę, ale to kompletnie mi nie wyszło, więc kolejne marzenie zrealizowane. Nie nazwałabym siebie pisarką, bo raczej powiedziałabym, że raczkuję, tym bardziej, że jestem z wykształcenia matematykiem, totalnie niehumanistą, więc szczerze to było większe wyzwanie niż przejście tego Kaukazu. No i jeszcze tą książkę sama wydawałam, więc to było kolejne wyzwanie, a teraz jeszcze sama ją sprzedaję, więc jestem i sprzedawcą, i wydawcą, i pisarzem. No i teraz też już powstaje szkic tej książki o Gruzji, ale no tak jeśli chodzi o wydanie, to przyszły rok.
1: Istniejesz też w tak zwanych social mediach, prawda? Bo

0: mnie, no to te media są nieodłączną częścią. Aczkolwiek naprawdę nie jest to mój świat, nie jest to moja bajka. Próbuję znaleźć gdzieś taki złoty środek pomiędzy takimi przygiętymi social mediami, które są tylko nastawiane na social media, super, hiper materiały. Muszę nad tym jeszcze niewątpliwie trochę popracować.
1: Ale można cię tam znaleźć i można prześledzić twoją wyprawę, prawda? Bo tam są materiały, w których są piękne zdjęcia i opisy wielu bardzo trudnych, rzekłabym, sytuacji, choćby właśnie ataków psów czy kontaktu z niedźwiedziem.
0: Tak, to też jest takie miejsce, gdzie przede wszystkim w trakcie wypraw dzielę się informacjami z tych podróży, bo też chcę jakby ludziom przybliżać, jakie są jakieś inne możliwości. I jest to też dla mnie fajne, takie relacjonowanie na bieżąco. To też zwiększa mi krąg osób o podobnych zainteresowaniach. To jest taka ta dobra strona social mediów, że możesz trafić do większej ilości osób, których nie masz możliwości normalnie poznać fizycznie.
1: Ja nie wiem, czy zauważyłaś, ale ja odnoszę takie wrażenie, że jednak coraz więcej jest takich ludzi, którzy oddalają się od tej turystyki hotelowej, która kompletnie nijak się ma do rzeczywistości danego miejsca, bo żyjemy po prostu w tych samych hotelach w różnych miejscach na ziemi. Chcemy poznać bliżej to, czym rzeczywiście bogactwo jest danego miejsca. I na przykład jak lecimy na jakieś, nie wiem, egzotyczne wyspy, to chcemy pobyć na wyspie, czyli poza tym kurortem. I takie osoby jak ty wtyczają te inne szlaki, te nieoczywiste miejsca, często tak piękne i wyjątkowe, że gdybyśmy nie opuścili kurortu, nigdy byśmy tam nie dotarli. Czy to nie jest też taka rola waszych przewodników, trochę ekstremalnych?
0: Znaczy, w zasadzie ten szlak był taką pierwszą próbą bycia częścią wytyczania nowego szlaku. To było coś dla mnie takiego głębszego niż tylko chodzenie dla samego siebie jakimiś utartymi ścieżkami, gdzie już przeszło 1000 osób albo jeszcze więcej, bo to już nie daje mi takiej satysfakcji. Ja też potrzebuję mieć jakiś większy sens tego, co robię w tych górach, ale faktycznie ja teraz będę chodziła na tylko takie szlaki, które dopiero powstają, które trzeba przetestować. Gdzieś tam pewnie docelowo będę starała się też już wymyślać własne drogi, ale to jeszcze chwilka, tak? Na razie jeszcze potestuję to, co jest do potestowania, bo to też fajnie rozwija, fajnie uczy nowych krajów, ale faktycznie też jak ja obserwuję nawet wśród znajomych, że jest coraz większe parcie na to, żeby szukać nowych kierunków, nowych destynacji i też nieutartych ścieżek, nie tam, gdzie idą wszyscy. Bo tam, ja tak jak na to patrzę, to nawet widać po Gruzji, bo miałam okazję poznać takie miejsca, gdzie tej turystyki kompletnie nie było. I podam Ci taki przykład. Na przykład jest takie miejsce, gdzie można mieć kąpiele lecznicze i jak spotkasz tam autochtonów, to będziesz nocowała w bardzo klimatycznej agroturystyce za 1/10 ceny, poznasz tam miejscowych, spędzisz z nimi fantastyczny wieczór przy lokalnym jedzeniu, miejscowych plus turystów, Gruzinów, którzy tam przyjechali, albo możesz pojechać do eleganckiego hotelu i wziąć tą samą kąpiel leczniczą w eleganckim basenie, a wersja dla lokalsów to jest po prostu kamienny budynek, szlał z góry i to jest dopiero klimat. Albo kąpiel bezpośrednio.
1: A, że tak powiem, walory lecznicze identyczne, tylko kwoty też inne.
0: Wiesz, kwoty, ale też masz tą autentyczność, a nie coś takiego
1: wykreowanego.
0: Tak, i przede wszystkim znowu poznajesz tych lokalnych ludzi. I dla mnie to, ja to się ogromnie cieszyłam, że trafiłam w to miejsce i wtedy zobaczyłam, jak na dwa różne sposoby można podróżować. Że jak na prosta rzecz, jak wchodzisz do wioski i chcesz nocleg, to nie wchodź na booking, tylko popytaj w wiosce, gdzie jest nocleg i oni ci podadzą ten taki najbardziej jeszcze nie przygotowany pod turystę.
1: Co w takich żołnierskich słowach należy wiedzieć przed wyruszeniem na jakąkolwiek wyprawę? Ja nie mówię o ekstremalnych podróżach, bo do tego trzeba się naprawdę solidnie przygotować, pomijając kwestię wytrzymałościową i to jeszcze i sprzętowo i tak dalej. Ja mówię o takiej wyprawie, gdzie niekoniecznie do kurortu, ale generalnie gdzieś, gdzie chcemy coś ciekawego zobaczyć. Jak twoim zdaniem trzeba się przygotować?
0: Znaczy moim zdaniem to na początek, no to na pewno logistyka, czyli miejsca, które chcemy odwiedzić,

0: kurortu, ale generalnie gdzieś, gdzie chcemy coś ciekawego zobaczyć. Jak twoim zdaniem trzeba się przygotować?
1: Znaczy moim zdaniem to na początek, no to na pewno logistyka, czyli miejsca, które chcemy odwiedzić,

0: opcje różnych noclegów, miejsca, które chcemy zobaczyć. Jeżeli są to góry, no to jakieś ukształtowanie terenu, żeby znać trasę, mieć mapy papierowe i przede wszystkim zapoznać się z tym miejscem, gdzie chcemy iść. Fajnie też mieć jakieś nawigacje elektroniczne do aplikacji, znaczy aplikacje elektroniczne do nawigacji, ale też przede wszystkim spróbować znaleźć informacje na temat lokalnej kultury i w ogóle idealnie byłoby znać chociaż trochę język danego kraju. Bo jeżeli podróżujesz w miejsca turystyczne, to tam często będzie ten angielski, ale tak jak ja podróżowałam po Kaukazie, no to ten rosyjski mi otwierał tyle drzwi i ja się wykaraskałam z różnych spotkań, choćby nawet z tymi żołnierzami. Podejrzewam, że jakbym ogromna ilość żołnierzy, która spotkałam na trasie, mogłam z nimi porozmawiać po rosyjsku i mnie traktowali jak swojego. Na przykład moi znajomi angielskojęzyczni mieli przetrzepane plecaki, aparaty, telefony i byli postrzegani jako coś, jako obcy, bo ci żołnierze nie umieli się z nimi skomunikować. Więc to też jest taka rzecz, że jak podróżujesz gdzieś tam poza takimi utartymi ścieżkami, chociaż ogarnij troszkę język. To jest naprawdę bardzo ważne.
1: Ważne też, żeby trochę wiedzieć o kulturze danego miejsca, o pewnych zasadach, które obowiązują.
0: Jeśli chodzi o kobiety, że nie podróżujemy po Europie, to moim zdaniem niezmiernie istotne, szczególnie jeśli chodzi o kraje takie pozaeuropejskie, istotny jest ubiór dla kobiet. W Armenii no, wiedziałam, że muszę mieć zakryte kolana. Okazuje się, że też fajnie jest mieć zakryte ręce. Może nie dotąd, ale przynajmniej krótki rękawek, bo okazało się, że moje gołe ramiona też zwracały uwagę. Tym bardziej, że mam jasną skórę blondynki. To się totalnie różni od skóry Ormianek czy Gruzinek, ale okazało się, że też trzeba mieć zakryte pośladki. I na przykład jak się kąpałam w gorących źródłach, to jak weszłam w stroju takim w bieliźnie sportowej, to było faux pas. Bo Ormianki jak się kąpały, to miały biustonosze, ale biodra miały zakryte spodenkami albo takimi ala spódniczkami biegowymi. I to się dowiedziałam dopiero siedząc w nieadekwatnym ubiorze, w gorącym źródle, gdzie byli mężczyźni również, tak?
1: Człowiek uczy się całe życie.
0: Tak, więc no, trzeba jednym zdaniem respektuj kulturę danego kraju.
1: No to na koniec naszego spotkania dzisiejszego i mam nadzieję, że kolejne będzie już po Twojej kolejnej wyprawie. Powiedz mi, co byś powiedziała ludziom, którzy, tak jak mówisz, do których chciałabyś dotrzeć, żeby, nie wiem, spróbowali realizować swoje cele, niekoniecznie podróżnicze, jakiekolwiek.
0: Tak, zdecydowanie to, co mogłabym rekomendować, żeby spróbować i nie analizować, czy się uda, czy się nie uda, czy ja mogę, czy ja nie mogę, nie tłumaczyć się wiekiem, że w pewnym wieku to już nie wypada, albo nie da się, albo w zasadzie to już tylko do tej emerytury muszę jakoś dociągnąć, tylko spróbować. I tak naprawdę najwyżej się nie uda, albo najwyżej się okaże, że jednak to nie jest ta droga, ale spróbować.
1: Pięknie, dziękuję. I jeszcze powiedz, gdzie Cię możemy w social mediach, których niekoniecznie tak uwielbiasz, ale jednak znaleźć.
0: Tak, zapraszam serdecznie na profile Szparaga we własnym sosie, zarówno na Facebooku, jak i Instagramie.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dzięki ogromne.
2: SK Beskidy.
1: Kontynuujemy dziś nasz cykl książki na temat żywca i żywiecczyzny. Dziś Galicja na torach, czyli kolejowa historia Podbeskidzia.
3: Dzień dobry Państwu, Anna Baraba, Żywiecka Fundacja Rozwoju. Tak, dzisiaj kolejne spotkanie, już chyba piąte? Czwarte. Czwarte spotkanie poświęcone książkom, które warto przeczytać, jeśli ktoś interesuje się swoją małą ojczyzną, czyli żywiecczyzną, żywcem i miejscowościami na tej mapie ulokowanymi. Jacek Kachel, łodygowianin, autor świetnych publikacji i artykułów poświęconych historii szeroko rozumianej żywiecczyzny z naleciałościami, no i trochę o suchej i sporo o bielsku-białej. Tym razem Galicja na torach, czyli kolejowa historia Podbeskidzia. Książka wydana przez wydawnictwo Księży Młyn. Bardzo ładnie wydana. Jest ładna, wydana w Łodzi w 2013 roku. To pierwsze wydanie tej książki. Książka ma dość nietypowy format, jest kwadratowa, liczy prawie 110 stron, 108 dokładnie. Jest trochę ilustracji, jest sporo zdjęć, ma 7 rozdziałów. Dobrze pocięty tekst, także bardzo szybciutko można znaleźć tematy, które czytelnika interesują, jeśli nie chce czytać od razu w całości, tylko chce przekartkować i złapać coś, co go interesuje. Na każdej stronie praktycznie jest zdjęcie. Bardzo dowcipne, co cechuje zresztą autora. Jacek Kachel ma dużą umiejętność puentowania i dowcipnego komentowania wydarzeń historycznych. Bardzo dowcipne śródtytuły, na przykład austriackie gadanie, czyli ustalenie tego, co już zostało ustalone. Ci, którzy choć odrobinę

0: orientują się w historii, wiedzą, że biurokracja w Galicji przypominała nieco te wydarzenia, które również zostały zilustrowane w Asterixie i Obelixie w 12 pracach, ale w ogóle no, sama biurokracja ma to do siebie, że jest zwykle nieustającym tematem żartów. Dlaczego ta książka jest ważna? Ta książka jest ważna, bo jest książką przede wszystkim. Nie ma takiej książki, której nie warto przeczytać. Takie rzeczy można mówić po lekturze, a nie przed. Natomiast Jacek Kachel świetnie, dynamicznie, dość krótko spuentował wszystko to, co wpłynęło na ukształtowanie się takiego, a nie innego systemu komunikacji kolejowej na Żywiecczyźnie. Mówi o tym, co było zanim pojawiła się kolej, mówi o tym, jak procedowane były sprawy związane z budowaniem, wytyczaniem lokalizacji, ale również mówi o tym, co zostało zaplanowane, a się nie stało. Pytanie, czy szkoda? To jest bardzo ciekawy punkt do rozmowy o tym, jak mogłaby rozwijać się turystyka i rekreacja na tym terenie, gdyby być może te plany zostały wdrożone w życie. Rozdział pierwszy to rozdział zatytułowany Na kolejowym szlaku zachodniej Galicji. I tutaj informacje o przywilejach cesarza Ferdynanda, czyli kolei żelaznych początek. Taki jest pierwszy podrozdział. Dalej bardzo ważny dla nas dworco lakowanie, czyli jak Żywiec swoją stację w Zabłociu wybudował. Znajdziecie Państwo informacje na ten temat na stronie 11. Duży drugi rozdział to planowana kolej Łodygowice-Buczkowice, kolej której nie ma. Trzeci bardzo ważny rozdział, duży rozdział, planowana kolej Żywiec-Oświęcim. Czyli również kolej, której nie ma. A
1: ambitne były plany, się nie ziściły.
0: I te plany pan Jacek odnalazł, uporządkował, w dużym stopniu informacje przetłumaczył i przedkłada nam to, co okupione jest bardzo ciężką pracą, taką reportersko-historyczną. Czwarty rozdział to rozdział zatytułowany Kolej Trzech Narodowości. Piąty to Kolej i Robotnicy. A wiemy, że etos pracy kolejarza, podobnie jak górnika, to jeden z ważniejszych fundamentów w Polsce w okresie i przedwojennym, ale również powojennym i do dziś. I rozdział szósty to rozdział zatytułowany Kolejowe wypadki.
1: Mówiłaś o tym etosie pracy, to ja pamiętam, mój dziadek był kolejarzem, to u niego się mówiło, zresztą w ogóle potocznie się mówiło, że według polskich pociągów, tego pociągu relacji Warszawa-Berlin nastawiono zegarki, czy relacja Warszawa-Wiedeń, albo Kraków-Wiedeń. Ta relacja już jest mało istotna. Chodziło o to, że według tego pociągu nastawiono zegarki, był tak punktualny.
0: Tak, tutaj ta opowieść lokuje relacje na trasie Wiedeń-Lwów ze śródlądowaniem w Bielsku, Żywcu, Krakowie, no i dalej, i powrót. Pisze Jacek Kachel tak. We wstępie. W prezentowanej książce przedstawiony został zarys rozwoju kolei na tym terenie ze szczególnym uwzględnieniem tras Bielsko-Żywiec, Sucha-Żywiec, Żywiec-Zwardoń. Ukazano również problemy, które przy okazji rozwoju tras kolejowych nabrały nowego znaczenia. Dzieje ludzkości, pisze autor, pisane są przeważnie przez wielkie, czasami krwawe rewolucje społeczne oraz kulturowe i techniczne. Przyzwyczailiśmy się do analizowania zmian mentalności ludzi pod wpływem kultury i sztuki. Teraz jednak coraz częściej badacze zauważają, że na zmianę sposobu życia i świadomości mają wpływy zmiany cywilizacyjne. Szczególnie można to odczuć, gdy mowa o sprawach związanych z komunikacją. Nie odnosi się to tylko do rozwoju i przepływu informacji na świecie, ale dotyczy również środków lokomocji. Już w starożytności zauważono, że istnieją naturalne szlaki komunikacyjne, z których ludzie chętnie korzystali. Z czasem w miejscach, gdzie się krzyżowały, pojawiały się osady. Ich rozwój zależał od tras kupieckich, karawan. Tam, gdzie ruch był wzmożony, osady zmieniały się w miasta i odwrotnie. Gdy przepływ ludzi słabł, traciły na znaczeniu i stawały się niewielkimi miejscowościami. I taki sam proces można było zaobserwować na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to zaczęły powstawać linie kolejowe. Ich zakładanie i przebieg miały niebagatelny wpływ na rozwój całych regionów. Tak też było w Galicji Zachodniej.
1: No my jesteśmy na szlaku Kraków-Wiedeń, prawda?
0: Na szlaku Wiedeń-Lwów dokładnie, tak. Kolej transwersalna z Wiednia do Lwowa i z powrotem powstała w momencie, kiedy ukonstytuowała się tutaj po rozbiorze Galicja i Lodomeria, czyli teren, który został włączony w struktury monarchii austro-węgierskiej. I tak też się faktycznie stało, że ta kolej połączyła tereny wcielane sukcesywnie do korony Habsburgów. Jakoś trzeba było te terytoria bardzo zróżnicowane połączyć. Jeśli te terytoria tworzone były przez narodowości mówiące różnymi językami, no bo raczej mało prawdopodobne, żeby intuicyjnie Austriak, Węgier i Polak się dogadali, niezależnie od ilości wypitego alkoholu, który ponoć rozwiązuje języki. Natomiast trzeba było znaleźć jakieś inne spoiwo, inny łącznik. Bałkany, które były częściowo włączone w strefę

0: strefę wpływów Imperium Habsburgów. To Słowiańszczyzna, obok wspomniane Węgry, tu Czechy, Słowacja, Galicja, czyli południowe tereny Polski. Te tereny były bardzo rozległe, zachodnia Ukraina. I kluczem do połączenia tego terytorium była komunikacja. Trzeba było w jakiś sposób te tereny skomunikować tak, żeby można było do nich dojechać. Ale skupmy się na tym, co szczególnie ważne tutaj na terenie Żywiecczyzny, czyli rozdział pierwszy, podrozdział trzeci od strony 11. Dworca lokowanie, czyli jak Żywiec swoją stację w Zabłociu wybudował. Przechodzimy do strony 11. Przepiękne zdjęcie, pocztówka z Zabłocia. Jest tutaj pokazana ulica główna. Jest pokazany dworzec jeszcze przed przebudową, jeszcze bez orłów.
1: Główna to teraz ulica Dworcowa.
0: Obecna ulica Dworcowa jest również, zresztą z widokiem na naszą kamienicę tutaj. I to, o czym pisał pan Tadeusz Dziergas, o czym mówiliśmy w odcinku wcześniejszym, czyli utwardzona, ale tłuczniem, siutrem, czyli żwirem rzecznym, kamieniami. Tak, i widać faktycznie dorożkę, która transportuje mieszkańców. Widać ten plac pod góralem i wszystko łudząco przypomina dzisiejsze Zabłocie. Dworzec różni się znacząco, jest jeszcze przed rozbudową, widać, że jest mniejszy. No i widać synagogę,
2: której nie ma.
0: To miejsce dziś to plac i obelisk, który znajduje się

0: czyli Jacek Kachel. Dworce Lokowanie, czyli Jak Żywiec, swoją stację w Zabłociu wybudował. Ciekawa sytuacja miała miejsce w Żywcu, gdzie długo zastanawiano się nad lokalizacją budynku dworca. Pierwotnie miał być on wybudowany na tzw. Łęgu, w rejonie dzisiejszej zajezdni autobusowej. Jednak gdy inwestorzy zwrócili się z tą propozycją do rajców miejskich, mieli oni odpowiedzieć: bydzie nam tu kupić pod nosem, a i ogień nie trudno. Kupcić, przepraszam, tak. Nie jest łatwe czytanie takiego języka, więc jeszcze raz. Bydzie nam tu kupcić pod nosem, a i o ogień nie trudno. Do anegdot i żartów z brodą przyszła już wypowiedź niejakiego Dowsilasa, który przytoczył w swojej książce Hieronim Woźniak, znawca historii Żywca. Stary Dowsilas, przez którego środek stodoły została wytyczona linia kolejowa, czyli sztreka, opowiadał sąsiadom. Co oni myślą? Że ja tam będę siedział i wrota od stodoły odmykał, jak ta kolej pojedzie? To cytat. To cytat z jednej z książek, o której być może też będziemy mówić. Inną, równie ciekawą informację o tym, dlaczego zdecydowano się na ulokowanie stacji w Zabłociu, przytacza Marek Kubica. W księdze pamiątkowej gimnazjum w Żywcu znalazł się zapis z obrad Rady Miejskiej. Jeden z rajców przekonywał: sławetni rajcowie, kolej to dobra rzecz, bo to bez marnowania koni zajedziesz do Bielska, Wiednia i Pesztu, Madziarskiego też. Towary można sobie sprowadzać i szynki, kiełbasy z naszych prosiąt wysyłać. A jak baba sadliskiem okrutnie obrośnięta, że już na siebie kiecki wciągać nie potrafi, to ją łatwiej do jakowego Karlsbardu odtransportować wagonem, bo w nim osie, tak jak w bryszce, nie popękają. Ale
1: no, mieli poczucie humoru.
0: Tak, tak, zdecydowanie. Ale z tą stacją to mi się nie widzi. Kolejami jeżdżą różni ludzie i Żydzi naturalnie też. Na każdej stacji jest poczekalnia, siedzą w niej ludzie i drzemią na ławkach. A co będzie, jak taka Żydówka urodzi dziecko na stacji, w poczekalni, na naszej ziemi, naszego miasta? Nowego obywatela nam przysporzy. Ja pierwszy nie zgadzam się na żadną stację w mieście. Zgodnie z miejskim przywilejem Żydom zabraniano osiedlać się w granicach miasta Żywca. Trudno dziś ustalić, który z argumentów przeważył. Faktem jednak jest, że dworzec żywiecki wybudowano w Zabłociu. Dalej pisze Jacek Kachel tak. Koniec wieńczy dzieło, czyli tory w trzy strony świata. I to informacja na stronie 13 książki i bardzo ładne zdjęcie ratusza w Żywcu i rynku. Nie ma tutaj adnotacji odnośnie datowania. Tak, tak, tak, oczywiście. To są wszystko stare zdjęcia, to są wszystko archiwalia, nie znajdziecie Państwo tutaj nowych zdjęć. Ciężka, mozolna praca autora, świetna rzecz. Pisze autor tak. Szczególnym rokiem dla rozwoju kolei na tym terenie okazał się rok 1884. Wydarzeniem było zakończenie prac na linii Zwardoń-Żywiec-Sucha-Chabówka-Nowy Sącz. W Gwiazdce Cieszyńskiej, pisząc o tym, podkreślano, że Żywiec może stać się bardzo ważnym węzłem kolejowym, gdyż już teraz miasto ma połączenie z koleją pruską przez Bielsko i Dziedzice oraz z Krakowem przez Podgórze. Po zakończeniu prac na linii Żywiec-Zwardoń miało ono uzyskać dogodne połączenie z Węgrami. Cesarsko-królewskie uprzywilejowane Austro-Węgierskie Towarzystwo Kolei Państwowych zapowiedziało, że trasa zostanie ukończona 15 października. Prace na poszczególnych odcinkach były prowadzone od 1880 roku. Oficjalny koniec budowy zaplanowano na 20 sierpnia 1884 roku. Czynniki zewnętrzne spowodowały opóźnienie. Namiestnik Galicji, odpowiadając na interpelację, zaznaczył: linia od Żywca począwszy będzie oddana do użytku publicznego przy końcu października. Optymizm urzędniczy jednak zawiódł i oficjalnie linia miała zostać otwarta dopiero 15 listopada. Datę tę jednak można zakwestionować, gdyż Gwiazdka Cieszyńska donosiła, że 25 listopada wskutek nieładu, jaki od dawna panuje przy budowie kolei Żywiec-Zwardoń, odpięto 9 wagonów od maszyny naładowanych szutrem, czyli żwirem, na których znajdowało się 65 robotników. Koło wagonów, nie będąc niczym podłożone, aby się oprzeć mogły, ruszyły same, a rozpędziwszy się lotem błyskawicy, przebiegały stacje Sól, Rajcze, Milówka aż do Węgierskiej Górki, gdzie zawiadomieni telegrafem powstrzymali rozszalałe wagony przez nasypanie piasku na szyny. Wskutek tego zostało zabitych 2 ludzi i 6 ciężko rannych, których po drodze pozbierano. Ten tragiczny wypadek potwierdza, że oficjalna data otwarcia linii została przesunięta na koniec roku. Trasa ta liczyła 37,288 km, czyli prawie 38 km. Więc trasa Żywiec-Sucha natomiast została otwarta 16 grudnia roku 1884. Na odcinku z Żywca do Nowego Sącza liczyła 147 prawie

0: km i była realizowana w ramach tzw. Karpackiej Kolei Transwersalnej, nazywanej również Galicyjską Koleją Transwersalną. Dalej informacje na temat kosztów, informacje na temat procedowania spraw, informacje na temat tego, co jeszcze mogło się podziać. Bardzo interesujące wzmianki o tym, że można było poznawać trasy, podróżować z tak zwanym przewodnikiem ilustrowanym.
1: Na wycieczki się wybiera.
0: Tak, można było jechać na wycieczki. Bardzo ciekawa zmianka, jak się poruszać, czyli poznajemy kolej z przewodnikiem. Powstanie w krótkim czasie tak wielu linii kolejowych spowodowało przeprowadzenie akcji informacyjnej, której celem było ułatwienie podróżującym korzystania z usług kolejowych. Pomocny był w tym wydany w 1892 roku specjalny przewodnik ilustrowany po cesarsko-królewskiej austriackich kolejach państwowych. W zeszycie numer 28, a to oznacza, że było ich co najmniej 28, zamieszczono ciekawe informacje o trasach kolejowych w rejonie Żywca. Przedstawione są w nim opisy poszczególnych linii, np. połączenia z Suchej przez Żywiec do Zwardonia. Według danych zawartych w przewodniku pokonanie 72-kilometrowego odcinka pociągiem mieszanym, czyli osobowo-towarowym, zajmowało, zgadnij ile, 72 km, 4 godziny 19 minut. Tę samą trasę pociągiem osobowym można było pokonać w 3 godziny i 6 minut. Informacje zamieszczone w przewodniku w kilku miejscach nie są zgodne, w zależności od tego, czy w publikacji uwzględniono również czas postoju pociągu na stacjach

0: nie. Ale jeśli w tamtym czasie ktoś się wybierał, to przypuszczam, że nie spodziewał się, że dojedzie tam w 40 minut.
1: No tak, no bo jeżeli to był towarowy, to musiał się zatrzymać na stacji przeładowania i tak dalej, więc wszystko toczy.
0: O nie. Tak, ale co jeszcze, czego jeszcze możemy się dowiedzieć z tej książki, za co jesteśmy bardzo wdzięczni autorowi, panie Jacku Szapoba. Przewodnik ilustrowany podaje następujące informacje dotyczące miejscowości Sucha, będącej stacją początkową linii prowadzącej przez Żwiec do Zwardonia. Miasteczko z 4000 mieszkańców, oddalone od dworca o 1,5 kilometra. Restauracja na dworcu jest dobra, o 300 kroków od dworca znajduje się hotel drugorzędny. Z pokojami po cenie 1 korona 60 halerzy, z usługą i oświetleniem. W miasteczku winiarnia i 4 piwiarnie drugorzędne.
1: Bardzo potrzebne informacje dla podróżnego.
0: Bardzo. Wywiadujemy się również rzeczy następującej. Podróż z Jaleśni do Pewli Małej, oddalonej o 3 km, trwała 9 minut. Kolejne 4 km pociąg pokonywał również w 9 minut. I docierał do stacji Friedrichshütte, gdzie znajdowały się, i tutaj cytat, huty żelazne arcyksięcia Albrechta, jedna wyrabiająca cienkie i grubsze blachy żelazne i blachy cynkowane, i druga wyrabiająca rozmaite rodzaje kutego żelaza. Następna stacja, do której można było dotrzeć w ciągu kolejnych 9 minut po pokonaniu 4 km, położona była w Żywcu. Była ona w tym czasie największa i najważniejsza, gdyż znajdowała się na skrzyżowaniu szlaków kolejowych. Budynek żywieckiego dworca został wybudowany na terenie sąsiedniej gminy Zabłocie i oddalony był od miasta o 1,6 km. I to jest niesamowite. Dworzec w Żywcu był w Zabłociu.
1: A Zabłocie to była jakby inna gmina, nie? To nie była dzień wtedy.
0: Na wieś, oczywiście. Bo przypominałem Państwu, że Zabłocie zostało włączone do Żywca w roku 1939 wraz z okupacją. Później z powrotem przywrócono porządek taki, że Zabłocie było samodzielną wsią i siedzibą gminy Zabłocie, dużej gminy, w skład której wchodziło m.in. Radziechowy, Lesna, Sienna, Lipowa. I później w roku 1950 ponownie wyłączono, rozwiązano tą gminę, siedziby przeniesiono do Radziechów, a Zabłocie zostało włączone w strukturę administracyjną miasta Żywca. Ale czego się dowiadujemy? Stąd też jak oglądacie Państwo jakieś materiały archiwalne i jest stacja Zajbórz, albo mowa o tym, że był dworzec kolejowy w Żywcu, to owszem, ale ulokowany w Zabłociu. Nieco pokrętne, ale na mapach galicyjskich faktycznie ten dworzec opisywany jest jako Zajbórz, a nie Zablocie. Więc jeszcze raz, następna stacja, do której można było dotrzeć w ciągu kolejnych 9 minut po pokonaniu 4 km, położona była w Żywcu. Była ona w tym czasie największa i najważniejsza, gdyż znajdowała się na skrzyżowaniu szlaków kolejowych. Budynek żywieckiego dworca został wybudowany na terenie sąsiedniej gminy Zabłocie, w której w tej chwili się znajdujemy, i oddalony był od miasta o 1,6 km. Żywiec liczył wówczas 4,5 tysiąca mieszkańców, a Zabłocie 2300. Jak podaje przewodnik? Dorożka jednokonna kosztuje z dworca do Żywca 80 halerzy. Jakbyśmy chciały w tamtym czasie w kapeluszach
1: dorożką
0: to 80 halerzy, a dwukonna 1 koronę i 20 halerzy. Omnibus do Hotelu Narodowego w Żywcu 40 halerzy od osoby. Hotel Narodowy był. Hotele w Żywcu. Hotel Narodowy, najlepszy, przy ulicy Głównej, więc zapewne Hotel Polonia późniejszy, a dziś nie ma już tego hotelu. Cena pokoju od 1 korony 60 halerzy do 3 koron włącznie z usługą. Był też hotel pod cesarzem austriackim przy głównym placu. Hotel europejski przy ulicy Głównej i restauracje. Na dworcu. Oczywiście. Proszę, tutaj mam.
1: Piękny hotel, tak jest.
0: I to jest właśnie budynek, który Państwo możecie kojarzyć jako Polonia, czyli vis-a-vis obecnego budynku sądu. A budynek sądu to dawna siedziba dyrekcji dóbr arcyksiążęcych. Restauracyje, jak pisze autor, cytując. Na dworcu kolejowym, w wymienionych hotelach, piwiarnia i winiarnia Teszla, lokal śniadań Danka i cukiernie Daczkowskiego i Suchego. Kolejny przystanek to już Węgierska Górka.
1: Świetny przewodnik, bo wszystko, po prostu wszystko, co potrzeba. Gdzie masz zjeść, gdzie masz się wyspać, gdzie, jak dojechać, wszystko, co, ile kosztuje. No, ci powiem, jestem pod wrażeniem.
0: Tak, to jest fascynujące. Świetnie się to czyta. Doskonałe pióro. Autor bardzo lubi to, co robi. Widać, że czuje tętno kolei. Także wszyscy miłośnicy kolei, obowiązkowa pozycja, ale wszyscy miłośnicy Żywiecczyzny również. Ale także i Oświęcimia, i Buczkowic, i Suchej, bo i o tych miejscowościach informacje można znaleźć. Przypominam, że w rozdziale drugim i trzecim znajdziecie Państwo informacje na temat planowanych nitek kolejowych, które nie zostały zrealizowane nigdy. W międzyczasie również

0: opowieści. Na przykład Nowa Polityka, czyli kolej finansuje armaty i ilustracja przedstawiająca rozstrzelanie. Dalej, stacja Kukucia, czyli robotnicy mają swój przystanek, ale również dworzec w Bielsku, sfotografowany zupełnie inaczej, bez drzew, bez infrastruktury, na peronach wygląda. Bardzo ciekawy rozdział na stronie 35, Za chlebem, czyli specjalne pociągi emigracyjne. W 1911 roku, pisze autor, poinformowano, że od 31 maja do 1 września na liniach państwowych kolei będą wprowadzane bilety abonamentowe pierwszej, drugiej i trzeciej klasy na okres 15 i 20 dni. Po raz pierwszy na biletach takich znalazło się miejsce na fotografię właścicieli. Rok 1911. Co roku na wiosnę... Tak, tak. Co roku na wiosnę wiele osób korzystało z tak zwanych pociągów emigracyjnych. Z tego powodu Sejm zwrócił się do rządu z prośbą o zwiększenie liczby wagonów trzeciej klasy. Po ogromnej skali zjawiska emigracji, a zarazem o trudnej sytuacji na rynku pracy w Galicji, informowano na łamach niemieckiej gazety Silesia. Specjalnymi pociągami na roboty sezonowe do Niemiec wyjechało 31 marca 4,5 tysiąca osób, 1 kwietnia 3440, 2 kwietnia 2430, a 3 kwietnia 2280 osób, a w nocy z 4 na 5 kwietnia 950 osób. Skala zjawiska była bardzo duża. Mieszkańcy Galicji wyjeżdżali na zachód z Bielskiego Dworca przez 14 dni. Mnóstwo informacji, ogromna praca, studiowanie archiwów po to, żeby znaleźć wzmianki w prasie, w dziennikach, w tygodnikach. Jacek Kachel...
1: Archiwa nie tylko polskie, ale także niemieckie.
0: Jacek Kachel zrobił kawał roboty. Kuriel Lwowski, Dziennik Cieszyński, ale również archiwa, źródła o Krakowski Czas na przykład, dalej z cytowanych, Wieniec i Pszczółka i informacje o miejscowości Kozy. Świetna książka, doskonale się czyta, warto mieć. Tu już zdjęcie dworca kolejowego w Bielsku w nieco innym ujęciu. Piękne zdjęcie, panoramiczne, warto zobaczyć. Zdjęcia z Bielska Białaj, widok na Porąbkę, dzisiejszy plac Wojska Polskiego, świetna pocztówka z Białej przedstawiająca ratusz, burmistrz z Białej, budowa zapory w Porąbce, zdjęcie monumentalne, niezwykłe, ale też pozdrowienia z Międzybrodzia. Ciekawa jestem, czy mieszkańcy Międzybrodzia wiedzą, że powstała taka pocztówka z Międzybrodzia, gdzie przedstawione jest plebania, kościół i kółko rolnicze. Bardzo ładna z wykorzystaniem motywów roślinnych. I bardzo ciekawy cytat z Kuriera Lwowskiego. Od 20 lat podnoszono potrzebę połączenia kolejowego najdalej na zachód wysuniętej stacji granicznej z Węgrami w Zwardoniu z północną częścią kraju w Oświęcimiu, w punkcie ogromnie ważnym dla zachodnio-galicyjskiego ruchu handlowego. Środków finansowych na te roboty przedwstępne dostarczyły już częściowo interesowane miasta, czyli Żywiec, Kęty i Oświęcim, powiaty Żywiec i Biała i osoby prywatne z łona obywateli miast i wsi położonych wzdłuż projektowanej kolei. Plany trasy opracowuje się już, a rachunek przepuszczalnej rentowności zamierzonej budowy wykazuje rocznie 15 tysięcy ładuk całowozowych i 300 tysięcy osób przewiezionych projektowaną koleją. Takie informacje również Państwo znajdziecie, czyli różnego rodzaju szacunki, bilanse, analizy efektywności tej inwestycji.
1: A równocześnie wielki biznes tak naprawdę dla właścicieli, bo to przecież wszystko było prywatna firma.
0: I perspektywy rozwojowe, tak? To też kalkulowano. Świetna mapa Żywiec Oświęcim z zaznaczeniem projektowanej trasy. Można zobaczyć, którędy ta trasa mogła biec i w jaki sposób miała rozwiązać kwestie komunikacji. Raz jeszcze wzmianka na temat austriackiego gadania, czyli ustalenia tego, co już zostało ustalone, a równocześnie ryciny, które dokumentują przebieg walk w czasie II wojny i kobiety strzelające, co ważne. Bardzo interesujące zdjęcie żywieckiego rynku, które ilustruje wstęp do czwartego rozdziału zatytułowanego Kolej Trzech Narodowości. Zaczyna się fantastycznie, a rozwija jeszcze lepiej. Kto tu rządzi, czyli spory narodowe na kolei. I pisze pan Jacek Kachel tak. Koniec wieku XIX i początek XX to czas budzenia się świadomości narodowej poszczególnych ludów zamieszkujących monarchię austro-węgierską. Spory na tle narodowościowym nie ominęły również kolei, gdzie przez bardzo długi czas wszystkie ważne stanowiska były obsadzane przez Niemców bądź Czechów, z pominięciem Polaków. Sytuacja uległa zmianie, gdy kolej północna została

0: w roku 1907 upaństwowiona. Wtedy to z roku na rok pojawiały się na kolejach coraz liczniejsze grupy Polaków, które zajmowały miejsca Czechów. W 1909 roku na kolei północnej pracowało 2300 Niemców, 300 Czechów i 160 Polaków. Od tego roku zaczęło również obowiązywać równouprawnienie wszystkich języków krajowych. Przypominam, rok 1909. Jednak na terenie Podbeskidzia ignorowano wprowadzone zarządzenia i wszystko starano się utrzymać w niemieckim duchu. Sytuacja społeczno-polityczna miała również wpływ na inne sfery życia. Miasto nad rzeką Białą było wówczas największą aglomeracją w regionie. Niemcy nazywali je niemiecką wyspą, gdyż skupiło się w nim bardzo silne środowisko nacjonalistów niemieckich. Szczególnie niechlubnie zapisał się w historii dworzec w Bielsku. Na łamach Gwiazdki Cieszyńskiej ukazane zostało aroganckie zachowanie kelnerów pracujących w bielskiej restauracji kolejowej w stosunku do gości posługujących się językiem polskim. I tu cały opis tejże sytuacji, ilustrowane obficie cytatami z prasy ówczesnej. Zdjęcie księdza Stanisława Stojałowskiego, którego możecie Państwo kojarzyć z archiwaliów i z prasy przedwojennej, ale również zdjęcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodygowicach. Zdjęcie zrobione przed zamkiem. Tutaj zbiory OSP Łodygowickiej. Dom Polski w Bielsku, dworzec kolejowy w Dziedzicach. Dokładnie, to się wszystko dzieje równocześnie.
1: Z czasu, kiedy budowano kolejne dworce, to się wszystko rozwijało.
0: Podobne, tak? One mają zbliżoną architekturę. Wzmianka o zaangażowaniu posłów, most na rzece Białce, ale również bardzo uporządkowane zdjęcie, przypominające nieco klimaty z defilady filmu, który możecie Państwo kojarzyć. A to zlot Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Żywcu ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żywcu, a w tle stodoły. A w tle stodoły. Stodoły i niewielkie domki z mocno dociskającymi do ziemi dachami i wszystko jest drewniane, tak? Więc ten Żywiec jest, jawi się w tych wszystkich książkach, może nie wszystkich, ale na pewno w tych, które przeglądaliśmy, jako niewielkie miasteczko na głębokiej prowincji, które ma swój urok bardzo, bardzo szczególny. Również informacja na temat, bardzo ciekawa, na temat funkcjonowania towarzystw sportowych, w tym Towarzystwa Sportowego Soku, więc wszyscy miłośnicy historii przedwojennej i Sokoły, bo reaktywacja jest, towarzystwa funkcjonują, choćby w Międzybrodziu Bialskim, w Czernichowie, więc pewnie i dla miłośników tych form stowarzyszeń to również jest cenna pozycja, bo warto to przejrzeć i zobaczyć, co ciekawego Jacek Kachel wynalazł na ten temat. Każda strona to zdjęcie. Każda strona to rycina. Zdjęcie jest dużo, bardzo fajnie dobrane. Tak. Strona 82. Dworcowe pożegnania, czyli w obliczu wojny narodowe spory milkną. Napięte polsko-niemieckie relacje uległy zmianie wraz z wybuchem wojny. Mówimy o I wojnie światowej. Polacy zaczęli przygotowywać się do wstąpienia do legionów, a dworce znów stały się wyjątkowymi miejscami. 25 sierpnia 1914 roku w Żywcu nastąpiło podniosłe pożegnanie sokołów oraz ochotników, którzy po kilku dniach przygotowań i ćwiczeń wyruszyli do walki. Po nabożeństwie w kościele parafialnym 182 przyszłych legionistów zebrało się w gmachu Sokoła i stamtąd w uroczystym pochodzie wyruszyło na rynek. Tam udzielił im błogosławieństwa ksiądz proboszcz Sadkę, a następnie zostali pożegnani przez marszałka powiatowego Wiktora Idzińskiego. Odjeżdżającym na wojnę Antoni Mierawski zadedykował wiersz Batory pod Pskowem, który sam wygłosił, gdy kompania stała przed wagonami na dworcu kolejowym w Żywcu przy obrazie Jana Matejki. Dalej opis szczegółowy pożegnania, w tym udział i przybycie arcyksięcia Stefana Habsburga z żoną i całą rodziną. Zatytułowany zresztą był, że arcyksiąże dostojnym właścicielem Żywca w tym opisie. I byli również w tym gronie, jak to zostało nazwane, Hieronimowie Radziwiłłowie z Balic, czyli córka arcyksięcia Habsburga ze swoim mężem, ale również druga wydana za Czartoryskiego. I świetne zdjęcie ilustrujące ten moment, kiedy faktycznie arcyksiąże rozmawia z przyszłymi legionistami. Nastrój był niesłychanie podniosły i rozrzewniający. Gdy pociąg ruszył, orkiestra zagrała Jeszcze Polska nie zginęła, publiczność uchyliła kapeluszy. Arcyksiąże stał na baczność i salutował odjeżdżającym żołnierzom polskim. Przypominam, że mamy rok 1914. To jeszcze jest cały czas specyficzny układ. To jeszcze nie jest moment, kiedy Polska odzyskuje niepodległość, bo to nastąpiło w roku 1918. Arcyksiąże jest Austriakiem, ale jednak te relacje były bardzo mocno osadzone w kontekście lokalnym i już pojawiają się wtedy oznaki

0: tego, co nastąpi jakiś czas później na okoliczność II wojny, kiedy rodzina Habsburgów zrezygnowała z przywilejów wynikłych z faktu bycia Austriakami, ale to inna książka, inna opowieść i inny czas. Rozdział pod tytułem Kolej i robotnicy również bardzo interesujący, zwłaszcza, że jeśli spojrzycie Państwo na specyfikę Zabłocia, specyfikę węgierskiej górki i specyfikę Bielska, to rozwój kolei dzieje się równolegle do dynamicznego rozwoju industrializacji, a tym samym klasa robotnicza się pojawia. Tak? Pojawia się klasa robotnicza i to są zmiany w strukturze społecznej bardzo istotne. Od pojawienia się mieszczaństwa jako takiego, to jest drugi tak ważny proces dziejowy, który powodował, że pojawiła się nowa klasa społeczna, która ma bardzo określony system spędzania czasu, bardzo określony system zarobkowania. Tworzy się nowa jakość społeczna i potężna siła.
1: Kolej dawała szansę do rozwoju w danych miejscowości, bo po pierwsze tą drogą dostarczano surowce, dostarczano maszyny, powstawały fabryki, w tych fabrykach ktoś musiał pracować, stąd ta nowa siła, tak zwana klasa robotnicza, która po prostu stawała się takim rdzeniem miasta.
0: Czy rdzeniem, tu bym polemizowała, ale na pewno wyłania się nowa jakość i istotne zasilanie. To bez dwóch zdań. Ale posłuchajcie Państwo, jak to funkcjonowało, jakie były początki. Bo zanim klasa robotnicza ukonstytuowała się i zaczęła domagać się swoich praw, wykorzystując między innymi takie narzędzia jak strajki, to na początku faktycznie była to grupa bardzo mocno wyzyskiwana. Tak? No, niewielkie kompetencje, brak zaplecza w postaci wsparcia prawnego i po prostu człowiek, jeśli mógł pracować, to przeżył, jeśli nie, to kończyło się zwykle jego życie w sposób tragiczny. Krótki fragment. Biedni robotnicy musieli piechotą dojść do Żywca i tu dopiero znalazł się mądrzejszy urzędnik ruchu, który uznał bilety za ważne i następnym pociągiem wyprawił robotników do Bielska. To jakaś sytuacja, o której Państwo możecie przeczytać na stronie 89, która nastąpiła na kolei. Robotnicy, oprócz mitręgi i trudu odbywania drogi pieszo do Żywca, stracili 3 godziny czasu w fabryce, które im z płacy wytrącono. To była klasa, która długo domagała się swoich praw, w końcu to się stało, ale przeczytajcie Państwo, bo to jest bardzo szczególny moment. Ten początek, pierwsza, druga dekada XX wieku, a wcześniej końcówka wieku XIX, to jak ziemia obiecana. Tak? Jeśli zobaczycie Państwo, przypomnijcie sobie Ziemię obiecaną, czy to w formie książki, jest to jedna z najlepszych reportaży historycznych w polskiej literaturze, ale również film bardzo dobry. To faktycznie dobrze rzuca światło na to, z czym zmagali się robotnicy pracujący w zakładach, czy w Żywcu, Zabłociu.
1: Ale Bielsko było bardzo podobne, bo też powstawały tam te same fabryki włókiennicze, bardzo podobnych zasadach.
0: Tak. Mogłabym Państwu, podobnie jak wcześniejsze książki, przeczytać tę książkę w całości, ale na to czasu niestety nie mamy. Szkoda. Jest wzmianka o Łodygowicach. W zasadzie każda miejscowość, która wiąże się z kwestią kolei w Galicji Zachodniej i w okolicach, jest tutaj wzmiankowana. Możecie Państwo znaleźć zdjęcia, możecie Państwo znaleźć miejsca, które kojarzycie w takiej formie, bo część budynków przetrwała, a część całkowicie zmieniła swój kształt, porządek i przeznaczenie. Końcówka to wzmianki z prasy na temat wypadków kolejowych. Również niestety, ale ciekawe, tak? Pisze autor na przykład, i przeczytam tylko jeden fragment. Kolei północnej nie omijały nieszczęśliwe wypadki. Fatum ciążyło nad dworcem w Żywcu. W listopadzie 1905 roku na stacji doszło do zgniecenia mężczyzny przez wagon. Dostał się konduktor Jan Liwacz, słuchaj, między pufry dwóch wagonów i został zgnieciony na śmierć. Zachodzi tu nieszczęśliwy wypadek, aczkolwiek kilka gazet podało, jakoby wzmiankowany konduktor był pijany. I dalej opowieść o kolejnym wypadku, 3 lata później, kolejny miesiąc później. Czytajcie Państwo. To był kawał pracy, ja jestem zachwycona tą książką. Zachwycona, że można o historii lokalnej pisać w tak interesujący sposób, ale żeby pisać w tak interesujący sposób, to trzeba mieć gigantyczną wiedzę i autor bez wątpienia na ten temat tą wiedzę ma. Zatem polecam serdecznie książka Galicja na torach, czyli Kolejowa historia Podbeskidzia. Autorem książki jest Jacek Kachel. Książka wydana przez Dom Wydawniczy Księży Młyn w Łodzi w 2013 roku. Pięknie ilustrowana, szyta, twarda okładka. Kapitalna rzecz na prezent. Dla samego siebie również. Polecam serdecznie. Anna Baraba-Żywiecka, Fundacja Rozwoju.
2: SK Beskidy.
3: Pogodka o skuciatym chlebie. Dawno temu na Justynie w Zorębnikach siedział ze swoją babą i dzieckami gazda Michał. Dziennie chłodził on po wsiach i zbierał skórki z królików, cieląt, co jest te inksyk zwierząt, co kiejsik

0: przyłożyło wyjściu kole chałupy chłowało. Razu jednego, jako miał Michał w zwyku, poseł rano po chałupach. Chłodził po supłotni, jeleśni i pytał ludzi z kówkany bili jaki ciele jałówkę na bo króliki, co by za parę grosy kupi skóry, a potem ich sprzedaj w mieście zawięksy gros do skupu. A ze dziedziny były nieduze, tak ludzie wszystko wiedzieli, co się kany działo. I tak chłodzący po chałupach dosał do mutnego, ka siedział z rodziną jego szwagier Wojciech. Przysał już z pelniuszkim rybsokiem, jak nazywał skórzaną duzą, torbę na pleca. Szwagier Wojciech ucieszył się, kie uwidział Michała. Zaraz kozał swojej babie naryktować co na stół, żeby se przegryzł, bo po walnej drudze pewnie głodny. Gospodyni Weronka ugościła go prazuchami z kwaśnym mlekiem, a potem przyniesła bukty z borówkami, co dziecka uzbierały, za wcorym kiepaśli krówy. Poreski dek chleba przyniesła, smolca ze skwarkami i łogórki z kamieniocka. Wojciech zaś wynuktął w kumorze łokowitkę, co by się szwagier rozgrzał, bo na polu nie było ciepło. Godali i jedli, jedli i godali. A ze wypili se tę skapkę przy tym godaniu, tak się im ściągło, ze się nie spozdali, kie się za oknem zećmiło. Wojciecha jaze hynyło, kie gaździna goniła dziecka do spania. Prynt koło blok kabot już chciał iść, kie Weronka mu przyniesła świeżośko upiecony, jest te ciepły chleb, co by wziął do chałupy dzieciom. Pięknie podziękował, bo na moj dusiu zabocył kupić upiekorza wieleśni. A przeciego babulka pytała. Wziął ten chleb ucieszony, wraził do rybsoka i poseł. Walnie casuseł po ćmoku, jaze się do kolmacył ku chałupie. Wsytka już spali. To ino po cichuśku zawar dźwierzę do pola, słobuł boty w sieni i wcisł się wymęcony ku gaździnie do łuska. Rano usłysał, kie się dziecka darły. Co się stało z chlebem? Co będziemy jeść? Skoczył z łuska, a żeby łobrany łotwcora, tak prędko chipnył do kuchni łopaczej, co się tu dzieje. Kie uwidział łospięty rybsok i szkucia tą bułę na stole, tak stanął, kiedy ducha uwidział. Chleb caluśki tłusty od skórek z królików i łobrany w skuciska, bo przecie jeszcze ciepły wraził do rybsoka. Hanka jego baba ino popatrzyła na niego i pokiwała głową. Toż nie mógł do jakiego papiura zawinej, ino cały ześ w skuciach przyniósł. A Michał już nie wytrzymał i go do bydzie se sama chłodził po chałupach za skórkami i nosić chleb ku chałupie. Ino se weź papiur. Machnął ręką, zwyrknął się napięcie i poseł odbywaj gowiedź do supy. Hanka wzięła skrobok alamoniowy, łobeżnęła skórę z chleba, krumecki posmarowała smolcem i wraziła dzieckom do papieżanek torebek po cukrze. Tak to Michał przyniósł ku chałupie z kuciaty chleb. Hej!
1: Muzyką się żyje.
2: Znowu im się to udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem jeden ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu, a później zatrzyma się m.in. w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie, a co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Bauza z hitem Magnetic, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie jak zawsze w piątek po 18:00. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. Ten weekend Igo zapamięta na długo. Dzisiaj zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin, dokładnie dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy, to m.in. Bruce czy To nie koniec. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja, to w mieście Sława w województwie lubuskim.

Kim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na rap stacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rap Stacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla Was bilety. A dzisiaj przed nami drugi dzień Eska Music Tour. Bawimy się z Wami na Dniach Obornik Śląskich. Wczoraj zagrała Agnieszka Chylińska i Miu, a dzisiaj scenę przejmie Bryska. Wstęp jest darmowy, imprezę poprowadzi dla Was Ola Kot i Michu Sopkowski. Jest niedziela. 2,5 minuty po godzinie 9. Część z Was dopiero przewraca się na drugi bok, ale część już w pracy albo w samochodzie. No to dla wszystkich tych, którzy już nie śpią i działają od rana aktywnie, gram najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Dawid Podsiadło.

To jest pan, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Sean Paul, 18,5 minuty po godzinie 9 w Radiu SK w niedzielę. To są hity na czasie. A ja przychodzę do was z pytaniem właśnie, jak tam wam mija poranek niedzielny. No bo na przykład Karol odezwał się na Messengerze Radia SK i kiedy ja was tutaj oficjalnie witałam o godzinie 9, to on napisał, że kiedy niektórzy wstają, to inni kładą się spać. Na przykład studenci, którzy bawili się na juwenaliach. Na Kortowiadzie dokładnie. Pozdrawiamy wszystkich studentów, nie tylko z Kortowiady, nie tylko tych, którzy bawili się na Kortowiadzie, ale także w innych miastach, no bo teraz sezon juwenaliowy trwa, świętujecie w swoich miastach, więc mam nadzieję, że ten poranek nie będzie taki zły. A wszystkich tych, którzy już wstali i którzy dzisiaj planują niedzielę, to chciałabym się was o te plany zapytać. Dajcie znać, co robicie, gdzie jesteście i opowiedzcie, co tam u was. Czekam na wasze wiadomości i głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Będzie Gips i Win, ale będzie też Swedish House Mafia i Wait So Long.

To jest Radio SK.

0: Kobieta z głosem jak dzwon. Adele, tak wam gramy w Radiu SK. 35 minut po godzinie 9. Ja pytałam się, co u was słychać, co robicie? I odezwała się m.in. Aleksandra. Halo, Olu.
1: Cześć, Radio SK. Ja właśnie jadę do szkoły. Mam dzisiaj dwa zaliczenia, także trzymajcie kciuki. Pozdrawiam, Ola z Legnicy.
0: Olu, mocno trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że te zaliczenia pójdą ci bardzo dobrze i bardzo szybko i że będziesz miała resztę niedzieli wolną. Ale to nie jest jedyna wiadomość, jaką otrzymaliśmy, bo odezwała się też Vera. No, ja też dzisiaj jestem w pracy. Wczoraj skończyłam o 23, a dzisiaj od 9 do 15.30, więc pozdrawiam. No, ale spokojnie, Vera. Po 15.30 już można uderzać na drzemkę. Oczywiście cały czas czekam na wasze wiadomości, co u was, jak wam mija niedziela i jakie macie na nią plany. I za chwilę wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Zara Larsson, ale także Sanach. Autopromocja.

0: recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czyste powietrze gov.pl.
1: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
3: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: To będzie ostatnia reklama.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.

0: talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, jest niedziela i jeśli właśnie włączyliście radio, to przypominam, że zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 10. Po 10 nie dość, że najnowsze informacje ze świata muzycznego, to jeszcze kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Męskie granie Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie, ale będzie też Rosé i Bruno Mars z kultowym już Apathé.

0: trafisz w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na SK.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: I po reklamie.
10: Beskidy na czasie.
11: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Kto nie ma planów na dzisiejsze przedpołudnie, popołudnie, ten powinien wybrać się do remizy OSP Targalice Górne, która otworzyła drzwi dla mieszkańców i gości. Wydarzenie ruszyło o godzinie 9:00, no i dziś jest okazja do poznania specyfiki służby w OSP, a także nauki podstawowych zasad bezpieczeństwa. Serdecznie polecamy. Tymczasem za tydzień, w piątek, startuje festiwal 9 Sił, wydarzenie, które równolegle odbywa się w 9 miejscowościach Beskidów i Śląska Cieszyńskiego. Na Żywiecczyźnie festiwalowe wydarzenie zaplanowano w Cięcinie i w Żywcu. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać.
12: Muzyką się żyje.
13: To jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer, w ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiemy, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością, śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
14: Ta piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą, ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie. I też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
13: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem. Zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas posłuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radio SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od właśnie tego producenta. A już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw także polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami, słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieć dla Was bilety na tę imprezę. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. Tak się składam, że już minuta po godzinie 10. A co to oznacza? Oznacza to, że już za chwilę połączymy się z naszą ekipą, która odpoczywa w słonecznej Maladze. Odlot ściśle tajny już nie jest taki tajny, więc sprawdzimy, co się u nich dzieje i jak sobie tam działają. Ale zanim to nastąpi, to gramy hity na czasie.

0: Thomas Gray i Rumors, 15,5 minuty po godzinie 10, a już teraz łączymy się z naszą porankową ekipą. Odlot ściśle tajny trwa w najlepsze. Jankę, Skama i Wiktor są z naszymi słuchaczami w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a my właśnie teraz się z nimi łączymy. Halo, halo, ekipa, jak tam? Żyjecie? Wyspani jesteście?
1: Czy wyspani? No pewnie, że wyspani. Jeśli mamy okazję wstawać później niż 5 rano, to najczęściej codziennie robimy, no to jesteśmy wtedy w niebo wzięci.
2: No i pyszna hiszpańska szyneczka na śniadanie. Czy może być coś lepszego? I to słońce, które wpada nam tutaj przez balkonik. I te palmy, które stoją obok. Tak piękne okoliczności przyrody, że aż sam sobie zazdroszczę, że tu jestem.
3: A my cały czas przypominamy, jesteśmy w pracy.
1: Jesteśmy z naszymi słuchaczami, cały czas trwa akcja Odlot ściśle tajny, Malaga, okolice. Słuchajcie, za chwilę zabieram was na pyszną kawkę. To jest moja ulubiona kawa w Hiszpanii, cortado. Czarna, mocna kawa, niewielkie ilości, do tego troszkę mleczka. No i lecimy dalej. Jesteście za?
3: Tak, si, senor, gracias. Szczególnie jeśli ty płacisz.
1: Oczywiście, że tak, zapraszamy, no nie są. Ale właśnie kawa kosztuje tutaj jakieś niecałe 2 euro, jakieś niecałe 8 zł.
2: Przypominam, że ja mam cały czas to 100 euro, które wygrałem za najlżejszą walizkę i muszę to wydać na nas i na naszych słuchaczy przede wszystkim, więc już obmyślam plan, co każdemu kupić.
3: O, to może nasi słuchacze nam trochę pomogą. Kinga, jeżeli jesteś w stanie, zapytaj się naszych fantastycznych słuchaczy i przekaż nam proszę informacje, na co powinniśmy wydać 100 euro, tak żeby wszyscy nasi słuchacze, którzy są razem z nami na wyjeździe, byli zadowoleni.
2: Może tak, dla każdego po paczce zapałek, a reszta dla mnie.
1: Namówiłeś nas. Dziękujemy, machamy wam gorąco z Malagi.
0: Oj, zazdrościmy wam, korzystajcie z tych ostatnich godzin w Maladze, a ja wracam do was tutaj z pytaniem na prośbę Kamy. Na co powinni wydać 100 euro, żeby wszyscy słuchacze, którzy są z naszą porankową ekipą, byli zadowoleni? No czekamy na wasze propozycje. Messenger Radia SK jest otwarty, tam wysyłajcie swoje pomysły. A my gramy dalej, hity na czasie, z ekipą z Odlotu ściśle tajnego będziemy się jeszcze łączyć. A już teraz Kuban, Mrozu i Faust, zanim spadnie deszcz. No w Maladze to padać na pewno nie będzie, a u nas to sprawa dyskusyjna.

0: Pitbull. Tak wam gramy 33,5 minuty po godzinie 10. Swoją drogą przed chwilą całkiem niedawno łączyliśmy się z porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem, którzy są w Maladze na odlocie ściśle tajnym. Już nie takim ściśle tajnym. No i oni się tam bardzo dobrze bawią. No i dostali 100 euro. I teraz pytamy was, na co te 100 euro powinni wydać, tak żeby wszyscy słuchacze, którzy są tam na miejscu, byli zadowoleni. I dostaliśmy jedną z propozycji od Kasi, jest czapka z daszkiem. Czy macie jakieś inne pomysły? Jeśli tak, zapraszam was na Messenger Radia SK. Możecie podsyłać propozycje. Co takiego powinni kupić, żeby wszyscy słuchacze byli zadowoleni? A może, żeby jeszcze przywieźć coś dla ekipy eskowej, która została tutaj na miejscu? A może jeszcze tak, żeby zostało też coś dla was? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości i wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Armin van Buuren.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt.

0: 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
3: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
5: W salonach MFIX znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Eska.

Marisa i Odkochaj, tak wam gramy 6 minut przed godziną 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. A kiedy my jesteśmy w Polsce, no pogoda za oknem trochę się psuje, no to są tacy słuchacze i są tacy tutaj współpracownicy Radia SK, którzy jeszcze wygrzewają się w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a to w ramach projektu Odlot ściśle tajny. No i właśnie tutaj Kama rzuciła temat, a wy bardzo szybko podłapaliście, no bo oni mają 100 euro i zastanawiają się, na co te 100 euro wydać. I pojawiły się wasze propozycje. Na przykład Magda napisała: hej Eska, za 100 euro powinni kupić każdemu koktajl i wypić zdrowie wszystkich słuchaczy Eski. No, brzmi jak plan idealny, ale to nie jedyna wiadomość, jaka się pojawiła, bo jeszcze napisał Paweł: magnesy zawsze na czasie, najlepiej takie z otwieraczem. Osobiście takie zbieram, z Malagi jeszcze nie posiadam. Proszę bardzo, nie dość, że daję pomysł, to jeszcze się przypomina, że on też by chciał taki magnes zgarnąć. Halo Porankowicze, halo Jankes, halo Kama, halo Wiktor, mam nadzieję, że słuchacie i zbieracie te wszystkie pomysły, bo jeszcze Przemek się odezwał i napisał, że na taką pogodę za oknem to chyba skarpetki mogliby przywieźć. No, oby oni przywieźli, ale dobrą pogodę. My już wracamy za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Joe między innymi, zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
4: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2020.

Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, a teraz dokładnie kolejny hit. To kawałek Tańczę, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino, a oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trasa męskiego grania startuje za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ-a nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Ten raper nie pojawił się na gali, uznał też, że nagroda należy się BDOS-owi i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem został Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły. Ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Lins, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku. Gips zmienia nurt. Ukazał się nowy album artysty, jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść w nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się też Igo. Ten numer czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK, możecie na niego głosować. Mata dołącza do line-upu kolejnej imprezy. Raper wystąpi na festiwalu Podlaskie dla Ciebie. Na zakończenie wakacji szykuje nam się gruba impreza w Białymstoku. Wystąpi tam sporo gwiazd polskiej muzyki, Zalia, Kizo, Grubson, BDOS, Bledka, Problem czy Nita, a także Mata, który przypomnijmy zagrał ostatnio 2 koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Podlaskie dla Ciebie festiwal potrwa 4 i 5 września. SK będzie tam oczywiście razem z Wami. A ja już teraz gram kolejne hity na czasie. Dzisiaj 31 dzień maja, to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Dzień Rodzeństwa. Co nam dają te siostry i ci bracia? O tym opowiem Wam za chwilę. Ale już teraz Joe w Radio SK, Kinga Baryga. Witam i zapraszam w niedzielę do słuchania hitów na czasie.

0: Shakira. 17 minut po godzinie 11. A czy wy wiecie, że SK daje kaski? Tak się składa, że daje.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Wręczamy wam dzisiaj kaski i właśnie z tej okazji łączymy się teraz z Edytą, która się do nas zgłosiła. Halo, halo, cześć Edytko.
2: Dzień dobry wszystkim, witam.
0: Dobrze, ja słyszałam, że ty potrzebujesz kasku, no to pokrótce opowiedz, dla kogo i po co?
2: Tak, potrzebuję kasku dla mojego wnusia, który ma 4 latka, bardzo niedługo, za 2 miesiące będzie miał 5, ale ma 4. Bardzo lubi jeździć na rowerku, nauczył się jeździć z pedałkami sam, bez mi tej pomocy, jeździł na biegowym. Ma kask, ale już słyszę, że jest za mały i potrzebuję, żeby miał wymieniony. Więc pomyślałam, że jeśli mogę, to może babcia mu kupi ten kask.
0: No dobrze.
2: A trafiła się okazja, więc bardzo chętnie skorzystam.
0: Proszę bardzo, to babcia już nie musi żadnych pieniędzy wydawać, bo SK daje kask zarówno tobie, jak i twojemu wnukowi. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję.
2: Dziękuję również, chociaż usłyszałam, że babcia na Dzień Dziecka nie musi kupować prezentów.
0: No ale to babcia może rozpieszczać w każdym momencie, nie musi to być z okazji Dnia Dziecka.
2: Ależ oczywiście, bardzo dziękuję.
0: Super, dziękuję, trzymaj się w takim razie, Edytko, i życzę wam bezpiecznej drogi na tych, bezpiecznej podróży na tych jednośladach.
2: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki, hej! A my kolejne kaski będziemy rozdawać już za godzinę. Możecie się zgłaszać na sk.pl, wypełniajcie formularze. Kto wie, może to właśnie ktoś z was zgarnie kaski dla siebie i dla swojej pociechy.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
0: A my gramy dalej. Alex Warren już teraz.

0: Ellie Goulding, 27,5 minuty po godzinie 11. A co powiecie na wakacyjny numer, z którym do Was przyjdziemy? O, proszę bardzo, czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to przychodzimy do Was z takim bardzo wakacyjnym numerem, takim letnim, idealnym na wakacje. A że do wakacji zostało 25 dni, to ja myślę, że to już jest ten moment, kiedy możemy Wam takie numery grać. Hugel, Imal, Angel, Ultranate, Moving to the Sun. No to co? Posłuchajcie, gramy.

0: Co jeśli? Tak gramy wam w Radio SK, to są hity. Na czasie jest niedziela, wielkimi krokami zbliżamy się do południa, a to oznacza, że wy już mogliście tam palniki w swojej kuchni poodpalać i gotować na przykład dobry rosół, albo jakiegoś schabowego, albo chłodnik. No bo teraz już sezon nowaliki już są, więc chłodnik brzmi idealnie. No to wy sobie gotujcie, a ja będę dalej grała kolejne hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Coldplay. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Eska.

Ale sobie spokojnie kończymy godzinę 11. Milki i David Guetta. Tak wam gramy 5,5 minuty przed godziną 12. Po 12 SK rozdaje kaski. Kto jeszcze się nie zgłosił, to zapraszamy na esk.pl. A już za chwilę wracamy z kolejnymi hitami na czasie.

0: emocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
9: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: I po reklamie.
15: Beskidy na czasie.
16: W Soblówce 19 Zwyk Bacowski. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 6 czerwca w Osadzie Pasterskiej. Plenerowa wam msza z poświęceniem owiec, obrzędy pasterskie, koncerty i degustacja buncu. Będą także warsztaty, kuchnia regionalna i atrakcje dla dzieci. Warto już dziś zarezerwować sobie czas. Tymczasem przenoszę się, moi drodzy, do Gminnego Ośrodka Kultury w Świnnej, gdzie będzie niezła impreza. W programie m.in. warsztaty ekologiczne, dmuchańce, gry, konkursy, zabawy taneczne, słodkości, pieczone, kiełbaski. To wszystko z okazji obchodów Dnia Dziecka, a wydarzenie oczywiście 1 czerwca.
17: Muzyką się żyje.
18: To będą 3 imprezkowe dni ze światowymi gwiazdami. Zbliża się Warsaw Music Festival. Jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy.

0: 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Let's Get It Started, I Got A Feeling czy Where Is The Love. Na Warsaw Music Festivalu zagra też legendarny producent Armin van Buuren, który zaprezentuje swoje show Estate of Trance. Polski zestaw gwiazd też będzie bardzo mocny. Na tej imprezie wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa dni 13, 17 i 20 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Michał Szpak zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Tak, dobrze słyszeliście. Wydał właśnie singiel Maj, który jest dla niego nowym otwarciem. Jak przyznał w naszym studiu, przyszedł czas na zmianę muzycznego wizerunku. A o czym jest tak właściwie ten Maj?
1: Numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
0: 10 lat temu Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji z hitem Color of Your Life. Zajął wtedy wysokie 8 miejsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja, to w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo my będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Oki wydał nową epkę, fani dostali 4 nowe kawałki, a w niektórych pojawią się goście. To m.in. Ewa Farna, Young Iggy, O Co Chodzi i Sobel. No my też tu mamy niezłych gości. Offenbach na dobry początek godziny 12. Kinga Baryga, witam i zapraszam. To jest niedziela, to jest Radio SK, to są hity na czasie 2,5 minuty po godzinie 12. To co Wy, niezależnie od tego, czy w kuchni, czy może w domu, w samochodzie, albo na mieście, gramy.

0: Rihanna, ale to dobrze brzmi. 17 minut po godzinie 12 w Radiu USK. A teraz czas na naszą akcję specjalną.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: I właśnie w tym momencie łączymy się z Asią. Halo, halo, Asiu, jesteś?
2: Tak, jestem.
0: No bo dobrze, jeśli dobre słuchy do mnie dotarły, to ty byś chciała taki kask zgarnąć, a nawet dwa kaski dla swoich córek. Ale chciałabym, żebyś opowiedziała, o co tak właściwie chodzi.
2: Chodzi o to, że mój mąż bardzo chciał mieć syna i dlatego ma dwie córki, ale on tego chyba nie rozumie i cały czas organizuje dla nich takie męskie dni, żeby dziewczyny były zaprawione i zawsze to się tak bardzo źle kończy, a przed nimi kolejny taki męski dzień.
0: Rozumiem, że ty jesteś pełna obaw, pełna strachu i po prostu chcesz zadbać o ich głowy. Bardzo dobrze się składa, bo my wręczamy wam te kaski dla twoich córek, żeby one były bezpieczne i żeby nic się nie stało podczas tych męskich wypadów. Ale jeśli twój mąż nas słucha, to panie tato, panie mężu, ostrożnie prosimy, ostrożnie.
2: Dziękujemy serdecznie.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, Asiu, i miłego dnia ci życzę.
2: Dziękuję.
0: Hej! A ja przypominam wam, że cały czas możecie się zgłaszać na sk.pl, bo SK daje wam kaski. Tak po prostu.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową.

0: Lady Gaga i Poker Face. Ale wy nie róbcie żadnego papa, bo my tutaj jeszcze dalej będziemy wam grać hity na czasie w Radiu SK. 34 minuty po godzinie 12. Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 13. Ale zanim 13, to jeszcze między innymi PZ, Mata i Kac Bałagane, Plan B, ale także Alex Warren i Ordinary. Zostańcie z nami.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciany oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
3: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańsze z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Esko.

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 13 w Radiu SK, a ze mną jest już Łukasz Dunczyk.
1: La, jaki ten numer jest dobry, jak mi wpadło to w ucho.
0: Jest przyjemne, dobrze się tego słucha i buja.
1: Dokładnie tak, buja jest bardzo, zwłaszcza w niedzielne popołudnie.
0: O właśnie, które spędzicie razem z Łukaszem, z Duńczykiem. Jakieś plany szczególne?
1: Ja będę w obiedzie towarzyszył, w spacerach.
0: I jeszcze kaski masz do rozdania.
1: No, to tych kasków jest naprawdę dużo, słuchajcie. Co godzinę SK daje kaski. Darmowe zgłoszenia na sk.pl. Polecam, po 13 dzwonię do kogoś z was w tej sprawie.
0: Zapraszamy, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, pa! Radio SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W RTV EURAGT kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Barbara?
7: No?
6: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
7: Co, Marian?
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
7: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
6: No.
8: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Tam się żyje.
8: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK i to już po raz kolejny. A teraz ta ekipa dokłada kolejny hit, to kawałek Tańczę, który doczekał się też teledysku. I co ciekawe, reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć też fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito Bambino zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Wybrał tych, co najlepiej tańczą, no i mamy teledysk. Trasa męskiego grania startuje już za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A to jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer. W ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiem, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością. Śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
9: Piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu, co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą, ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie i też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również

0: też ten rodzaj wzruszenia.
1: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem i słuchajcie, zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Bardzo się przy nim nie napracowała. W ten weekend i go zapamięta na długo. Dzisiaj artysta zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu, który był wczoraj, zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo bardzo szybko ogłosił drugi termin, dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczęła się jego muzyczna kariera. Na koncertach można usłyszeć jego największe hity z ostatnich miesięcy, m.in. Bruce czy To nie koniec, które doskonale znacie z Radia SK. A to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie, już prawie 2 minuty po godzinie 13. Dużo się będzie działo, bo SK daje kaski, jak mówiłem. W tej godzinie dzwonię do kogoś z was. Zgłoszenia darmowe przyjmujemy na sk.pl. A poza tym, słuchajcie, za chwilę sprawdzimy, co się dzieje w Maladze, bo tam jest eskowa ekipa. Połączymy się z Jankesem, Kamą i Wiktorem i słuchaczami Radia SK, bo oni polecieli na odlot ściśle tajny do Hiszpanii. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę

0: Wrocławska Beskidy.
1: I mamy sportowego newsa z ostatniej chwili. Iga Świątek niestety odpada z French Open. W 1/8 przegrała 0-2 z Martą Kostiuk, ale ja też, słuchajcie, przypominam, że Iga Świątek dzisiaj świętuje 25. urodziny. Także może i dobrze wyszło, słuchajcie. Teraz będzie miała dużo czasu na świętowanie. Odpocznie sobie, prawda? A to jest chyba najlepszy prezent na urodziny. Gramy dalej. September z hitem zawsze na czasie na antenie Eski.

0: Jaki to piękny czas, że do końca weekendu jeszcze tak dużo czasu. Dopiero 18 minut po 13. Wiktor Waligura gra w Radiu SK. I odlot ściśle tajny w Radiu SK też się jeszcze nie kończy. Ekipa porannego programu Radia SK zabrała słuchaczy w wyprawę tajemniczą do hiszpańskiej Malagi. I oni przez ten cały weekend, no po prostu są jak na wakacjach. Kąpią się w morzu, opalają się, zwiedzają miasto. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z Malagą. I słuchajcie, Janka, Skama i Wiktor mają chyba jakąś zagadkę dźwiękową. Halo, halo? Hiszpańska mucha?
1: Nie, drugą, możesz jeszcze mieć drugą opcję? Popsuty alternator prądowy. Blisko.
2: Maszynka do robienia tatuażu.
1: Brawo! Justyna i Maciek, nasi słuchacze są z nami. No i opowiadajcie, jak wyglądała ta historia?
3: Historia wyglądała w taki sposób, że szliśmy sobie w Maladze i stwierdziliśmy, kurczę, no musimy zrobić tatuaż. Wybraliśmy wspólnie.
4: No co za kłamczu.
3: Nie, no nie, sorry, przepraszam.
2: To był jakiś challenge.
3: Tak, challenge. Challenge był taki, że założyliśmy się, jak wygram ja, to ja wybieram wzór tatuażu, jak wygra Justynka, Justynka wybiera wzór tatuażu, wygrała Justyna, no i również wygrał też wzór, który wybrała.
5: A jaki wzór wybrałaś?
6: Tak, no jako, że jesteśmy na odlocie ściśle tajnym, no to mamy odlotowy samolocik.
1: Juhu! Pokażcie te samolociki, pokażcie te swoje tatuaże. Jest!
6: No ojej!
1: U Justynki troszkę mniejszy z serduszkiem, u ciebie...
6: Ma Dreamlinera.
1: Tak, u ciebie, rzeczywiście.
2: Taka Cessna mniejsza, wylatująca z serduszka. Słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają te tatuaże, to oczywiście wskakujcie na nasze sociale, bo tam już te foty i przed, i po, i w trakcie są do obejrzenia.
5: Macie fantastyczną pamiątkę z waszej kolejnej podróży. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy być częścią tego i zostaniemy na waszym ciele do końca waszego życia.
6: Tak, ale no z takiego super wyjazdu taka pamiątka to musi być.
1: Super, rewelacja. Cieszymy się bardzo. To co, Wiktor, Kama, może my też zrobimy sobie jakiś tatuaż?
5: Tak, dobrze, no
1: na czole.
5: Następny odlot się ściśle tajny.
2: Wiesz co mówiła moja mama, gdzie masz sobie zrobić? No właśnie tam.
1: Dziękuję.
0: Jak wygląda ten odlot ściśle tajny? Polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Tam pokazujemy wszystko od kulis. Zobaczycie na przykład, jak Jankes sobie znalazł zagranicznych kolegów na mieście w Maladze. Polecam Instagrama Eski. Gramy dalej, Taylor Swift już teraz.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy weekendowe hity na czasie i odkrywamy najlepsze nowości. Ten numer może być hitem tego lata.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tu się zaczynają same najlepsze nowości. Wy wiecie, że jak SK coś świeżego podrzuca, to warto posłuchać, bo to dobre jest. I teraz niesamowite połączenie. BB Rex.

0: Ten numer może być hitem tego lata.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tu się zaczynają same najlepsze nowości. Wy wiecie, że jak Eska coś świeżego podrzuca, to warto posłuchać, bo to dobre jest. I teraz niesamowite połączenie.

0: hit zawsze na czasie od Beyoncé na antenie Radia SK. My co godzinę dzisiaj mówimy do Was Halo i dajemy kaski.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: I razem ze mną na antenie teraz Szymon. Cześć Szymon, Halo.
2: Cześć, hello.
0: Słyszałem, że Twoja córa Tosia uczy się jeździć na rowerze. Jak tam idzie?
2: Tak jest, dokładnie.
0: Jak idzie?
2: Idzie jakoś pomału, na razie odkręciłem kółeczka i uczymy się z tą sztycą jeździć, ale ciężko jeszcze równowagę złapać. Ostatnio miała upadek, ale
0: się nie zniechęca.
2: Się nie zraziła.
0: Ale to słuchaj, to w takim razie jak się upadki zdarzają, a się zdarzają, prawda? To prawda. My głowę twojej córy ochronimy, bo już teraz dostajesz
2: super
0: kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Elegancko.
0: Czyli Tosia będzie miała na głowie kask i ty jak będziesz za tym kijem i za tym rowerem biegał, żebyś się nie przewrócił.
2: No,
0: zwłaszcza,
2: dokładnie,
0: że słuchaj, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia zgodnie z przepisami muszą mieć na głowie kask, jeżeli jeżdżą na rowerze albo na hulajnodze. Więc wszystkiego dobrego, żeby się szybko nauczyła, życzę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też potrzebujecie kasku dla siebie i swojego dziecka, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: To promocja.
4: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
5: Odpalamy SK Toy Story Radio.
6: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
7: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
8: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
9: Nie wiem, czy mój tata baran to wytrzyma.
10: Już chwileczkę, bez paniki.
5: SK Toy Story Radio.
11: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
3: Autopromocja.
12: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
15: Jakich ludzi?
14: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
15: Ojciec, nie to okno. To tu.
14: Gdzie?
15: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
14: AI? Ajajaj.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
17: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
18: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.
22: Eska.

0: a Nader w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie, to są właśnie hity na czasie, a ja się, słuchajcie, dowiedziałem, ile obecnie wynosi najwyższa emerytura w Polsce. Pobiera ją pewien pan ze Śląska, bo odszedł na emeryturę dopiero w wieku 86 lat i przepracował 67, także dużo, zasłużył sobie i miesięcznie dostaje, uwaga, 54 tysiące brutto. Chciałbym być wnukiem tego pana i dostać kopertę na święta.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
0: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: I po reklamie.
10: Beskidy na czasie.
11: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. W najbliższy piątek startuje festiwal 9 Sił. Wydarzenie, które równolegle odbywa się w 9 miejscowościach Beskidów i Śląska Cieszyńskiego. Co się będzie działo, powie Mirosław Dziergas z Żywieckiego Starostwa.
12: Koncerty i warsztaty zarówno dla dzieci, dorosłych. Będą wycieczki, gry terenowe, będą spotkania autorskie, będą inscenizacje historyczne.
11: Dodam, że na Czowiczczyźnie festiwalowe wydarzenie zaplanowano w Cięcinie i w Żywcu. I jeszcze zaproszenie na Puchar Wójta gminy Węgierska Górka w piłce nożnej. Wydarzenie odbędzie się 27 czerwca na stadionie w Cięcinie. Szczegóły w sieci.

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Kiepskie informacje z Paryża na początek. Iga Świątek przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7 i 1-6 i nie zagra w ćwierćfinale French Open. Świątek triumfowała na kortach Rolanda Garrosa w latach 2020 i 2022-2024. 7 zarzutów dla znanego adwokata z Warszawy. Mężczyzna informował służby o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów.
1: Załączał do przesłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
0: Informuje Ewelina Gromek-Oćwieja ze stołecznej komendy. Podejrzany nie miał związku z grupą, która wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z PiS oraz w siedzibie Telewizji Republika. To największe wydarzenie ze świata influencerów. W samym centrum Łodzi trwa festiwal Sea Bloggers 2026 w łódzkim EC1.
2: Fajnie spędzony czas, można poznać też nowe marki, wymienić się doświadczeniami.
0: Mówi jedna z uczestniczek, właśnie trwają m.in. warsztaty makijażowe czy spotkanie pod hasłem Niewidzialne koszty marki osobistej.
3: Jest niedziela, więc potrzeba nam czegoś dobrego na głowę. Kaski rowerowe albo takie na hulajnogę. SK daje kaski co godzinę. Takie kaski dla was i waszego dziecka lecą. Jeśli chcecie zgarnąć, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl, a ja za chwilę w tej sprawie dzwonię. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Radio.
1: Radio. SK.

0: pozytywnym, że można robić zimny łokieć w samochodzie. David Guetta, Kid Cudi w Radiu SK, chociaż teraz samochód zamieniamy na rower albo hulajnogę.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao SA.
0: Nie ma

0: Przy tym numerze można robić zimny łokieć w samochodzie. David Guetta i Kid Cudi w Radiu SK, chociaż teraz samochód zamieniamy na rower albo hulajnogę.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Nie ma co czekać do 1 czerwca, my już dzisiaj robimy Dzień Dziecka i rozdajemy prezenty, a konkretnie kaski dla Was i Waszych dzieci. I razem ze mną teraz chyba największy fan rowerów wśród słuchaczy Radia SK. Cześć Bartek.
2: Dzień dobry.
0: O której Ty dzisiaj byłeś na rowerze?
2: 4:39.
0: Czajcie to, zamiast spać do 10 w niedzielę, to on jeździ na rowerze, ale powiedz mi jeszcze jedno, czy Ty córkę tym rowerem zaraziłeś?
2: Staram się jedną i drugą córkę zarazić. Chyba ta młodsza bardziej się zarazi.
0: A jeszcze jedno ważne hasło na teraz. Rowerowy maj, który dobiega końca. Jak rozumiem, wy w tym rowerowym maju w szkole z córą uczestniczyliście.
2: Uczestniczyliśmy bardzo aktywnie, zgadza się. Codzienne dojazdy rano.
0: I tyle, córce się chciało, można. Bo to trzeba troszkę wcześniej wstać. To córka miała tyle chęci, żeby z tatą jednak na rower wskoczyć.
2: Róża, pada deszcz, może pojedziesz z mamą? Tato, to nie jest deszcz, jedziemy.
0: Wow, jaka zmotywowana. Nie no, słuchaj, teraz to ja już jestem pewien, zasłużyła na niespodziankę, bo już teraz zgarniacie kask dla ciebie, Bartek, i dla twojego dziecka.
2: Pięknie, dziękuję. To ja ten kask, który dostanę, to na urodziny, które mam za 3 dni od Radia SK sobie wymarzyłem, a dla Róży to dla Róży na Dzień Dziecka. I wszystko gra, kumulacja.
0: No i wszystko mamy to i jeszcze, żeby ten rower maj się nie kończył, żeby czerwiec też był rowerowy. O, tego wam życzę, skoro już kask
2: lipiec,
0: nowy jest.
2: I sierpień, i wrzesień. Pięknie.
0: Trzymaj się, Bartek, cześć.
2: Pozdrawiam.
0: A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, wpadajcie na sk.pl i się zgłaszajcie, bo dzisiaj co godzinę SK daje kaski, bo przypominamy, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze muszą mieć na głowie kask.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową, Mastercard.

0: trwa odlot ściśle tajny. Eska zabrała ekipę swoich słuchaczy na weekend, na wakacyjny weekend w maju za granicę, do Hiszpanii i poczuli się tam naprawdę jak na wakacjach. Kąpali się w morzu, było dużo fajnych atrakcji, no ale wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć, prawda? No i ten wyjazd powoli dobiega końca, dlatego teraz na żywo na antenie Eski łączymy się z naszą ekipą, która cały czas w Maladze jest. Halo, Jankę z Kama Wiktor, czy się słyszymy? Halo, halo. Po dźwiękach słyszę, że to już chyba jest lotnisko.
1: Tak, Łukasz, zgadłeś i jesteśmy już na lotnisku.
2: Jesteśmy na lotnisku! Są z nami nasi słuchacze. Na lotnisku w locie powrotnym do nas. Uwaga, pytanie brzmi następująco.
1: Mianowicie, co najbardziej zapamiętaliście z tego całego wylotu? Co będziecie najlepiej wspominać?
3: Kąpiel w morzu nocą.
1: O. Była taka przygoda, była.
2: Cholera, żeby wtedy nie było, no. No dobra.
4: A ja przede wszystkim was wszystkich, tych ludzi!

0: całego wylotu. Co będzie ci najlepiej wspominać?
1: Kąpiel w morzu nocą.
2: O.
0: Była taka przygoda. Była.
2: Cholera, że mi wtedy nie było. No dobra.
3: A ja przede wszystkim was wszystkich. Was wszystkich, tych ludzi.

0: imprezka z najlepszą ekipą pod słońcem i na wybrzeżu.
1: Tak, kąpiel słoneczna i kąpiel w morzu, zdecydowanie.
2: Poznanie Was już od pierwszej chwili na lotnisku do ostatniej chwili też teraz na lotnisku. Naprawdę super, bardzo Wam dziękuję i super, że Was poznałam.
3: No chyba te spalone ramiona Juda.
4: Ja cały czas namawiam Jankesa, żeby pokazał swój brzuch, dobra, bo on się bardzo nieproporcjonalnie opalił.
5: Wspaniałą skórę do opalania. Wczoraj kawałek odkryłem tej skóry i zasnąłem na ponad godzinę. Uwaga, gotowi jesteście?
1: Trzy.
2: Co? Nikt się tego nie spodziewał.
5: No. Jest pasek, mam czerwony pasek na brzuchu.
1: Bardzo patriotycznie, to jest polski brzuch.
5: Było pięknie, cudownie, wspaniale. My od siebie możemy powiedzieć, że co było najpiękniejsze? Słuchacze, słuchacze, słuchacze!
2: No. I prowadzący.
1: O. A gdyby Andrzejek nam taki numer wykręcił, czyli nasz szef promocji, który organizuje ten wyjazd i ten samolot, w który wsiądziemy, nie będzie do Warszawy, tylko gdzieś dalej?
2: Super!
6: Jesteśmy już gotowi na kolejny odlot ściśle tajny. Dziękujemy Wam, naprawdę bycie z Wami i zabawa z Wami to była czysta przyjemność.
2: Wzajemność.
7: Dzięki bardzo!
8: Jak słyszycie, opłacało się pobrać rapkę Radia SK i zgłosić się do odlotu ściśle tajnego, bo z nami można właśnie przeżyć taki weekend za granicą. Co było w Maladze, zostaje w Maladze i oczywiście na Instagramie Radia SK, tam możecie zobaczyć, co się działo. Na przykład wielkie poszukiwanie nakładki na zęby Jankesa. Takie rzeczy tam się działy. Polecam eskowego Instagrama. Radio
9: SK. Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Doktor Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
11: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
12: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
13: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
16: I po reklamie.

0: Deską już można planować wakacje. Takie letnie numery dla was mamy. Kuba i Kuba. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. I Dzień Dziecka w Radiu SK też się zaczyna. Nie czekamy do jutra, już teraz przenosimy was do magicznego świata zabawek z Toy Story. Wystartowało SK Toy Story Radio, które możecie znaleźć w naszej eskowej aplikacji na smartfony. Nasi prezenterzy wcielają się w różne role, pokazują, co się dzieje w świecie zabawek. Jeżeli chcecie sprawdzić, co się dzieje w dziecięcym pokoju, kiedy dziecko wyjdzie z pokoju, a zabawki szaleją, polecam wam odpalić SK Toy Story Radio. No to podsłuchajmy.
1: SK Toy Story Radio.
2: Do końca świata i jeszcze dłużej.
3: A teraz uwaga, uwaga. Raport spod kołdry.
4: Żebyś mi nie rozmawiał z żadną obcą bulwą.
5: Ratujcie baterię.
6: Nie czas na wyjaśnienia.
7: Zostaw baterię, ratuj siebie.
6: Czekaj, posłuchaj mnie.
8: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: I tam nie tylko newsy ze świata zabawek, ale też najpiękniejsze bajkowe hity, przy których można się poczuć jak dziecko.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja.

0: Ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
5: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
4: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
5: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.
10: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Iga Świątek poza turniejem w Paryżu. Polka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk.
11: Iga od pewnego momentu po prostu nie wygrywała swojego serwisu i to, myślę, jeden z podstawowych powodów.
10: Tłumaczył redaktor naczelny magazynu Tenis Club Adam Romer. Przypomnijmy, Ukrainka zdominowała Polkę, awansując do ćwierćfinału turnieju French Open. Poważny wypadek na Krajowej 60 Trójce w okolicach Białej Podlaski na Lubelszczyźnie. Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu autokaru i samochodu osobowego. Autokarem podróżowały 22 osoby. Są utrudnienia w ruchu, mówi Marek Waszczuk, rzecznik straży w Białej Podlaskiej.
12: Autokar leży na boku, są osoby poszkodowane. Działania trwają.
10: A na miejscu pracują służby. Będzie można zobaczyć m.in. czołg Abrams, Rosomak czy symulator dachowania. To wszystko i wiele więcej będzie czekało na Was podczas warszawskich targów obronnych. Wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu odbędzie się 19 i 20 czerwca w Expo 21.
1: A jeszcze wracając na chwilę do Igi Świątek, nasza tenisistka dzisiaj świętuje urodziny. Skończyła właśnie 25 lat, życzymy wszystkiego najlepszego. No i co z tego, że przegrała, słuchajcie, za udział w czwartej rundzie French Open Iga dostanie 1 200 000 zł. To jest całkiem fajny prezent na urodziny. A teraz ma dużo czasu, żeby zjeść tort z rodziną. Łukasz Zdończyk, witajcie.

hit zawsze na czasie. Przy niej zawsze się można fajnie kołysać, można się rozmarzyć. Nelly Furtado w Radiu SK. 16 minut po godzinie 15. No to jest po prostu szaleniec. Ja inaczej tego gościa nie nazwę. Niesamowity, niewyobrażalny wyczyn dzisiaj w Warszawie. Słuchajcie, pewien pan przeszedł po linie między dwoma najwyższymi budynkami w Warszawie. Jan Rose, estoński, no taki slackliner, czyli gość, który zawodowo chodzi po linie, przeszedł po taśmie 180 metrów nad ziemią. Trasa wynosiła pół kilometra między Pałacem Kultury a Warsaw Tower i przeszedł i dał radę, nie spadł, słuchajcie, mimo że wiatr był silny, to on dał radę po tej linie przejść. Nawet jakby tam z tej liny zszedł, to chyba była tam jakaś uprząż, więc nie spadłby na dół, a i tak szacun dla tego gościa, szalony wyczyn. A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak będą wyglądały jego jutrzejsze rozmowy z kolegami z pracy rano, prawda? No i jak ten weekend minął? A dobrze, w sumie chodziłem po linie między budynkami. Wtedy będzie wiadomo, że impreza była udana. I jakby co, mamy zdjęcia z tego wyczynu na sk.pl.

0: Eminem i Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Eski. My dzisiaj robimy wszystko, żeby nie było żadnych siniaków na głowie. Eska daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Taki będzie obowiązek. Już od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze będą musiały mieć kask. No i się szykuje wielkie jeżdżenie u Moniki. Cześć Monika.
2: Cześć.
0: Chwal się, jakie zadanie przed twoją córką teraz stoi.
2: 3 czerwca w szkole będzie zdawała kartę rowerową na rower.
0: A, no czyli
2: będzie uprawniona.
0: Pierwsze prawo jazdy w życiu młodego człowieka. Stresuje się trochę?
2: Bardzo, bo to takie coś innego.
0: Ale to wiadomo, trochę się postresuje, ale i tak na pewno zda, a ty już masz dla niej niespodziankę, bo teraz dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Super, dziękujemy, świetnie.
0: To
2: super,
0: powodzenia tam.
2: Olicia.
0: Powodzenia dla córki na egzaminie. Będzie dobrze.
2: Nie, dziękujemy.
0: Na pewno będzie dobrze. Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, to jeszcze takie okazje dzisiaj będą, bo co godzinę Eska daje kaski. Zgłoszenia darmowe na eska.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard Teopay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje, to w euro.
15: Mistrzowskie okazje w grze.
16: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 20.

2 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 20.

0: 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

Taki piękny głos, że aż się ciepło na sercu robi. Oliver Rodrigo w Radiu SK, a teraz was zmrozi, bo uwaga, w tym momencie trwa próba pobicia rekordu Guinnessa w czasie spędzonym w lodzie. To w miejscowości Słupca w Wielkopolsce. Ten rekord bije pan Wojciech Pruński, aktualny rekordzista Guinnessa. Kiedyś wytrzymał 4 godziny i 6 minut, a dzisiaj planuje ten rekord pobić i wytrzymać w lodzie 5 godzin. Dobrze mu idzie, bo wystartowało 14, już prawie 2 godziny minęły i daje radę, cały czas w tym lodzie siedzi. Słuchajcie, to jest prawdopodobnie jedyny Polak, który jak wejdzie do Bałtyku w wakacje, to powie, ciepła.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
2: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
1: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
2: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
3: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Beskidy na czasie.
11: W Soblówce 19 Zwyk Bacowski. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 6 czerwca w osadzie pasterskiej. Plener wam msza z poświęceniem owiec, obrzędy pasterskie, koncerty i degustacja buncu. Będą także warsztaty, kuchnia regionalna i atrakcje dla dzieci. Warto już dziś zarezerwować sobie czas. Tymczasem przenoszę się, moi drodzy, do Gminnego Ośrodka Kultury w Świnnej, gdzie, no, będzie niezła impreza. W programie m.in. warsztaty ekologiczne, dmuchańce, gry, konkursy, zabawy taneczne.

0: słodkości, pieczone, kiełbaski. To wszystko z okazji obchodów Dnia Dziecka, a wydarzenie oczywiście 1 czerwca.
1: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby badają przyczynę tragedii w małopolskim Łapanowie. 3-letnie dziecko wpadło tam do stawu, jego stan jest ciężki, mówi Iwona Szelichiewicz z tamtejszej policji.
2: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację.
1: A wiadomo, że rodzice byli trzeźwi. Rannych 219 osób, 8 jest w ciężkim stanie. Francuska policja podsumowała zamieszki, do których doszło po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozegranym w Budapeszcie PSG pokonał Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3. W całej Francji aresztowano łącznie 780 osób. Piłkarze ręczni Industrii Kielce mistrzami Polski pokonali we własnej hali Orlen Wisłę Płock 36-27 i po raz 21 w historii klubu zostali mistrzami Polski.
3: I już punktualnie godzina 16. Dzisiaj Światowy Dzień Bez Majtek, także miłego świętowania życzę. I z tego co wiem, chyba nie ma takiego przepisu, który by zakazywał jazdy na rowerze bez majtek. Można. Co innego, jeżeli chodzi o kask. Dzieci do 16 roku życia od 3 czerwca będą musiały mieć kask na rowerze i na hulajnodze. I za chwilę dlatego SK daje kaski. Zgłaszajcie się za darmo na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Iwona. Cześć Iwona.
1: Dzień dobry.
0: To pochwal się wszystkim, co ten twój 13-latek w tym momencie robi.
1: No, siedzi przed komputerem.
0: Jak zawsze. Tak, zamiast się ruszyć na podwórko, wyjść z kolegami w piłkę pograć, to ten gra. I co ty byś chciała? Chciałabyś go zachęcić, żeby on się ruszył i wyszedł na świeże powietrze, tak?
1: Dokładnie. Rok temu sobie kupiliśmy wspólnie porządne rowery. Ja jeżdżę, jego ciężko wyciągnąć, więc pomyślałam, że teraz będzie miał kolejną wymówkę, że nie mam kasku, nie będziemy jeździć. Więc teraz już no nie będzie miał wyboru.
0: Wtedy wchodzi mama i mówi, ha, masz kask, nowiutki kask. Iwona, bo właśnie teraz do ciebie leci kask i dla ciebie, i dla twojego dziecka.
1: Super, świetnie.
0: Teraz już nie będzie miał wymówki. Mam nadzieję, że nie będzie mówił, ale ja nie chcę, bo to wstyd tak z mamusią jeździć.
1: A no to ja mu powiem to dalej na podwórko do kolegów. Koledzy też już pewnie mają. O,
0: a kask będzie dla ciebie i dla męża. Też tak możemy zrobić. Dobrego popołudnia życzę, trzymaj się.
1: Ja również.
0: Mamy kaski i nie zawahamy się ich użyć. Wpadajcie na sk.pl, za darmo się zgłaszajcie, bo jeszcze za godzinę do kogoś z was w tej sprawie zadzwonię.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową.

0: i tak właśnie brzmi spokojne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To Bausa nas rozluźnia. Na rozluźnienie dobry jest też rower albo hulajnoga. I my was na to przygotujemy.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao SA.
0: Bo SK daje kaski. Razem ze mną teraz mama 13-latki.

0: Peja Islam, co tak na antenie Radia SK. Gdy zgasną wszystkie światła, nadejdzie głucha noc i dzieci pójdą spać, to wtedy zabawki z pokoju dziecięcego zaczynają żyć, a my was o tym wszystkim informujemy, co się w świecie zabawek dzieje. Wystartowało jedyne takie radio w Polsce, SK Toy Story Radio. Nadajemy ze świata zabawek, spod kołdry na przykład.
1: A teraz uwaga, uwaga, raport spod kołdry, raport spod kołdry będzie. Ciepło, miękko, bardzo przytulnie. Pluszaki twierdzą, że to ich baza dowodzenia. Samochody z kolei, że to świetne miejsce do jazdy terenowej. A ja twierdzę, że to najlepsze miejsce na drzemkę.
0: Poznajecie DJ-a Sprężynkę? I tych głosów znanych z anteny Radia SK jest więcej. To był oczywiście Rafał Adamczak. Odpalajcie SK Toy Story Radio. Za darmo możecie tego radia słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony i na SK.pl.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Jak wkręcać? To

0: jest taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na

0: suzuki.pl.
1: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a licznik pokazuje dokładnie 35 minut i 30 sekund. Do pierwszego gwizdka w meczu Polska-Ukraina. Dzisiaj nasi piłkarze towarzysko grają we Wrocławiu. No i chyba już, słuchajcie, zjedli niedzielny obiad, odpoczęli trochę i już wybiegli na boisko. Trwa teraz rozgrzewka, no a potem gramy. Przypomnę, to jest mecz towarzyski, czyli jak za starych, dobrych, nastoletnich czasów. Chłopaki z kumplami się w niedzielę zebrali na boisku i będą grać. I już wiemy, jakie są składy. Szczegóły w newsach Radia SK o 17.00.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO.

0: 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Za pół godziny mecz Polska-Ukraina we Wrocławiu. Obydwa zespoły nie awansowały na mundial, przed nami towarzyskie spotkanie. Znamy skład biało-czerwonych. W bramce wracający po kontuzji Marcin Bułkan. Pojawi się też Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jakub Kiwiorczy, Nikola Zalewski. Przed stadionem nasz reporter Miłosz Stępień pytał kibiców o typowany wynik.
5: Liczymy na dobre widowisko. 3-1 i będziemy okej z tym.
6: Najchętniej 3-0.
4: A początek meczu za pół godziny. Specjalny samolot transportuje do kraju polską studentkę przebywającą w śpiączce w Pekinie. Maszyna wystartuje jutro. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny. Kobieta w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Jak wyróżnić się w internecie? Czy autentyczność w świecie zasięgów? To tylko część spotkań, które odbyły się na festiwalu Sea Bloggers. Twórcy internetowi tłumnie odwiedzili EC1 w Łodzi.
7: To ma takiego podziału od wielkich i małych twórców. Każdy może tutaj przyjechać, zainspirować siebie.
4: Mówiła jedna z uczestniczek, z którą rozmawiała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
8: Punktualnie godzina 17. Polacy wśród najbardziej zapracowanych narodów Unii Europejskiej. Jesteśmy, słuchajcie, w pierwszej trójce. Razem z Grekami i Bułgarami pracujemy prawie 30 godzin tygodniowo. To jest i tak mniej niż etat. Ale skoro jesteśmy tak bardzo zapracowani, to teraz zbierajmy siły przed tym nowym tygodniem. SK dorzuca hity na czasie. A przy nich o dniu na P i o pracy można zapomnieć. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Indila w Radiu SK. Nie mam pojęcia, o czym ona śpiewa, bo nie znam francuskiego, ale ja mam dla was czytelny komunikat. SK daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: SK przygotowuje was i na Dzień Dziecka, i na zmianę przepisów, bo od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze czy na hulajnodze będą musiały mieć kask. I na antenie Radia SK teraz witam Beatę. Cześć Beata.
2: Hej, hej, witam wszystkich.
0: No to mów teraz wszystkim, jakiego masz super pracowitego syna i jak bardzo jesteś z niego dumna.
2: Słuchajcie, mam chłopaka lat 14, jest bardzo, bardzo pracowity. Co weekend zasuwa z tatem na warsztacie, naprawia samochody ciężarowe i to jest jego takie zamiłowanie, ale drugą jego pasją jest jazda na hulajnodze i na rowerze. No i chłopak uzbierał sobie na tą hulajnogę, teraz zbiera co prawda właśnie na kask i na zapięcie do tej hulajnogi. No wiadomo, wow. Idą wakacje, troszkę mu to opornie teraz idzie, no ale chłopak się nie poddaje.
0: Pracowity, przedsiębiorczy i rozważny, bo wie, że musi mieć kask, skoro jest poniżej 16 roku życia i jeździ na hulajnodze. No słuchaj, pomożemy mu trochę, żeby mógł, tak jak napisałaś, wydać kasę na buty, a nie na kask. Bo właśnie teraz na antenie SK dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Dziękuję ślicznie. Jesteście niesamowici.
0: To pozdrawię teraz syna, bo pewnie słucha.
2: Pewnie, że słucha, pozdrawiam ci Bartuś, kocham cię dziecko z całego serca, kocham was Radio SK, słucham was codziennie, pozdrawiam wszystkich Polaków i najbliższą rodzinę i o mojego wspaniałego mężczyznę Przemka.
0: Trzymaj się Beata, dobrego popołudnia niedzielnego życzę, cześć.
2: Dziękuję, trzymajcie się, hej.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
0: I to nie koniec rozdawania kasków na antenie Eski.

to ATV na antenie Eski. Sprawdzamy, co się dzieje na stadionie we Wrocławiu. Za moment startuje mecz Polska-Ukraina. Teraz trwa odśpiewywanie hymnów obu drużyn i za chwilę ruszamy z meczem. A teraz gramy dalej hit na czasie.

0: spokojny, relaksujący Teddy Swims w Radiu SK. On ma chill, on się w ogóle nie emocjonuje tym dzisiejszym meczem. A on już wystartował, słuchajcie, ruszyli, Polska gra towarzysko z Ukrainą, a przed chwilą na stadionie we Wrocławiu wydarzyły się naprawdę piękne chwile, bo polscy piłkarze wyszli za rękę z podopiecznymi fundacji Cancer Fighters. I co ciekawe, słuchajcie, Robert Lewandowski wyszedł na boisko za rękę z Mają Mecan, czyli z tą dziewczynką, która zasłynęła dissem na raka, który nagrała razem z BDS-em. Więc słuchajcie, live u Łatwoganga ma naprawdę przepiękne zwieńczenie. A tymczasem, słuchajcie, mecz trwa, minęła już pierwsza minuta i Polacy jeszcze nie stracili bramki, także naprawdę dobrze nam idzie.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda. Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
11: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
12: ze sobą.
11: Przekazują z lekkością
12: trudne wiadomości,
11: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
12: betonowy mur.
11: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
12: zostać influencerką.
11: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
12: Harmonizer.
13: Jedziemy!
14: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
15: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
16: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: To będzie ostatnia reklama.
16: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
18: I po reklamie.

Milky, David Guetta w Radiu SK to są hity na czasie, a Polacy we Wrocławiu grają towarzysko w piłkę nożną z Ukrainą i przed chwilą Ukraina nam strzeliła gola, ale na szczęście był spalony, więc ciągle jest 0-0. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, jak tam nastroje wśród kibiców.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
8: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
10: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
9: I dla dzieci z rodzicami.
11: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra 12 na osobę, a filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
13: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
15: Jakich ludzi?
14: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
15: Ojciec, nie to okno. To tu.
14: Gdzie?
15: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
14: I to tu?
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.

0: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
1: Skoda. Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: I po reklamie.
7: Beskidy na czasie.
8: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. W najbliższy piątek startuje festiwal 9 Sił. Wydarzenie, które równolegle odbywa się w 9 miejscowościach Beskidów i Śląska Cieszyńskiego. Co się będzie działo, powie Mirosław Dziergas z Żywieckiego Starostwa.
9: Koncerty i warsztaty zarówno dla dzieci, dorosłych. Będą wycieczki, gry terenowe, będą spotkania autorskie, będą inscenizacje historyczne.
8: Dodam, że na Czubiszczyźnie festiwalowe wydarzenie zaplanowano w Cięcinie i w Żywcu. I jeszcze zaproszenie na Puchar Wójta Gminy Węgierska Górka w piłce nożnej. Wydarzenie odbędzie się 27 czerwca na stadionie w Cięcinie. Szczegóły w sieci.
10: Dochodzi 18, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Wysokie zwycięstwo, walka o piłkę i świetna atmosfera, na to liczą kibice. We Wrocławiu trwa towarzyski mecz Polska-Ukraina.
11: Na kogo liczysz najbardziej?
12: No, młodych zawodników reprezentacji polskiej, takich jak Nikola Zalewski albo Pietuszewski.
11: Jaki wynik?
13: 3-1 dla Polski.
11: Mecz. Co chcecie zobaczyć od kadry?
13: Zgranie generalnie większe.
10: A nastroje przed meczem sprawdzał nasz reporter Miłosz Stępień. Zrobiłam tyle błędów, że tego meczu nie dało się wygrać, powiedziała Iga Świątek po tym, jak odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk, przegrywając 5-7, 6-1. Trener Piotr Nierzyński uspokaja.
14: To nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia.
10: A przed Igą Świątek kolejne wyzwanie, turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Początek 29 czerwca. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.

0: Reklama.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak.

0: do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
5: Nie musisz.
4: Jak to nie muszę?
5: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
4: Oto Moto Lease?
5: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
4: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
5: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
4: I to gdzie?
5: To tu. Oto Moto Lease.
6: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Porting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Porting. Napędzany potrzebami rodziny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wypadki. Zagrożenia.

0: Weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

0: Radio SK. Reklama.
1: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
3: Blik. Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren! Voltaren!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
14: Hot Grill.
15: Parilla Caliente.
16: Grilla Calda.
17: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek, amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka, hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki, włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką, no i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
22: I po reklamie.

0: Reklama.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
5: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
4: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
5: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
6: I po reklamie.

0: Polska Beskidy. Reklama.
1: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: I po reklamie. SK Beskidy News.
2: Katarzyna Graboń, Radio SK. Teraz w naszym magazynie zorganizowane przez żywieckich miłośników architektury Żywieckie Dni Otwartych Drzwi i spotkanie z Jakubem Jastrzębskim, który na secesji zna się jak mało kto.
3: To jest naszym prelegentem, czyli Jakub Jastrzębski. Przywitajcie go gorącymi brawami. Jest z nami również druga połowa Igraszek z Czasem, czyli Małgorzata Korpalska. Również poproszę o chciałem Państwu powiedzieć, że tak naprawdę również bez naszych gości podejrzewam, że nie byłoby naszej strony Detal Żywiecki, ponieważ wydaje mi się, że w podobnym okresie i robicie to dalej, natomiast bez tej iskry, którą uruchomiliście, to znaczy bez Detalu Krakowskiego, czyli waszej grupy, myślę, że nie wpadłbym na pomysł, że można coś takiego zrobić również w Żywcu. Myślę, że to jest niesamowicie ważne. Okazało się, że również tutaj się to sprawdza i że już od kilku lat działamy wspólnie. Natomiast tak, największą inspiracją na pewno Igraszki z Czasem tutaj dla mnie przynajmniej były. I bardzo się cieszę, że w końcu Igraszki z Czasem goszczą u nas w Żywcu. Nie wiem, czy chcę jeszcze coś w tym momencie mówić, bo tylko bym tutaj Wam przeszkadzał, a najważniejsze informacje przekaże Wam dzisiaj Jakub Jastrzębski. Więc witam Was wszystkich, którzy jesteście tutaj. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego dnia. Także oddaję już głos Kubie. Zapraszam serdecznie na kolejne spotkanie Żywieckich Dni Otwartych Drzwi, które dzisiaj się nazywa Igraszki na Żywca, nie bez powodu, czyli o secesji w architekturze Żywca na tle Galicji. Powodzenia!
4: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. No już nie muszę się przedstawiać, bo Maciek to zrobił. To spotkanie pokazuje nam bardzo mocno, że to, co zaczęliśmy robić nieco ponad 6 lat temu, ma sens. Bo jeżeli inspirujemy kolejne miasta do tego, żeby zajmowały się swoim detalem, to znaczy, że pojawiliśmy się w dobrym miejscu i w dobrym czasie. Natomiast tutaj od razu muszę powiedzieć, że ja owszem będę opowiadał o secesji, ale nie mógłbym opowiedzieć o secesji żywieckiej bez Maćka, od którego dostałem masę materiałów, bo nie mogę powiedzieć, że jestem pierwszy raz w Żywcu, ponieważ na noc wyjechaliśmy z Żywca, więc jesteśmy w nim drugi raz dzisiaj. Ale jest to miasto, które my sami dopiero zaczniemy odkrywać. Natomiast jak uda mi się pokazać, są to pewne rzeczy, które... To nie chodzi o to, że one nie są wyjątkowe dla Żywca, ale będziemy mogli bardzo podobne tendencje zobaczyć także w innych miastach dawnej Galicji i o tym będę się starał opowiedzieć. Ale... Siostro, pierwszy slajd. Przede wszystkim jest nam szalenie miło mówić o secesji w tak pięknym, secesyjnym wnętrzu. Wnętrzu, które ze względu na ten neon wymaga od nas mówienia prawdy. Więc nie będzie żadnych kłamstw tutaj dzisiaj. Natomiast, żeby od razu nas wrzucić na tory tego, czym to wszystko jest, bardzo podobny detal do tego, który znajduje się w płycinie nad drzwiami wejściowymi do kamienicy, w której się znajdujemy, musimy znaleźć w Krakowie. To jest akurat jedna z kamienic zaprojektowanych przez Henryka Lamensdorfa, znajdujących się

przy ulicy Bernardyńskiej, to jest pod Dwójką. Ta jest troszeczkę późniejsza. Kamienica, w której jesteśmy, jest 1907 roku, ta krakowska to jest 1911-1912 rok. Ale to nie jest tak, że Lammensdorf przyjechał tutaj do Żywca, zobaczył prawdę i postanowił, że w Krakowie też chce zrobić coś takiego. Raczej mamy do czynienia z sytuacją, w której gdzieś, najprawdopodobniej w prasie, pojawił się taki rysunek z medalionem owalnym, który jest otoczony liśćmi i no, możemy te kulki próbować interpretować jako makówki. Tutaj w wersji krakowskiej są to ewidentnie maki. Gdzieś taki wzorzec się pojawił i on został po prostu równocześnie, niezależnie od siebie, w dwóch różnych miastach odtworzony i wykorzystany jako dekoracja kamienic. A nawet nie tylko dwóch, ale to będzie troszeczkę później. One się oczywiście, jeszcze na moment, one oczywiście się będą różniły, ale mamy dokładnie tą samą kompozycję, mamy tą samą roślinę jako element dekoracyjny, co też pokazuje, że inspiracje mogą być przekute w bardzo różne rzeczy. I teraz możesz pokazać Wielki Pałac. Musimy na chwilę opuścić Galicję i przenieść się do Królestwa Polskiego, bo ten budynek akurat jest świetny do wyjaśnienia tego, czym w ogóle jest secesja i skąd ona się bierze. Ponieważ secesja przede wszystkim bierze się z pewnego zmęczenia historyzmem. Historyzmem, czyli stylem w sztuce, bardzo wyraźnym w architekturze oraz w meblarstwie, w którym wykorzystuje się wszystko to, co już było od starożytności i stara się to wykorzystać do architektury współczesnej, późno XIX czy wczesno XX-wiecznej. No ale ileż razy możemy się bawić w neoromanizm, neogotyk, neorenesans, neobarok, etc., etc. I tutaj pojawia się Pałac Izraela Poznańskiego w Łodzi. To jest budynek, który jest rozbudowywany przez wiele lat, przez kolejne skrzydła powstawały. Natomiast ponieważ on jest bardzo niespójny stylistycznie, pojawiła się w Łodzi anegdota, która mówi o tym, że jak architekt przyszedł, Hilary Majewski przyszedł do Izraela Poznańskiego i go zapytał, w jakim stylu pan chce mieć pałac, ten odpowiedział, stać mnie na wszystkie. Co powoduje, że mamy część neorenesansową, neobarokową i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to powodowało, że zaczęło się poszukiwanie czegoś nowego. Ludzie nie chcieli budować sobie domów w stylu sprzed iluś set lat. Chcieli, żeby ten dom, który oni budują, pokazywał, że on powstaje w ich epoce. I oczywiście były takie pomysły już wcześniej. I mamy coś, co ma okropną niemiecką nazwę, czyli Rundbogenstil, po polsku nazywany stylem arkadowym. Część starego zamku, część elewacji, to jest właśnie ta, gdzie dochodzi od bramy Franciszka Pieczki do wieży. Tam właśnie elewacja jest rundbogenstilowa, czyli w stylu arkadowym. To jest styl, który powstaje na początku XIX wieku jako kompilacja. Kompilacja elementów romańskich, elementów pochodzących z neorenesansu florenckiego, przede wszystkim te arkady z pałaców florenckich są tutaj wykorzystane. I do tego jest jeszcze szczypta architektury bizantyjskiej. To się niespecjalnie przyjęło generalnie w architekturze. Mamy dwa rodzaje obiektów, które były bardzo chętnie robione w tym stylu. To były wczesne dworce kolejowe, z których niewiele się już dzisiaj zachowało, bo większość została przebudowana na przełomie XIX i XX wieku, a mówimy o tych pierwszych dworcach lat 40. 50. XIX wieku. Oraz drugą kategorią są synagogi. Mamy zdjęcie synagogi berlińskiej, nieistniejącej, rysunek synagogi w Karlsruhe w Niemczech. Generalnie Niemcy i Austria to są miejsca, gdzie te style są bardzo popularne, właśnie jeżeli chodzi o synagogi. I stąd też w pewnym momencie zaczęło się utożsamianie, że jeżeli widzimy budynek z takimi oknami zamkniętymi łukiem pełnym, czyli łukiem tego typu, to bardzo często zaczynamy podejrzewać, a jest to stary budynek wolno stojący, to że podejrzewam, że a to może być synagoga. Tylko właśnie jest to wynikiem tego, że był to styl bardzo popularny dla synagog i zaczął być z nim utożsamiany. Natomiast to jest ślepa ścieżka w architekturze. Natomiast pojawia się w pewnym momencie

Ten pan, Henry van der Velde, Belg, który był odrobinę szalony i stwierdził, że on potrzebuje stworzyć coś nowego. Nie tworzy w próżni, bo tak naprawdę to, co będzie Henry van der Velde robił, wywodzi się, czy jest inspirowane angielskim ruchem Arts and Crafts, ale pod wpływem różnych innych pomysłów van der Velde zaczyna projektować. I tu będzie mieć... co van der Velde projektuje? Van der Velde zaczyna projektować domy i kamienice. To jest rzecz pierwsza. Będzie kolejny slajd. Projektuje również suknię dla swojej żony. To akurat jest jedna z jego kamienic. Budynek, ten pierwszy jego dom, nie jest aż tak charakterystyczny dla stylu, więc go nie pokazuje, ale on w tym domu własnym zaprojektował wszystko, bo zaprojektował suknię dla żony. Następny slajd. Zaprojektował do niego meble. Jeszcze mamy jeden, a zaprojektował nawet makaty, które tam w środku są. Sztućce, wszystko. Co było w tym domu, zostało zaprojektowane przez Henry'ego van der Velde i wszystko było zaprojektowane w nowym stylu. Stylu, który różnił się od historyzmu znacznie przez wielką ilość obłości, którą w nie była wprowadzona. Też troszeczkę innego zestawienia materiałów. Bardzo dużo w wypadku secesji belgijskiej to będą kamienice licowane taką jasną cegłą, co też w pewnym sensie przechodzi w niektórych projektach również gdzieś na wschód, w tym na wschód do Galicji. Natomiast pojawia się nowy styl, ponieważ jest nowym stylem, zostaje nazwany Art Nouveau, czyli nowa sztuka, co my nazywamy secesją. I tutaj rodzi się pierwszy problem z tym, czym tak naprawdę secesja jest. Ponieważ secesja to nie jest tak naprawdę jeden styl w architekturze, tylko to jest horyzont nowych pomysłów na sztukę. Pojawił się Henry van der Velde i zrobił coś innego i nagle inni ludzie zobaczyli, że oni nie muszą powtarzać schematów historyzmu, że oni mogą zacząć tworzyć coś nowego. Coś, czego do tej pory nigdy nie było. W związku z czym będziemy mieli bardzo różne odmiany secesji. I będziemy mieć oczywiście secesję brukselską, Art Nouveau brukselskie, z tymi pięknymi, płynnymi liściami, liniami i bardzo dużą inspiracją naturą, ale też bardzo często przekuwaną w elementy metalowe. To jest wnętrze hotelu Tassel, projektu Wiktora Horty, czyli drugiego takiego szalenie ważnego projektanta belgijskiego. Możemy mieć secesję francuską, to jest taka najbardziej znana brama zaprojektowana przez Hectora Guimarda. To jest ten sam człowiek, który projektuje wejścia do paryskiego metra. Francuska secesja jest inna, ona jest dużo bardziej mięsista w stosunku do tej belgijskiej i ona jest bardzo mocno oparta o elementy francuskiego rokoka. To nie jest do końca tak, że secesja całkiem zrywa z historyzmem, ona sobie z niego wybiera te elementy, które jej pasują i przekuwa je w coś zupełnie nowego. Ale możemy mieć też coś zupełnie innego. Tutaj przyznaję, że niestety nie wiem, kto jest projektantem tego budynku, to jest Monachium. Możemy mieć secesję niemiecką, czyli tak naprawdę Jugendstil, styl młodości. I on będzie jeszcze inny niż to, co mamy na zachodzie Europy, tym jeszcze dalszym zachodzie Europy. Też tutaj czasem będą wychodziły jakieś rzeczy pochodzące jeszcze z niemieckiego baroku, ale też będą takie bardzo, bardzo szczegóły. Natomiast ten styl niemiecki jest inny, ale warto o nim wspomnieć przed spacerem z powodu jednej kamienicy, którą będziemy mijać. I możemy mieć secesję wiedeńską. Secesja wiedeńska nazywa się secesją, dlatego że kilku artystów stwierdziło, że oni się już nie chcą bawić z akademikami i z tym tradycyjnym malarstwem i oni dokonają secesji od akademii i od tego czynu powstała nazwa ruchu artystycznego. Ruch artystyczny buduje sobie galerię, czyli budynek secesji wiedeńskiej projektu Józefa Marii Olbrichta i to jest jeszcze inny styl. Secesja wiedeńska będzie silnie zgeometryzowana. Tutaj, o ile tu mamy horror vacui, o tyle tu będziemy mieć amor vacui. Francuskie i belgijskie budynki będą po prostu zachlastane detalem w każdym możliwym miejscu, a w secesji wiedeńskiej

to będzie dużo bardziej oszczędne. One bardzo często, te detale będą zamknięte w ramy geometryczne i owszem, rośliny się będą pojawiały, ale pozamykane w kwadratach, prostokątach lub kołach. To są tak naprawdę cztery różne style architektoniczne, ale my je wrzucamy do jednego wielkiego worka pod tytułem secesja. To też będzie oczywiście powodowało całą masę komplikacji, o które przynajmniej częściowo będę się starał Wam jakoś wyjaśnić. Zlecimy z następnym slajdem. Tutaj też o jednej rzeczy sobie musimy bardzo ważnej powiedzieć. Secesja jako sztuka jest sztuką dekoracyjną przede wszystkim. To oznacza, że kiedy secesja nam się pojawi w architekturze i pojawi się w architekturze żywca również, nie będzie do końca oznaczało, że będziemy mieć architekturę secesyjną. I tu możesz od razu puścić następny slajd. I jeszcze jeden, bo to jest takie bardzo ważne pytanie, czy mówimy o architekturze secesyjnej, czy o secesji w architekturze. Architektura secesyjna jest jakby przez historyków sztuki już zostało ściśle określone, jakie warunki muszą być spełnione, żebyśmy mogli budynek tak określić. Jednym z nich jest asymetria i na przykład kamieniczka, w której teraz jesteśmy, jest asymetryczna, ale bardzo dużo budynków, które zobaczymy na spacerze, będzie symetryczna. I teraz, czy to jest budynek secesyjny w związku z tym, ponieważ mamy tutaj lekką asymetrię, bo mamy oś odsuniętą. No, jak się przekonamy, w ciągu dzisiejszego dnia to ta asymetryczność bierze się z czegoś zupełnie innego niż styl dekoracji tego budynku. I o czym musimy pamiętać, to fakt, że tak naprawdę cały czas mamy do czynienia z architekturą XIX-wieczną, z architekturą doby historyzmu pod względem tego, jak te budynki są zaprojektowane w środku i im się tylko zmieniła, co jak się pięknie określa, sukienka architektoniczna. Po prostu w miejsce detalu historyzującego pojawił się detal secesyjny. Natomiast to jest tylko warstwa dekoracyjna. W związku z czym w większości wypadków będziemy mieć do czynienia z secesją w architekturze, a nie z architekturą secesyjną. Co jest śmieszne, no pokazywałem Wam przed momentem gmach secesji wiedeńskiej. On bardziej symetryczny nie może być. A jednocześnie jest to jak najbardziej jedna z ikon secesji. Sporo zresztą tej architektury wiedeńskiej, kamienic na przykład projektowanych przez Otto Wagnera, one są symetryczne i nie przeszkadza to jednak w tym, żeby dostrzec secesję w tej architekturze. Swoją drogą szczerze polecam książkę Stefana Cudi Madsena Art Nouveau, wydana przez Arkady w 1986 roku. To jest książeczka tej wielkości, ale warto ją sobie zakupić za te 5,25 na Tezeuszu albo coś tego typu, bo to, mimo że jest to dosyć stara książka, bo ona jest opracowana w latach 50. XX wieku, to jest jedną z lepszych książek na temat secesji, jakie możemy znaleźć, takich ujęć syntetycznych. I tam też właśnie Madsen bardzo ładnie tłumaczy, dlaczego mówimy, raczej powinniśmy mówić o secesji w architekturze niż o architekturze secesyjnej. A skoro o książkach mowa, to co my tak naprawdę wiemy na temat architektury secesyjnej w Galicji czy w poszczególnych miastach Galicji? Tutaj sprawa jest trochę biedna tak naprawdę. Oczywiście będziemy mieć książki takie ogólne, które gdzieś poruszają również mówiące o secesji w Polsce, w których będzie trochę mowy o architekturze i gdzieś tam miasta galicyjskie się pojawią. Różne nowe książki wychodzą, natomiast secesji Walisa z 1978 roku nic na razie nie przebija merytorycznie. Także jeżeli lubicie, żeby były kolorowe, ładne obrazki, to tak można sięgnąć po coś nowszego, natomiast jeżeli ktoś chce się jednak merytorycznie i trochę bardziej wgryźć ten styl, to Walis, znowu kwoty śmieszne, jeżeli chodzi, bo ta książka jest cały czas dostępna w drugim obiegu, w związku z czym nie ma problemu. Mamy jedną książkę, która jest o architekturze secesyjnej w Galicji, Macieja i Bartłomieja Gutowskich. Książka z jednej strony dobrze, że jest, z drugiej strony ja mam z nią bardzo duży problem. Myślę, że jak się przejdziemy tym spacerem, to też będziemy mieć z nią tak już grupowo problem, bo ta książka mówi, że w żywcu jest tylko 9 secesyjnych obiektów. A już z tego, co mi Maciek wysłał, wychodzi, że jest więcej. Wczoraj trochę po żywcu pochodziliśmy, to już znaleźliśmy ich trochę. W związku z czym, no,
nie przyłożyli się panowie chyba trochę do przygotowania tej książki. Ja, zajmując się przede wszystkim Krakowem, no też mam pewne wątpliwości co do tego, jak jest tam opisany Kraków. Jest po prostu zdanie, że w Żywcu znajduje się tylko 9 obiektów secesyjnych i potem na końcu jest tabelka, gdzie są wymienione, jakie to są obiekty. Znaczy o Żywcu to tam może są w trzech zdaniach tak naprawdę jest tam niestety tylko wspomniane, ale z drugiej strony o Bielsku Białej, w której tych obiektów jest wyraźnie więcej, to też nie napisali dużo więcej. To też trzeba przyznać. Jest książka o secesji w architekturze Przemyśla Bartłomieja Gutowskiego, to jest w sumie jego magisterka. To już jest na lepszym poziomie opracowanie. Mamy dwie książki dotyczące Lwowa, starszą Jurija Bryliowa i troszeczkę nowszą Żany Komar i Joanny Bohdanowskiej. I jest jeszcze taki dziwny twór, to nie jest książka, to jest broszurka Secesja w architekturze Podgórza. To jest tak naprawdę wydrukowana wystawa planszowa, którą popełniłem bodajże 3 lata temu dla Centrum Kultury Podgórza. Podgórze jest dzisiaj dzielnicą Krakowa, natomiast do 1915 roku było to osobne miasto ze swoim trochę osobnym środowiskiem budowlanym. Więc to jest to, jeżeli ktoś chciałby tak pójść do biblioteki, żeby się czegoś dowiedzieć albo sobie kupić jakąś książeczkę, no to taki ma wybór, jeżeli chodzi o secesję galicyjską. Idziemy dalej. Natomiast gdzie w ogóle jesteśmy z secesją galicyjską? No nie da się ukryć, że jesteśmy w miejscu bardzo specyficznym, no jako że Polska została podzielona przez naszych przemiłych sąsiadów na 3 zabory. My trafiliśmy akurat do austriackiego, co siłą rzeczy powoduje, że bardzo silnym punktem odniesienia dla Galicji

jeżeli chodzi o secesję galicyjską. Idziemy dalej. Natomiast gdzie w ogóle jesteśmy z secesją galicyjską? No, nie da się ukryć, że jesteśmy w miejscu bardzo specyficznym, no, jako że Polska została podzielona przez naszych przemiłych sąsiadów na trzy zabory. My trafiliśmy akurat do austriackiego, co siłą rzeczy powoduje, że bardzo silnym punktem odniesienia dla Galicji będzie Wiedeń. Którzy się uczyli w Technische Hochschule w Berlinie. Natomiast Wiedeń będzie najsilniej oddziaływał na miasta galicyjskie. On będzie inaczej oddziaływał na Kraków, inaczej będzie oddziaływał na Lwów. Będzie też oczywiście pewna taka wymiana wewnętrzna, to znaczy Lwów i Kraków jako takie najsilniejsze ośrodki architektoniczne będą oddziaływały na mniejsze miasta galicyjskie jak Tarnów, Przemyśl i tak dalej, i tak dalej. Natomiast sytuacja Żywca jest akurat bardzo specyficzna, bo Żywiec, chociaż się znajduje w Galicji, to najsilniejszy ośrodek budowlany ma za granicą wewnętrzną. Ponieważ tym najsilniejszym ośrodkiem budowlanym w okolicy jest Bielic, które znajduje się już na terenie Śląska Austriackiego. W związku z czym, co jest też śmieszne w pewnym sensie, autonomia galicyjska ma swoje prawa. Natomiast jeżeli już pojedziemy i jest na przykład ustawa budowlana dla Galicji, natomiast jak już pojedziemy do Bielic, to tam będzie inna ustawa budowlana, która dotyczy tamtego regionu. To też czasem dochodzi do takich problemów. Bardzo często mówi się o popieraniu przemysłu krajowego. Przemysł krajowy jest rozumiany jako przemysł galicyjski, natomiast chociażby w Żywcu są przykłady realizacji wykonywanych przez firmę Korna, która jest z Bielic, jest z innej części kraju i już nie należy do przemysłu krajowego. W Krakowie mieliśmy dokładnie ten sam pomysł, ten sam problem, bo Korn też u nas chciał budować rzeczy i potem się ludzie sądzili, że właśnie została wynajęta firma, która nie jest galicyjską, bo oni są już za granicą. Jakby miał firmę założoną w Białej, to by było wszystko fajnie po drugiej stronie rzeki, bo to już jest Galicja. W związku z czym sytuacja Żywca będzie tutaj troszeczkę inna na tle Galicji, ze względu na to, że te najbliższe ośrodki, a będę opowiadał o pewnych ewidentnych podobieństwach, sytuacja Żywca będzie troszeczkę inna ze względu na to, że znajduje się na takim wewnętrznym pograniczu. No i teraz, bardzo poważne pytanie. Jak secesja dociera do Galicji? Dociera dwoma głównymi sposobami. Sposób pierwszy to są wyroby gotowe, które nie są wykonywane na terenie prowincji, w związku z czym trzeba je kupić za granicą i sprowadzić. Świetnym tego przykładem są płytki. Tudzież, skoro jesteśmy w Galicji, to flizy, bo to akurat jest na ścianie. Oczywiście flizy od niemieckiego flizem, jak żeby inaczej. To nie są rzeczy, które były robione na terenie Galicji. Mogliśmy mieć do czynienia z importem wewnętrznym, bo tego typu rzeczy są robione w Czechach. Chociażby istniejąca do dzisiaj firma Rako w Rakowniku produkuje płytki secesyjne na początku wieku. Chyba nawet jakieś Rako dzisiaj będziemy oglądali na żywo, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast no, to nie są rzeczy robione tutaj lokalnie, w związku z czym to trzeba gdzieś kupić. I będą to albo płytki właśnie czeskie, niemieckie, z Boisenburga, z Miśni, z Leśnicy pod Wrocławiem. Będą się w pojedynczych przypadkach pojawiały też płytki produkowane na przykład we Francji, ale to już takie bardzo pojedyncze zamówienie. Drugą rzeczą jest część elementów metalowych, bo to, co jest kute, no to kowal mógł wykonać na miejscu, czy to Żywiec, czy to Kraków, nie ma problemu. Natomiast dekoracje, które były robione od sztancy, takie jak ten piękny, wąsaty pan, one były robione w jakiejś dużej fabryce. Pod Kolonią była taka największa sztancownia w całej Europie, która robiła masę tego typu dekoracji. A to będzie powodowało, że te dwa typy obiektów będziemy mogli znaleźć wszędzie. I w wypadku tego wąsatego pana znajdziemy go w Krakowie w kilku miejscach. To jest akurat ulica Wielopole 30. Znajdziemy go na bocznej bramie pałacu Izraela Poznańskiego, tego pałacu, który pokazywałem. Tam jeszcze na ulicy Abramowicza będzie.

0: na jednej z kamienic, ale będą na zachód, takie z miejsca, gdzie wiem, gdzie są, to w Szwajcarii w jednym z miast, występuje dokładnie taki sam element. A natomiast najbardziej na wschód, gdzie dostaliśmy informację, że dokładnie ten element występuje, to jest Tbilisi. I to były po prostu rzeczy, które kupowało się katalog i potem się wybierało z katalogu kolejne pozycje i kupowało się, nie wiem, listwy domykowe, do drzwi się kupowało na metry, takie piękne gęby kupowało się po prostu na sztuki i to są elementy, które przyjeżdżały z zewnątrz i były wprawiane w elementy, które były robione tutaj przez kowali ślusarzy. No ale oczywiście w momencie, kiedy te elementy do nas przyjeżdżają, no to już zaczynamy je oglądać i miejscowi mogą na ich podstawie zacząć robić jakieś swoje iteracje. Niekoniecznie w tych materiałach, ale już w innych, jak już na przykład ktoś może próbować to przeryć do drewna na przykład. Natomiast druga rzecz, która nam jest, może nam się pojawić, to są wzorniki architektoniczne. To jest akurat jeden przykład, to jest Das Detail in der modernen Architektur. Natomiast ja cały czas odkrywam nowe gazety, nowe wzorniki, w których te rzeczy się pojawiają. To jest kilkadziesiąt tytułów, tylko niemieckojęzycznych, bo były też innojęzyczne. I tutaj będziemy mieć albo dokładne rysunki detali, na przykład najważniejszych budynków budowanych akurat w Austrii, na przykład kolej zaprojektowana przez Otto Wagnera, elementy tej kolei cesarskiej z dworcem, z płotkami, z mostami, wszystkie te rzeczy są dokładnie rozrysowane i opublikowane. Oczywiście z ciekawszych kamienic różne elementy się nam będą pojawiały i wówczas nie ma jeszcze czegoś takiego jak prawo autorskie. To jest publikowane po to, żeby w ośrodkach mniejszych mogli to kopiować. To jest robione specjalnie. W związku z czym, jeżeli gdzieś w mieście, jeżeli w Żywcu gdzieś znajdziemy na przykład kopię czegoś, co jest gdzieś indziej, w jakimś dużym mieście, nie jest to, że ukradli w Żywcu pomysł, tylko oni dostali tą możliwość, żeby z tego skorzystać. I to będzie przybierało naprawdę bardzo, bardzo różny obraz. Następny slajd poprosimy. Tutaj w ogóle, jeżeli ktoś by się chciał bardzo mocno wgryźć, to na YouTubie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa jest mój wykład, który nazywa się Déjà Vu, gdzie ja znajduję konkretnie rzeczy, które właśnie są w takich wzornikach i są realizacje w Krakowie z dokładnie tymi samymi motywami, jak tu właśnie mamy jeden z mostów i element jego balustrady i troszeczkę uproszczony, powtórzony dla kamienicy przy ulicy Miodowej 19 w Krakowie. Lecimy z następnym obrazkiem. To będzie w konsekwencji powodowało, że jeżeli będziemy oglądać secesję w różnych miastach danego regionu, to okaże się, że ona jest podobna do siebie. Że będziemy mieć do czynienia albo dokładnie z takimi samymi motywami, albo po prostu to ogólne uczucie, które będziemy mieć oglądając kamienicę, to będziemy się czuli jak w domu. Trochę na tej zasadzie. To jest Tarnów. To akurat dwa zdjęcia z Tarnowa. Następny slajd. A to jest Przemyśl. Jak mi w ogóle Maciek zaczął wysyłać zdjęcia secesji żywieckiej, to ja miałem taki bardzo vibe właśnie przemyski. Tam jest dużo rzeczy podobnych. Jeżeli chodzi o... I nawet nie chodzi o sam detal, choć pewne elementy oczywiście nam się będą powtarzały, ale na przykład o rytmikę rozmieszczenia tych elementów na elewacji, na sposób odcinania, na wprowadzanie właśnie takich gzymsów dekoracyjnych i tego typu rzeczy. No i to też będzie powodowało, że będziemy znajdowali elementy bardzo podobne w różnych miastach, ale różnie ujęte. I tak, tu jest Jagiellońska 18 zaraz obok, a tu...
1: Świętokrzyska 25.
0: Dziękuję. Bo to chyba było w pierwszym tym folderze, gdzie mi wysłałeś i potem nie mogłem znaleźć, gdzie było to zdjęcie. Potem jak już wkleiłem je w prezentację. Mamy motyw, który jest motywem przejętym z historyzmu, ale wprowadzanym bardzo chętnie do secesji, zwłaszcza secesji późnej, czyli po prostu wieniec. Wieniec, którego zazwyczaj będą jakieś wstążki wyjeżdżały albo w dół, albo na boki. Tutaj bardzo słabo to widać, ale tutaj były trzy takie pionowe listwy wychodzące z tego wieńca. Trzy pionowe listwy to jest bardzo popularny motyw secesji. Ona często jest wręcz sprowadzona tylko do tych trzech listew w niektórych detalach, co spowodowało, że Jan Sas-Zubrzycki nazywał ją

drucianym. Aczkolwiek i tak to nie jest najpiękniejsze określenie na secesję, bo to bardziej to dotyczące secesji tej belgijsko-francuskiej, styl podrażnionej dżdżownicy. Dobrze, natomiast to mamy żywiec tej wersji. I następny slajd. A tu mamy bardzo podobny motyw, ale z Krakowa. To jest akurat z ulicy Sobieskiego 1, ale to jest taki wzór, który u nas się pojawia na kilku kamienicach. Też mamy wieniec z jakimiś wstążkami. Tutaj akurat nie są trzy listwy pionowe, tylko mamy trzy wstążki, które w formie takiej girlandy nam się będą powtarzały na elewacji. Girlanda też rzecz przejęta ze stylów wcześniejszych, ale obecna w architekturze późno-secesyjnej bardzo często. Zresztą girlandki na witrażu tutaj na klatce schodowej też są. Lecimy dalej. No, czy będziemy mieć taki motyw, zapożyczony z Wiednia. Kółko, kwiatek, kółko, kwiatek, kółko, kwiatek. To jest w ogóle przerobienie motywu meandra, tak naprawdę, czyli motywu, który się pojawia w architekturze historyzmu. Więc tu mamy Kościuszki 18. Następny slajd. Tu mamy, nie pamiętam niestety ulicy, tu mamy taki sam motyw, czyli kółko, kwiatek, kółko, kwiatek, kółko, kwiatek w Przemyślu. Nomen omen, cała ta kamienica jest zrobiona z jakiegoś wzornika, bo w Krakowie mamy prawie dokładnie to samo. I to z dokładnie takim samym umieszczeniem detalu. A więc lecimy dalej. Taki na Kościuszki będziemy oglądali, taki piękny, piękną balustradę balkonu. A to jest Kraków pod górze Brodzińskiego 9. Wykonanie jest troszeczkę inne, kształt balkonu jest oczywiście inny, ale mamy do czynienia z dokładnie taką samą kompozycją. Mamy tu tak obło ujęty środek z tą kiścią kwiatów. Natomiast wszystkie szczebelki, które potem mamy w balustradzie, mamy taką esownicę i na dole jest liść. Mamy esownicę i na dole jest liść. Znowu, to są rzeczy, które gdzieś, tak jak ten medalion, który pokazywałem na początku, on się gdzieś musiał pojawić w jakimś wzorniku, gdzieś w prasie architektonicznej i po prostu jak umieli, tak zrobili kopię, tak zrobili w Żywcu, tak zrobili w Podgórzu. No albo będziemy mieć rzeczy, które są toczka w toczkę takie same. Świętokrzyska 39 i Kraków Różana 23. To są w ogóle drzwi ze wzornika. Wzorniki, drzwi i wzorniki to się jeszcze zaraz pojawi. I to jest akurat idealnie 1:1. Troszeczkę się proporcjami tylko różnią, te drzwi żywieckie są troszeczkę szersze, ale to jest po prostu ściągnięty ten sam wzór dekoracji na płycinie drzwi. Znaczy całe drzwi są takie same, ale po prostu na tej płycinie to najlepiej widać. Zlecimy dalej. No i właśnie to jest taki tego typu przykłady. To jest akurat reprint wzornika stolarki architektonicznej z 1908 roku. A to jest na Komorowski 76. No to jest dokładnie to samo. One się będą czasem różniły w proporcjach odrobinę, jeżeli chodzi o detal. Natomiast to jest kwestia tego, że no, tu jest mniej więcej rozrysowane, jak to powinno wyglądać, a potem sobie już na miejscu dobierano, w zależności od tego, jaki będzie otwór drzwiowy, duży, projektowany, to do tego to dopasowywano. I oczywiście ja mam jeszcze jeden. To jest wzornik, który dostałem od Maćka. Thoreum Toren z 1905 roku. Mamy takie drzwi i realizacja w Krakowie przy ulicy Rękawka 9. W ogóle w Krakowie mamy 5 sztuk takich drzwi z tego samego wzornika wykonane. Z drobnymi różnicami, bo tutaj jeżeli chodzi o to, jak jest okienko w drzwiach, czyli prześwit, jak jest zrobione, tutaj się to troszeczkę różni, natomiast co do zasady, to jest ta sama kompozycja. To są rzeczy, które się udało złapać, że one są we wzornikach, natomiast też mamy takie sytuacje, że widzimy, że jakieś drzwi są, pojedziemy do innego miasta i tam są takie same. W Pradze chociażby możemy na Żateckiej, na Szerokiej możemy znaleźć takie same drzwi jak w Krakowie na Zybilkiewicza, Brzozowej i na Świętej Kingi. W związku z czym to tutaj ani ja, ani Maciek nie trafiliśmy na razie na wzornik, ale wzornik musiał istnieć, skoro w dwóch różnych miastach są identyczne elementy. Natomiast żeby nie było, bo te wzorniki, które na razie pokazywałem, to były albo wzorniki austriackie, albo niemieckie. I oczywiście to jest dominujący kierunek, z którego przychodzą do nas inspiracje, ale nie jest to kierunek jedyny. To jest Karmelicka 54 w Krakowie, a to jest Damhemont 17, kamienica zaprojektowana.

zrealizowana przez Sauvage'a i Sarrazina. I we francuskim Ferronnière Décorative zostało wydane zdjęcie klatki schodowej z tymi pięknymi schodami i jakoś to Ferronnière Décorative musiało trafić do Krakowa, skoro w Krakowie powstała bardzo dokładna kopia dokładnie tego, tego motywu. Co też jest, też pokazuje, że trzeba mieć troszeczkę szerzej, patrzeć na secesję europejską, żeby pewne rzeczy z niej być w stanie później wyłapać, odnajdując tą secesję taką trochę prowincjonalną. I tu mówię o całej Galicji, Lwów jest najmniej prowincjonalnym miastem Galicji, Kraków jest bardzo prowincjonalny, więc nie, żebyście sobie nie pomyśleli, że ja źle myślę o Żywcu. Bo na razie mi się tutaj bardzo podoba. Lecimy dalej. Natomiast no, możemy mieć rzeczy, które są też takie będą kopiami nieoczywistymi. To jest przepiękny witraż wykonany przez krakowski zakład witrażów Stanisława Gabriela Żeleńskiego w 1911 roku przy długiej 34. I bardzo długo ludzie się zastanawiali, dlaczego tam jest widoczek holenderski. Co to ma wspólnego? Fakt faktem, właściciel kamienicy nie był z urodzenia, Polakiem, ale był Niemcem z urodzenia. Niemcem, który przez Czechy dopiero trafił do Krakowa, czy rodzina cała, bo już Martin Petersen to jest kolejne pokolenie. No ale dlaczego to? No i kiedyś sobie przeglądam kolejny wzornik Decorative Vorbilder i tam się pojawiła akwarela. I to jest akwarela, która ma być inspiracją nie dla witraży, ale dla malowideł, dla polichromii, które są we wnętrzach kamieni. Czyli tak jak wchodzimy tutaj, w ramkach są ujęte polichromie, na które tam jest jakiś jeden przynajmniej pejzaż. W związku z tym, żeby sobie wymalować coś takiego. Natomiast tutaj no, spodobał się projektantowi albo inwestorowi ten motyw i powiedział, ja chcę to tylko w witrażu. I powstało, no i mamy, jakby zostało to podzielone na dwie osobne kompozycje, ale jakby nie ma żadnych wątpliwości, że jest to wzorowane na akwareli Georga Szturma z 1908 roku. Ale możemy mieć też inny przykład. To jest kamienica z ulicy Rakowickiej 4 w Krakowie, z bardzo charakterystyczną, taką geometryczną dekoracją. Ja ją kiedyś opisywałem do artykułu, który był poświęcony jednemu z jej projektantów, Czechowi Antoniemu Dostalowi. I ja czułem w niej taki bardzo wiedeński vibe, że to musi być coś wiedeńskiego. Ja w tym widziałem, zwłaszcza w tych takich guzkach, które się tutaj pojawiają, takie elementy, które są na kasie oszczędności, pocztowej kasie oszczędności Otto Wagnera. I także, jak ten debil, napisałem tak w artykule, że to jest na tym wzorowane. I jakiś czas znajduje to zdjęcie. Kamienica Otto Wytrlika z 1903 roku z Margaretem Strasse 184. No wypisz, wymaluj. Różnica jest taka, że tutaj jest odcięcie faliste pierwszego piętra, u nas akurat jest przyziemie i parter, i u nas jest proste odcięcie, mamy balkony, których nie ma w Wiedniu, no i ta wiedeńska kamienica jest oczywiście trochę wyższa, ale cały zestaw dekoracji, które są tutaj zastosowane, to jest w całości skopiowana ta elewacja. Tu się nawet nikt nie obcinał z tym, że będziemy coś kopiować, po prostu skopiujemy praktycznie całą elewację. I tak jak mówiłem, nie było w tym wtedy nic dziwnego. I tak w Galicji było całkiem fajnie, bo można sobie było projektować, co się chciało. Na przykład w zaborze pruskim, jeżeli ktoś był majstrem murarskim, czy jakby taką najniżej wykształconą osobą, która mogła projektować budynki, to majster murarski mógł projektować kamienice, ale jeżeli chodzi o dekoracje, to mógł wykorzystywać tylko i wyłącznie takie dekoracje, jak są już we wzornikach. Nie mógł wymyślić nic własnego. Austro-Węgry były akurat pod tym względem dużo bardziej liberalne i wystarczyło, że umiał murować, a już co sobie wymyślił na budynku, to jest sprawa jego inwestora. Dobrze, więc mamy tego typu przykłady i powoli już możemy przechodzić do tego, co dzieje się konkretnie w Żywcu. Więc mamy tutaj wejście do kamienicy, w której się znajdujemy. Idziemy dalej. A tu przeskakujemy do Skoczowa, gdzie są dokładnie te same elementy. I teraz, tutaj jest inna sytuacja niż z tym medalionem z Krakowa, który wam pokazywałem na samym początku. Bo tam te medaliony się różniły. Ewidentnie inspiracja była ta sama, ale wykonanie było różne. Natomiast tutaj zarówno ten panel, który jest nad wejściem, ta płycina, jak i te przedstawienia

dziewczynek w wieku, w którym nie powinny się przedstawiać aż tak nieodziane, to są dokładnie takie same odlewy. I teraz, to nie jest, że rzeźbiarz siedział na kamienicy i odkuwał to z kamienia, to są odlewy sztukatorskie. Czyli rzeźbiarz robił w glinie formę, znaczy robił to, co tę formę dekoracji, która ma się pojawić. Później w piasku formierskim była robiona forma, która była zalewana masą sztukatorską, i to już w zależności od regionu, to ta masa się będzie różniła tym, co akurat jest na podorędziu, ale zazwyczaj jakiś rodzaj zaprawy wapiennej jest tutaj bazą. I teraz, gdyby to były rzeczy robione na podstawie tego samego rysunku, ale przez dwie różne osoby, w dwóch różnych warsztatach sztukatorskich, to te przedstawienia by się odrobinę różniły. Natomiast ponieważ te przedstawienia są idealnie takie same i prawdopodobnie są tej samej wielkości, to wskazuje na to, że mamy do czynienia z pracą wykonaną w tym samym warsztacie. I teraz najważniejsze pytanie, gdzie był warsztat? Bo oczywiście mógł być w Żywcu, mógł być w Skoczowie, ale mógł być też w tym naszym nieszczęsnym Bielic, tudzież już po naszej stronie granicy, czyli mógł być w Białej. Te miasta są na tyle blisko siebie, że tutaj możemy mówić o transporcie takich elementów. Można to było przewieźć z miasta A do miasta B. Jakbyśmy to mieli wieźć z Krakowa, to by to trochę nie miało sensu, byłaby dużo większa szansa, że nam się to pokruszy jeszcze po drodze, nie daj Boże. W związku z czym tutaj też wchodzi nam ta kwestia, że będziemy mówić przy tych mniejszych ośrodkach, zwłaszcza tych, które są blisko siebie, niekoniecznie o stylu dla danego miasta, ale dla danego regionu. I taka powtarzalność będzie nam się regularnie pojawiała. Bo tu znowu mamy takie elementy, które jeden jest ze Skoczowa, drugi jest z Białej. To są takie same elementy kompozycyjne, ale będziemy je też za chwilę obserwować tutaj w Żywcu. I chyba właśnie na następnym slajdzie będę miał obiekt. Znaczy tak, tu już przejdę. Ja opowiem teraz o trzech kamienicach, jakby jak one są dekorowane, co na nich się pojawia, dlaczego się na nich może pojawiać. A przeskok jest taki, ponieważ ten motyw, który przed chwilą pojawiałem, on się tutaj również w oprawach okiennych kamienicy przy ulicy Kościuszki 7 pojawia. Kamienice narożne są w ogóle bardzo fajne, ponieważ mają dwie elewacje i mają tą rzecz, która jest najtrudniejsza do ogarnięcia, czyli mają styk tych dwóch elewacji, który jakoś trzeba architektonicznie opracować. I tutaj projektanci mieli duże pole do popisu. W Krakowie na przykład będziemy mieć bardzo dużo budynków, które mają po prostu ścięty narożnik. To chodziło o ułatwienie komunikacji pieszej. Na budynku po prostu powiększamy tarczę skrzyżowania w ten sposób. Mamy trochę więcej miejsca na chodnik. Natomiast secesja, ze względu na to, że jednak ta obłość linii tam się zaczyna coraz częściej pojawiać, będzie też sobie pozwalała na to, żeby to zrobić tak po łuku, mniej lub bardziej gwałtownie. I jeżeli już mamy to spięcie dwóch elewacji, to dlaczego tam nie dać jakiegoś takiego kulminacyjnego elementu, który będzie przyciągał uwagę ludzi, którzy przechodzą koło tego budynku? W związku z czym pojawia nam się ten dynks tutaj, czyli profesjonalnie nazwiemy to szczytem, i dodatkowo mamy jeszcze podkreślenie poprzez balkon. No to te dziwne rzeczy, to tak wygląda na lata 60-70, dodatek. To prawdopodobnie mogła być oryginalnie jakaś witryna taka historyzująco-secesyjna. Natomiast co przede wszystkim obserwujemy, to nadal jest, tak jak mówiłem wcześniej w wypadku tego budynku, w którym jesteśmy, to jest budynek o układzie historycznym, znaczy wynikającym z historyzmu. I tutaj mamy rytmikę okien zachowaną dla budynków XIX-wiecznych, typową. Różnicą jest właśnie to, że nam się będzie pojawiło to zaoblenie przejścia ścian, fasad. Następny slajd, bo tu się pojawią jakieś detale. To jest też ciekawy budynek o tyle, że tutaj zarówno, są tak jak też ten budynek, w którym jesteśmy, że zarówno elementy zewnętrza, jak i elementy wnętrza, w tym taka bardzo ładna balustrada, będą secesyjne. To nie jest norma, wbrew pozorom. Bardzo często, i to nie tylko w tych najmniejszych miastach, będziemy mieć do czynienia z sytuacją taką, że elewacja sobie, a wnętrze będzie już zupełnie inny styl. W Krakowie obserwujemy to bardzo regularnie. To jest rzecz, która tak naprawdę już się pojawia w historyzmie.
To znaczy, że będziemy mieć na przykład neorenesansową fasadę, ale wnętrze będziemy mieć już neobarokowe, albo na odwrót. Na przykład właśnie będzie piękna, bogata, taka neobarokowa fasada, ociekająca detalem, a w środku będziemy mieć piękne pompejanie, które nam się jednak mieszczą w typach tych renesansowych. W związku z czym warto podkreślić, że tutaj akurat mamy, zresztą tak jak tutaj, gdzieś ta próba realizacji idei jedności sztuk, czyli Gesamtkunstwerk, jednak została podjęta. Przelecimy do detali tego budynku. Szalenie popularny motyw dla secesji, zwłaszcza tej galicyjskiej, słoneczny. Roślina, która tak jak i maki, że maki powiedzmy jeszcze w małej architekturze, w architekturze sepulkralnej, czyli tej cmentarnej, będą występowały, natomiast rzadko kiedy występują w architekturze tej mieszkalnej. Natomiast secesja, wykorzystując rośliny, bardzo często stara się wykorzystywać rośliny lokalne. Niekoniecznie gatunki, które tutaj są od prawieków, ale rośliny, które na przykład się tutaj dobrze przyjęły i są popularne. Zobaczymy to na fasadzie, gdzie mamy ten fryz liśćmi kasztanowca. Z kasztanowiec, maki i właśnie słoneczniki to są trzy takie bardzo popularne rośliny w całej Galicji. Generalnie pojedziemy do jakiegoś miasteczka, gdzie jest architektura secesyjna, jest bardzo duża szansa, że na te trzy rośliny trafimy. Tutaj nad tym oknem, nad drzwiami balkonowymi mamy taki motyw. To jest motyw z gatunku wrzucimy tu wszystko, co się da. Bo mamy tutaj rogi obfitości, które są symbolem wykorzystywanym od starożytności. W związku z czym one nam przez większość epok historyzmu też będą występowały. Mamy maskę secesyjną, czyli przedstawienie twarzy, najczęściej twarzy kobiecej. O masce mówimy wtedy, kiedy mamy przedstawienie en face i ono jest tak obcięte w okolicy ucha. I problem jest taki, że to przedstawienie z tymi lekko rozpuszczonymi włosami, z tymi wszystkimi rzeczami, które tutaj dyndają, ono jest takie zdecydowanie na nóżkę secesyjną. Natomiast umieszczone jest na takim kartuszu, który jest kartuszem historyzującym, jak najbardziej. I to, jeszcze tutaj mamy dodaną oprawę okna, która jest wolim okiem, czyli kolejnym motywem, który od starożytności, od starożytnej Grecji występuje w architekturze. I to jest absolutnie normalne. To znaczy, jeżeli zejdziemy już na poziom rozłożenia budynku na bardzo pojedyncze detale, to najczęściej się będzie okazywało, że mamy do czynienia z mieszanką. Że tu będą zarówno elementy, które były w architekturze od zawsze i dołożone do niego coś nowego. Nie jest to dziwne, bo bardzo duża część tych ludzi, którzy zaczęli projektować dodatki secesyjne, bo to możemy o tym właśnie mówić jako o takich aplikacjach na fasadzie, to są ludzie, którzy jak się uczyli fachu, to się go uczyli głównie na neorenesansie i czasem na neobaroku. W związku z czym oni bardzo często nie są się w stanie od tak wyzbyć wszystkich tych elementów, które im były wpajane przez cały proces edukacji. Dopiero jeżeli będziemy mieć do czynienia z architektami tego najmłodszego pokolenia, którzy w dobie secesji dopiero zaczynają projektować, to tutaj może być inaczej, choć też nie zawsze tak się dzieje. No i mamy w ogóle jakby motyw kobiety, zazwyczaj zwiewnie ubranej, takiej bardzo eterycznej, by nie powiedzieć erotycznej, w secesji będzie się pojawiał. Na wszystkim, tak generalnie rzecz biorąc. Gołych biustów na wyrobach secesyjnych jest nieproporcjonalnie dużo w stosunku do innej produkcji późno XIX-wiecznej. Natomiast no, mamy przedstawienie takie, ono mi się kojarzy najbardziej z niektórymi elementami, które się pojawiają w zupełnie innej części Polski, bo we Wrocławiu jest kamienica, na której jest takie, na jednej ścianie ślepej jest takie wielkie przedstawienie kobiece i bardzo różnią się oczywiście, ale klimatem są bardzo podobne. Zlecimy następnego slajdu, bo ja widzę, że jak ja zaczynam gadać, to jest ciężko. Ulica Świętokrzyska. Tutaj mamy bardzo charakterystyczny element, taki szczyt. I on jest taki bardzo dziwny, bo szczyt tak naprawdę to jest troszeczkę przerobiona taka duża ślimacznica, która bardzo często występuje w architekturze barokowej i później w neobarokowej. I ona została tak trochę zgnieciona w imadle. Wyszło nam takie coś troszeczkę bardziej płaskiego. Ale co jest bardzo charakterystyczne dla tej kamienicy, to jest tu takie nerkowate opracowanie okna.
okno nerkowate, czyli to mające kształt nerki tudzież fasolki, jest bardzo charakterystyczne dla architektury secesyjnej.

Jego wykonanie jest drogie, bo nie dość, że musimy mieć wygiętą stolarkę, to jeszcze musimy mieć tak szybę dociętą. Nie każdy szklarz potrafi. W związku z czym patentem bardzo często stosowanym było to, że stawiamy normalne okno i po prostu w tynku robimy taką owalną oprawę dookoła niego. Sprawiamy wrażenie tej nerkowatości, na której nam zależało, ale robimy to troszeczkę taniej. I teraz na następnym slajdzie powinny być detale z tej kamienicy. A nie, znaczy tak. Więc mamy znowu stolarkę i teraz proszę zauważyć, tutaj nad wejściem jest dokładnie ten sam motyw, który mieliśmy przed chwilą na kościuszki nad drzwiami balkonowymi. I znowu, to nie jest nic niezwykłego, bo jak już w warsztacie tym sztukatorskim zrobili tą formę, no to wiadomo, że z tej formy tłukli ile się dało i żeby chcieli tego sprzedać jak najwięcej. I to też nie jest rzeczą typową dla Żywca, tylko to jest normalną rzeczą w architekturze tamtego okresu. Niezależnie od tego, czy będziemy mówić o historyzmie, czy będziemy mówić o secesji, czy cokolwiek jest pomiędzy tym. I zresztą mamy tutaj, tak, bo tutaj mamy kolumienki, takie półkolumny dołożone, które mają jak najbardziej formę znowu historyzującą, ale w całości jeszcze w połączeniu ze stolarką oczywiście wzornikową, nadajemy temu znowu motyw taki bardziej secesyjny. I tu jeszcze jeden detal się powinien pojawić, tak, mamy zbliżenie szczytu. Znowu nam się pojawia dokładnie ta sama dekoracja, którą najpierw pokazywałem skoczów bielsko-biała i potem mieliśmy ją na kościuszki i tu też bardzo ładnie właśnie widać tą nerkowatą oprawę. No i oczywiście kolejna maska secesyjna, koło, które jest bardzo popularnym motywem w tamtym okresie. Tutaj mamy takie ni to lizena, ni to pilaster, ale też tutaj się maski nam pojawiają. Maski jeszcze tu takie jak tak, kilka kwiatków tak ze sobą, pod sobą zwisa, to się nazywa campanula. Od dzwonka oczywiście. I to znowu jest motyw, który pochodzi z historyzmu, ale regularnie jest wprowadzany jako detal secesyjny. Lecimy dalej. No i tak, jeszcze tutaj nam się pojawia znowu motyw kółko-kwiatek, ten, który pokazywałem wcześniej, na przykładzie właśnie tej kamienicy i kamienicy z Przemyśla. I kościuszki 36. I tutaj mamy sytuację, co do samego budynku, sytuację dokładnie taką samą jak tutaj. Znaczy, budynek jest asymetryczny, ale on nie jest asymetryczny dlatego, że jest secesyjny, tylko ta dekoracja secesyjna przyszła przy okazji asymetryczności budynku. A asymetria w tym wypadku polega na tym, że mamy, tak jak i w tej kamienicy, przesuniętą do skrajnej osi klatkę schodową. Tylko że to nie wynika ze stylu, tylko to wynika z ilości mieszkań w budynku. Bo jeżeli mieliśmy wąską działkę i mieściły nam się tam po prostu tylko po jednym mieszkaniu na piętrze w takiej kamienicy, to najłatwiej użytkowo było odsunąć do jednej skrajnej osi klatkę schodową, którą wprowadzamy ruch na pierwsze piętro w wypadku tych dwóch budynków i wtedy nam zostaje jak największe mieszkanie. I w Krakowie mamy dokładnie tego samego typu sytuację. Mamy takie kamieniczki i one będą i secesyjne, i historyzujące. Jeżeli klatkę schodową mamy gdzieś w środku budynku, to zazwyczaj dlatego, że dzielimy ten budynek na przynajmniej dwa osobne mieszkania, tutaj zwłaszcza w części frontowej, i po prostu potrzebujemy mieć wejście do nich dostępne tą samą klatką schodową do jednego i do drugiego mieszkania. Czasem będziemy mogli zaobserwować, że jeżeli jest fasada troszeczkę szersza, więcej tych okien jest, to na przykład wejście nie będzie idealnie na środku, tylko będzie troszeczkę odstawione na bok. W ten sposób możemy sobie różnicować wielkość mieszkań. Że po jednej stronie będziemy mieć mieszkanie o jedno okno dłuższe, a po drugiej stronie o jedno okno krótsze. To będzie też czasem rzutowało na to, czy budynek ma jeszcze dobudowaną oficynę boczną, czy nie. Bo jeżeli mielibyśmy właśnie taką wąską działeczkę i chcemy mieć budynek na rzucie litery L, żeby była boczna oficyna, no to też gdzieś musimy odsunąć sobie troszeczkę klatkę schodową, żeby nam się potem jeszcze ta oficyna na tylnej elewacji, która siłą rzeczy jest węższa, zmieściła. Więc bardzo często kształt budynku i to gdzie jest do niego wejście wynika nie ze stylu dekoracji, bo tu moglibyśmy przykleić dekorację historyzującą tak samo, a wynika z tego, jak budynek jest zaprojektowany. I teraz wejdziemy w detale budynku.
Po tym można poznać taką późno secesyjną formę. Generalnie rzecz biorąc, wszystko co jest w Żywcu jest późno secesyjne, bo jako że jest to mniejsze miasto, to oczywiście zanim oni wyprodukowali te wszystkie wzorniki, zanim to tu dotarło, to w dużych miastach już stwierdzili, że już jest niemodne, więc musimy mieć tego świadomość. Ale to jest dla większości miast na terenie całej dzisiejszej Polski. Tak naprawdę dopiero po 1905 roku zaczyna się tej secesji pojawiać więcej. Wcześniej, między tam 1900, czy samą końcówką XIX wieku, a 1905 rokiem, tych budynków będzie naprawdę bardzo niewiele. I czasem je można policzyć na ręce czynnego stolarza, bo są tam trzy na przykład. Natomiast no, po prostu musiał być czas na to, żeby pewne te wzornikowe rzeczy wyszły i one najczęściej, jak popatrzymy sobie na daty, to będzie taki 1905, 1908 rok i to jeszcze musiało dotrzeć na prowincję, jeszcze ktoś to musiał zobaczyć i musiał się zdecydować, że coś chce wybudować. Stąd też będziemy mieć mnóstwo budynków, które powstają w roku 1910, 11, 12, 13, 14 też, ale tu już polityczna sytuacja się teraz zaczyna troszeczkę zmieniać. Trwa od 1912 roku kryzys bałkański. Wiadomo, że wybuchnie wojna. No i w niektórych miastach ruch budowlany w związku z tym już zamiera. Kraków jest zaraz przy granicy rosyjskiej, w związku z czym u nas w 1912 roku w zasadzie są ostatnie duże inwestycje, a potem przez te dwa lata nie bardzo ktokolwiek chce inwestować w dom, żeby coś budować. Niemniej, potem przy długim wstępie, same detale, girlanda, o której wspominałem, kampanule, o których też wspominałem, aczkolwiek to oczywiście wszystko jest znowu wciśnięte w ramy historyczne. Mamy tutaj taki gzyms odcinkowy, czy w zasadzie na czułek płaski nad drzwiami. Mamy tutaj konsolki i to są elementy z historyzmu wzięte. W związku z czym, gdybyśmy to do tego dołożyli detal neorenesansowy, nikogo by to absolutnie nie zdziwiło. Natomiast już te ujęcia kampanuli, przede wszystkim ten element tutaj, bardzo popularny w Jugendstilu, tym niemieckim, i stamtąd do nas bardzo chętnie przychodzi i dużo tego typu elementów w różnych formach, nie tylko w sztukaterii, ale też na przykład w metaloplastyce będziemy znajdować. I jeszcze jeden detal z tego budynku, akurat wycięty w drzwiach, no ta snycerka nie jest najwyższej jakości, powiedzmy sobie szczerze, ale takie rzeczy też się będą trafiały i u nas w Krakowie też mamy takie gorzej wykonane drzwi. To znowu, żeby nie było, że tu jakiś z wyższością na żywiec patrzę, no powiedzmy sobie szczerze, byli inwestorzy, którzy mieli więcej pieniędzy, byli inwestorzy, którzy pieniędzy mieli mniej. Był Józek, który umiał od razu wszystko pięknie wycinać, a był drugi Mareczek, który dopiero się uczył rezać te wszystkie kwiatki w drewnie, co miało też wpływ na cenę ostateczną produktu. Ale to też są rzeczy, które trzeba doceniać, no bo jednak ktoś tam siedział i to dłubał, żeby to zrobić. Dłubał najumiej, najlepiej jak potrafił, no a tyle się akurat nauczył. Idziemy dalej. Jest co odkrywać tutaj w Żywcu. W związku z czym będziecie mieli zadanie. To jest bardzo poważne zadanie. To jest zadanie pod tytułem wywieramy na Macieju presję, żeby nam secesję żywiecką opisał jakoś tak bardziej. Bo już z drzwiami sobie poradziłeś świetnie. W związku z czym ja Cię będę, tak jak Ci już kiedyś pisałem, będę Cię namawiał do tego, żebyś próbował to ująć szerzej. To

żeby nam secesję żywiecką opisał jakoś tak bardziej, bo już z drzwiami sobie poradziłeś świetnie, w związku z czym ja cię będę, tak jak ci już kiedyś pisałem, będę cię namawiał do tego, żebyś próbował to ująć szerzej. To

W związku z czym będziecie mieli zadanie. To jest bardzo poważne zadanie. To jest zadanie pod tytułem wywieramy na Macieju presję, żeby nam secesję żywiecką opisał jakoś tak bardziej. Bo już z drzwiami sobie poradziłeś świetnie. W związku z czym ja cię będę, tak jak ci już kiedyś pisałem, będę cię namawiał do tego, żebyś próbował to ująć szerzej. To

0: na architekturę, bo o ile mówimy o Krakowie, my się staramy bardzo często tłumaczyć, dlaczego ta architektura wygląda tak, jak wygląda. Niektóre rzeczy da się przetłumaczyć również na język detalu żywieckiego. No i oczywiście po naszej wizycie w Żywcu jakieś nasze spojrzenie na Żywiec i jego architekturę też się pojawi. A ja tym samym bardzo serdecznie Wam dziękuję.
1: SK Beskidy.
2: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
1: SK Beskidy News.
3: Witam Państwa na kolejnym naszym spotkaniu. Temat dzisiejszego spotkania może dla niektórych z Państwa być trochę mylący. Kilka słów wyjaśnień, skąd ten tytuł i właściwie do czego chciałbym zmierzać w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Otóż mówimy o XIX wieku, bardzo często na wielu spotkaniach mówimy na wielu spotkaniach o tej historii, prawie że najnowszej, bo dziejącej się w okresie międzywojennym i zahaczającej o początek XX wieku, a jeszcze nigdy w kontekście tych spotkań nie sięgnęliśmy do czasów dawnych, do początków tego miejsca, w którym przyszło nam dzisiaj się spotykać, do początków Zabłocia, a o tym właśnie chciałbym powiedzieć. Na podstawie map, które są dostępne albo w publikacjach, albo dostępne w zbiorach muzealnych na przykład, czy w zbiorach zdigitalizowanych, dostępnych również dla Państwa, można na podstawie tych map wysnuć pewne wnioski i konkluzje, które mogą nam pomóc w zrozumieniu pewnych procesów, bo to właśnie dzisiaj chciałbym mówić bardziej o procesach związanych z powstawaniem tej miejscowości, niż o ludziach, którzy na tą miejscowość mieli wpływ. Także bardzo niewiele będzie architektury stricte urbanizacji, czyli tych budynków, o których Państwo chcielibyście tyle słyszeć, ale usprawiedliwię się, bo na każdym z naszych spotkań mówimy o tych ważniejszych budynkach, o ważniejszych zakładach. A tutaj chciałbym zwrócić uwagę na kilka takich faktów, które być może wiemy, podskórnie zdajemy sobie sprawę, że tak to działało, ale wyrażone werbalnie mogą nam przybliżyć i ułatwić odbiór i zrozumienie pewnych sytuacji dziejących się nieco później na przestrzeni wieku. I zanim zaczniemy naszą prezentację, chciałbym, abyście sobie Państwo wyobrazili bardzo małą mieścinę otoczoną w większości lasami, na peryferiach której znajdują się trzy miejscowości: za Rzecze, za Dziele i za Błocie. I tutaj pytanie moje brzmiało, co działo się, że to jedno za, to Zabłocie właśnie, wygląda tak, a nie inaczej, a pozostałe miejscowości, o których wspominałem przed chwileczką, to za nie udało się albo przestały istnieć. I to jest właśnie clue naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście nie możemy zacząć naszego spotkania od źródeł informacji podstawowych na temat miejscowości, o której chcę powiedzieć. Więc mamy rok 1477 i to jest wykaz powinności dla diecezji krakowskiej, czyli dokładnie mówiąc spis Świętopietrza, gdzie Zabłocie jako miejscowość wymieniana jest po raz pierwszy. Można by sądzić, że skoro już funkcjonuje i skoro już przesyła datki na rzecz diecezji krakowskiej, ten początek osady można datować przez to nieco wcześniej i niektórzy badacze, niektórzy historycy sugerują, że jest on prawie że równoznaczny z początkiem funkcjonowania Żywca w tej lokacji starożywieckiej. I tutaj, drodzy Państwo, jest taka konkluzja moja, że właśnie mamy te trzy za, Zabłocie, za Dziele i za Rzecze. Wszystkie są za, bo tak nasi mieszkańcy miasta nazywali te fajnie, prawda? Coś jest zawsze za rzeką, za płotem, albo za błotem, albo za działem, tak to w tym przypadku wynika, więc można by wnioskować, że te nazwy, ten swój źródłosłów, nie dźwiękowy, nie językowy, ale określeniowy, mają początek wśród mieszkańców miasta, bo to oni, będąc w centrum tego wszystkiego, być może nadawali nazw tym ościennym osadom, tym ościennym wsiom, czy niewielkim lokacjom. I tutaj jest pierwsza informacja o tym, która mówi, że albo pierwszy bodziec, który temu Zabłociu dał asumpt do rozwoju, dzieje się to według dokumentów, można by tak przypuszczać, między rokiem 1448 a 1477, kiedy Żywiec w dokumentach figuruje obok Starego Żywca, więc mamy tą datę rozdziału, wyraźną datę rozdziału na dwie miejscowości. To jest ten czas końcowy, ta data końcowa, graniczna na funkcjonowanie tak zwanej nowej lokacji. I to jest według historyków ten pierwszy moment, który dał asumpt miejscu, które tutaj znajduje się, w którym teraz jesteśmy, do rozwoju. Bo to dzięki temu, że ciężar lokacyjny przesunięto blisko 2

metry w górę rzeki Soły na miejsce obecnie funkcjonujące rynkiem wytyczonymi na prawie magdeburskim, ulicami, porzędziami rynku i wszystkim tym, co wiąże się z tą nową strukturą miejską, a więc przesunięcie, przybliżenie się do granic niewielkiej wsi Zabłocie spowodowało, że ta osada została w jakiś sposób wyróżniona, zmobilizowana do działania. I tak też na pewno było, bo to miasto przesunęło się swoim ciężarem tutaj, to tutaj, bardzo blisko tego miejsca, tej rzeki Soły, bardzo ważnej dla ludzi tutaj mieszkającej, zaczął funkcjonować duży organizm handlowy, duży organizm, który dawał szansę do wymiany handlowej, do działalności gospodarczej, bo i do sprzedaży swoich wpłodów, jak nabycia nowych. No i oczywiście niebagatelną sprawą było również to, drodzy Państwo, że rzeka, którą mamy tutaj za murem, jeżeli byśmy wędrowali od południa, to jest najdogodniejsze miejsce do przekroczenia tego cieku wodnego. Zauważcie, że wcześniej, aby dojść na tamtą stronę, na stronę, tak byśmy nazwali, żywiecką, trzeba byłoby pokonać i Koszarawę, Wzgórza i Sołę. Więc ten zbieg dwóch rzek, licząc od południa, każdy piechur, każdy handlarz, każdy kupiec z karawaną szedł tutaj w kierunku na północ, tylko w tym miejscu, napotykając zbieg dwóch rzek, mógł przejść przez wówczas funkcjonujący brud. To jest bardzo ważna rzecz dla każdej osady, drodzy Państwo. Miejsce, gdzie można w jakiś sposób umowny i fizyczny określić granice, bo ta rzeka była jednocześnie granicą i fizyczną dla administracji miejskiej, jak i granicą przyrodniczą, naturalną, a to miejsce, zbieg dwóch rzek, było pierwszym dogodnym do przejścia. To też oczywiście miało olbrzymi wpływ i nie było bez kozery, bo to dopiero tutaj można było ten szlak przeprowadzić przez rzekę. Tak jak mówię, dawniej brodem, a więc były wypłycenia, które ułatwiały czy przejście przez tą rzekę w pieszo, czy przejazd wozem, czy przejazd na koni. No i oczywiście potem postawienie w tym miejscu dla udogodnienia tego typu procesów mostu właściwego. Być może pierwsze niewielkie kładki, jak wiemy z dokumentów, porywanej systematycznie przez wezbrane rzeki Soły, a potem już solidniejszego mostu, ale to już mamy wiek XIX i ten most dosyć znaczny z izbicami, który ułatwiał dosyć dobrą komunikację i trzeba było naprawdę sporej powodzi, aby ten most zabrać. Oczywiście ta granica również jest jeszcze jednym bardzo ważnym elementem, bo ta granica często była też miejscem clenia, komory celnej, bo gdzieś te podatki miasto Żywiec uzyskiwało pewne przywileje nadane w czasie funkcjonowania administracji miejskiej, oczywiście tejże cechowej lat wcześniejszych, uzyskiwało przywileje królewskie, które pozwalały mieszczanom żywieckim na pobieranie opłat, tak zwanych ceł, od wina przywożonego z południa Europy, czy od soli wywożonej z żub solnych na południe Europy. To też dla mieszkańców Zabłocia nie było bez znaczenia, bo przed tym ocleniem gdzieś musieli się zatrzymać kupcy z tymi towarami, więc to Zabłocie było tym miejscem predestynowanym do tego, aby tutaj się zatrzymać, tutaj przygotować, tutaj przekroczyć tą granicę, gdzieś być może zaraz za rzeką zapłacić te cła. Tu być może była karczma, która przyjmowała ludzi podróżnych w tym miejscu, więc to wszystko wpływało na to, że to Zabłocie już miało taki pierwszy bodziec do rozwoju funkcjonalności samej osady. Tutaj też wymieniłem kilka takich dat związanych z funkcjonowaniem, które dają nam pojęcie o tym, jak ta osada była liczna, ile inwentarza, bo ta data 1537, mówimy o rejestrze poboru podatku rogowego, czyli od poroża krowiego. I tutaj mamy wyraźną informację zawartą w dziejopisie Komonieckiego, zresztą o tym, że tenże podatek rogowy w tym przypadku pobierany był przeznaczony na pierścień dla królowej Jadwigi, któraż to miała wyjść za Joachima II Hohenzollerna i właśnie tenże pierścień był tym pierścieniem ślubnym, a zgodnie z informacją i wyliczeniami w Zabłociu w tym czasie pobrano podatek od 70 krów. Tutaj daję też Państwu dodatkową informację o tym, że od jednej krowy pobierano 2 grosze, a 1 złoty w owym czasie liczył 30 groszy. Nie był to taki przelicznik jak dzisiaj 1 do 100, ale 1 do 30. No i tutaj mamy rok 1553. Bardzo ważna informacja, bardzo ciekawa informacja o tartaku, bo jeszcze o jednej ważnej sprawie związanej z wodą i generującej zyski nie wspomniałem, drodzy Państwo. Pierwsze szlaki handlowe, jakie możemy spotkać, nieważne czy w Europie, czy na świecie, powstawały w dorzeczach rzek. Bo to rzeki swoją siłą, swoją energią drążyły koryta górskie, drążyły kotliny, tworzyły na nabrzeżach dogodne szlaki komunikacyjne. Zanim Rzymianie w Cesarstwie Rzymskim nie rozbudowali systemu dróg, to oczywiście korzystali z tego, co natura dała, czyli

spłaszczeń śródrzecznych dolin, bo tak to działało. I u nas na północy Europy było podobnie. To wzdłuż rzek spodziewamy się funkcjonowania wszystkich szlaków handlowych. Te rzeki również były miejscem spławu drewna. I to też jest bardzo ważna sprawa, bo już od bardzo wczesnych lat, chociażby w dziejopisie Andrzeja Komońskiego, mamy wzmianki o tratwach spławianych i w Lisakach Zabłockich, i Żywieckich, tratwach spławianych wzdłuż rzeki Soły do Wisły i dalej w niektórych przypadkach aż do Gdańska. W różnych celach to drewno spławiano, ale skoro drewno tutaj docierało, skoro było ono podstawowym materiałem budowlanym, budulcem, to oczywiście aż prosi się o to, aby założyć tartak. I pierwszy tartak na tym terenie wzmiankowany jest w roku 1553. Jest to jedna ze starszych informacji, jeżeli chodzi o funkcjonowanie czegoś, co ma już znamiona przemysłowej działalności prowadzonej na omawianym terenie. Kolejna informacja to rok 1554. Bardzo fajna, rozbudowana. Gdybyście Państwo sięgnąć, ja specjalnie nie rozwijam tego tematu, bo to by był temat poboczny, ale w roku 1554 rozstrzyga się wieloletni, wcześniej toczony spór między mieszkańcami wsi Zabłocie a mieszczanami żywieckimi o grunty leżące po lewej stronie Soły, a więc po stronie, o której teraz cały czas opowiadamy, o której cały czas mówimy. Tutaj było wiele sytuacji spornych, bo po pierwsze znajdował się tutaj na tym terenie Las Kabat, tutaj niedaleko stąd opodal, gdzie mamy dzisiaj centrum ogrodnicze Szarotka i centrum handlowe, rejon energetyczny. Tenże las od wieków przypisany był jako włości miejskie. To z tego lasu mieszczanie pobierali drewno. Ale zdarzało się, że po to drewno sięgali też mieszkańcy Zabłocia, co generowało oczywiście spory. Co więcej, poniżej lasu Kabat, na wypłaszczeniu dziś zwanym Łączki, znajdowały się m.in. stawy. Stawy, dwa duże stawy rybne, pięć małych, zwanych gołubiowskimi. I te stawy, drodzy Państwo, zasilane były z sadzawek. Ciekawostka, nie z rzeki Soły, ale z rzeki Sienki. A więc tą wodę prowadzono od góry przez te stawy, sprowadzając je na dół. I aby te stawy były odpowiednio zasilane, wymagały oczywiście odpowiednich prac melioracyjnych w celu oczyszczania, odmulania kanałów zasilających i doprowadzających i odprowadzających. Robili to mieszczanie miasta Żywca, mieszkańcy Żywca, natomiast wymagało to ingerencji w strukturę pól mieszkańców Zabłocia. Ci z kolei oburzali się, bo bez względu na porę roku, być może na zbiory, być może na zasiewy, ale ktoś im tam po tych polach chodził, czynił szkody, to wywoływało wieloletnie spory i dopiero w roku 1554 Jan Komorowski, kasztelan połaniecki, właściciel tychże dóbr, rozstrzygnął jednoznacznie, sypiąc kopce na granicy Łączek, sypiąc kopce na granicy Kabatu, aż do miejscowości Stara Leśna, czyli wysoko w górę, bo tam kończyły się majątności miasta Żywca, samych mieszkańców miasta. I od tego momentu Zabłocanie już nie mieli prawa ingerować w strukturę lasu Kabat. Już zrzekli się, musieli się zrzec, bo to było narzucone odgórnie tego terenu wypasowego na terenie dzisiejszych Łączek i tego wypłaszczenia przy ulicy Łączki właśnie i dostępu do stawów. Za to otrzymali jako zadośćuczynienie tereny pastwiskowe na Grojcu po drugiej stronie rzeki Soły. To miało ten spór zamknąć i by chyba zamknęło, bo i sam Komoniecki w swojej kronice już nie nawiązuje do sporu, do jego sytuacji prawnej. Myślę, że to na tym zakończyło się. Rok 1667 to jest pierwsza wzmianka inwentarzowa. Ciekawa o tyle, że mamy już wymienione nazwiska. Ja je tutaj podaję w tych dwóch inwentarzach, które tutaj cytuję i ten wcześniejszy, ten 715 roku. Dlaczego? Dlatego, że bardzo wiele razy mówimy o mieszkańcach Zabłocia, których już nie mamy tutaj, o przedstawicielach diaspory żydowskiej na przykład, czy wielkich przemysłowcach związanych z Zabłociem, których nie ma. Natomiast w tych inwentarzach pojawiają się nazwiska, które nam są bardzo dobrze znane do dnia dzisiejszego, bo to są być może ci protoplaści rodów funkcjonujących na terenie Zabłocia do dnia obecnego. Zobaczcie Państwo, mamy większość nazwisk, to są nazwiska, które do dziś występują. Herzykowie, Stokłosowie, Sanetrowie, przedstawiciele rodziny ceglarzy i wójtów tutejszej gminy przecież, stawarzy, mrowców, hazuków, biernatów, kłusaków, no oczywiście sopków, bielów, bujaków i tak dalej, i tak dalej. Ciekawostką jest to, że pod rokiem 1667 funkcjonuje pierwsza wzmianka o młynarzu, a więc drodzy Państwo, oprócz tartaku mamy młyn, więc już też bardzo ciekawa informacja o tym, że taka działalność była prowadzona. Dlaczego akcentuję te związki właśnie z tartakiem, właśnie z młynem?

zdarzeń, bo chcę Państwu uświadomić, że drugim elementem wpływającym na rozwój Zabłocia, pierwszym była ta nowa, tak zwana druga lokacja miasta, drugim elementem niezwykle ważnym dla rozwoju tej miejscowości, choć później bagatelizowanym, jest woda. To właśnie rzeka jako miejsce transportowe, to właśnie rzeka i jej cieki, specjalnie tutaj stworzone sztucznie odnogi, a niektóre nawet być może naturalne odnogi rzeki Soły, wykorzystane później w procesach technologicznych, były tym elementem, który pozwalał na rozwój działalności. Bo nie mamy wątpliwości, że i młyny, i tartaki działały w oparciu o wodę. Tak to w owym czasie wyglądało. Tutaj podsumowałem, że mniej więcej 20 rodzin kmiecych gospodarujących na 22 półrolkach. Tam wcześniej miałem informację w tej poprzedniej, bardzo też ciekawą, mowa o tym, że wieś założona była na trzech łanach. Możemy sobie próbować wyobrazić dokładnie, jak wielka to była wieś, jaki areał zajmowała. Jeszcze mamy jedną wątpliwość. W owym czasie funkcjonowały trzy rodzaje miary zwanej łanami. Łan frankoński, flamandzki i łan polski. Tutaj ten polski pojawia się w centralnej Polsce dosyć wcześnie, natomiast tu pytanie, skoro przyjmuje się, że skoro miejscowość Żywiec i miejscowości ościenne prawdopodobnie lokowane były na prawie magdeburskim, to z tym prawem magdeburskim najbliżej prawnie i lokacyjnie jest łan frankoński. Ja tutaj zamieściłem mniej więcej informację, że jeden łan to jest, przyjmuje się od 22 do 25 hektarów, więc gdybyśmy te trzy łany przeliczyli na hektary, bo to jest nam dzisiaj bliższe do przeliczenia, to mamy około od 66 do 75 hektarów. Jak to porównać? No, wyobraźmy sobie park, który ma 26 hektarów. Drodzy Państwo, i to są trzy powierzchnie dzisiejszego parku, to jest osada Zabłocie, o której w tej chwili wspominamy od średniowiecza. Ta osada, gdybyśmy chcieli powiedzieć, albo inaczej, gdybyśmy chcieli to jeszcze inaczej pojąć, to zapytacie Państwo, dlaczego nie była większa. Dlaczego na przykład nie miała czterech łanów? Dlatego, że te trzy łany w momencie założenia już były gotowe do zasiedlenia. To znaczy, musimy pamiętać o jednym, że w czasach, o których mówimy, nie było tu pustek. 90% Kotliny Żywieckiej to były lasy. Więc aby te trzy łany zasiedlić, ktoś je musiał kiedyś wypalić, wyrąbać, zrobić tak zwane cerchle, wypaleniska, przygotować do pracy rolnej. Być może część wykonała rzeka, być może część wykonali ludzie, ale wszystko, co naokoło, w czasie, o którym mówimy, było lasem. I aby przysposobić sobie większą część gruntu, pozostałą część gruntu, wymagało to olbrzymiego nakładu pracy. Drodzy Państwo, ale wróćmy do tej strony. Mamy też kolejny inwentarz 715 roku, który wspomina 22 rolników. Znowu pojawiają się bardzo fajne nazwiska i tutaj pojawia się po raz pierwszy, szczególnie zwracam uwagę, Marcin Pawlus, przedstawiciel bardzo zasłużonej rodziny dla tego terenu, choć w owym czasie jeszcze z Zabłociem niewiele miał wspólnego, bo przy jego nazwisku w inwentarzach pojawia się

to olbrzymiego nakładu pracy. Drodzy Państwo, ale wróćmy do tej strony. Mamy też kolejny inwentarz 715 roku, który wspomina 22 rolników. Znowu pojawiają się bardzo fajne nazwiska i tutaj pojawia się po raz pierwszy, szczególnie zwracam uwagę, Marcin Pawlus, przedstawiciel bardzo zasłużonej rodziny dla tego terenu, choć w owym czasie jeszcze z Zabociem niewiele miał wspólnego, bo przy jego nazwisku w inwentarzach pojawia się

W tym czasie mówiło i z racji tego, że był pokrzywdzony na tej transakcji, bo dostał surowe na pniu, jakbyśmy to powiedzieli, ziemię, które częściowo musiał sam wykarczować, sam w jakiś sposób do tej trójpolówki przysposobić, bo taki był system uprawy ziemi rolnej w owym czasie. Więc skoro był pokrzywdzony, w tym samym dokumencie Jan Kazimierz dodaje mu taki właśnie tytuł privilegatus, czyli na wieki zwolniony z wszelkich danin należnych zamkowi żywieckiemu. I z tego tytułu rodzina Pawlusów korzystała aż do wieku XIX, bo tak to, drodzy Państwo, funkcjonowało i te prawa były przestrzegane. Tutaj też pojawia się, drodzy Państwo, po raz pierwszy karczmarz, a więc mamy człowieka, który prowadzi karczmę. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Wymienieni są też dwaj młynarze. I tutaj też ciekawa sprawa. Pojawia się Grzegorz Szafeński jako młynarz numer jeden. I drugi młyn prowadzony przez tegoż właśnie privilegatusa Marcina Pawlusa, przy którym jest informacja. Bo tutaj, w przypadku młyna, podatek opierał się na czymś innym. I tutaj już nie był zwolniony, ale płaci tylko młyńskiego 10 zł. Nie płaci żadnych danin na rzecz dóbr żywieckich, na rzecz dworu, ale płaci tylko te 10 zł jako podatek od działalności technologicznej, od działalności młyńskiej. Drodzy Państwo, i tutaj jest taka mapka, która jest też bardzo ciekawą mapką, ukazującą układ tychże łanów, o których Państwu mówię. Na terenie Zabłocia można zaobserwować nakładanie się dwóch średniowiecznych układów przestrzennych. Wcześniejszy to jest ten układ łanów i łany żywieckie, układ łanów, ich bieg, nawiązuje idealnie do układu łanów zabłockich. Można by sugerować, że obie struktury były wyznaczone w tym samym okresie historycznym, w tym samym okresie zaczęły funkcjonować. Natomiast ciekawostką jest to, na to nakłada się kolejna bardzo ciekawa forma osadnicza, zwana zarąbkami, a u nas na Zabłociu placami, bo tak też do dzisiaj się to nazywa. I te właśnie place, o których mówimy, to są późniejsze, dalsze, peryferyjne części Zabłocia, które z latami dorastają, przyrastają do tejże miejscowości, powiększając jej areał. Niewątpliwie najmłodszy z tych wszystkich, najpóźniej powstały, byłby ten zarąbek Pawlusów, o którym Państwu mówiłem, Urbana, który otrzymał w roku 1655 i w owym czasie w dokumentach jest nazwa Nad Zabłociem, a więc widzicie Państwo, to jeszcze nie jest Pawlusie, o którym dzisiaj mówimy, bo o tym terenie cały czas wspominamy, ale Nad Zabłociem, dopiero potem wchłoniętym przez tą osadę. Co zmuszało ludzi do tego, aby z w miarę dobrze przygotowanej ziemi uprawy rolnej przenosić się na ugór leśny,

albo przybliżyć Państwu formę gospodarki folwarcznej. Czym to się różni od dotychczasowej gospodarki? To jest ni mniej, ni więcej, ale gospodarstwo ekonomiczne nastawione na produkcję, w którym pracownicy nie są właścicielami terenu, nie są właścicielami gruntu, są tylko pracownikami. Pracują i mieszkają, właściwie mieszkają za to, co wypracują. Dostają lokum, dostają domy, być może udział w części płodów rolnych, natomiast całość dochodu z folwarku jest dochodem właściciela gruntu. W tym przypadku możemy mówić o Mikołaju Komorowskim, który po 1608 roku zakłada na przykład folwark starożywiecki, folwark obszar Sporyszu. Z czym to się wiąże? Wyrugowuje ludzi z tamtych terenów, bierze dobrą, przygotowaną rolniczo ziemię, wyrzuca ludzi pracujących na tej ziemi i mieszkających, i ci ludzie mają dwie możliwości. Albo pozostają pracownikami folwarku, jeżeli są na tyle biednymi i bez możliwości pracy dalszej i w rębu lasu na przykład, a więc nie jest to rozbudowana rodzina wielopokoleniowa, która całą grupą osadniczą może się przenieść w nowe miejsce i pracować, aby tą ziemię na nowo pozyskać. Ci ludzie zostają pracownikami folwarków, natomiast cała reszta musi się wynieść, szukając nowego miejsca osadniczego. To powoduje powstawanie tych właśnie zarąbków, tych właśnie placów. W prawie ówczesnym funkcjonowało to w ten sposób, że od 2 do 5, czasami jeżeli teren był szczególnie trudny i więcej lat, ludzie ci byli zwolnieni z wszelkich danin na rzecz dworu. Ale tak dobrze nie było, że oni do końca życia i swojej działalności byli zwolnieni. Nie. Po kilku latach przychodził do nich poborca podatkowy i mówi: dobra, skończył się wam ten okres przysposobienia, macie już dom, macie już pole, są dochody, gospodarka funkcjonuje, czas, abyście te podaniny na rzecz dworu świadczyli. I tak też było w tym przypadku. To właśnie powstawanie tych folwarków, szczególnie za Mikołaja Komorowskiego, który prowadząc taką, a nie inną gospodarkę na żywiecczyźnie, szukał wszelkich możliwych środków, aby dywersyfikować dochody majątkowe, i to też wiązało się z tego typu działaniem. To on po raz pierwszy zlikwidował dawną część osadniczą Starego Żywca, zmieniając jej formę administracyjną z osady na folwark, na wieś. Jeszcze jedno ciekawe spostrzeżenie, drodzy Państwo. Nie wiem, czy wiecie, kiedy zlikwidowano na naszym terenie folwarki. Co zlikwidowało folwarki na naszym terenie, gospodarkę folwarczną w kraju takim jak Polska? 6 września 1944 uchwała o reformie rolnej, manifestu PKWN. Do tego czasu w wielu miejscach kraju funkcjonowały ni mniej, ni więcej folwarki. Zauważcie Państwo, jak płynnie we współczesnych czasach dokonano przejścia z gospodarki folwarcznej, a więc częściowo niewolniczej, w gospodarstwa kolektywne, które były tak modne za komuny, prawda? Te PGR-y, SKR-y, to była kontynuacja tego samego systemu. To jest rzecz niesamowita, kuriozalna, ale tak to działało w naszym tutaj geopolitycznym położeniu, że dopiero XX wiek, a właściwie lata 80. zmienił tą strukturę. Część reformy rolnej poświęcono na kolektywizację tych majątków, więc podzielono je, rozdano prywatnym użytkownikom, prawda? Ale te dobrze prosperujące funkcjonowały dalej. Na Żywiecczyźnie mieliśmy przykład. Majątek w Lipowej, majątek niedalekim Wieprzu, drugim Wieprzu, bo tam były dwa majątki rolne. To były majątki działające dalej w strukturach założone w czasach folwarcznych, a działające do XX wieku jako właśnie tego typu gospodarstwa. I drodzy Państwo, gdybyśmy chcieli teraz zastanowić się, czy mamy jakieś ślady po tym układzie średniowiecznym, które mogłyby nam jeszcze faktycznie wyjaśnić albo powiedzieć, no może facet ma rację, może to nie są jakieś prawdy objawione, ale gdzieś ślad funkcjonuje. Oczywiście, że tak, drodzy Państwo, może już nie takie stare, ale jednak, zobaczcie, spacerując po Zabłociu można zobaczyć coś takiego. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to jest. To jest chyba najstarszy na Zabłociu ściek wodny związany z działalnością przemysłową tartaczno-młynarską, a w tym przypadku zaopatrzenie browaru w wodę. Ciekawostką jest to, że konserwator wojewódzki chyba w ogóle nie ma świadomości tego, że coś takiego w długości 0,5 kilometra funkcjonuje. Co więcej, w górnej części ujęcia po lewej stronie rzeki Leśnianka i w dolnej części zachowane są do dziś resztki, dobrze zachowane resztki działań hydrotechnicznych, a więc na górze mamy ujęcie z murem wysokości 2 metrów, sugerującym, że w tamtym miejscu mógł funkcjonować młyn, bo jest to mur, który pozwalał na zastosowanie koła nadsiębiernego albo śródsiębiernego, czyli tego biorącego wodę z połowy wysokości. Dalej w ścieżce, która biegnie dziko koło tego miejsca, widać resztki muru kamiennego, sugerującego, że tam jakiś budynek faktycznie funkcjonował. Na wysokości browaru, na wysokości bloków, które powstały za browarem dokładnie, kolonia 88, tak bodajże, browarna 88 z tyłu tam,

widać wyraźnie rozgałęzienie, tak zwany kanał ulgi, czyli miejsce, w którym w razie dużego stanu wody można było tą wodę za pomocą otwarcia wypuścić z powrotem do leśnianki, aby nie niszczyła urządzeń hydrotechnicznych, a jeżeli był niski poziom wody, to ta woda mogła iść tym ciekiem dalej do browaru i do młyna. To jest pozostałość właśnie tego typu działalności. Być może ostatnia na Zabłociu, na dwóch murkach, zarastająca, zasypywana systematycznie śmieciami i niszczona przez czas i sam browar, bo browar też dokonał ostatnio wielkich zniszczeń. Gdybyście Państwo też chcieli zobaczyć, jak wyglądało umocnienie hydrotechniczne tych dawnych cieków wodnych, kanałów, które biegły przez całe Zabłocie i nie tylko Zabłocie, to tu jest ślad na Leśniance w dolnym biegu, już na wysokości tak zwanej nowej plaży miejskiej, gdy jeżeli się przyjrzycie, to pod obecnym nasypem widać wyraźnie stary system umocnienia wałów przed erozją. Od razu podpowiadam Państwu, to jest już system z początku XIX wieku, z czasu, kiedy prostowali ten odcinek. Bo jeżeli przyjrzycie się temu odcinkowi biegnącemu od mostu przy browarze, to ten odcinek ma prawie idealnie prowadzoną linię prostą. Ta linia prosta nie występuje w naturze, szczególnie w rzekach górskich, a jeżeli przespacerujecie się wzdłuż obecnej Welosoły na drugą stronę kładki, to tam w tej trawie widać wyraźnie stare koryto, już niefunkcjonujące stare koryto leśnianki, które pierwotnie niegdyś meandrowało i miało nieco inne ujście do rzeki Soły. Ale tutaj widać wyraźnie, jakie rozwiązania stosowano w celu umocnienia brzegu przed erozją. Właśnie paliki pionowe oplecione faszynami, a pod tym była faszyna układana w formie plecionki koszykowej w poziomie, która jeszcze powodowała, że ta erozja wału właściwie wchodzącego już na brzeg nie była tak ostra i tak sukcesywna, aby wpływać na zmianę koryta samej rzeki. To są szczególiki. Drodzy Państwo, gdybyśmy chcieli jeszcze sięgnąć do najstarszych zabytków Zabłocia, to mam pytanie, czy wiecie, do czego musielibyśmy sięgnąć? Do kapliczek, niestety, bo to są najstarsze przykłady tej małej architektury, ale jednak nic więcej, nic starszego niż kapliczka z 1718 wieku stojąca pod dębami, czy ta bliżej, nie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Wynikało to z tego, że miejsce, o którym wspominamy, że miejsce, o którym mówimy, przechodziło tak gwałtowne zmiany na przestrzeni ostatnich 150 lat, że te właściwie ślady możemy dojrzeć tylko w takich elementach, jak tutaj Państwu pokazywałem, bo wszystko, co później po prostu narosło na tą strukturę. I to jest właśnie to miejsce, o którym mówimy, tego dawnego brodu, a potem dawnego mostu, który ułatwiał przebycie rzeki Soły z jednej strony na drugą. A w plakacie, drodzy Państwo, posiłkowałem się mapą bardzo starą z roku 1778, gdzie mapa bardzo fajnie pokazuje nam to, w ujęciu administracyjnym, o czym Państwu wspomniałem. Zwróćcie uwagę. Rzeka Soła, Grojec, Koszarawa. Zobaczcie Państwo, tutaj też widać, ile odnóg te rzeki miały. Te rzeki nie były tak utrzymane, jak mamy je dzisiaj. One nie były tak hermetyczne, sterylne, proste. Tam przyroda robiła swoje i rzadko kiedy posuwano się do wielkich działań melioracyjnych, do wielkich działań regulacyjnych. W przypadku Żywca tym pierwszym wielkim budowniczym działań melioracyjnych był ksiądz Franciszek Augustyn, o którym wspominałem już wielokrotnie, bo to on jako pierwszy budował takie z prawdziwego zdarzenia wały umocnieniowe. Ale co jest ciekawe na tej mapie? Zobaczcie Państwo, mamy Żywiec i ta czerwona linia biegnąca z jednej strony na Bielsko, z drugiej strony na południe Europy, bo to jest druga bardzo ważna rzecz, właściwie trzecia już, drodzy Państwo, trzecia, bo mieliśmy lokację miasta, potem woda, która była rzeczą niezbędną do życia i do procesów technologicznych i ułatwiającą właśnie chociażby wymianę handlową w postaci tratw na przykład, a to jest trzecia rzecz, drodzy Państwo, wytyczenie cesarki. Nieco wcześniej, a więc w czasie, kiedy powstaje ta mapa, już istniał odcinek biegnący ze Lwowa przez Kraków na Wadowice. Istniała potrzeba skomunikowania, to jak Państwo domyślacie się, są czasy już panowania nieboszczki Austrii, istniała potrzeba skomunikowania południowej strony i ułatwienia komunikacji ze stolicą Wiedniem, więc tutaj bardzo szybko inżynierowie skupieni w odpowiednim zarządzie przystąpili do planowania i przeprowadzenia tejże drogi. Przeprowadzono ją, jak Państwo wiecie, przez Przełęcz Kocierską, co budziło wiele kontrowersji, bo niektórzy uważali, że można by ją było prowadzić prostą, łatwiejszą drogą dołem. Nie wiemy, co wpłynęło na to. Wybrano być może najkrótszy wariant, później nastręczający wiele problemów technicznych, chociażby pogodowych, atmosferycznych, ale trudno, nie o tym mówimy. My mówimy o tym odcinku, który pojawia się tutaj. A więc mamy ulicę Kościuszki, która też jest elementem tego ciągu komunikacyjnego, bo przez środek Żywca nam ten trakt podprowadzono, co bardzo dobrze robiło miastu. No i oczywiście mamy te szlaki. Zobaczcie, jak mechanicznie szlaki wciągają.

Pamięta. Dla ówczesnych inżynierów nie były ważne rozwiązania komunikacyjne, to znaczy tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, no połączmy przysiłek A z przysiłkiem B, poprowadźmy tą drogę wzdłuż tych domów. Zobaczcie Państwo, bo na tej mapie mamy jeszcze ślad tego założenia średniowiecznego. Całe życie Zabłocia skupia się gdzie? Rzeka Soła, mnóstwo wysp, mnóstwo cieków wodnych, które płyną w lewo, w prawo, młynówek, tartaków i tak dalej, i tak dalej. I to tu, sądząc tych plamek, skupia się całe życie ówczesnego Zabłocia. Gdybyśmy chcieli szukać śladów tego Zabłocia, to musielibyśmy się właśnie udać na teren dzisiejszej Garbarni, zakładów tam funkcjonujących, a więc Tartaku, dawnej rzeźni, i przejście ulicą Garbarską aż do Papiernika i dalej wzdłuż Młynówki mniej więcej mielibyśmy centrum ówczesnego Zabłocia. Skoro była to wieś, nie wypracowała żadnego placu, bo wsie też przechodziły pewne ewolucje, były wsie łańcuszkowe, były wsie tak zwane promieniste. Układ wsi zależny był od położenia terenu, od terenu, w jakim wieś była założona. Więc jeżeli był miejsce wypłaszczone, ten rozmach mógł rozchodzić się na boki i ten impuls osadniczy sięgał wszędzie równo. Więc ta wieś często generowała jakieś takie umowne centrum. Być może był to kościół, koło którego skupiało się życie, a koło kościoła powstał plac, który był targowiskiem, a potem być może rynkiem. W przypadku Zabłocia tak nie było. Niestety nie mieliśmy tego właśnie głównego obiektu sakralnego, bo zawsze była to parafia podległa Żywcowi i na tym mieszkańcy Zabłocia skupiali się. Nie było tej inicjatywy, aby wybudować tutaj, ufundować odrębny kościół, a być może to by było tym asumptem do tego, aby zrodziło się coś takiego jak jądro osady, jak późniejszy rynek. Do dziś tego w Zabłociu nie ma. Wytyczono, zobaczcie Państwo, jak strzelił po linii prostej cesarkę, i zauważcie, to jest ta trzecia dominanta, która powoduje, że od momentu powstania, a zauważcie, ile lat budowano tą drogę. 4 lata budowy odcinka drogi od Wadowic przez Przełęcz Kocierską, Kocierz, w kierunku na dół, na Zadzielę, Żywiec, aż do granicy, drodzy Państwo, do Czadcy. 4 lata wybudowano odcinek drogi, bitej, solidnej, utwardzonej, datnej do przejazdu dla wszelkich pojazdów. Ale widać z tego, że, drodzy Państwo, skoro mapa pochodzi z 1778 roku, to jeszcze przez długi czas to całe życie skupiało się wokół tych domów tutaj usytuowanych u początku tych łanów, bo łany te biegły w osi północ, wschód-zachód, to jest ta krawędź wschodnia. Jedynym ograniczeniem tej krawędzi wschodniej była rzeka Soła. Oczywiście te domy, możemy domyślać się, i tak chyba faktycznie było, te domy były budowane w pobliżu Soły, ale na tyle daleko, żeby to było bezpieczne w razie wezbrań wiosennych czy jakichś tam śródrocznych powodzi. To wszystko wiązało się z bezpieczeństwem. Natomiast łany biegły w układzie wschód-zachód i biegły aż do wsi Leśna, wsi Lipowa. Drodzy Państwo, kolejna mapa, która daje nam nieco inny, bo to jest mapa bardziej plastyczna, z układem urbanistycznym, bardzo fajna i bardzo wiele wnosząca, ale kolejna mapa to jest kataster, zobaczcie Państwo, i tu jest to, o czym mówię. Tutaj widać na tym katastrze o rok 885 ten układ łanów, o których mówimy, północ-południe, ale te plamy, które tutaj Państwo widzicie, osadnicze, takie większe skupiska, niestety mapę nie mam w lepszej jakości, te plamy osadnicze to jest przykład tego właśnie wtórnego zasadzania tych placów, tych zarąbków. To są miejsca, które pozyskano w drodze wyrębu, obróbki, osadzone przez często jedne rody, i tak czasami też bywa do dnia dzisiejszego. Czasami zwane od tych rodzin do dnia dzisiejszego umownie w tej nomenklaturze zabłockiej, tak a nie inaczej, od nazwisk tam ludzi mieszkających. Drodzy Państwo, kolejna mapa, która też jest kolorową, choć nie dotyczącą Zabłocia, ale chcę Państwu coś właśnie pokazać, bo mapa jest 844. Ja tutaj napisałem, że nie jest to mapa Zabłocia, ale mapa gruntów sąsiadujących z Zabłociem, dających nam pojęcie o tym, jak te cieki były położone. I tu jest bardzo ważna jedna fajna informacja. Na początku mówiłem Państwu o tym, że to miejsce tutaj zaraz za mostem, to jest to pierwsze dogodne miejsce do przejścia jako brud, prawda? A to jest mapa, która stanowi dowód, dlaczego ten brud tutaj mógł powstać. Dlaczego nie powstał na wysokości Zadziela czy Pietrzykowic. Jeżeli byśmy popatrzyli na mapę fizyczną z ukształtowaniem terenu, to zauważylibyśmy, że rzeka Soła, płynąc w kierunku północnym, wcina się w przewyższenia, pewne wzniesienia na brzegu, lewym brzegu rzeki Soły, podbywając ten brzeg i czyniąc tamten brzeg bardzo stromym i bardzo głębokim.

Bokim w tamtym biegu koryta. To miejsce jest najpłytsze. Jeżeli do tego dodamy, zobaczcie Państwo, wyspy, które często w inwentarzach pojawiają się jako wyspy, a więc były, skoro pojawia się nam w inwentarzu na przykład z tego 715 przypadku żywca wyspa objęta zbiorem podatków, uwzględniona jako pastwisko, to znaczy, że ta wyspa funkcjonowała przez dłuższy czas, na tyle długi, że mogła tam urosnąć trawa. Nie były to lite żywe kamienie, ale już zasypana ziemią, już zarośnięta trawą, gotową do jakiejś prostej formy gospodarowania. Dlatego objęto ją podatkiem. I to te wyspy niewątpliwie były tym elementem ułatwiającym pokonanie. Nam by się wydawało, że pokonujemy dwie rzeki połączone w jedno, prawda? A więc powinno być głęboko. Ale ten układ wysp funkcjonujący aż do XIX wieku, drodzy Państwo, był tym elementem, który właśnie ułatwiał przejście rzeki w tym, a nie w innym miejscu. Ktoś mógł już tutaj dokonać przejścia, bo pokonywał jeden odcinek z wyspą, drugi, a i ta wyspa na pewno była tym elementem, który znacznie ułatwiał budowę jakiegokolwiek mostu, prawda? Bo nie pracowaliśmy na całej długości mostu w korycie rzeki, ale mieliśmy ten moment, gdzie mogliśmy ten most posadowić nieco solidniej właśnie na takim wypłaszczeniu. I tutaj jest fajna moja konkluzja, drodzy Państwo. Mówiliśmy o łączkach tych przez Jana Komorowskiego przekazanych mieszkańcom Zabłocia. To jest ten teren. To tu, zobaczcie, później zwany Zawodą albo Zawody, jak na tej mapie widać, bo jest to mapa austriacka. Widać wyraźnie, jakie to było wypłaszczenie. To był teren niegdyś użytkowany przez mieszkańców miasta jako Zabłocie. Zabłocie, Boże, jako pastwisko. Przepraszam Państwa za przejęzyczenie. Chcę myśleć szybciej niż mówię. Natomiast widać wyraźnie biegi koryt. Niewątpliwie to koryto tutaj rozdwajało się i w dwóch kierunkach Sienka i druga rzeczka, która też również tutaj płynęła, o której wielokrotnie wspominaliśmy, mówiąc o chociażby futrzarni żywieckiej czy zakładach chemicznych, bo tam na tych mapach, które Państwu pokazywałem, a jedno z nich jeszcze chyba pokażę, ta rzeczka się pojawia, ta właśnie ważny element, który jest rzeką. Gdybyśmy chcieli szukać miejsca, gdzie Jan Komorowski kazał usypać kopce, to idealnym miejscem byłaby ta granica, drodzy Państwo. I kto wie, czy gdybyśmy się nie udali w kierunku północnym, w kierunku Lesnej dzisiejszej i Siennej, nie znaleźlibyśmy w polach miejsca, które jeszcze być może wskazywałoby na funkcjonowanie tego typu znaków, bo kopce te nie mogły być małymi ziemiankami. To musiały być znaczne obiekty techniczne, które ułatwiały ten podział, jasno nam mówiły, tu dalej nie mamy prawa orać, tu dalej nie mamy prawa się kręcić, bo to jest już żywiec. Widać też wyraźnie, jak kabat jeszcze w tym czasie, w XIX wieku, teren po dawnym lesie był wycięty, wyłączony z gospodarowania. Widać wyraźnie dawne ujęcie glinianki cegielnianej, cegielni, która już w średniowieczu na terenie żywca funkcjonowała. No i oczywiście droga cesarska, ten odcinek w kierunku Bielska, o której przed chwileczką wspominaliśmy. Gdybyśmy mogli przelecieć samolotem, ja tutaj specjalnie pobrałem taką mapę z Google, zobaczcie Państwo, widać wyraźnie, fajnie w tym układzie, ten układ dawny łanowy, który jeszcze funkcjonuje, ale zwróćcie uwagę, że on funkcjonuje tu na wysokości jeszcze ulicy Piaskowej, Żwirowej, Wczasowej, wyżej i powyżej współczesnej obwodnicy, a więc Lelewela, Słoneczna, tam wyżej. Natomiast tu, w okolicach tego trzeciego elementu wpływającego na rozwój, czyli dawnej cesarki i czwartego, o której za chwileczkę powiem, następuje zaburzenie, bo tutaj bardzo wiele dzieje się, tutaj dzielą się te działki na inne, łączą się w całość, więc powstaje zupełnie inny układ kartograficzny, zupełnie inny układ katastralny tego terenu. Gdybyśmy chcieli sięgnąć do początków i tych najstarszych zmianek o zabudowie, a więc tutaj, przepraszam, sięgnę do tej urbanistyki, o której wcześniej powiedziałem, to niewątpliwie najstarszą wzmianką o tym, że na Zabłociu powstaje budynek murowany. To jest pierwsza pisana wzmianka o budynku murowanym. Jest to wzmianka zawarta, jak do Państwo domyślacie, w kronikach żywieckich u Henryka Augustyna, która mówi, że w 1837 roku pan Karol Schreter, on to inaczej pisze niż później się to właściwie pisało, wybudował wspaniały dom na polach zabłockich w pobliżu mostu. I teraz pytanie brzmi, czy chodzi o to, co Państwu tutaj pokazałem, bo Karol Schreter jest jednym z pierwszych protoplastów działalności papierniczej na Zabłociu. I to, co Państwo widzicie, to jest stara litografia ukazująca tą najstarszą papiernię, jaka tutaj funkcjonowała. Wcześniej Karol Schreter miał folusz, czyli przedsiębiorstwo działające. Wiecie Państwo, co to jest folusz? Folusz to jest przedsiębiorstwo, które z wełny produkuje filc za pomocą odpowiedniego nagrzewania, gotowania i zbijania.

Tkanina powoduje, powstaje bardzo mocna tkanina, bardzo mocny, bardzo odporny na zniszczenia materiał i to właśnie tym zajmował się Schroeter. Schroeter odkupił od księdza Augustyna wcześniej upadającą, działającą po drugiej stronie rzeki Soły na terenie Żywca papiernię, która z racji zamulenia i za zniszczenia kanałów w wyniku pewnej powodzi przestała działać. Ksiądz Franciszek Augustyn to kupił, licząc, że uruchomi tą działalność produkcyjną na terenie Żywca, przepraszam bardzo. Nie udało mu się to. Znalazł nabywcę, nabył to od niego właśnie Schroeter, ale Schroeter nabył to tylko po to, aby tą firmę zlikwidować, zamknąć i aby tą działalność przemysłową, którą nabył formalnie, przenieść na Zabłocie. I nie wiemy, czy na miejscu swego Folusza, bo Folusz też wykorzystuje do celów produkcyjnych, koło młyńskie. Też tam są pewne młoty, które biją biją tą wełnę, ale na miejscu, gdzie dzisiaj funkcjonuje papiernia, powstaje ten stary zakład. Zobaczcie, z bardzo ciekawym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o dach. Były to tak zwane suszarnie. A tutaj, zobaczcie Państwo, jest to jeszcze jeden element wodny, który powstaje nieco później, ale bardzo ważny dla dzisiejszego Zabłocia, a więc ten kanał zasilający niegdyś papiernie w tę wodę do produkcji, napędzający dawne koła, młyny do mielenia, bo to było bardzo ważne, młyny do mielenia drewna, substancji drewnej. Jeżeli pójdziecie Państwo rzeką Sołą w kierunku Jazów i na Jazie zatrzymacie się, zobaczycie w koryto, to leżą tam takie masywne, wielkie kamienie okrągłe. I ktoś pewnie by się zastanawiał, co to za megality tam są, ale to są właśnie dawne pozostałości tej właśnie produkcji papierniczej opartej na mieleniu nie tylko szmat, bo to weszło później, koła ścierne do ścierania szmat, a wcześniej z masy drzewnej. I to jest właśnie ten element, który był niezbędny, aby te koła ścierne napędzić, a więc kolejny element, o którym wcześniej mówiłem, woda. Mówimy tutaj o Schroeterze raz, ale drugim budynkiem, który niewątpliwie należał do Schroetera, jest ten budynek. I tutaj jest sporo wątpliwości, skoro ksiądz Augustyn pisze o tym, że wybudował w pobliżu mostu, no więc nie wiemy, czy chodziło o ten, chociaż stylistycznie ten budynek mógłby być troszkę młodszy niż informacja, o której wspominam, ale jednak też do tej rodziny należał. I jak widać, chociażby z tego, co tutaj jest nad samą bramą wejściową. Drugim zakładem, który był, tak jak i papiernia, niemalże wklejony w rzekę, który bez wody nie obyłby się, no oczywiście jest to, co działało tutaj za ścianą. Zobaczcie Państwo, też dosyć stara proweniencja, bo 846 winietę, którą na pewno znacie, prawda? A więc pierwsza parowa fabryka mydła Szymona Munka. Na brzegu której, zobaczcie, na krawędzi której widzimy rzekę Sołę i być może relikt mostu, który tutaj wchodził w dzisiejszą ulicę Dworcową. No tutaj mamy pewne wątpliwości, czy to, co tutaj jest, nie było tutaj z tyłu bardziej. Co więcej, ta winieta, bo jest to winieta, papier firmowy, może być troszkę, można by przypuszczać, że jest troszkę z rozmachem przerysowana urbanistycznie, bo te budynki są bardzo duże, a mam w posiadaniu plany później chociażby budowy komina, rozbudowy kotłowni tutaj, która funkcjonowała na zapleczu tego budynku właśnie w kontekście fabryki mydła. I na tych planach widać nieco inny układ budynków i budynki mniejsze. Nie tak rozbudowane, nie tak w masie usytuowane jak tutaj. Ale jest to ciekawy przykład tego, że rzeka, że woda jest tym elementem niezbędnym do działania, do rozwoju przemysłu. Pierwsze w formie handlowej, transportowej, komunikacyjnej. Czasy współczesne, bliższe nam to oczywiście forma jaka? No forma napędowa wszystkich technologii, które były niezbędne. A potem, kiedy wchodzi para, no oczywiście też, mimo że mamy silniki parowe, to ta woda jest niezbędna. Chociażby do produkcji tejże pary. Drodzy Państwo, no i oczywiście czwarta, niezwykle ważna część tego rozpędu dla Zabłocia, to oczywiście budowa kolei. Drodzy Państwo, bo to, co było bardzo ważne, bo droga spowodowała, że ciężar gatunkowy osadniczy z czasem przeniósł się wzdłuż tej drogi, bo to było dogodne miejsce do transportu, do załadowania wozów, do rozładowania tychże wozów, do powstania karczmy, zajazdów, lokali, bo wygodniej było iść drogą, szczególnie od Żywca, wytyczoną piękną, prostą, ubitą,
choć jak mówią dokumenty i prasa, szczególnie z początku XX wieku, bardzo zaśmieconą, często tumany kurzu wznoszone przez wiatr przeszkadzały mieszkańcom Zabłocia, o co oczywiście w pewnym czasopiśmie wychodzącym tutaj na Zabłociu apelowano, aby ten porządek w jakiś sposób utrzymać. Drodzy Państwo, pierwszy wybudowano ten 20-kilometrowy odcinek z Bielska do Żywca i na Żywcu trasa kończyła się, potem powstaje tak zwana trasa trans.

kolej transwersalna i ta kolej jest już tym przedłużeniem odcinka na południe i na Czace i na Wiedeń i na Suchą Beskidzką i od tego momentu Żywiec staje się jednym z ważniejszych węzłów komunikacyjnych. Oczywiście wiele razy już wspominaliśmy o to, jak ważny był to węzeł kolejowy, jaki wpływ na rozwój kulturalny, przemysłowy, osadniczy dla tego terenu generował. Natomiast należałoby tylko współczuć ówczesnemu miastu Zabłocie, że nie dopuściło do zbudowania tego typu węzła kolejowego. Ja Państwu zilustruję tylko w postaci zdjęć tę pierwszą fazę dworca, bo tak ten dworzec od frontu i od tyłu w owym czasie, w tej pierwszej fazie wyglądał. Zobaczcie, nieco inaczej niż dzisiaj. Tu mamy tą fazę od ulicy Głównej, Dworcowej, a tu mamy fazę od zaplecza, czyli od strony dzisiejszych peronów kolejowych, bo mamy tu ni mniej, ni więcej, ale piękne dwie lokomotywy, które stoją jako dekoracja całego tego zbiegowiska. Być może jest to poświęcenie jakiegoś sztandaru kolejowego. Austriackie, austro-węgierskie mundury, więc była to na pewno pewna gala. Niestety nie mam, mimo że zdjęcie jest w naszych zbiorach, nie mam informacji, z czym była związana. Jeszcze jeden ciekawy budynek, który tak mi się w kontekście narzucił, który funkcjonował w okolicach Zabłocia już w okresie międzywojennym, a którego też dzisiaj nie ma, to zobaczcie, taka duża strzelnica kolejowego przysposobienia wojskowego funkcjonowała w tym miejscu, gdzie jest dzisiaj sklep nieczynny, nie, sklep meblowy i przejście nad torami. To przejście znajdowało się tutaj, a jeżeli przyjrzycie się w bruk, resztki bruku, które znajdują się tam koło tych pawilonów takich nieudanych i sklepików, to jeszcze na przykład podstawa tego masztu, czy fundamenty wylewek tych schodów do dzisiaj są widoczne tam w tym żwirowisku koło dworca kolejowego, przechodząc koło obecnie remontowanego budynku. I tutaj sposiłkuję się jeszcze jedną mapą, to jest rok 906, drodzy Państwo. Mapa, która już ukazuje nam te wszystkie formy połączone w jedno. Wszystkie te aspekty, bo mamy i zobaczcie, wodę, ale mamy już cesarkę, która biegnie, która jest już, jakbyśmy to powiedzieli, ukonstytuowana w terenie, obrośnięta w zabudowania, już znalazła swoje miejsce w krajobrazie, już generuje pewne działania i pewne zachowania, no i oczywiście mamy stację kolejową. Gdybyśmy chcieli to, drodzy Państwo, jeszcze raz na mapie narysować, jak to wyglądało w tych procesach osadniczych, no to mielibyśmy tą pierwszą fazę aż do czasu budowy drogi, gdzie mieszkańcy Zabłocia skupiali się w tym pasie, zobaczcie, w tym pasie koryta rzeki Soły i właściwie prowadząc gospodarkę rolną, opierali się na tej działalności rolniczej. Natomiast to, co dzieje się później, to mamy oczywiście cesarkę w tym odcinku, no i oczywiście trasę kolejową, pierwsze do Żywca, Bahnhof, tu mamy dworzec, a potem tą trasę kolejową biegnącą dalej na południe. I tutaj jest też jeszcze jedno spostrzeżenie, że skoro woda była tak ważna dla wielu co procesów produkcyjnych, nawet tych ostatnich 100-150 lat, to też widać to wyraźnie w położeniu wielu przedsiębiorstw, które funkcjonowały jeszcze w okresie międzywojennym na tym terenie, bo to jest taki prosty od cepa rysowany schemat, ale mamy rzekę Sołę i mamy ulicę Dworcową i zobaczcie Państwo, to co jest w pobliżu Soły, to co opierało się na sole i na ciekach wody, co wykorzystywało wodę w procesach produkcyjnych, jest elementem, które usadowiło się w pobliżu, w tej przestrzeni między drogą a rzeką. To są te przedsiębiorstwa, które zatarły nam ślady tego wczesnego osadnictwa. Być może funkcjonujące gdzieś jeszcze w terenie ślady funkcjonowania dawnej wsi, bo jakbyśmy wrócili do kilku map wstecz i zobaczyli, to tam w jednym miejscu na terenie dawnego Zabłocia funkcjonuje taki krzyżyk, co oznaczałoby kapliczkę. Być może to jest ślad na mapie katastralnej najstarszego obiektu sakralnego, który tutaj funkcjonował, którego dzisiaj nie znamy, ale nawet nie mamy dokładnie miejsca tego posadowienia. A po tej stronie, zobaczcie, mamy już arcyksiężęcy browar w Żywcu, ale też oparty o rzekę, bo tak mówiłem wcześniej niewątpliwie i do dzisiaj i w reklamach to wykorzystuje czystą górską wodę do swojej produkcji. Mamy fabrykę smarów w Pacała, mamy Zabłocie, zakłady chemiczne, przetwórnia owoców. Oczywiście nie wymieniam wszystkich, bo tych przedsiębiorstw ta inwencja przemysłowa mieszkańców Zabłocia była olbrzymia. Tutaj jest też taka mapa, którą kiedyś pokazywałem, właśnie dotycząca zakładów chemicznych. Widać wyraźnie ten plac, gdzie dzisiaj jest przychodnia, zakład medyczny, przychodnia medyczna Medicus, z tym ciekiem wodnym, który zasilał w tym czasie woda. Również, jak widać z dokumentu, który kiedyś cytowałem Państwu tutaj, wykorzystywana była i niezbędna była do celów rytualnych diaspory żydowskiej, bo to właśnie na bazie tego potoczku niebieskiej linii, która płynie tam i tutaj mamy już gminę wyznaniową, te budynki. To są budynki, które opierały się o potoczek i tam wyraźnie Państwu to czytałem i przedstawiałem, że zaleceniem przy powstawaniu zakładów było to, aby w żaden sposób nie skazić, nie zabrudzić tego cieku wodnego, bo to był ciek wykorzystywany w mykwie rytualnej, a więc

do celów, do ablucji rytualnych w religii żydowskiej niezbędny i musiał być w odpowiednim stanie, należytym stanie utrzymany. Drodzy Państwo, jeszcze jeden ciekawy aspekt dotyczący właśnie tej urbanizacji to jeden z elementów systematyzujących życie, ułatwiających życie, poruszanie się, szczególnie osobom obcym po takim terenie jak wieś, jak miasto, jest oczywiście nazewnictwo. I tutaj Zabłocie jest o tyle ciekawe, że do lat II wojny światowej mieliśmy tylko dwie ulice określone w nazwie. Przy czym, drodzy Państwo, nie znalazłem ani jednego dokumentu gminnego zabłockiego, od razu to mówię, w którym nazwy te były sankcjonowane prawem. Czyli dokumentu, który mówi o tym, że tą ulicę na tym odcinku nazywamy tak. Bo można też domniemywać jedną rzecz, że część ulic nazwano potocznie i ta nazwa potoczna utrwaliła się na tyle tutaj we wspólnocie, wśród mieszkańców, że używana była w drukach ulotnych, w pocztówkach, czy też w tytulaturze niektórych przedsiębiorstw w Wilnie. Bo mamy, zobaczcie Państwo, jedną, ta główna cesarka od mostu do dworca, zwana przez pewien czas główną, przez pewien czas kolejową, bo pamiętacie Państwo te dokumenty z 30 lat dotyczące futrzarni, gdzie mowa jest o kolejowych, adresie Kolejowa 35, ale też wiemy, że po 35 roku, po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, część tej drogi nazwano ulicą Józefa Piłsudskiego. I prawdopodobnie był to odcinek od mostu do wiaduktu kolejowego na Suchą, bo taki podział też mógł funkcjonować, prawda? A dalej funkcjonowała ona jako kolejowa. I drugą drogą, która pojawia się w formie takiej już administracyjnej, w książce adresowej, chociażby telefonicznej, i to na przykład spotkałem przy okazji żony Teresy Glasner, która mieszkała na ulicy Seroga 2. Drugą drogą, której nazwę nadano, była prawdopodobnie ulica biegnąca od dworca do papierni, nazwana w latach 30., przynajmniej na końcówce lat 30. ulicą Seroga. Pozostałe ulice były bezimienne i posługiwaliśmy się na pewno jako mieszkańcy Zabłocia bardziej nazwiskami, nazwami mieszkańców, placami czy jakimiś określeniami lokalnymi, na przykład przy młynie, przy mostku i tak dalej, niż konkretnym adresem. I kolejna rzecz, która pozwala systematyzować i w jakiś sposób ułatwiać życie, to jest oczywiście numeracja domów, na której bardzo często się posiłkujemy. To znaczy widzimy Zabłocie, czytając dokument z adresem, konkretnym numerem domu, widzimy Zabłocie oczami współczesnego człowieka. To znaczy dla nas jest to łatwe, bo to musi być ten dom. Absolutnie nie, drodzy Państwo. I tutaj zaznaczam wyraźnie, dlaczego wprowadzono numerację. Nie dla tego, aby ułatwić życie mieszkańców, ale dlatego, że podstawą wprowadzenia numeracji w zaborze cesarsko-królewskim, a o tym terenie, o zaborze mówimy austro-węgierskim i austriackim, a potem austro-węgierskim, były sprawy podatkowe, a więc ułatwiające ściąganie podatków, dokładnie tak, i druga sprawa poboru wojskowego. Bo to konkretne nazwisko. Pamiętacie, że w czasach, kiedy w placu mieszkało kilku Karolów, Pawlusów albo iluś tam innych, trzeba było znaleźć system, który pozwalał to w jakiś sposób ujednolicić i wiedzieć, kogo mamy szukać w celu ściągnięcia podatku czy zabrania do poboru. I ten system był bardzo skomplikowany, chaotyczny, ale to jest jedyny system, który znamy do lat II wojny światowej. Ciekawostką, drodzy Państwo, może być to, że po raz pierwszy nazewnictwo ulic na Zabłociu pojawiło się w latach okupacji, bo to dopiero okupant hitlerowski, włączając administracyjnie Zabłocie do Żywca, nadał poszczególnym ulicom nazwy, i wiązało się to zapewne z tym, że jako obcy musieli sobie tą systematykę w jakiś sposób opracować. Nie mogli szukać w ciemno, chodzić po ulicach i domyślać się, jaka to ulica, a tą nazwę. Nie. Musieli mieć konkretny adres, konkretny numer. Obcym łatwiej jest, prawda? To jest tak jak z nowym listonoszem wrzuconym na nowy rewir, który w jakiś sposób musi znaleźć tego adresata. Ułatwia mu w tym nazwa ulicy i pomaga mu w tym numer domu. I te procesy niewątpliwie spowodowały, że Niemcy tą systematykę zastosowali. Ona została po wojnie usankcjonowana i od czasów II wojny światowej, po zakończeniu II wojny światowej, mamy już te nazwy, przepraszam, numeracje domów i nazwy ulic zachowane dosyć jednolicie. Tutaj pokazuję Państwu, jak te numery dawnego Zabłocia, to jest w moim posiadaniu numer, to na domu jednym z zabłockich, już niestety ten numer zniknął. Nie wiem, czy właściciel go zabezpieczył, czy ktoś ukradł mu z rozpadającej się ściany, ale często tutaj daję taką sugestię, że często jak szukamy konkretnych osób, informacji, to warto posiłkować się czy to księgami metrykalnymi, czy też dokumentami przemysłowymi, bo te w jakiś sposób pozwolą nam namierzyć ten dokładnie numer domu, o który nam chodzi, choć i tak

0: do końca nie jest to jednoznaczne. Żyjecie jeszcze? Możemy mówić dalej? Dobra. Drodzy Państwo, i teraz oczywiście ten element, który spowodował rozwój Zabłocia właśnie w wyniku rozwoju kolei, właśnie w wyniku rozwoju drogi, jest elementem, który do dzisiaj funkcjonuje na naszym terenie. To jest to, o czym tutaj napisałem, że jest to teren przemysłowy, przemysłowo-inwestycyjny, że okres od początku XX wieku do 39 jest okresem intensywnego rozwoju przemysłowego Zabłocia. Powstawały liczne inicjatywy prywatne nastawione na kreatywność lokalnej. Widocznie, drodzy Państwo, już od średniowiecza coś w mieszkańcach, coś w tym terenie tkwiło, że ten rozwój przemysłowy był szczególnie intensywny, dynamiczny i w jakiś sposób pomagał w rozwoju lokalnej społeczności. Dopiero po wojnie, drodzy Państwo, opracowano tak zwane pięciolatki, czyli te plany pięcioletnie, które nadal utrzymywały status Zabłocia jako dzielnicy przemysłowej. Wynikało to z dwóch rzeczy. Do rozwoju przemysłu oczywiście potrzebna jest infrastruktura, która już powinna istnieć na tym terenie, a tu istniała ta poprzemysłowa, pożydowska infrastruktura, więc aż się prosiło, aby dalej ten element kontynuować, prawda? Drugim niezbędnym, niezwykle ważnym elementem do rozwoju przemysłu była przestrzeń do budowy zakładu. No nie dało się tego robić w Żywcu, bo Żywiec jest miejscowością wciśniętą konkretnie w takie, a nie inne położenie. Mamy rzekę Sołę, rzekę Koszarawę, dalej już mamy wzgórza, górę Burgałowską i tak dalej. A pamiętajcie o tym, że to, co było dawniej starym Żywcem, już w owym czasie planowane było pod zalew, więc wyłączone z jakiegokolwiek planowania przemysłowego. Jedynym miejscem, gdzie można było sięgnąć i zakładać jakikolwiek rozwój, to oczywiście Zabłocie. I to z kolei odcisnęło piętno na tej dzielnicy, czyniąc z niej właśnie przez długie lata dzielnicę przemysłową, a po przemianach ustrojowych, kiedy już gminy zamiast tej pięciolatek narzucanych odgórnie musiały operować i operują do dzisiaj tymi planami zagospodarowania przestrzennego, nadal utrzymany jest ten status, a więc do dzisiaj nie wiemy na przykład jako mieszkańcy Zabłocia, czy za jakiś czas za naszą miedzą nie powstanie fabryka X czy fabryka Y, bo tak to miejsce jest zapisane w tym planie i nie mamy na to niestety wpływu. To jest nasze ryzyko i nasza decyzja. Nic wiele nie zrobimy. Tutaj widać to wyraźnie po dzisiejszym charakterze ulicy Głównej, która niegdyś żyjąca, tętniąca życiem, ciekawa, zagospodarowana w sklepy i różne prywatne inicjatywy, dziś świeci pustkami. I to jest też bardzo fajny element, drodzy Państwo, bo jest to przykład na to, jak ważny jest szlak komunikacyjny dla funkcjonowania miasta. Zauważcie, od kiedy zaczyna się upadek tej ulicy? Od utrudnienia szlaku handlowego, komunikacyjnego. Od jakichkolwiek zawirowań to spowodowało, że część ludzi nie była zainteresowana przejechaniem z tamtej strony rzeki na tą stronę dokonania zakupów. Ta dzielnica pozostawiona została sama sobie. Biorąc pod uwagę korki, które działy się na nowym, tak zwanym nowym moście Widzyka, to wygenerowało prosty proces w upadku tego, co działało tutaj. To jest najlepszy przykład tego i najlepsze podsumowanie tego, jak ważny jest trakt handlowy, jaki ma wpływ na rozwój takiej wsi, a potem takiej części dzielnicy miasta jak Zabłocie.
1: Beskid News.
2: Agata Chmielowska, Radio SK. Witam serdecznie. Jesteśmy po spotkaniu w trakcie fajnego festiwalu górskiego Adrenaliną w kinie Żywieckim Janosik. A bohaterką tego spotkania, osobą, która o swoich wyczynach w górach opowiadała, to Dorota Szparata. Dorotko, pierwsze, co mnie zaskoczyło jako kobietę w trakcie tego spotkania, to że wybrzmiało to dość wyraźnie ze sceny. Bieg to nie jest wytłumaczenie, że się już nic nie robi. Ty zmieniłaś swoje życie, mając, jak to się mówi przysłowiowo, 50 na karku. Co takiego się wydarzyło w twoim życiu? Co było takim motywem, a być może to już przemyślenie długotrwałe, że postanowiłaś ruszyć w wielki świat?
3: Powiedziałabym, że w wieku 50 lat to ja postawiłam kropkę na D, bo ten proces zmian zapoczątkowałam w 2021 roku, jak wróciłam ze szlaku długodystansowego w Alpach. Tam spędziłam 3 miesiące i to był taki moment, że sobie w ogóle przewartościowałam wszystko w swoim życiu. Ja już wcześniej wiedziałam, że ja nie pasuję do takiego schematu praca w korporacji, powrót do domu. Oczywiście miałam swoje zainteresowania po pracy, dużo tych zainteresowań miałam, ale to nadal nie był mój styl życia, w którym się

0: dobrze czułam. A szlaki mi przestawiły w głowie, bo miałam taki moment, żeby na spokojnie się zastanowić, czego ja w tym życiu chcę, jaki jest mój system wartości. No i w sumie zaczęło się w 2021 roku od przeprowadzenia z Centrum Polskiej Kultury.
1: Potem... Jesteś obecnie mieszkanką Bielska-Białej, chociaż czasowo.
0: Powiem tak, formalnie jestem tutaj zameldowana, ale ja cały czas krążę. I potem jak wróciłam z tych Alp, jeszcze 2 lata wytrzymałam w korporacji, ale tam już zaczął powstawać plan, jak tą korporację rzucić, ale nie na zasadzie niebieskiego ptaka. Rzucam korporację i po tygodniu jest problem, z czego ja będę żyła. I ten plan zaczęłam realizować. W kwietniu 2023 roku złożyłam wypowiedzenie, w lipcu zakończyłam pracę, a 2 sierpnia już ruszyłam na szlak Transkaukazjan. I ten rok to już w ogóle totalne wariactwo, bo to, co się wydarzyło w tym roku, przeszło moje najśmielsze oczekiwania i wyobrażenia. Zrealizowałam też swoje kolejne marzenia. Tym razem nie były to marzenia podróżnicze, bo to było marzenie wydanie książki, spróbowanie pracy w schronisku, zamieszkanie w schronisku. Weszłam, wydaje mi się, tak już bardziej profesjonalnie w robienie prelekcji. Zrobiłam też własne szkolenie pod szlaki długodystansowe dla kobiet. No i teraz za miesiąc realizuję kolejną swoją wyprawę, którą sobie wymarzyłam 5 lat temu.
1: Dokąd się tym razem wybiera?
0: Tym razem będzie Ameryka Południowa. Szlak o nazwie Great Patagonian Trail o długości około 3000 km. No, wygospodarowałam sobie trochę czasu i tak sobie ustawiłam życie, żeby móc ten czas tam spędzić. Plan jest taki, żeby wrócić do Polski, ale też wiem, że w takiej długiej podróży mogą się wydarzyć różne fajne rzeczy, tym bardziej, że ja też czuję instynktownie, że Ameryka Południowa, Hiszpania to są takie miejsca dla mnie. Tym bardziej, że znam też język hiszpański, więc w ogóle nie będę miała problemu z komunikacją. No i zobaczymy, co będzie dalej.
1: Ale tu mówisz o takich już ekstremalnych wyprawach. Natomiast dzisiaj zwróciłaś też uwagę na to, że warto ruszyć z fotela, po prostu. Zacząć od tych pierwszych kroków. Z tego, co czytałam o tobie, to też wędrowałaś po Beskidach, czyli my te góry mamy na wyciągnięcie ręki. Być może warto zacząć od maszerowania po tych naszych górach.
0: Tak, ja oczywiście zanim doszłam do tego, co robię teraz, to był proces. Ja akurat zaczynam od biegania. To najpierw były biegi alpejskie, czyli krótkie biegi pod górę. Potem były te biegi ultra. W międzyczasie pojawiły się te szlaki długodystansowe, ale ten mój rozwój był stopniowy. Ja taki pierwszy szlak długodystansowy solo zrobiłam w 2016 roku. Przeszłam Pireneje, 850 km i to był taki pierwszy moment. I ja się rozwijałam stopniowo, ja się dokształcałam, bo też to, co ja robię, wymaga wiedzy i przede wszystkim umiejętności bezpiecznego poruszania się w tych ekstremalnych warunkach. I uważam, że każda osoba ma w sobie coś takiego, ma taką potrzebę zrobienia jakiejś rzeczy, której się boi. To może być cokolwiek. I teraz warto się odważyć i spróbować. Jak ja to mówię, najwyżej ci się nie uda, ale przynajmniej spróbowałeś, czy chcesz to robić, czy nie chcesz tego robić. Często gdzieś tam wyobrażamy sobie teoretycznie, że coś będzie wyglądało tak albo inaczej, albo co gorsza, wymyślamy sobie powody, dlaczego tego nie robić. Zamiast po prostu spróbować, dopóki to nie jest operacja na otwartym sercu, nikogo nie zabijemy i nie będzie jakichś konsekwencji naszego działania na innych ludzi, no to ja nie widzę tutaj żadnego problemu.
1: No właśnie, często nasz wewnętrzny taki strach i taki stoper mówi, nie, uważaj, lepiej nie, może, bo może ci to zaszkodzić, a może nie warto się wychylać, a to jest pierwszy problem, który powoduje, że no, nie realizujemy własnych marzeń, prawda?
0: No bo to miejsce, w którym ja teraz jestem, dojście tutaj zajęło mi naprawdę bardzo dużo czasu i to ja próbowałam różnych rzeczy, ja patrzyłam, co mi pasuje, co nie pasuje.
1: Też na zasadzie prób i błędów.
0: Prób i błędów. I jeśli chodzi o te moje hobby, czyli te szlaki długodystansowe, teraz już bardziej zamieniające się w ekstremalne szlaki długodystansowe, to była taka pierwsza rzecz, która da mi w życiu poczucie spełnienia, ale przez to, że tam się mierzę z jakimiś wyzwaniami i widzę, że to ma sens i że to działa i to się udaje, to przełożyłam to na moje życie prywatne, że skoro tam się udaje, a tam jestem kompletnie sama, naprawdę jest ciężko czasami i ja sobie z tym radzę, to może warto też w tym życiu takim codziennym spróbować coś zrobić, bo tutaj paradoksalnie mam więcej możliwości, choćby tak jak z pracą, z rzuceniem pracy na etacie. Ja postanowiłam, że spróbuję ten rok mierzyć na tym etacie, ale ja też wiem, że mam takie wykształcenie i takie możliwości, że ja w każdej chwili mogę wrócić na ten etat. To nie będzie łatwo.

0: łatwe, ale jest to możliwe, więc gdzieś tam z tyłu głowy miałam, ok, jak się nie uda, jak mi się to nie spodoba, jak jednak będę potrzebowała tej stabilności, to ja wrócę. Ale dopóki nie spróbuję, to ja nie będę wiedziała.
1: W trakcie dzisiejszej prelekcji, kiedy opowiadałaś nam o takiej mocno ekstremalnej wyprawie właśnie przez góry Kaukazu, pierwsze takie moje odczucie było, ta kobieta jest ekstremalnie odważna. Ale ty sama mówiłaś, że przełamywałaś własne stereotypy, które powstały na bazie informacji, które gdzieś tam znalazłaś w internetach, tak zwana poczta pantoflowa. Potem się okazuje, że rzeczywistość to weryfikuje, często bardzo pozytywnie.
0: No właśnie, więc, ale to był ten element, ja wiedziałam, że idę w nieznane i był taki moment, że szczególnie na starcie mówię, Boże, co ja robię, w co ja się pakuję, ale potem po prostu nie myślę, znaczy skupiam się na działaniu i patrzę, co z tego wyjdzie. Jak faktycznie byłoby tak, że poczułabym, że coś mi się może stać, to ja bym się wycofała, bo też nie o to chodzi, żeby kosztem swojego zdrowia czy życia coś realizować, bo to kompletnie nie ma sensu, ale ja się tam czułam bezpiecznie. Ten Kaukaz, ja to mówię, on się przed mną otwierał. Paradoksalnie się tam czułam bardziej bezpiecznie i bardziej na miejscu niż na cywilizowanych szlakach w Europie. Bo też mam taką teorię, że tam, gdzie jest dużo ludzi, jest większe ryzyko, że okradną cię na przykład. To się bardzo często dzieje w dużych miastach. A w takim Kaukazie po co oni cię mają okradać? Ci ludzie są dla ciebie otwarci. Raczej co do zasady nie zrobią ci krzywdy. No, oczywiście trzeba uważać, ale to jak wszędzie.
1: Oczywiście, że tak. Dla mnie też dużym takim szokiem było to, że jak czytałam też informację o tobie, że ty wybierasz samotne wędrówki, bo ty potrzebujesz tej samotności. To jest dla ciebie ważne, chcesz to przeżywać. Masz taki styl, taki sposób działania. No.
0: Ten styl wyszedł przypadkiem, bo wcześniej podróżowałam z kolegą, ale okazało się, że na takim naprawdę już dłuższym szlaku kompletnie byliśmy...
1: Rozjeżdżaliśmy
0: się. I ja z dnia na dzień miałam coraz więcej energii, on coraz mniej. I to był taki moment, że w następnym roku stwierdziłam, spróbuję sama i okazało się, że zaczęłam się w tym odnajdywać. Podróżowanie samemu ma wiele aspektów, to jest, można to rozpatrywać w wielu płaszczyznach, ale to, co przede wszystkim mi daje, możliwość bardzo świadomego przeżywania tej podróży. Często przez to, że jestem sama, mam więcej kontaktów z miejscową ludnością, bo jak podróżujesz w grupie, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ci ludzie się tobą zainteresują i ja się bardzo dużo uczę i to mi pozwala realizować coraz ciekawsze rzeczy, wybierać się w miejsca coraz bardziej dzikie, a jakbym była z kimś, to zawsze jakaś część tych rzeczy, których ja bym nie wiedziała, realizowałaby to osoba, która to wie. I ja bym jeszcze przez kolejne 10 lat się rozwijała, a tak to u mnie ten przyrost wiedzy jest ogromny. Ale przede wszystkim myślę, że to jest na poziomie intuicji. To trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ty się dobrze czujesz w tej sytuacji. No ja się czuję doskonale. Ja lubię poznawać ludzi na trasie, mi to sprawia ogromną przyjemność. Ale lubię potem sobie być sama, realizować to na własnych zasadach, nie uzależniać się od nikogo, ze wszystkimi tego konsekwencjami, bo prawdopodobnie jakbym podróżowała z kimś, byłabym w stanie zrobić więcej. Ale ja nie chcę. Ja chcę robić to, na co mnie stać w danym momencie.
1: Wspomniałaś o tym, że wybierasz się do Ameryki Południowej, że znasz hiszpański, a wcześniej rozmawialiśmy o tym, że Hiszpania to takie dobre miejsce dla ciebie. Dlaczego?
0: Nie mogę tego zrozumieć, ale odkąd tam pojechałam na bieg, zakochałam się w ogóle w takich krajach hiszpańskojęzycznych. Myślę, że mnie ogólnie fascynuje odmienność. Ja lubię poznawać inne kultury. Hiszpania jest dla mnie takim krajem bardzo różnorodnym. Ameryka Południowa też jest bardzo różnorodna, choćby w każdym z tych krajów mówią troszeczkę inaczej. To są zupełnie inne kultury. I myślę, że to mnie najbardziej fascynuje i też znowu to czuję na poziomie intuicji, że ja do tego kraju pasuję. Na przykład nie pasuję do Niemiec, nie pasuję do Austrii, Włochy raczej też nie, a ta Hiszpania, no czuję, że to jest takie miejsce, gdzie ja się będę czuła dobrze.
1: Ten temperament hiszpański, to ich kultura, to ich podejście do życia, to jest to, w czym tak się czujesz najlepiej?
0: Ja myślę, że jestem bardziej zorganizowana, ale... Ja chyba nawet nie umiem tego rozłożyć na części pierwsze. Myślę, że różnorodność to jest taki klucz do sukcesu. Nawet choćby sama Hiszpania ma takie autonomiczne prowincje i każda ta prowincja jest inna. Mają, choćby inaczej mówią, mają inny sposób obchodzenia różnych świąt, mają dużo tych świąt, tam jest wszystko kolorowe. No i przede wszystkim mają to, co ja kocham, ogromną ilość gór.

0: I jeszcze ta pogoda, która powoduje, że w te góry można się wybierać praktycznie cały rok.
1: Tak, no bo w Polsce, no ja kocham też Polskę, kocham polskie góry, lubię tutaj być, ale jednak ten czas, kiedy można tutaj fajne rzeczy robić, jest bardzo ograniczony. No i też one są stosunkowo niskie, a tam jest dużo więcej możliwości. Dlatego
0: góry. Hiszpania. Ale jeszcze dlatego też książki o górach. Jesteś autorką już pierwszej i podobno przygotowujesz się do kolejnej.
1: Tak. W pierwszej książce opisałam Armenię, armeńską część szlaku Transkaukazjan. Nie chciałam opisywać całego szlaku w jednej, no bo w mojej opinii wkładanie Armenii i Gruzji byłoby jakimś nieporozumieniem do jednego worka. Jednak są to odrębne kraje, odrębne kultury. I to Kaukaz. I no bardzo się cieszę, bo to też miałam na liście marzeń. Po Alpach chciałam pisać książkę, ale to kompletnie mi nie wyszło, więc kolejne marzenie zrealizowane. Nie nazwałabym siebie pisarką, bo raczej powiedziałabym, że raczkuję, tym bardziej, że jestem z wykształcenia matematykiem, totalnie niehumanistą, więc szczerze to było większe wyzwanie niż przejście tego Kaukazu. No jeszcze tą książkę sama wydawałam, więc to było kolejne wyzwanie, a teraz jeszcze sama ją sprzedaję, więc jestem i sprzedawcą, i wydawcą, i pisarzem. No i teraz też już powstaje szkic tej książki o Gruzji, ale no tak jeśli chodzi o wydanie, to przyszły rok.
0: Istniejesz też w tak zwanych social mediach, prawda? Bo czytałam twoje materiały. To jest miejsce, w którym dobrze się czujesz?
1: Tak. W 2020 roku, jak uruchamiałam social media, to było dla mnie takie miejsce, gdzie mogłam się dzielić z osobami o podobnych zainteresowanych swoimi podróżami. Teraz bardziej traktuję jako miejsce... To jest jakby nieodłączna część podróży, tak? Szczególnie jeżeli chcesz to robić półprofesjonalnie, no to te media są nieodłączną częścią. Aczkolwiek naprawdę nie jest to mój świat, nie jest to moja bajka. Próbuję znaleźć gdzieś taki złoty środek pomiędzy takimi przygiętymi social mediami, które są tylko nastawiane na social media, super, hiper materiały. Muszę nad tym jeszcze niewątpliwie trochę popracować.
0: Ale można cię tam znaleźć i można prześledzić twoją wyprawę, prawda? Bo tam są materiały, w których są piękne zdjęcia i opisy wielu bardzo trudnych, rzekłabym, sytuacji, choćby właśnie ataków psów czy kontaktu z niedźwiedziem.
1: Tak, to też jest takie miejsce, gdzie przede wszystkim w trakcie wypraw dzielę się informacjami z tych podróży, bo też chcę jakby ludziom przybliżać, jakie są jakieś inne możliwości. I jest to też dla mnie fajne, takie relacjonowanie na bieżąco. To też zwiększa mi krąg osób o podobnych zainteresowaniach. To jest taka ta dobra strona social mediów, że możesz trafić do większej ilości osób, których nie masz możliwości normalnie poznać fizycznie.
0: Ja nie wiem, czy zauważyłaś, ale ja odnoszę takie wrażenie, że jednak coraz więcej jest takich ludzi, którzy oddalają się od tej turystyki hotelowej, która kompletnie nijak się ma do rzeczywistości danego miejsca, bo żyjemy po prostu w tych samych hotelach w różnych miejscach na ziemi. Chcemy poznać bliżej to, czym rzeczywiście bogactwo jest danego miejsca. I na przykład jak lecimy na jakieś, nie wiem, egzotyczne wyspy, to chcemy pobyć w wyspie, czyli poza tym kurortem. I takie osoby jak ty wtyczają te inne szlaki, te nieoczywiste miejsca, często tak piękne i wyjątkowe, że gdybyśmy nie opuścili kurortu, nigdy byśmy tam nie dotarli. Czy to nie jest też taka rola waszych przewodników, trochę ekstremalnych?
1: Znaczy, w zasadzie ten szlak był taką pierwszą próbą bycia częścią wytyczania nowego szlaku. To było coś dla mnie takiego głębszego niż tylko chodzenie dla samego siebie jakimiś utartymi ścieżkami, gdzie już przeszło 1000 osób albo jeszcze więcej, bo to już nie daje mi takiej satysfakcji. Ja też potrzebuję mieć jakiś większy sens tego, co robię w tych górach, ale faktycznie ja teraz będę chodziła na tylko takie szlaki, które dopiero powstają, które trzeba przetestować. Gdzieś tam pewnie docelowo będę starała się też już wymyślać własne drogi, ale to jeszcze chwilka, tak? Na razie jeszcze potestuję to, co jest do potestowania, bo to też fajnie rozwija, fajnie uczy nowych krajów, ale faktycznie też jak ja obserwuję nawet wśród znajomych, że jest coraz większe parcie na to, żeby szukać nowych kierunków, nowych destynacji i też nieutartych ścieżek, nie tam, gdzie idą wszyscy. Bo tam, ja tak jak na to patrzę, to nawet widać po

0: I podam Ci taki przykład. Na przykład jest takie miejsce, gdzie można mieć kąpiele lecznicze i jak spotkasz tam autochtonów, to będziesz nocowała w bardzo klimatycznej agroturystyce za 1/10 ceny. Poznasz tam miejscowych, spędzisz z nimi fantastyczny wieczór przy lokalnym jedzeniu. Miejscowych plus turystów, Gruzinów, którzy tam przyjechali. Albo możesz pojechać do eleganckiego hotelu i wziąć tą samą kąpiel leczniczą w eleganckim basenie. A wersja dla lokalsów to jest po prostu kamienny budynek, szlał z góry i to jest dopiero klimat. Albo kąpiel bezpośrednio.
1: A, że tak powiem, walory lecznicze identyczne, tylko kwoty też inne.
0: Wiesz, kwoty, ale też masz tą autentyczność, a nie coś takiego...
1: wykreowane.
0: Tak, i przede wszystkim znowu poznajesz tych lokalnych ludzi. I dla mnie to, ja to się ogromnie cieszyłam, że trafiłam w to miejsce i wtedy zobaczyłam, jak na dwa różne sposoby można podróżować. Że jak na prosta rzecz, jak wchodzisz do wioski i chcesz nocleg, to nie wchodź na booking, tylko popytaj w wiosce, gdzie jest nocleg i oni Ci podadzą ten taki najbardziej jeszcze nie przygotowany pod turystę.
1: Co w takich już żołnierskich słowach należy wiedzieć przed wyruszeniem na jakąkolwiek wyprawę? Ja nie mówię o ekstremalnych podróżach, bo do tego trzeba się naprawdę solidnie przygotować, pomijając kwestię wytrzymałościową i to jeszcze i sprzętowo i tak dalej. Ja mówię o takiej wyprawie, gdzie niekoniecznie do kurortu, ale generalnie gdzieś, gdzie chcemy coś ciekawego zobaczyć. Jak Twoim zdaniem trzeba się przygotować?
0: Znaczy moim zdaniem to na początek no to na pewno logistyka, czyli miejsca, które chcemy odwiedzić, miejsca, gdzie możemy zdobyć jedzenie, gdzie są jakieś źródła wody, no to zależy, czy nocujemy pod namiotem, czy pod dachem. No jeżeli pod dachem, to jakieś opcje różnych noclegów, miejsca, które chcemy zobaczyć. Jeżeli są to góry, no to jakieś ukształtowanie terenu, żeby znać trasę, mieć mapy papierowe i przede wszystkim zapoznać się z tym miejscem, gdzie chcemy iść. Fajnie też mieć jakieś nawigacje elektroniczne do aplikacji, znaczy aplikacje elektroniczne do nawigacji, ale też przede wszystkim spróbować znaleźć informacje na temat lokalnej kultury i w ogóle idealnie byłoby znać chociaż trochę język danego kraju. Bo jeżeli podróżujesz w miejsca turystyczne, to tam często będzie ten angielski, ale tak jak ja podróżowałam po Kaukazie, no to ten rosyjski mi otwierał tyle drzwi i ja się wykaraskałam z różnych spotkań, choćby nawet z tymi żołnierzami. Podejrzewam, że jakbym ogromna ilość żołnierzy, która spotkałam na trasie, mogłam z nimi porozmawiać po rosyjsku i oni mnie traktowali jak swojego. Na przykład moi znajomi angielskojęzyczni mieli przetrzepane plecaki, aparaty, telefony i byli postrzegani jako coś, jako obcy, bo ci żołnierze nie umieli się z nimi skomunikować. Więc to też jest taka rzecz, że jak podróżujesz gdzieś tam poza takimi utartymi ścieżkami, chociaż ogarnij troszkę język. To jest naprawdę bardzo ważne.
1: Ważne też, żeby trochę wiedzieć o kulturze danego miejsca, o pewnych zasadach, które obowiązują.
0: Jeśli chodzi o kobiety, że nie podróżujemy po Europie, to moim zdaniem niezmiernie istotne, szczególnie jeśli chodzi o kraje takie pozaeuropejskie, istotny jest ubiór dla kobiet. W Armenii no, wiedziałam, że muszę mieć zakryte kolana. Okazuje się, że też fajnie jest mieć zakryte ręce. Może nie dotąd, ale przynajmniej krótki rękawek, bo okazało się, że moje gołe ramiona też zwracały uwagę. Tym bardziej, że mam jasną skórę blondynki. To się totalnie różni od skóry Ormianek czy Gruzinek, ale okazało się, że też trzeba mieć zakryte pośladki. I na przykład jak się kąpałam w gorących źródłach, to jak weszłam w stroju takim w bieliźnie sportowej, to było faux pas. Bo Ormianki jak się kąpały, to miały biustonosze, ale biodra miały zakryte spodenkami albo takimi ala spódniczkami biegowymi. I to się dowiedziałam dopiero siedząc w nieadekwatnym ubiorze.

pompały, to miały biustonosze, ale biodra miały zakryte spodenkami albo takimi ala spódniczkami biegowymi. I to się dowiedziałam dopiero siedząc w nieadekwatnym ubiorze.

0: No to na koniec naszego spotkania dzisiejszego i mam nadzieję, że kolejne będzie już po twojej kolejnej wyprawie. Powiedz mi, co byś powiedziała ludziom, którzy, tak jak mówisz, do których chciałabyś dotrzeć, żeby, nie wiem, spróbowali realizować swoje cele, niekoniecznie podróżnicze, jakiekolwiek.
1: Tak, zdecydowanie to, co mogłabym rekomendować, żeby spróbować i nie analizować, czy się uda, czy się nie uda, czy ja mogę, czy ja nie mogę, nie tłumaczyć się wiekiem, że w pewnym wieku to już nie wypada, albo nie da się, albo w zasadzie to już tylko do tej emerytury muszę jakoś dociągnąć, tylko spróbować. I tak naprawdę najwyżej się nie uda, albo najwyżej się okaże, że jednak to nie jest ta droga, ale spróbować.
0: Pięknie, dziękuję.

0: Książki na temat żywca i żywiecczyzny. Dziś Galicja na torach, czyli kolejowa historia Podbeskidzia.
1: Dzień dobry Państwu, Anna Baraba, Żywiecka Fundacja Rozwoju. Tak, dzisiaj kolejne spotkanie, już chyba piąte? Czwarte. Czwarte spotkanie poświęcone książkom, które warto przeczytać, jeśli ktoś interesuje się swoją małą ojczyzną, czyli żywiecczyzną, żywcem i miejscowościami na tej mapie ulokowanymi. Jacek Kachel, łodygowianin, autor świetnych publikacji i artykułów poświęconych historii szeroko rozumianej żywiecczyzny z naleciałościami, no i trochę o suchej i sporo o bielsku-białej. Tym razem Galicja na torach, czyli kolejowa historia Podbeskidzia. Książka wydana przez wydawnictwo Księży Młyn. Bardzo ładnie wydana. Jest ładna, wydana w Łodzi w 2013 roku. To pierwsze wydanie tej książki. Książka ma dość nietypowy format, jest kwadratowa. Liczy prawie 110 stron, 108 dokładnie. Jest trochę ilustracji, jest sporo zdjęć, ma 7 rozdziałów. Dobrze pocięty tekst, także bardzo szybciutko można znaleźć tematy, które czytelnika interesują, jeśli nie chce czytać od razu w całości, tylko chce przekartkować, złapać coś, co go interesuje. Na każdej stronie praktycznie jest zdjęcie. Bardzo dowcipne, co cechuje zresztą autora. Jacek Kachel ma dużą umiejętność puentowania i dowcipnego komentowania wydarzeń historycznych. Bardzo dowcipne śródtytuły, na przykład austriackie gadanie, czyli ustalenie tego, co już zostało ustalone. Ci, którzy choć odrobinę orientują się w historii, wiedzą, że biurokracja w Galicji przypominała nieco te wydarzenia, które również zostały zilustrowane w Asterixie i Obelixie w 12 pracach, ale w ogóle no, sama biurokracja ma to do siebie, że jest zwykle nieustającym tematem żartów. Dlaczego ta książka jest ważna? Ta książka jest ważna, bo jest książką przede wszystkim. Nie ma takiej książki, której nie warto przeczytać. Takie rzeczy można mówić po lekturze, a nie przed. Natomiast Jacek Kachel świetnie, dynamicznie, dość krótko spuentował wszystko to, co wpłynęło na ukształtowanie się takiego, a nie innego systemu komunikacji kolejowej na Żywiecczyźnie. Mówi o tym, co było zanim pojawiła się kolej, mówi o tym, jak procedowane były sprawy związane z budowaniem, wytyczaniem lokalizacji, ale również mówi o tym, co zostało zaplanowane, a się nie stało. Pytanie, czy szkoda? To jest bardzo ciekawy punkt do rozmowy o tym, jak mogłaby rozwijać się turystyka i rekreacja na tym terenie, gdyby być może te plany zostały wdrożone w życie. Rozdział pierwszy to rozdział zatytułowany Na kolejowym szlaku zachodniej Galicji. I tutaj informacje o przywilejach cesarza Ferdynanda, czyli kolei żelaznych początek. Taki jest pierwszy podrozdział. Dalej bardzo ważny dla nas dworca lakowanie, czyli jak żywiec swoją stację w Zabłociu wybudował. Znajdziecie Państwo informacje na ten temat na stronie 11. Duży drugi rozdział to planowana kolej Łodygowice-Buczkowice, kolej, której nie ma. Trzeci, bardzo ważny rozdział, duży rozdział, planowana kolej Żywiec-Oświęcim. Czyli również kolej, której nie ma. A
2: ambitne były plany, się nie ziściły.
1: I te plany pan Jacek odnalazł, uporządkował, w dużym stopniu informacje przetłumaczył i przedkłada nam to, co okupione jest bardzo ciężką pracą, taką reportersko-historyczną. Czwarty rozdział to rozdział zatytułowany Kolej Trzech Narodowości. Piąty to Kolej i Robotnicy, a wiemy, że etos pracy kolejarza, podobnie jak górnika, to jeden z ważniejszych fundamentów w Polsce w okresie i przedwojennym, ale również powojennym i do dziś. I rozdział szósty to rozdział zatytułowany Kolejowe Wypadki.
2: Mówiłaś o tym etosie pracy, to ja pamiętam, mój dziadek był kolejarzem, to u niego się mówiło i zresztą w ogóle potocznie się mówiło, że według polskich pociągów, tego pociągu relacji Warszawa-Berlin nastawiono zegarki, czy relacja Warszawa-Wiedeń albo Kraków-Wiedeń. Ta relacja już jest mało istotna. Chodziło o to, że według tego pociągu nastawiono zegarki, był tak punktualny.
1: Tak, tutaj ta opowieść lokuje relacje na trasie Wiedeń-Lwów ze śródlądowaniem w Bielsku, Żywcu, Krakowie, no i dalej, i powrót. Pisze Jacek Kachel tak. We wstępie. W prezentowanej książce przedstawiony został zarys rozwoju kolei na tym terenie ze szczególnym uwzględnieniem tras Bielsko-Żywiec, Sucha-Żywiec, Żywiec-Zwardoń. Ukazano również problemy, które przy okazji rozwoju tras kolejowych nabrały nowego znaczenia. Dzieje ludzkości, pisze autor, pisane są przeważnie przez wielkie, czasami krwawe rewolucje społeczne oraz kulturowe i techniczne. Przyzwyczailiśmy się do analizowania zmian mentalności ludzi pod wpływem kultury i sztuki. Teraz jednak coraz częściej badacze zauważają, że na zmianę sposobu życia i świadomości mają wpływy zmiany cywilizacyjne. Szczególnie można to odczuć, gdy mowa o sprawach związanych z komunikacją. Nie odnosi się to tylko do rozwoju i przepływu informacji na świecie, ale dotyczy również środków lokomocji. Już w starożytności

0: Zauważono, że istnieją naturalne szlaki komunikacyjne, z których ludzie chętnie korzystali. Z czasem w miejscach, gdzie się krzyżowały, pojawiały się osady. Ich rozwój zależał od tras kupieckich, karawan. Tam, gdzie ruch był wzmożony, osady zmieniały się w miasta i odwrotnie. Gdy przepływ ludzi słabł, traciły na znaczeniu i stawały się niewielkimi miejscowościami. I taki sam proces można było zaobserwować na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to zaczęły powstawać linie kolejowe. Ich zakładanie i przebieg miały niebagatelny wpływ na rozwój całych regionów. Tak też było w Galicji Zachodniej.
1: No my jesteśmy na szlaku Kraków-Wiedeń, prawda?
0: Na szlaku Wiedeń-Lwów dokładnie, tak. Kolej transwersalna z Wiednia do Lwowa i z powrotem powstała w momencie, kiedy

0: tereny wcielane sukcesywnie do korony Habsburgów. Jakoś trzeba było te terytoria bardzo zróżnicowane połączyć. Jeśli te terytoria tworzone były przez narodowości mówiące różnymi językami, no bo raczej mało prawdopodobne, żeby intuicyjnie Austriak, Węgier i Polak się dogadali, niezależnie od ilości wypitego alkoholu, który ponoć rozwiązuje języki. Natomiast trzeba było znaleźć jakieś inne spoiwo, inny łącznik. Bałkany, które były częściowo włączone w strefę wpływów Imperium Habsburgów, to słowiańszczyzna, obok wspomniane Węgry, tu Czechy, Słowacja, Galicja, czyli południowe tereny Polski. Te tereny były bardzo rozległe, zachodnia Ukraina. I kluczem do połączenia tego terytorium była komunikacja. Trzeba było w jakiś sposób te tereny skomunikować tak, żeby można było do nich dojechać. Ale skupmy się na tym, co szczególnie ważne tutaj na terenie Żywiecczyzny, czyli rozdział pierwszy, podrozdział trzeci od strony 11. Dworca lokowanie, czyli jak Żywiec swoją stację w Zabłociu wybudował. Przechodzimy do strony 11. Przepiękne zdjęcie, pocztówka z Zabłocia. Jest tutaj pokazana ulica główna. Jest pokazany dworzec jeszcze przed przebudową, jeszcze bez orłów.
1: Na to teraz ulica Dworcowa.
0: Obecna ulica Dworcowa jest również, zresztą z widokiem na naszą kamienicę tutaj. I to, o czym pisał pan Tadeusz Dziergas, o czym mówiliśmy w odcinku wcześniejszym, czyli utwardzona, ale tłuczniem, siutrem, czyli żwirem rzecznym, kamieniami. Tak, i widać faktycznie dorożkę, która transportuje mieszkańców. Widać ten plac pod góralem i wszystko łudząco przypomina dzisiejsze Zabłocie. Dworzec różni się znacząco, jest jeszcze przed rozbudową, widać, że jest mniejszy. No i widać synagogę,
2: której nie ma.
0: To miejsce dziś to plac i obelisk, który znajduje się obok szkoły, obok zespołu szkół budowlano-drzewnych imienia Armii Krajowej. Jaką historię przybliża nam autor, czyli Jacek Kachel? Dworca lokowanie, czyli jak Żywiec swoją stację w Zabłociu wybudował. Ciekawa sytuacja miała miejsce w Żywcu, gdzie długo zastanawiano się nad lokalizacją budynku dworca. Pierwotnie miał być on wybudowany na tzw. Łęgu, w rejonie dzisiejszej zajezdni autobusowej. Jednak gdy inwestorzy zwrócili się z tą propozycją do rajców miejskich, mieli oni odpowiedzieć: „Bydzie nam tu kupić pod nosem, a i ogień nie trudno”. Kupcić, przepraszam, tak. Nie jest łatwe czytanie takiego języka, więc jeszcze raz. Bydzie nam tu kupcić pod nosem, a i o ogień nie trudno. Do anegdot i żartów z brodą przyszła już wypowiedź niejakiego Dowsilasa, który przytoczył w swojej książce Hieronim Woźniak, znawca historii Żywca. Stary Dowsilas, przez którego środek stodoły została wytyczona linia kolejowa, czyli sztreka, opowiadał sąsiadom. Co oni myślą? Że ja tam będę siedział i wrota od stodoły odmykał, jak ta kolej pojedzie? To cytat. To cytat z jednej z książek, o której być może też będziemy mówić. Inną równie ciekawą informację o tym, dlaczego zdecydowano się na ulokowanie stacji w Zabłociu, przytacza Marek Kubica. W księdze pamiątkowej Gimnazjum w Żywcu znalazł się zapis z obrad Rady Miejskiej. Jeden z rajców przekonywał: „Sławetni rajcowie, kolej to dobra rzecz, bo to bez marnowania koni zajedziesz do Bielska, Wiednia i Pesztu, Madziarskiego też. Towary można sobie sprowadzać i szynki, kiełbasy z naszych prosiąt wysyłać. A jak baba sadliskiem okrutnie obrośnięta, że już na siebie kiecki wciągać nie potrafi, to ją łatwiej do jakowego Karlsbardu odtransportować wagonem, bo w nim osie, tak jak w bryszce, nie popękają”.
1: Ale no, mieli poczucie humoru.
0: Tak, tak, zdecydowanie. Ale z tą stacją to mi się nie widzi. Kolejami jeżdżą różni ludzie, i Żydzi naturalnie też. Na każdej stacji jest poczekalnia, siedzą w niej ludzie i drzemią na ławkach. A co będzie, jak taka Żydówka urodzi dziecko na stacji, w poczekalni, na naszej ziemi, naszego miasta? Nowego obywatela nam przysporzy. Ja pierwszy nie zgadzam się na żadną stację w mieście. Zgodnie z miejskim przywilejem, Żydom zabraniano osiedlać się w granicach miasta Żywca. Trudno dziś ustalić, który z argumentów przeważył. Faktem jednak jest, że dworzec żywiecki wybudowano w Zabłociu. Dalej pisze Jacek Kachel tak. Koniec wieńczy dzieło, czyli tory w trzy strony świata. I to informacja na stronie 13 książki i bardzo ładne zdjęcie ratusza w Żywcu i rynku. Nie ma tutaj adnotacji odnośnie datowania. Tak, tak, tak, oczywiście. To są wszystko stare zdjęcia, to są wszystko archiwalia, nie znajdziecie Państwo tutaj nowych zdjęć. Ciężka, mozolna praca autora, świetna rzecz. Pisze autor tak. Szczególnym rokiem dla rozwoju kolei na tym terenie okazał się rok 1884.

0: Marzeniem było zakończenie prac na linii Zwardoń-Żywiec-Sucha-Chabówka-Nowy-Sącz. W Gwiazdce Cieszyńskiej, pisząc o tym, podkreślano, że Żywiec może stać się bardzo ważnym węzłem kolejowym, gdyż już teraz miasto ma połączenie z koleją pruską przez Bielsko i Dziedzice oraz z Krakowem przez Podgórze. Po zakończeniu prac na linii Żywiec-Zwardoń miało ono uzyskać dogodne połączenie z Węgrami. Cesarsko-królewskie uprzywilejowane austro-węgierskie Towarzystwo Kolei Państwowych zapowiedziało, że trasa zostanie ukończona 15 października. Prace na poszczególnych odcinkach były prowadzone od 1880 roku. Oficjalny koniec budowy zaplanowano na 20 sierpnia 1884 roku. Czynniki zewnętrzne spowodowały opóźnienie. Namiestnik Galicji, odpowiadając na interpelację, zaznaczył: linia od Żywca począwszy będzie oddana do użytku publicznego przy końcu października. Optymizm urzędniczy jednak zawiódł i oficjalnie linia miała zostać otwarta dopiero 15 listopada. Datę tę jednak można zakwestionować, gdyż Gwiazdka Cieszyńska donosiła, że 25 listopada wskutek nieładu, jaki od dawna panuje przy budowie kolei Żywiec-Zwardoń, odpięto 9 wagonów od maszyny naładowanych szutrem, czyli żwirem, na których znajdowało się 65 robotników. Koło wagonów, nie będąc niczym podłożone, aby się oprzeć mogły, ruszyły same, a rozpędziwszy się lotem błyskawicy, przebiegały stacje Sól, Rajcze, Milówka aż do węgierskiej Górki, gdzie zawiadomieni telegrafem powstrzymali rozszalałe wagony przez nasypanie piasku na szyny. Wskutek tego zostało zabitych 2 ludzi i 6 ciężko rannych, których po drodze pozbierano. Ten tragiczny wypadek potwierdza, że oficjalna data otwarcia linii została przesunięta na koniec roku. Trasa ta liczyła 37,288 km, czyli prawie 38 km. Więc trasa Żywiec-Sucha natomiast została otwarta 16 grudnia roku 1884. Na odcinku z Żywca do Nowego Sącza liczyła 147 prawie kilometrów i była realizowana w ramach tzw. Karpackiej Kolei Transwersalnej, nazywanej również Galicyjską Koleją Transwersalną. Dalej informacje na temat kosztów, informacje na temat procedowania spraw, informacje na temat tego, co jeszcze mogło się podziać. Bardzo interesujące wzmianki o tym, że można było poznawać trasy, podróżować z tzw. przewodnikiem ilustrowanym.
1: Na wycieczki się wybiera.
0: Tak, można było jechać na wycieczki. Bardzo ciekawa zmianka. Jak się poruszać, czyli poznajemy kolej z przewodnikiem. Powstanie w krótkim czasie tak wielu linii kolejowych spowodowało przeprowadzenie akcji informacyjnej, której celem było ułatwienie podróżującym korzystania z usług kolejowych. Pomocny był w tym wydany w 1892 roku specjalny przewodnik ilustrowany po cesarsko-królewskiej austriackich kolejach państwowych. W zeszycie numer 28, a to oznacza, że było ich co najmniej 28, zamieszczono ciekawe informacje o trasach kolejowych w rejonie Żywca. Przedstawione są w nim opisy poszczególnych linii, np. połączenia z Suchej przez Żywiec do Zwardonia. Według danych zawartych w przewodniku pokonanie 72-kilometrowego odcinka pociągiem mieszanym, czyli osobowo-towarowym, zajmowało, zgadnij ile, 72 km, 4 godziny 19 minut. Tę samą trasę pociągiem osobowym można było pokonać w 3 godziny i 6 minut. Informacje zamieszczone w przewodniku w kilku miejscach nie są zgodne, w zależności od tego, czy w publikacji uwzględniono również czas postoju pociągu na stacjach, czy też nie. Ale jeśli w tamtym czasie ktoś się wybierał, to przypuszczam, że nie spodziewał się, że dojedzie tam w 40 minut.
1: No tak, no bo jeżeli to był towarowy, to musiał się zatrzymać na stacji przeładowania i tak dalej, więc wszystko to, czy...
0: O nie. Tak, ale czego jeszcze możemy się dowiedzieć z tej książki, za co jesteśmy bardzo wdzięczni autorowi, panie Jacku Szapoba. Przewodnik ilustrowany podaje następujące informacje dotyczące miejscowości Sucha, będącej stacją początkową linii prowadzącej przez Żywiec do Zwardonia. Miasteczko z 4000 mieszkańców, oddalone od dworca o 1,5 km. Restauracja na dworcu jest dobra, o 300 kroków od dworca znajduje się hotel drugorzędny. Z pokojami po cenie 1 korona 60 halerzy, z usługą i oświetleniem. W miasteczku winiarnia i 4 piwiarnie drugorzędne.
1: Bardzo potrzebne informacje dla podróżnego.
0: Bardzo. Wywiadujemy się również rzeczy następującej. Podróż z Jaleśni do Pewli Małej, oddalonej o 3 km, trwała 9 minut. Kolejne 4 km pociąg pokonywał również w 9 minut i docierał do stacji Friedrichshütte, gdzie znajdowały się, i tutaj cytat, huty żelazne arcyksięcia Albrechta, jedna wyrabiająca cienkie i grubsze blachy żelazne i blachy cynkowane i druga wyrabiająca rozmaite rodzaje kutego żelaza. Następna stacja, do której można było dotrzeć w ciągu kolejnych 9 minut po pokonaniu 4 km, położona

0: Była w Żywcu. Była ona w tym czasie największa i najważniejsza, gdyż znajdowała się na skrzyżowaniu szlaków kolejowych. Budynek żywieckiego dworca został wybudowany na terenie sąsiedniej gminy Zabłocie i oddalony był od miasta o 1,6 km. I to jest niesamowite. Dworzec w Żywcu był w Zabłociu.
1: A Zabłocie to była jakby inna gmina, nie? To nie była dzień wtedy.
0: Na wieś, oczywiście. Bo przypominam Państwu, że Zabłocie zostało włączone do Żywca w roku 1939 wraz z okupacją. Później z powrotem przywrócono porządek taki, że Zabłocie było samodzielną wsią i siedzibą gminy Zabłocie, dużej gminy, skład której wchodziło m.in. Radziechowy, Lesna, Sienna, Lipowa. I później w roku 1950 ponownie wyłączono, rozwiązano tą gminę, siedzibę przeniesiono do Radziechów, a Zabłocie zostało włączone w strukturę administracyjną miasta Żywca. Ale czego się dowiadujemy? Stąd też jak oglądacie Państwo jakieś materiały archiwalne i jest stacja Zajbórz, albo mowa o tym, że był dworzec kolejowy w Żywcu, to owszem, ale ulokowany w Zabłociu. Nieco pokrętne, ale na mapach galicyjskich faktycznie ten dworzec opisywany jest jako Zajbórz, a nie Zablocie. Więc jeszcze raz, następna stacja, do której można było dotrzeć w ciągu kolejnych 9 minut po pokonaniu 4 km, położona była w Żywcu. Była ona w tym czasie największa i najważniejsza, gdyż znajdowała się na skrzyżowaniu szlaków kolejowych. Budynek żywieckiego dworca został wybudowany na terenie sąsiedniej gminy Zabłocie, w której w tej chwili się znajdujemy, i oddalony był od miasta o 1,6 km. Żywiec liczył wówczas 4,5 tysiąca mieszkańców, a Zabłocie 2300. Jak podaje przewodnik? Dorożka jednokonna kosztuje z dworca do Żywca 80 halerzy. Jakbyśmy chciały w tamtym czasie w kapeluszach
2: dorożką
0: to 80 halerzy, a dwukonna jedną koronę i 20 halerzy. Omnibus do Hotelu Narodowego w Żywcu 40 halerzy od osoby. Hotel Narodowy był. Hotel w Żywcu. Hotel Narodowy, najlepszy, przy ulicy Głównej, więc zapewne Hotel Polonia późniejszy, a dziś nie ma już tego hotelu. Cena pokoju od 1 korony 60 halerzy do 3 koron włącznie z usługą. Był też hotel pod Cesarzem Austriackim przy Głównym Placu. Hotel Europejski przy ulicy Głównej i restauracje. Na dworcu. Oczywiście. Proszę, tutaj mam.
1: Piękny hotel, tak jest.
0: I to jest właśnie budynek, który Państwo możecie kojarzyć jako Polonia, czyli vis-a-vis obecnego budynku sądu. A budynek sądu to dawna siedziba dyrekcji dóbr arcyksiążęcych. Restauracyje, jak pisze autor, cytując. Na dworcu kolejowym, w wymienionych hotelach, piwiarnia i winiarnia Teszla, lokal śniadań Danka i cukiernie Daczkowskiego i Suchego. Kolejny przystanek to już Węgierska Górka.
1: Świetny przewodnik, bo wszystko, po prostu wszystko, co potrzeba. Gdzie masz zjeść, gdzie masz się wyspać, gdzie, jak dojechać, wszystko, co, ile kosztuje. No, ciepło, jestem pod wrażeniem.
0: Tak, to jest fascynujące. Świetnie się to czyta. Doskonałe pióro. Autor bardzo lubi to, co robi. Widać, że czuje tętno kolei. Także wszyscy miłośnicy kolei, obowiązkowa pozycja, ale wszyscy miłośnicy Żywiecczyzny również. Ale także i Oświęcimia, i Buczkowic, i Suchej, bo i o tych miejscowościach informacje można znaleźć. Przypominam, że w rozdziale drugim i trzecim znajdziecie Państwo informacje na temat planowanych nitek kolejowych, które nie zostały zrealizowane nigdy. W międzyczasie również opowieści, na przykład Nowa Polityka, czyli kolej finansuje armaty i ilustracja przedstawiająca rozstrzelanie. Dalej, stacja Kukucia, czyli robotnicy mają swój przystanek, ale również dworzec w Bielsku, sfotografowany zupełnie inaczej, bez drzew, bez infrastruktury, na peronach wygląda. Bardzo ciekawy rozdział na stronie 35, za chlebem, czyli specjalne pociągi emigracyjne. W 1911 roku, pisze autor, poinformowano, że od 31 maja do 1 września na liniach państwowych kolei będą wprowadzane bilety abonamentowe pierwszej, drugiej i trzeciej klasy na okres 15 i 20 dni. Po raz pierwszy na biletach takich znalazło się miejsce na fotografie właścicieli. Rok 1911. Co roku na wiosnę... Tak, tak. Co roku na wiosnę wiele osób korzystało z tzw. pociągów emigracyjnych. Z tego powodu Sejm zwrócił się do rządu z prośbą o zwiększenie liczby wagonów trzeciej klasy. O ogromnej skali zjawiska emigracji, a zarazem o trudnej sytuacji na rynku pracy w Galicji, informowano na łamach niemieckiej gazety Silesia. Specjalnymi pociągami na roboty sezonowe do Niemiec wyjechało 31 marca 4,5 tysiąca osób, 1 kwietnia 3440, 2 kwietnia 2430, a 3 kwietnia 2280 osób, a w nocy z 4 na 5 kwietnia 950 osób.

0: Zjawiska była bardzo duża. Mieszkańcy Galicji wyjeżdżali na zachód z Bielskiego Dworca przez 14 dni. Mnóstwo informacji, ogromna praca, studiowanie archiwów po to, żeby znaleźć wzmianki w prasie, w dziennikach, w tygodnikach. Jacek Kachel...
1: Archiwa nie tylko polskie, ale także niemieckie.
0: Jacek Kachel zrobił kawał roboty. Kurier Lwowski, Dziennik Cieszyński, ale również archiwa, źródła o Krakowski Czas na przykład, dalej z cytowanych, Wieniec i Pszczółka i informacje o miejscowości Kozy. Świetna książka, doskonale się czyta, warto mieć. Tu już zdjęcie dworca kolejowego w Bielsku w nieco innym ujęciu. Piękne zdjęcie, panoramiczne, warto zobaczyć. Zdjęcia z Bielska Białej, widok na Porąbkę, dzisiejszy Plac Wojska Polskiego, świetna pocztówka z Białej przedstawiająca ratusz, burmistrz z Białej, budowa zapory w Porąbce, zdjęcie monumentalne, niezwykłe, ale też pozdrowienia z Międzybrodzia. Ciekawa jestem, czy mieszkańcy Międzybrodzia wiedzą, że powstała taka pocztówka z Międzybrodzia, gdzie przedstawione jest plebania, kościół i kółko rolnicze. Bardzo ładna z wykorzystaniem motywów roślinnych. I bardzo ciekawy cytat z Kuriera Lwowskiego. Od 20 lat podnoszono potrzebę połączenia kolejowego najdalej na zachód wysuniętej stacji granicznej z Węgrami w Zwardoniu z północną częścią kraju w Oświęcimiu, w punkcie ogromnie ważnym dla zachodnio-galicyjskiego ruchu handlowego. Środków finansowych na te roboty przedwstępne dostarczyły już częściowo interesowane miasta, czyli Żywiec, Kęty i Oświęcim, powiaty Żywiec i Biała i osoby prywatne z łona obywateli miast i wsi położonych wzdłuż projektowanej kolei. Plany trasy opracowuje się już, a rachunek przepuszczalnej rentowności zamierzonej budowy wykazuje rocznie 15 tysięcy ładuk całowozowych i 300 tysięcy osób przewiezionych projektowaną koleją. Takie informacje również Państwo znajdziecie, czyli różnego rodzaju szacunki, bilanse, analizy efektywności tej inwestycji.
1: A równocześnie wielki biznes tak naprawdę dla właścicieli, bo to przecież wszystko było prywatna firma.
0: I perspektywy rozwojowe, tak? To też kalkulowano. Świetna mapa Żywiec Oświęcim z zaznaczeniem projektowanej trasy. Można zobaczyć, którędy ta trasa mogła biec i w jaki sposób miała rozwiązać kwestie komunikacji. Raz jeszcze wzmianka na temat austriackiego gadania, czyli ustalenia tego, co już zostało ustalone, a równocześnie ryciny, które dokumentują przebieg walk w czasie II wojny i kobiety strzelające, co ważne. Bardzo interesujące zdjęcie Żywieckiego Rynku, które ilustruje wstęp do czwartego rozdziału, rozdziału zatytułowanego Kolej Trzech Narodowości. Zaczyna się fantastycznie, a rozwija jeszcze lepiej. Kto tu rządzi, czyli spory narodowe na kolei. I pisze pan Jacek Kachel tak. Koniec wieku XIX i początek XX to czas budzenia się świadomości narodowej poszczególnych ludów zamieszkujących monarchię austro-węgierską. Spory na tle narodowościowym nie ominęły również kolei, gdzie przez bardzo długi czas wszystkie ważne stanowiska były obsadzone przez Niemców bądź Czechów z pominięciem Polaków. Sytuacja uległa zmianie, gdy kolej północna została w roku 1907 upaństwowiona. Wtedy to z roku na rok pojawiały się na kolejach coraz liczniejsze grupy Polaków, które zajmowały miejsca Czechów. W 1909 roku na kolei północnej pracowało 2300 Niemców, 300 Czechów i 160 Polaków. Od tego roku zaczęło również obowiązywać równouprawnienie wszystkich języków krajowych. Przypominam rok 1909. Jednak na terenie Podbeskidzia ignorowano wprowadzone zarządzenia i wszystko starano się utrzymać w niemieckim duchu. Sytuacja społeczno-polityczna miała również wpływ na inne sfery życia. Miasto nad rzeką Białą było wówczas największą aglomeracją w regionie. Niemcy nazywali je Niemiecką Wyspą, gdyż skupiło się w nim bardzo silne środowisko nacjonalistów niemieckich. Szczególnie niechlubnie zapisał się w historii dworzec w Bielsku. Na łamach Gwiazdki Cieszyńskiej ukazane zostało aroganckie zachowanie kelnerów pracujących w bielskiej restauracji kolejowej w stosunku do gości posługujących się językiem polskim. I tu cały opis tejże sytuacji, ilustrowane obficie cytatami z prasy ówczesnej. Zdjęcie księdza Stanisława Stojałowskiego, którego możecie Państwo kojarzyć z archiwaliów i z prasy przedwojennej, ale również zdjęcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodygowicach. Zdjęcie zrobione przed zamkiem. Tutaj zbiory OSP Łodygowickiej. Dom Polski w Bielsku, dworzec kolejowy w Dziedzicach. Dokładnie.

0: się wszystko dzieje równocześnie.
1: Z czasu, kiedy budowano kolejne dworce, to się wszystko rozwijało.
0: Podobne, tak? One mają zbliżoną architekturę. Wzmianka o zaangażowaniu posłów, most na rzece Białce, ale również bardzo uporządkowane zdjęcie, przypominające nieco klimaty z defilady filmu, który możecie Państwo kojarzyć. A to zlot Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Żywcu ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żywcu, a w tle stodoły. A w tle stodoły. Stodoły i niewielkie domki z mocno dociskającymi do ziemi dachami i wszystko jest drewniane, tak? Więc ten Żywiec jawi się w tych wszystkich książkach, może nie wszystkich, ale na pewno w tych, które przyglądaliśmy, jako niewielkie miasteczko na głębokiej prowincji, które ma swój urok bardzo, bardzo szczególny. Również informacja na temat, bardzo ciekawa, na temat funkcjonowania towarzystw sportowych, w tym Towarzystwa Sportowego Sokół, więc wszyscy miłośnicy historii przedwojennej i Sokoły, bo reaktywacja jest, towarzystwa funkcjonują, choćby w Międzybrodziu Bialskim, w Czerniechowie, więc pewnie i dla miłośników tych form stowarzyszeń to również jest cenna pozycja, bo warto to przejrzeć i zobaczyć, co ciekawego Jacek Kachel wynalazł na ten temat. Każda strona to zdjęcie. Każda strona to rycina. Zdjęć jest dużo. Bardzo fajnie dobrane. Tak. Strona 82. Dworcowe pożegnania, czyli w obliczu wojny narodowe spory milkną. Napięte polsko-niemieckie relacje uległy zmianie wraz z wybuchem wojny. Mówimy o I wojnie światowej. Polacy zaczęli przygotowywać się do wstąpienia do legionów, a dworce znów stały się wyjątkowymi miejscami. 25 sierpnia 1914 roku w Żywcu nastąpiło podniosłe pożegnanie sokołów oraz ochotników, którzy po kilku dniach przygotowań i ćwiczeń wyruszyli do walki. Po nabożeństwie w kościele parafialnym 182 przyszłych legionistów zebrało się w gmachu Sokoła i stamtąd w uroczystym pochodzie ruszyło na rynek. Tam udzielił im błogosławieństwa ksiądz proboszcz Sadkę, a następnie zostali pożegnani przez marszałka powiatowego Wiktora Idzińskiego. Odjeżdżającym na wojnę Antoni Mierawski zadedykował wiersz Batory pod Pskowem, który sam wygłosił, gdy kompania stała przed wagonami na dworcu kolejowym w Żywcu przy obrazie Jana Matejki. Dalej opis szczegółowy pożegnania, w tym udział i przybycie arcyksięcia Stefana Habsburga z żoną i całą rodziną. Zatytułowany zresztą był, że arcyksiąże dostojnym właścicielem Żywca w tym opisie. I byli również w tym gronie, jak to zostało nazwane, Hieronimowie Radziwiłłowie z Balic, czyli córka arcyksięcia Habsburga ze swoim mężem, ale również druga wydana za Czartoryskiego. I świetne zdjęcie ilustrujące ten moment, kiedy faktycznie arcyksiąże rozmawia z przyszłymi legionistami. Nastrój był niesłychanie podniosły i rozrzewniający, gdy pociąg ruszył, orkiestra zagrała Jeszcze Polska nie zginęła, publiczność uchyliła kapeluszy. Arcyksiąże stał na baczność i salutował odjeżdżającym żołnierzom polskim. Przypominam, że mamy rok 1914, to jeszcze jest cały czas specyficzny układ, to jeszcze nie jest moment, kiedy Polska odzyskuje niepodległość, bo to nastąpiło w roku 1918. Arcyksiąże jest Austriakiem, ale jednak te relacje były bardzo mocno osadzone w kontekście lokalnym i już pojawiają się wtedy oznaki tego, co nastąpi jakiś czas później na okoliczność II wojny, kiedy rodzina Habsburgów zrezygnowała z przywilejów wynikłych z faktu bycia Austriakami, ale to inna książka, inna opowieść i inny czas. Rozdział pod tytułem Kolej i robotnicy również bardzo interesujący, zwłaszcza, że jeśli spojrzycie Państwo na specyfikę Zabłocia, specyfikę Węgierskiej Górki i specyfikę Bielska, to rozwój kolei dzieje się równolegle do dynamicznego rozwoju industrializacji, a tym samym klasa robotnicza się pojawia. Tak? Pojawia się klasa robotnicza i to są zmiany w strukturze społecznej bardzo istotne. Od pojawienia się mieszczaństwa jako takiego, to jest drugi tak ważny proces dziejowy, który powodował, że pojawiła się nowa klasa społeczna, która ma bardzo określony system spędzania czasu, bardzo określony system zarobkowania. Tworzy się nowa jakość społeczna i potężna siła.
1: Kolej dawała szansę do rozwoju danych miejscowości, bo po pierwsze tą drogą dostarczano surowce, dostarczano maszyny, powstawały fabryki, w tych fabrykach ktoś musiał pracować, stąd ta nowa siła, tak zwana klasa robotnicza, która po prostu stawała się takim rdzeniem miasta.
0: Czy rdzeniem, tu bym polemizowała, ale na pewno wyłania się nowa jakość i istotne zasilanie. To bez dwóch zdań. Ale posłuchajcie Państwo, jak to funkcjonowało, jakie były początki, bo zanim klasa robotnicza ukonstytuowała się i

0: zaczęła domagać się swoich praw, wykorzystując m.in. takie narzędzia jak strajki, to na początku faktycznie była to grupa bardzo mocno wyzyskiwana. Tak? No, niewielkie kompetencje, brak zaplecza w postaci wsparcia prawnego i po prostu człowiek, jeśli mógł pracować, to przeżył, jeśli nie, to kończyło się zwykle jego życie w sposób tragiczny. Krótki fragment. Biedni robotnicy musieli piechotą dojść do Żywca i tu dopiero znalazł się mądrzejszy urzędnik ruchu, który uznał bilety za ważne i następnym pociągiem wyprawił robotników do Bielska. To jakaś sytuacja, o której Państwo możecie przeczytać na stronie 89, która nastąpiła na kolei. Robotnicy, oprócz mitręgi i trudu odbywania drogi pieszo do Żywca, stracili 3 godziny czasu w fabryce, które im z płacy wytrącono. To była klasa, która długo domagała się swoich praw, w końcu to się stało, ale przeczytajcie Państwo, bo to jest bardzo szczególny moment. Ten początek, pierwsza, druga dekada XX wieku, a wcześniej końcówka wieku XIX, to jak ziemia obiecana. Tak, jeśli zobaczycie Państwo, przypomnijcie sobie ziemię obiecaną, czy to w formie książki, jest to jedna z najlepszych reportaży historycznych w polskiej literaturze, ale również film bardzo dobry. To faktycznie dobrze rzuca światło na to, z czym zmagali się robotnicy pracujący w zakładach, czy w Żywcu, Zawłociu.
1: Ale
0: czy
1: było bardzo podobne, bo też powstawały tam te same fabryki włókiennicze, na bardzo podobnych zasadach.
0: Tak. Mogłabym Państwu, podobnie jak wcześniejsze książki, przeczytać tą książkę w całości, ale na to czasu niestety nie mamy. Szkoda. Jest wzmianka o Łodygowicach. W zasadzie każda miejscowość, która wiąże się z kwestią kolei w Galicji Zachodniej i w okolicach, jest tutaj wzmiankowana. Możecie Państwo znaleźć zdjęcia, możecie Państwo znaleźć miejsca, które kojarzycie w takiej formie, bo część budynków przetrwała, a część całkowicie zmieniła swój kształt, porządek i przeznaczenie. Końcówka to wzmianki z prasy na temat wypadków kolejowych. Również niestety, ale ciekawe, tak? Pisze autor na przykład, i przeczytam tylko jeden fragment. Kolei północnej nie omijały nieszczęśliwe wypadki. Fatum ciążyło nad dworcem w Żywcu. W listopadzie 1905 roku na stacji doszło do zgniecenia mężczyzny przez wagon. Dostał się konduktor Jan Liwacz, słuchaj, między pufry dwóch wagonów i został zgnieciony na śmierć. Zachodzi tu nieszczęśliwy wypadek, aczkolwiek kilka gazet podało, jakoby wzmiankowany konduktor był pijany. I dalej opowieść o kolejnym wypadku, 3 lata później, kolejny miesiąc później. Czytajcie Państwo. To był kawał pracy, ja jestem zachwycona tą książką. Zachwycona, że można o historii lokalnej pisać w tak interesujący sposób, ale żeby pisać w tak interesujący sposób, to trzeba mieć gigantyczną wiedzę i autor bez wątpienia na ten temat tą wiedzę ma. Zatem polecam serdecznie książka Galicja na torach, czyli Kolejowa historia Podbeskidzia. Autorem książki jest Jacek Kachel. Książka wydana przez Dom Wydawniczy Księży Młyn w Łodzi w 2013 roku. Pięknie ilustrowana, szyta, twarda okładka. Kapitalna rzecz na prezent. Dla samego siebie również. Polecam serdecznie. Anna Barabasz, Żywiecka Fundacja Rozwoju.
2: SK Beskidy.
3: Pogodka u skuciatym chlebie. Dawno temu na Justynie w Zorębnikach siedział ze swoją babą i dzieckami gazda Michał. Dziennie chłodził on po wsiak i zbierał skórki z królików cieląt, co jest te inksyk zwierząt, co kiejsik się przy łobyściu kole chałpy chłowało. Razu jednego, jako miał Michał w zwyku, poseł rano po chałpach. Chłodził po supłotni, jeleśni i pytał ludzi z kówkany bili jak i ciele, jałówkę na bo króliki, co by za parę grosy kupi skóry, a potem ich sprzedaj w mieście zawięk se gros do skupu. A ze dziedziny były nieduze, tak ludzie wszystko wiedzieli, co się kany działo. I tak chłodzący po chałpach dosał do mutnego, ka siedział z rodziną jego szwagier Wojciech. Przysał już z pelniuszkim rybsokiem, jak nazywał skórzaną duzą, torbę na pleca. Szwagier Wojciech ucieszył się, kie uwidział Michała. Zaraz kozał swojej babie naryktować co na stół, żeby se przegryzł, bo po walnej drudze pewnie głodny. Gospodyni Weronka ugościła go frazuchami z kwaśnym mlekiem, a potem przyniosła bukty z borówkami, co dziecka uzbierały, za wcorymkie paśli krówy. Porę skibek chleba przyniosła, smolca ze skwarkami i łogórki z kamieniocka. Wojciech zaś wynuktał w kumorze łokowitkę, co by się szwagier rozgrzał, bo na polu nie było ciepło. Godali i jedli, jedli i godali. A ze wypili se tę skapkę przy tym godaniu, tak się im ściągło, ze się nie spozdali, kie się za oknem zećmiło. Wojciecha ja ze hyny łokie

0: Gaździna goniła dziecka do spania. Pręd koło blok kabot już chciał iść, kie Weronka mu przyniesła świeżośko upiecony, jest ciepły chleb, co by wziął do chałupy dzieciom. Pięknie podziękował, bo na mój dusiu zabocył kupić u piekarza wieleśni. A przeciego babulka pytała. Wziął ten chleb ucieszony, wraził do rybsoka i poseł. Walnie casuseł po ćmoku, jaze się do kolmacył ku chałupie. Wsytka już spali, to ino po cichuśku zawar dźwierzę do pola, słobuł boty w sieni i wcisł się wymęcony ku gaździnie do łuska. Rano usłysał, kie się dziecka darły. Co się stało z chlebem? Co będziemy jeść? Skocył z łuska, a zeby łobrany łot wcora, tak prędko chipnył do kuchni łopaczej, co się to dzieje. Kie uwidział łospięty rybsok i śkucia tą bułę na stole, tak stanął, kiedy ducha uwidział. Chleb caluśki tłusty od skórek z królików i łobrany w skuciska, bo przecie jesce ciepły wraził do rybsoka. Hanka jego baba ino popatrzyła na niego i pokiwała głową. Toż nie mógł do jakiego papiura zawinej, ino cały ześ w skuciak przyniósł. A Michał już nie wytrzymał i go do bydzie se sama chłodził po chałupach za skórkami i nosić chleb ku chałupie. Ino se weź papiór, machnął ręką, zwyrtnął się na pięcie i poseł odbywaj gowiedź do sypy. Hanka wzięła skrowok alamoniowy, łobeżnęła skórę z chleba, krumecki posmarowała smolcem i wraziła dzieckom do papieżanek torebek po cukrze. Tak to Michał przyniósł ku chałupie skuciaty chleb. Hej!
1: Eska Beskidy.

0: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
1: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji Autopro.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój tata Baran to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.

0: SK Beskidy.
1: W moich żyłach już nie płynie krew. Wymieszana 9-8.

patrząc na czarną magię, bo patrzę w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę

poradzić. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wiesz,

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I